0: No i co się stało, że ich nie zrealizowałeś?
1: Przypomniałem sobie w wieku 16 lat o przedszkolu i że w tym przedszkolu ktoś kiedyś powiedział mi o Bogu. I to już była moja ostatnia deska ratunku. Postanowiłem krzyknąć, naprawdę fizycznie krzyknąć do Boga: jeżeli jesteś, to mnie uratuj. I Bóg przyszedł.
0: A powiedz, jak sobie radziłeś do tego 16 roku życia, bo współczesna kultura ma różne takie zbiorowe formy radzenia sobie w sytuacji bez wyjścia. To są subkultury, narkotyki, formy mniej lub bardziej zorganizowane, a zawsze kaleczące.
1: Tak, miałem taką grupę, nazwijmy to przyjaciół wtedy. Były to osoby o kilka lat ode mnie starsze. I tam pojawiły się w moim życiu papierosy, alkohol, również jakieś słabe narkotyki, ale to w małej śladowej ilości. I wszystko, co było niedobre, można powiedzieć. Można powiedzieć, że byłem małym chuliganem.
0: Co to znaczy, byłem małym chuliganem? W miejscowości, w której mieszkasz.
1: Konkretnie to, że na przykład rzucaliśmy kamieniami w okno.
0: Jakieś wybrane?
1: Nie, przypadkowe. Ponieważ taki mieliśmy kaprys.
0: Ludzie się was bali, czy nie wiedzieli jeszcze o was?
1: Niektóre osoby się bały. Ale nie byliśmy jakimś wielkim postrachem, ponieważ byliśmy młodzi jeszcze wtedy. 14 do 16 lat.
0: Jakieś kradzieże, jakaś chuliganerka, robienie krzywdy innym ludziom.
1: Kradzieże niestety się zdarzały w sklepach. Małe, ale były. Na przykład lody. Potrafiłem kraść.
0: Ale to jeszcze taka dziecięca chuliganerka.
1: Jeszcze tak, na szczęście.

0: Robienie krzywdy innym ludziom?
1: Nie, może poza jakimś małym incydentem, to raczej nie.
0: I teraz jaki jest efekt tego krzyku twojego do Boga? Bo jak rozumiem, czułeś się już tak zdołowany, że po prostu... Gdzie to zrobiłeś? Gdzie krzyczałeś?
1: Po raz pierwszy krzyknąłem w lesie na spacerze. Kiedy wszedłem i myślałem o swoim życiu i również rozmyślałem o tym, jakby skończyć to życie. I właśnie tak jak mówiłem, wtedy przyszła ta myśl o tym Bogu i postanowiłem krzyknąć, zawołać, że jesteś, ratuj.
0: No i nic się nie stało następnego dnia rano.
1: Stało się w momencie, kiedy krzyknąłem. Ponieważ poczułem w sercu coś innego, niż czułem jeszcze przed chwilą wtedy. Nie potrafię tego określić słowami. Nie mogę powiedzieć, że nagle poczułem się radosnym człowiekiem i szczęśliwym. Ale pojawiło się coś innego. Wtedy nie wiedziałem, co to było, ale teraz mogę powiedzieć, że to była nadzieja. Mała, ale pojawiła się.
0: I co dalej się dzieje?
1: Dalej zaczynam czuć wielkie pragnienie przyjścia do kościoła. Słyszę wewnętrzny głos. Czuję to, że powinienem tam pójść. Oczywiście uznawałem wtedy, że kościół jest jedną wielką bzdurą i bajką. Ale czułem wielkie pragnienie, żeby iść. I przez pewien czas uciekałem od tych myśli. Ale w końcu postanowiłem pójść do kościoła. Pierwszy raz od kilku lat na mszę dla dzieci. Nie wiem akurat, dlaczego tak wybrałem. Może, żeby było jakoś milej. I tam przeżyłem taki, można nazwać, pierwszy szok związany z Bogiem. Kiedy zobaczyłem ludzi w kościele, to widziałem na ich twarzach radość. Radość. Czułem zupełnie inną atmosferę niż na przykład w domu czy w szkole. Czułem coś pięknego. I pamiętam, że wyszedłem z tej mszy świętej z uśmiechem na twarzy. Co już było dla mnie bardzo, bardzo pocieszające.
0: Czy wtedy miałeś świadomość tego wszystkiego, co się działo, tej zmiany w sercu, w lesie? Czy dopiero z dzisiejszej perspektywy to...
1: Nie miałem takiej świadomości. Można powiedzieć, że byłem w takim amoku, że coś się dzieje. Ponieważ to był dla mnie naprawdę wielki, wielki szok i zaskoczenie. Że tak można żyć, że radość jednak jest na tym świecie i że może być i jest w moim życiu.

0: I co z tym wszystkim zrobiłeś? Z tym amokiem?
1: Na razie nic nie robiłem, a Bóg działał. Ponieważ po pewnym czasie zaczęły się spotkania pogłębiające wiarę tuż po śmierci Jana Pawła II. I na takiej fali uniesienia, że jednak coś w moim życiu może się zmienić, postanowiłem pójść na takie pierwsze spotkanie. I tam odnalazłem to samo, co na mszy świętej, czyli radość. I coraz bardziej zacząłem wierzyć, że Bóg naprawdę istnieje i że może być w moim życiu.
0: Jak to się stało?
1: To, że zacząłem bardziej wierzyć.
0: No bo chodzisz na jakieś spotkania, inni ludzie chodzą. Część z nich to samo poczuła, co ty, a część z nich nie. I dlaczego akurat ty? Jakieś wymyślone formułki, pogłębianie wiary. Co to jest pogłębianie wiary? Pewnie twoi koledzy z tamtej grupy, bo o nich nie mówisz, śmiechem by cię zabili, gdyby coś takiego usłyszeli.
1: To na pewno.
0: A czemu wyszedłeś? Jak wyszedłeś z tej grupy?
1: Postanowiłem skończyć. I tyle.
0: A oni co na to?
1: Nie wiem, ponieważ już do tej pory z nimi nie rozmawiałem. I nie miałem kontaktu. A na tych spotkaniach trudno jest to powiedzieć, ale mnie się wydawało, że to jest prawda, jednak to do mnie przemawiało. Że jakby nie widziałem innej możliwości, że to może być zmyślone, prawda? Ponieważ ktoś mówił, a ja to czułem. I no moje odczucia nie kłamią. Przynajmniej ja tak myślę. I ja czułem w tym momencie prawdę i czułem radość, nadzieję. I to było dla mnie najważniejsze.
0: I co dalej się dzieje?
1: Chodziłem dalej na spotkania, które pogłębiały moją wiarę, a właściwie to ja wtedy wzrastałem. I po pewnym czasie spotkania pogłębiające wiarę przerodziły się ludzie, którzy tam chodzili, przerodziło się to spotkania wspólnotę, w której postanowiłem nadal uczestniczyć i szukać Boga, szukać zmiany nadal w moim życiu.

żeby to było w moim życiu. Mam takie pragnienie. I powoli zaczynam tego doświadczać. Zaczynam czuć, że moje serce staje się ciepłe. Nie jest twarde, że widzę świat szaro, brutalnie i nic nie potrafię i do niego się nie nadaję. Tylko zaczynam zauważać, że wiele mogę. Że wiele mogę, że wiele potrafię i zaczynam czuć, że w moim życiu mogą się wydarzyć wspaniałe rzeczy. Zaczynam to odkrywać.

0: i jakie jest prowadzenie Boga dalej. Bo co wtedy się w tobie zmienia? Bo ty opisujesz jakiś proces. Mhm. I w tym procesie są jakieś takie momenty przesileń, takie no, momenty, kiedy coś nowego się pojawia. Bo Pan Bóg prowadzi człowieka i są takie albo kryzysy, albo jakieś takie wydarzenia bardzo istotne. Co z perspektywy dnia dzisiejszego było istotne wtedy?
1: Jedną z takich rzeczy, które już namacalnie potwierdziły to, że Bóg jest, było uzdrowienie mojego chorego kolana. Kiedy jechałem na rowerze zbyt szybko po śliskiej drodze, wpadłem w poślizg i niefortunnie jakoś tak wypadłem z tego roweru, że wykręciłem nogę w kolanie. Lekarze powiedzieli, że mam pozrywane więzadła, ścięgna krzyżowe.
0: Bardzo skomplikowana i nieprzyjemna rzecz.
1: Tak, tak. Powiedzieli, że prawdopodobnie będę miał operację na to kolano. Na razie włożyli mi nogę w gips i powiedzieli, żebym czekał. Że na razie potrzebny jest czas. Ja z taką nogą w gipsie poszedłem na cotygodniowe spotkania. Nasze spotkania zaczynają się od modlitwy. I podczas modlitwy jedna z osób powiedziała, miała takie przekonanie od Boga, że Bóg pragnie uzdrawiać kogoś z nas, pragnie uzdrawiać jego nogę. I
0: byłeś jedyną osobą w gipsie na sali.
1: No tak, ale miałem wtedy spodnie i tego gipsu praktycznie nie było widać. I powiedziała wtedy ta osoba, że będziesz czuł mrowienie w kolanie.
0: Ale nie do ciebie, tylko w ogóle, tak?
1: Tak, tak. I wtedy poczułem mrowienie, ale w kostkach. Znaczy w kostce. I pamiętam, że zrobiło mi się bardzo gorąco. Cały się spociłem. Nie wiem dlaczego. I w tym momencie uwierzyłem, że to Bóg właśnie chce uzdrowić teraz konkretnie moje kolano. I w to uwierzyłem i powiedziałem, jeżeli tak, Boże, to Cię o to proszę. Ja wierzę, że Ty możesz uzdrowić. I chcę tego.

0: I dwa dni później postanowiłem, skoro tak powiedziałem, zaufałem Bogu, postanowiłem pójść do lekarza i powiedzieć, żeby mi rozcięli gips. Nie podałem powodu, tylko powiedziałem, żeby mi rozcięli. Lekarz rozciął mi gips i od tamtego momentu, właściwie od razu, stałem ze zdrowym kolanem. Nic mnie nie zabolało, nic mnie nie zakuło, poza tym, że musiałem tylko rozruszać tą nogę. I do tej pory nie poczułem nigdy żadnego bólu. Muszę powiedzieć wręcz przeciwnie, ponieważ uprawiam różne sporty. Tak więc jak najbardziej mam zdrowe kolano i dobrze mi służy. I Bóg w tamtym czasie uzdrowił to kolano.
1: I co zmieniło to doświadczenie w twoim życiu? No bo to jest dość radykalne doświadczenie. Dla ciebie był to ewidentny cud.
0: Tak. Tak, był cud i było potwierdzeniem to, że Bóg nie jest daleką osobą, która mieszka gdzieś w niebie. Ale że Bóg jest przy mnie i chce naprawdę dobra dla mnie. Bo potwierdzenie, tak, jestem przy tobie i cię kocham.
1: Prawda? Czyli to, co mówili ci wcześniej ludzie na tych spotkaniach, okazało się materialną prawdą w postaci twojego kolana.
0: Tak, dokładnie.
1: Zdrowego.
0: To było właśnie, ten fakt był potwierdzeniem wszystkich słów. A więc moja wiara jeszcze bardziej wzrosła i chyba mniej więcej w tamtym momencie uwierzyłem już tak naprawdę, że Bóg istnieje. Miałem problemy z jego jakimś doświadczaniem, jego miłości, ale wiedziałem, że istnieje, że jest i że jest blisko mnie.
1: I co z tą wiedzą zrobiłeś?
0: Postanowiłem iść dalej. Dalej dowiadywać się, poznawać Boga, zagłębiać się. Pragnąłem bardziej doświadczyć Go w swoim życiu. Mieć Go jeszcze bliżej. Bardziej poznać. Być razem z Nim, żeby też przemieniał mój smutek, mój brak nadziei właśnie w radość. Skoro jest moim przyjacielem, skoro mnie kocha, to chce dla mnie jak najlepiej, więc ja zaufałem, że takiemu przyjacielowi mogę zaufać. I oddałem mu swoje życie. Wszystko.

0: Jak to zrobiłeś i co to znaczy?
1: Po raz pierwszy swoje życie oddałem Jezusowi podczas rekolekcji seminarium wiary. Kiedy to w jednym tygodniu jest temat oddawania życia Jezusowi. I dostaliśmy karteczki, na których była modlitwa oddania życia Jezusowi. I jeżeli chciało się podjąć taką decyzję, to trzeba było podpisać na samym dole. Nie było to u mnie takie hop-siup, ponieważ traktowałem to bardzo serio. Zacząłem się zastanawiać nad tym, nad konsekwencjami oddania życia Jezusowi. Nie codziennie komuś się oddaje swoje życie. Więc to była bardzo przemyślana decyzja. I postanowiłem podpisać, postanowiłem się zgodzić, żeby Jezus został moim Panem i przyjacielem, a opierałem się na faktach, których doświadczyłem wcześniej. Między innymi uzdrowienie, między innymi odczucie miłości Boga, radości, nadziei, zmiany tego wszystkiego.
0: A co było? Jakie myśli były, żeby nie podpisywać? Co było, co stało naprzeciwko tego?
1: Myślę, że może trochę moja pycha, ponieważ mam także bardzo lubię stawiać na siebie, na swoje umiejętności, na swoje zdolności. I wtedy myślałem, no jak oddam życie Jezusowi, no to już nie będę mógł żyć po swojemu, prawda? Ja chciałbym to, chciałbym tamto. Ja tutaj chciałbym mieć taki dom, chciałbym mieć taką dziewczynę. I ja. I to właśnie jakoś było na nie, żebym nie podpisywał. Ponieważ nie będę, tak myślałem wtedy, nie będę miał wolności dla siebie. Co teraz wiem, że było głupotą.
0: Kiedy się to okazało, że to jest głupota? I jak? Bo podjąłeś tę decyzję.
1: Tak, podpisałem. I oczywiście nie od razu, ale powoli Jezus się stawał moim Panem.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: Około 18 lat. I tak jak mówiłem wcześniej, miałem wyobrażenia na temat swojego życia. To, co chcę robić, jak chcę to robić. A Jezus zaoferował mi coś piękniejszego niż sobie wcześniej wyobraziłem. Także byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. I do tej pory Jezus mi daje, czegoś pragnę, a Jezus mi daje więcej niż ja chcę. Jest to przynajmniej wspanialsze.

0: Na przykład.
1: Na przykład. Na przykład moja dziewczyna. Miałem wyobrażenie, jaką chcę mieć partnerkę, jak ma wyglądać, jak ma się zachowywać i jak ma to wszystko razem wyglądać, nasze funkcjonowanie. A kiedy poznałem Basię, okazało się, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem. Jest w ogóle inną osobą niż z moich wyobrażeń. I po pewnym czasie przekonałem się, że jednak to jest lepsze. Że to, co zaoferował mi Bóg, jest naprawdę lepsze i jest piękniejsze.
0: Dlaczego tak myślisz? Skąd masz to przekonanie?
1: Ponieważ doświadczam tego. Dziewczyna moich wyobrażeń no byłaby gorsza od tego, co ma w sobie Basia. Bóg przez Basię leczy moje rany jakieś z przeszłości. Też właśnie również Basią się posługuje.
0: W jaki sposób? Mów tylko to, co możesz powiedzieć.
1: Może brak czułości. Kiedy doświadczałem olbrzymi brak czułości od strony moich rodziców. Olbrzymio mi tego brakowało. Naprawdę. To, żeby ktoś mnie przytulił, pogłaskał po głowie, ponieważ raz tylko w życiu, przed 16 rokiem życia, mama mi pogłaskała po głowie i to była jedyna taka fizyczna czułość z mojej strony, którą pamiętam. I od Basi mogę tego osobiście wszystkiego doświadczyć. Że może powiedzieć, że robię coś dobrze, że jestem dobrym człowiekiem, może mi przytulić. I się cieszę bardzo, że tego doświadczam. Bo to też jest dla mnie jakimś świadectwem, że Bóg istnieje, ponieważ Basia też wierzy w Boga. No i to jest dla mnie świadectwo, że Bóg działa.
0: Co największego dostałeś od Boga? Bo mówisz o takim historii obdarowywania.
1: Nie ma takiej konkretnej rzeczy. Znaczy, nowe życie. To jest piękny dar od Boga. Ponieważ gdyby Boga nie było, gdybym do Boga się nie zwrócił, to mnie by tutaj nie było. Nie byłoby mnie na tym świecie. To jest dar życia, dar nowego życia, którym jest, no, to jest piękne życie.

0: Ile jesteście z Basią razem?
1: Około 2 lat.
0: Czy trudno jest być chrześcijaninem, mając narzeczoną? Jesteś młodym człowiekiem.
1: No myślę, że no tak i nie. Trudno jest powiedzieć. Z jednej strony dla dobra swojego wiadomo, że trzeba powstrzymać się przed współżyciem. To jest jakoś trudna rzecz, ale z drugiej strony też nie jesteśmy sami, ponieważ mamy Boga, który nam w tym pomaga.
0: Ile czasu myślisz, że jeszcze potrwa wasze narzeczenie? Czy w ogóle jesteście narzeczonymi?
1: Nie, nie jesteśmy narzeczonymi. Jesteśmy parą.
0: No i jak myślisz o tym? Bo przedłużanie tego stanu może być trudne dla wszystkich.
1: No zobaczymy.
0: Nie masz żadnych myśli jeszcze na ten temat?
1: Jakieś myśli są.
0: Ale państwo się ich nie dowiedzą, nie poznają ich dzisiaj bardzo dobrze. Jak rodzina patrzy na to, co się w twoim życiu dzieje? Bo mieszkasz w domu, tak? Rozumiem.
1: Tak, ale mieszkam tylko z babcią, ponieważ moi rodzice się rozwiedli. Mieszkamy już teraz wszyscy osobno. Nadal się pojawiają ze strony moich rodziców takie sygnały, że jednak idę ślepą drogą. Że źle wybrałem i jeszcze, cytuję, że jeszcze na tym się przejadę. Ale też w ostatnim czasie troszeczkę jednak to podejście się zmienia. Ich punkt widzenia na mnie. Ponieważ już jestem z Bogiem 6 lat i moi rodzice jednak widzą, że to nie jest chwilowa przygoda. Że jednak jest to czymś ważnym w moim życiu i ma sens.
0: Myśleli, że ci przejdzie jak wysypka, tak. A okazało się, że nie.
1: Tak, dokładnie. Pewnie tak myśleli. No ale na szczęście tak nie było i nie jest. I nie będzie. I widzę, że coś w ich patrzeniu się jednak zmienia. Próbuję dostrzec, co dokładnie, ale to są trudne relacje, ponieważ wiele ran z przeszłości i to bardzo, bardzo utrudnia komunikację.

0: za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny, już powiedziałeś, za nowe życie.
1: Tak.
0: A co jest najtrudniejsze w tych 6 latach? Bo Pan Bóg pewne rzeczy zmienia w człowieku, ale też zostawia mu te, w których musi się natrudzić.
1: To jest grzech, konkretny grzech, który gdzieś tam ciągnie się za mną od dzieciństwa. I to jest trudne w moim życiu. I próbuję walczyć razem z Bogiem z tym. Ale to jest duża walka. I dużo ode mnie wymaga.
0: I dlaczego Bóg cię zostawia w sytuacji, w której czasami przegrywasz?
1: Trudno odpowiedzieć, przed też jest jakaś tajemnica Boga. Ale może czasem, tak sobie myślę, że jednak może czasem jest potrzebna jakaś porażka w życiu, żeby może jednak zauważyć tego Boga, kiedy już za bardzo mówię o sobie, stawiam na siebie, to Bóg dopuszcza może jakiś grzech czy upadek w moim życiu, żebym mógł już tylko jego zobaczyć.
0: Ile masz lat?
1: 22.
0: I jaka jest twoja przyszłość? Jakie jest powołanie twoje? Co myślisz o swoim życiu? Po skończeniu oczywiście konferencji z ojcem Johnem.
1: Bóg mi powiedział na modlitwie przez Pismo Święte, że będę prowadził ludzi. Że mam prowadzić ludzi. Pamiętam, że wtedy się spytałem, ale jak ja, Michał, jak ja mam to zrobić?
0: Chyba nie jesteś w sposób naturalny do tego predysponowany.
1: Nie, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, moja przeszłość była, że byłem bardzo lękliwy, prawda? Więc to jest paradoks, pozytywny paradoks, gdzie no Bóg robi z naszych największych słabości nasze zwycięstwa największe. I wtedy tego doświadczyłem, Bóg powiedział, spytałem się, a jak ja mam to robić? Powiedział, a idź za moimi przykazaniami. Tego się trzymaj. Więc w wielkim szoku powiedziałem do Boga, dobrze.

0: Powiedziałem tak. I miałem jeszcze jedno takie potwierdzenie tych słów. Kiedyś modlił się nade mną diakon podczas mszy uzdrowieniowej i powiedział mi te same słowa, które dostałem w Piśmie Świętym, że ty będziesz prowadził ludzi. Wyprostował się, zaczął się modlić, znowu się pochylił i powiedział: nie bój się i krocz za Bożymi przykazaniami. Tak więc już to było moim, to było dla mnie potwierdzeniem absolutnym mojego powołania. Odkryłem też w tym powołaniu prowadzić ludzi przez głoszenie Słowa Bożego, ewangelizacja. I następnym, trzecim takim punktem było, tego co Bóg mi powiedział, potwierdzenia, było wypełnianie się tego, że ja zacząłem zauważać, że naprawdę rozmawiam z tą osobą, i teraz z perspektywy czasu widzę, że to przynosi owoce. Nie wiem jak to robię, znaczy Bóg przeze mnie działa, ale widzę w sobie, że potrafię powiedzieć kilka słów, kilka zdań, a te słowa docierają do czyjegoś serca.
1: Czyli cud. Po ludzku nie ma możliwości.
0: Po ludzku niemożliwe.
1: Kim jest Bóg? Kogo poznałeś? Kto to jest?
0: Bóg jest dla mnie bardzo bliską osobą. Jest dla mnie przyjacielem, ponieważ oddaję mu, powierzam wszystkie sprawy codzienne, przyszłość, przeszłość również. Mogę z nim, z Bogiem porozmawiać. Mogę mu się wyżalić, mogę powiedzieć o swoich radościach. I Bóg na swój sposób mówi do mnie. Czuję jego obecność podczas rozmowy, taką wewnętrzną, nie fizyczną, taką wewnątrz. Pewność, że Jerzy mnie słucha. I po pewnym czasie, poprzez wydarzenia, odpowiada na moje prośby, na moją rozmowę z nim. Jest dla mnie kumplem.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji ludzi, którzy teraz szukają. Może nie wiedzą czego, ale szukają. Może są na krawędzi. I żeby odnaleźli Boga.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał Schulz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzimy, Panie, aby Cię chwalić, aby ogłaszać, że Ty jesteś Panem, że Ty jesteś Bogiem wielkim, że Ty dajesz życie. Daj nam, Panie, abyśmy ten czas spożytkowali ku Twojej chwale przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Maryjo, zapraszamy Cię serdecznie pod Twoją obronę. Uciekamy się,
1: święta
0: Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda Mielcarek. Witaj.
2: Witaj.
1: Poznaliśmy się przy okazji Twojej przyjaciółki.
2: Tak, Ani.
1: Która miała nieszczęście zabrnąć w jakieś rejony duchowe, nieciekawe.
2: Tak. To jest moja osoba, z którą się najdłużej chyba znam w życiu, z tych z kręgu przyjaciół, właściwie od podstawówki. I długo jakoś wędrowałyśmy blisko siebie razem przez szkołę podstawową i liceum, a potem się te drogi rozeszły. I Ania w tym czasie właśnie straciła kontakt z Kościołem, z Panem Bogiem i zaczęła badać tą drogę do Boga alternatywnego. I rzeczywiście przez parę lat miałyśmy bardzo, bardzo słaby kontakt, a potem ona zadzwoniła do mnie w momencie tąpnięcia, czyli tego wtedy, kiedy ten świat ezoteryczny jej się załamał i szukała pomocy.
1: 2,5 godziny rozmawiałem, ty się wtedy modliłaś na różańcu, w pomieszczeniu obok. Ja tego nie zapomnę do końca życia, tej rozmowy z Anią, bo musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja wierzę, że Pan Bóg jest wszechmocny. Skąd miałaś tę wiarę, która pozwoliła ci nieść swoją przyjaciółkę?
2: To jest tak, że my przez ten cały czas, kiedy mieszkałyśmy w innych miastach, studiowałyśmy, Ania odkrywała te różne wersje bożków właśnie okultystycznych, a ja się w tym czasie nawróciłam z takiego pogańskiego życia.
1: Ile czasu żyłeś pogańsko?
2: To znaczy, żyłam tradycyjnie katolicko, czyli niedzielnie, unikając jak tylko mogłam wszelkich praktyk, a potem na studiach, na pierwszym roku studiów poszłam bardzo w taką obojętność właściwie religijną i nie mogłam znaleźć sobie miejsca. I potem się nawróciłam. Nawróciłam się właściwie trochę przez zielonoświątkowców, ale na szczęście znalazłam tą wersję w kościele katolickim, takiego miejsca dla mnie w odnowie charyzmatycznej. I ja wtedy pisałam, korespondowałam za nią. Pisałyśmy do siebie bardzo rzadko, co kilka miesięcy, ale dzieliłam się jakoś swoim życiem, nie próbując niczego jej narzucać, tylko opowiadając o tym, co Pan Bóg zmienia w moim życiu i jak stał się dla mnie ważny. I jej listy były bardzo trudne, bo były właściwie zarzucaniem mnie pytaniami o niesprawiedliwość na świecie, o zło, o cierpienie, o to, jak Bóg może do tego dopuścić. I ja jej nie umiałam oczywiście na te pytania odpowiedzieć wyczerpująco, bo ona wciąż ten temat drążyła. Ale mogłam jedynie po prostu z tej relacji nie rezygnować i wciąż te listy wysyłać, chociażby całkowicie się nie rozumiałyśmy.

0: I wiem teraz, że dzięki temu, że nie odpuściłam, bo miałam taką myśl, że chyba trzeba będzie ten związek już zakończyć, bo różnimy się tak bardzo i są takie rzeczy w jej życiu, których ja nie potrafię zaakceptować i ten Bóg, którego ona znajduje sobie, ten Bóg w cudzysłowie jest... moja tolerancja już tak daleko nie sięga, żebyśmy udawały przed sobą, że mówimy o tym samym Bogu. Ale wtedy jakoś... nie zrezygnowałam z tej relacji, nie zerwałam jej. I Ania w momencie tego załamania zadzwoniła do mnie. Zadzwoniła do mnie, że świat jej się zawalił, bo osoba, która wprowadzała ją w ten świat ezoteryki, też się nawróciła po pielgrzymce do Medjugorje. I oświadczyła jej, że był to stek bzdur, że właściwie... nie ma o czym mówić. Więc Ania zadzwoniła do mnie z takim pytaniem, żebym pokazała jej, bo może to w tę stronę, w którą ja idę, jest ta prawda, żebym jej pomogła, żebym się pomodliła. I my wtedy długo byłyśmy online i właściwie po raz pierwszy coś takiego zrobiłam, ale modliłyśmy się jednocześnie... choć ona była w Poznaniu, a ja w Warszawie, modliłam się taką modlitwą wstawienniczą, której dzięki Bogu się jakoś nauczyłam przez parę lat bycia we wspólnocie. I rozpoczęłyśmy taką wspólną walkę. No i dzięki temu, że znałam przynajmniej już twoje nazwisko i wiedziałam, że jesteś gdzieś blisko poprzez wspólną szkołę, miałam odwagę poprosić o pomoc dla Ani.
1: Wyszłaś z jakiego domu? Bo mówisz o jakiejś letniości.
0: Tak, tak, tak.
1: Miasto, wieś, jakie środowisko?
0: Z miasta, z Koszalina.
1: A, to niewierzące miasto. Dużo milicji.
0: To znaczy...
1: wojska.
0: Nie wiem, ja nie miałam takiej świadomości tego. Żyłam w tym świecie, takim mikroświecie mojej własnej rodziny, przyjaciół, koleżanek, gdzie ta wiara była tak bardzo tradycyjnie wyznawana. Jedynie przez moją mamę. Tata mój, wiedziałam, że chodzi tylko raz do kościoła od przypadku i że deklaruje, że jest niewierzący.
1: Jak ty to traktowałaś jako małe dziecko?
0: Jakoś nie miało to na mnie wielkiego wpływu. Ważniejsze było chyba świadectwo mamy. Bardzo takie, nie jakieś wyjątkowe. Ono było takie zwyczajne. I chyba też obecność innych osób, które mnie wspierały w tej wierze. No ale niewiele jednak brakowało, żeby po wyjściu z domu i wejściu w świat taki życia niezależnego i wpływów innych osób, nurtów, sekt w Warszawie, naprawdę mnóstwo tego było, no to jakby okazało się, że to wystarcza, żeby tę wiarę, którą tam sobie jakoś tkałam, żeby ją stracić i zwątpić, że w kościele jest miejsce takie, żeby w którym można poznać Pana Boga i znaleźć szczęście.

0: Jaką byłaś dziewczynką? W kasie są różne typy. Te, które rządzą i te, które są w kącie.
1: Chyba chciałam rządzić. Chyba chciałam rządzić i bardzo dobrze się uczyłam. Byłam zdolna i ambitna. I bardzo mnie raniło, jeżeli nie byłam w tym gronie takim przywódczym. Bolało mnie. Więc starałam się do niego dostać. I byłam rzeczywiście jedną z takich osób, które tam... To nie wiem, czy można powiedzieć, ale wiodły...
0: Nadawały ton klasie.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Tak? Ale nie byłam tak bardzo lubiana przez wszystkich. Nie, myślę, że byłam... zarozumiała. I to chyba wiele osób mi wypominało gdzieś tam. Pamiętam na jakichś rozmowach, chwilach prawdy, jakie sobie organizowałyśmy z koleżankami.
0: Skąd, jak myślisz, to było?
1: Wtedy swoją wartość opierałam na ocenach szkolnych. Jeżeli dostawałam dobre i byłam wzorowa z wszystkiego, to sądziłam, że jestem rzeczywiście najlepsza we wszystkim.
0: A potem w liceum? Jak to, co z domu wyniosłaś, na twoje życie się przekładało?
1: Och, ten okres był taki trudny, bo to jest rzeczywiście czas, kiedy ja bardzo szukałam przyjaciół. Z grupy przywódczej wyleciałam w liceum, nie było mnie w niej. I właściwie tak, byłam na boku, znalazłam zupełnie inne środowisko, w którym się poruszałam, takie skromne. Tam też poznałam swojego męża obecnego w liceum. I myśmy się raczej trzymali tak na boku, tak jeszcze z naszą jedną przyjaciółką, odkrywając no właściwie świat tego najpiękniejszego naszego związku właśnie z Konradem. Także liceum to było pod znakiem mojej przyjaźni i miłości później do chłopaka, nauki, szukania drogi jakoś, co robić dalej w życiu.
0: I jakie to było środowisko? Na ile to, co dzisiaj grozi młodym ludziom w liceum, na ile to ciebie dotykało, raniło, na ile byłeś na to otwarta, na ile to odrzucałeś? Chcę zrozumieć osobę, która później przyjeżdża do Warszawy i jest poddana tej depresji.
1: Ja raczej w tym okresie byłam taka właśnie, unikałam wszelkich tego, co można by nazwać pokusą. Nie bywałam na imprezach, unikałam alkoholu, nie paliłam papierosów. Wtedy, kiedy się zdecydowałam spróbować, to jakby nawet podkreślałam to, że teraz podejmuję decyzję, że chcę spróbować, jak to jest, jak się pali. I przez 2, może 3 lata paliłam papierosy, ale dystansowałam się od tego środowiska właśnie imprezowiczów z naszej klasy, których było zdecydowanie najwięcej.
0: Dlaczego?
1: No wiedziałam, że to jest bardzo płytkie, co ich łączy i
0: nie ma... 16-latka takie rzeczy widziała?
1: Tak, bo ja szukałam głębi.

0: Ja byłam wtedy bardzo mocno jakoś pod wpływem prozy Stachury. Teraz mi się aż trochę śmieję się z tego. Ale rzeczywiście kilka lat życia to było takie właśnie odkrywanie. Odkrywanie właściwie ludzkiej samotności w jego tekstach i takie poszukiwanie, rozpaczliwe poszukiwanie jakiejś prawdy, czegoś, co da siłę. Ja wtedy tę siłę upatrywałam w przyjaźni, w związkach z ludźmi, właśnie z moimi przyjaciółmi najbliższymi.
1: Czyli ten bunt taki wyrażany przez kaleczenie siebie ominął cię?
0: Tak, on przyszedł później, na studiach. No ja...
1: Przyjeżdżasz do Warszawy. Co robi Konrad wtedy?
0: Wyjeżdża do Torunia. Tak, studiowaliśmy w różnych miastach i przez 2 lata tak się działo. I no, pod koniec tego okresu zauważyliśmy, że zaczynamy się oddalać od siebie, bo te spotkania były rzadkie, inne kręgi przyjaciół, znajomych. Nie potrafiliśmy tego zintegrować, więc on się w końcu na 3. roku przeniósł do Warszawy. A ja przez 1. rok no, próbowałam różnych rzeczy. Trafiłam tutaj na taką sektę, to się CARP nazywało. Chyba muniści. Tak. Więc byłam tam na 3 spotkaniach. Oczywiście rozwalili mój świat zupełnie i moją szczątkową wiedzę ówczesną o Panu Bogu. I stwierdziłam, że już nic nie wiem, że właściwie jest to tak, że każdy człowiek może podać własną interpretację Biblii, nawet tych kluczowych fragmentów, że bardzo zwątpiłam i przestałam wierzyć, że jest w Kościele ta prawda. Więc właściwie przestałam przychodzić na msze i...
1: Ale co, jedno spotkanie z jakąś grupą?
0: 3 spotkania. Oni mnie tam namówili. Nie, ja po prostu w takie pranie mózgu przeszłam, że to znaczy to dowodzi mojej ówczesnej bardzo malutkiej wiedzy i słabej wiary, bo to wystarczyło, żeby mnie zupełnie zbić z tropu i zachwiać tymi słabiutkimi korzeniami, które ja tam gdzieś miałam. No i to wystarczyło, że naprawdę na 1. roku bardzo, bardzo to moje życie się spoganiło i było tam wiele rzeczy, z których absolutnie nie jestem dumna i takich różnych związków bardzo płytkich, przygodnych z ludźmi, którzy nie byli tego warci. No wtedy też zachorowałam właściwie na anoreksję i przez parę lat się z tym borykałam, żeby siebie na nowo zaakceptować.

0: gdzieś tam też.
1: Skąd to się brało?
0: No właśnie nie wiem, chyba z tego, że prawda, od podstawówki szukałam potwierdzenia własnej wartości i to były oceny, docenianie mnie przez inne osoby i to się na studiach wszystko zawaliło, tego mi zabrakło, bo studia okazały się no, tą szkołą najtrudniejszą, pierwszy rok bez rodziców w akademiku, gdzie trudno mi było sobie znaleźć miejsce. Nie potrafiłam wdrożyć się w ten rytm studiowania i miałam słabe oceny i zabrakło tych ludzi, którzy by mnie afirmowali jakoś. Zabrakło też Konrada, Kasi, moich przyjaciół, którzy wyjechali, więc chyba zaczęłam szukać jakichś innego potwierdzenia własnej wartości. I w momencie, rzeczywiście okazało się, że w momencie, kiedy zaczęłam tracić na wadze, to uznałam, że znalazłam swoją wartość, że jestem silna, decyduję o sobie, potrafię się wziąć w garść, potrafię kierować własnym życiem, sobą. I rzeczywiście byłam wtedy jak maszyna. Jak maszyna. Nawet moi przyjaciele byli przerażeni, bo ja potrafiłam wytrzymać długo, długo bez jedzenia. Bardzo się katowałam ćwiczeniami. No i to było rzeczywiście dla mnie najważniejsze.
1: Znalazłaś klucz do kontroli
0: tak, nad
1: życiem.
0: Tak, tak. Pamiętam, że zapisywałam sobie nawet codziennie moją wagę i w tym szukałam bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa.
1: Dokąd cię to doprowadziło?
0: No właściwie to się tak przez parę miesięcy toczyło. Różne osoby próbowały mi zasugerować, że może coś jest nie tak, że może jestem chora. Ale jak to z anorektyczkami bywa, nie wierzą, mówią, że wszystko jest w porządku, jest pod kontrolą. I ja wtedy trafiłam też na spotkanie. Przypadkowo. Po akademiku różni ludzie naprawdę chodzą, zapraszają i zaprosili nas, zaprosili mnie i koleżanki. Ludzie z jakiejś, właśnie trudno mi powiedzieć, czy nadać temu określenie, prawda, sekty zielonoświątkowców, ale to była grupa ludzi, którzy się spotykali, modlili. I pamiętam, że na Polach Mokotowskich zrobili takie spotkanie, staliśmy w kręgu i tam po raz pierwszy usłyszałam taką modlitwę spontaniczną, kiedy ktoś mówił, tak jak myśmy się przed chwilą modlili przed tą rozmową, kiedy ktoś bezpośrednio się do Jezusa kierował własnymi słowami. I to było dla mnie no, takie doświadczenie naprawdę porażające. Nawet, no nie wiem, że ja przez tych, to było może miałam 20, 21 lat wtedy, na drugim roku studiów, że ja tego nigdy w kościele nie widziałam. Zawsze to było dla mnie skostniałe, scholastyczne, tradycyjne formułki. Natomiast nigdy nie usłyszałam takiej modlitwy, jak tam wtedy w gronie tych ludzi, którzy mówili też jednocześnie, modląc się taką modlitwą jednoczesną.

0: sens.
1: I to było rzeczywiście doświadczenie takie bardzo ważne. Na tyle ważne, że znowu zaczęłam rozmawiać na wakacjach wtedy z Konradem, że może to tam jest ta żywa relacja z Jezusem, że może tam powinniśmy poszukać. On na szczęście wtedy tak zaoponował mocno, bo miał doświadczenie i pielgrzymek, i takich, no i przeżył triduum paschalne kiedyś jeszcze w liceum, jak z przyjacielem, w taki sposób no bardzo, bardzo egzystencjalny, więc mnie wtedy uświadomił mi, że to nie jest, że to nie tu. I powiedział, żebym poszukała czegoś, co jest podobne do tego, ale jest w kościele. Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, jak to się stało, że trafiłam do duszpasterstwa na placu Narutowicza, ale tam właśnie była wspólnota odnowy w Duchu Świętym, gdzie ja przez parę lat później działałam, modliłam się.
0: I co tam zobaczyłaś? Jak się nawracał na Narutowicza?
1: Tam też było mnóstwo poranionych osób. Takie
0: I jaką byłaś osobą wtedy? Czy jakbyś z dzisiejszego punktu widzenia powiedziała? Jakie słowa cię opisują?
1: Nie wiem, byłam taka bardzo zdeterminowana. Kiedy ja wiedziałam, że tam jest, znalazłam tam to poczucie bezpieczeństwa. To byłam gotowa zrobić bardzo wiele, żeby temu poświęcić jak najwięcej czasu, uwagi.
0: Ale przychodzisz tam jak? W rozpaczy? W beznadziei?
1: Nie, w takiej niejakości. W niejakości.
0: Ale byłaś chora?
1: Tak. Ja przez jeszcze kilka lat. Odnowa w Duchu Świętym mnie z tego nie wyleczyła. Nie. Ja się nawróciłam w tym sensie, że zobaczyłam prawdę o sobie, ale leczenie jednak, wychodzenie z tego trwa dobrych parę lat.
0: Co w takim razie dostałaś w odnowie? Co zobaczyłaś?
1: To znaczy chyba to, czego szukałam tej relacji z Jezusem bezpośredniej. Bezpośredniej relacji z Jezusem, bycia w kościele.
0: Jak tego doświadczyłaś?
1: To było takie zwyczajne. Zwyczajne. No czułam, że w tej wspólnocie się rozwijam, że mogę służyć. Byłam bardzo otwarta, bardzo w taki neoficki sposób otwarta. Chciałam mieć dużo charyzmatów, którymi będę służyć w wspólnocie. Bardzo radosna. Także wiele osób później mówiło, że zarażałam takim swoim entuzjazmem i tym, że wtedy mówiłam o Jezusie w porę i nie w porę. Wtedy byłam bardzo, bardzo taka...
0: Natrętna.
1: Tak, można powiedzieć natrętna. No. Potem mi przeszło. Zaakceptowałam to, że inni mogą, może oczekują większej delikatności. Ale wtedy akurat właśnie taka byłam i też to było dużo zaangażowań, modlitw.

0: A jak spotkałaś Jezusa?
1: Ja widzę, że znaczy to coś najważniejsza rzecz, jaka się, rzecz, która okazała się najważniejsza, to były rekolekcje uzdrowienia wspomnień, na których w czasie spowiedzi już oświadczyłam księdzu, że nie wiem, co mam robić, ale właściwie jesteśmy z moim chłopakiem już od kroku od podjęcia współżycia i wiem, że on mnie bardzo kocha i ja kocham jego, i ale mam jakieś takie przeczucie, że to się Jezusowi nie będzie podobało. I czy to jest dobre przeczucie? I to było takie najważniejsze wydarzenie w naszym życiu, które wiele, wiele zmieniło w naszej relacji, bo wtedy ksiądz mi oczywiście bardzo mocno powiedział, że Jezus oczekuje, że jeżeli mój chłopak naprawdę mnie kocha, to poczeka do ślubu, który sobie tam zaplanujemy. Jezus da nam siłę, żebyśmy wytrwali.
0: Co znaczyły dla ciebie te słowa wtedy?
1: No jakieś takie, chyba po raz pierwszy się Pan Bóg wtrącił tak bardzo, w sensie, no właśnie wtrącił, w sensie pozytywnym. Wtrącił w coś, co ja sobie już zaplanowałam. Bo myślałam, że idę w dobrym kierunku, że już jak się nawróciłam, to wybieram, zaczynam dokonywać dobrych wyborów, ale okazuje się, że niektóre nie były takie dobre, zwłaszcza w tych dziedzinach zasadniczych, i że tutaj błądziliśmy. I wtedy rzeczywiście bardzo bałam się tej rozmowy, ale rozmawialiśmy wtedy. Wtedy powiedziałam o swojej decyzji, o tym, że wtedy przed Najświętszym Sakramentem jakoś prosiłam o tą siłę, żeby to przyjąć i zrozumieć, choć kłóciło się to z jakimś moim takim właśnie też przekonaniem, które wiele osób miewa w narzeczeństwie, że nic się nie stanie, jeżeli się podejmie współżycie.
0: Miłość wystarczy.
1: Tak, tak. I że to jest właśnie ten powód, dla którego się to robi, prawda? Żeby ją pogłębić. I wtedy o tej decyzji powiedziałam Konradowi. I on to przyjął, uszanował. Zaczęliśmy jakoś później planować datę ślubu, tak żeby tę kolejność odwrócić. Także to chyba był taki pierwszy moment rzeczywistego posłuchania, co ma do powiedzenia Jezus w kwestii mojego życia.

0: jak wchodzi w chorobę Bóg.
1: To wciąż jeszcze się toczyło. Ja dopiero kiedy choroba wciąż jeszcze trwała,

0: Musiałam oczywiście stawić czoło takim komentarzom koleżanek, prawda? O, wreszcie lepiej wyglądasz, a to jest rzeczywiście dramat dla anorektyczki, kiedy ktoś tak powie. Ale to przeszłam to, przeszłam. Jak już przeszłam to, to zaczęło się toczyć normalnie.
1: Jakie są kolejne etapy wchodzenia Boga w kolejne sfery życia?
0: Chyba najbardziej to właśnie poprzez poczęcia kolejnych dzieci naszych, które dwoje pierwszych było zaplanowanych i chcianych, w sensie takiego pragnienia i gotowości na przyjęcie życia, a dwoje kolejnych już nie. I rzeczywiście wbrew naszym wizjom i planom to się stało. W momentach naprawdę takich trudnych i musieliśmy sobie wtedy, ja musiałam sobie znaleźć tą wiarę, że Pan Bóg wie lepiej i szukać potwierdzenia tych właśnie tej prawdy, że Pan Bóg ma plan na moje życie, plan pokoju i że to wszystko ma prowadzić do mojego szczęścia i żebym zaufała.
1: To są słowa.
0: Tak, ale tak rzeczywiście było, bo...
1: Co to znaczy? Jesteś w tej chwili też przy nadziei?
0: Tak. No, to są jakieś takie dla innych osób może właśnie proste rzeczy, czy chociaż może nie wiem. Myśmy w tym roku już sobie postanowili, kupiliśmy rowery, kupiliśmy foteliki dla dzieci, mieliśmy jeździć przez lato na rowerach, świetnie spędzić czas, być aktywnym fizycznie i nie planowaliśmy być rodzicami czwartego dziecka, zwłaszcza ja nie planowałam tego ciężaru ciąży nosić. I wtedy się zdarzyło, że poszłam na mszę świętą rano, gdzie usłyszałam słowa właśnie, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo.

0: I tak z siebie pytałam, o co tutaj chodzi, co chce Pan Bóg mi powiedzieć. Może...
1: Dotknęło to swojego serca, tak?
0: Tak, zaczęłam się zastanawiać, co dzisiaj chce mi to słowo powiedzieć, bo nieczęsto mam okazję bywać na mszy świętej w niedzielę, w tygodniu, ale wtedy byłam. Może to chodzi o takie, nie wiem, cierpienie zadawane przez dzieci, o takie obumieranie właśnie dla dzieci. I tego samego dnia okazało się, zrobiłam test ciążowy, że jestem w ciąży. I naprawdę byłam po prostu porażona tym, że wszystkie moje plany muszę znów podporządkować temu życiu, które się poczęło, i z wszystkiego zrezygnować. Ja tę ciążę na początku bardzo źle znoszę i na tyle źle, że właściwie przez 2 miesiące się wycofuję z życia i potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, żeby rodzina funkcjonowała.
1: Po prostu leżysz w łóżku.
0: Tak, tak. I myśmy nie planowali też kolejnego dziecka z rozsądku, bo wiedzieliśmy, że to jest niemożliwe, że nie mając babć tutaj na podorędziu, że sobie nie poradzimy z trójką już dzieci właśnie istniejących.
1: Najmłodsza ma ile?
0: 2 latka.
1: Czyli ciężko sobie radzić.
0: Tak, no. I rzeczywiście wtedy...
1: Pan Bóg wykazał się brakiem rozsądku.
0: Tak nam się wydawało, że no znowu dosłownie 2 dni wcześniej ten fotelik kupiony na rower. Dlaczego nie mogę jeździć w tym sezonie? I że wszystko musiałam przewartościować. I postanowiłam, no bo to się chyba najbardziej w kobiecie dzieje, prawda? Ona z tą prawdą odkrytą już jest i

i może ją zakomunikować mężowi, ale to w niej jest to życie, więc z tą prawdą musiałam się oswoić i się zbuntować albo się nie zbuntować. Ale ponieważ Pan Bóg nas w ostatnich latach tak bardzo wyraźnie prowadzi i pokazuje, że On jest Panem tej rzeczywistości, naszego życia i że naprawdę wie lepiej, to zdecydowałam się zaufać i pomyślałam, że jeżeli życie dał, to da mi również tą chęć, żeby po raz kolejny być mamą i siły, żebyśmy my sprostali temu zadaniu i coś, jakieś rozwiązanie na ten okres, kiedy ja naprawdę leżę w łóżku i nie mogę swojej rodzinie służyć w ogóle niczym.

0: Jak się Pan Bóg sprawdził?
1: No sprawdził się. Sprawdził się. Bo jak? W ogóle jak? Dowodzi. No także okazało się, że rzeczywiście nie wiedzieliśmy wcześniej o możliwościach zwolnienia lekarskiego dla męża, na dzieci, na żonę. Okazało się, że mąż może być kilka tygodni na zwolnieniu, opiekować się rodziną. Przyjechała potem jakaś jedna babcia. Na chwilę druga babcia i przeczekaliśmy ten czas.
0: Mówiłaś o tym, że Pan Bóg wcześniej już Was przygotowywał do tego, że to On, jeśli mu się odda życie, no bo jak rozumiem, tak. Kiedyś to zrobiłaś.
1: Tak.
0: Że swoją stanowczością to było oczywiste, że tak zrobisz. Bez względu na konsekwencje. A teraz konsumujesz konsekwencje. Jak Pan Bóg udowadnia? Powiedziałeś, że tak jest, że On właśnie tak, pokazuje.
1: Ponad 3 lata temu, kiedy nasza najstarsza córka poszła do przedszkola i doświadczyliśmy właśnie tego, co to znaczy edukacja publiczna i jak trudno jest dzieci wychowywać w takim środowisku, które nie wspiera rodziców, zaczęliśmy szukać innej drogi i znaleźliśmy przedszkole dla nas, które było właśnie mniej więcej oddalone 35 kilometrów lub więcej od miejsca zamieszkania. Nie mieliśmy wtedy samochodu i wielki dług mieliśmy w banku, bo kilka miesięcy wcześniej nabyliśmy pierwsze mieszkanie. I wtedy, kiedy te przedszkole, tę szkołę znaleźliśmy, taką szkołę, gdzie dziecko może wzrastać, rozwijać się w środowisku takim, które wyznaje te same zasady, jak my w domu. Podjęliśmy decyzję w ciągu kilku dni o tym, że opuszczamy mieszkanie, jedziemy na drugi koniec miasta i coś tam znajdziemy dla siebie blisko szkoły, na tyle blisko, żeby można było dziecko doprowadzić na piechotkę, bo właśnie samochodu nie mieliśmy. Znaleźliśmy szybko takie mieszkanie, szybko się spakowaliśmy, przenieśliśmy i tego samego dnia, kiedy tam nas przyjaciel przewiózł, okazało się, że nie wiem, jak to. Ja wcześniej tego nie widziałam, ale wybraliśmy takie mieszkanie, które było bardzo, w bardzo złym standardzie. To była taka ciemna, zimna nora. I ja tego wieczoru, kiedy tam wylądowaliśmy z dziećmi, pod koniec września, rzeczywiście tam było chyba z 12 stopni w środku. Dzieci płakały, że chcą jeść. My mieliśmy kupę kartonów i nie wiedzieliśmy, gdzie co jest. No po prostu wszystko tam się kleiło, było brudne, czarne. I ja tego w tym momencie zwątpiłam. Powiedziałam, że to jest chyba zła decyzja, że proszę, żeby nasz przyjaciel przyjechał, zabrał mnie z powrotem z dziećmi do domu, żebyśmy przynajmniej tę noc spędzili w naszym starym mieszkanku, którego jeszcze wtedy nie sprzedaliśmy, tylko postanowiliśmy wynająć.

0: ale żeby wrócić do bezpiecznego świata, tego, który znam i choć nie jest doskonały, to żeby do niego wrócić. I wtedy mąż mnie jakoś tak uświadomił mi, że to jest taki moment, jak Abraham przeżywał. Że po prostu musimy tu zostać. To jest taka próba.
1: Czekać, aż się zatroszczy.
0: Tak, zostawiliśmy wszystko, poszliśmy za nim i nie wiemy, co będzie dalej. Naprawdę nie było nas stać też na tą szkołę i na to przedszkole. Absolutnie. Ale postanowiliśmy zaryzykować i zaufać, że skoro tak zrobiliśmy, no wytrwać przynajmniej tydzień. Konrad mówi, wytrwajmy tydzień. Jeżeli nie wytrzymamy, to wrócimy. No, wstał nowy dzień, posprzątaliśmy i jakoś tam się zaczęło ogrzewać to wszystko. To był ten pierwszy moment, kiedy rzeczywiście taka decyzja no, diametralna przez naszą rodzinę zupełnie niezrozumiana, bo to mieszkanko, które nabyliśmy wcześniej, było rzeczywiście idealne w oczach mam, było idealne, malutkie, ale własne. W mieście, wszędzie blisko i tak dalej. Wszystko miało co trzeba. Nagle znowu na obczyźnie wstyd było mówić, prawda, rodzinie, że znowu wynajmują. I musieliśmy przez kilka lat, że, no tak, starać się wierzyć, że zaraz coś Pan Bóg wymyśli, że znajdzie dla nas no, miejsce nasze własne i bezpieczne. I później w tym właśnie, w tej ciemnej, brudnej norze poczęła się nasza trzecia córeczka. Też w warunkach, których finansowych, takich bardzo trudnych, gdzie no, stać nas było na bardzo niewiele. I wtedy okazało się, że jakoś przyjaciele się też o nas zatroszczyli. Znalazła się druga praca dla męża. Takie większe wsparcie. Ale wtedy też to nam było bardzo nie na rękę. Choć wiedzieliśmy oczywiście w momencie podejmowania decyzji o współżyciu, że konsekwencje poniesiemy i chcemy, że miłość, którą Pan Bóg nam daje, jest na tyle silna, że te konsekwencje trudne i które będą na całe życie już w postaci kolejnego dziecka, że chcemy je podjąć.

0: Także takie momenty były właśnie, w których Pan Bóg rzeczywiście dowodził, że jest ponad tym wszystkim, ponad naszym niepokojem.
1: Ale momencie, na razie jesteśmy w jakiejś dziurze jeszcze.
0: W jakiejś dziurze?
1: Ciemnej.
0: Nie, bo to się wszystko po kolei znajdowało. No, nagle w nocy się budzę i wiem, że trzeba sprzedać mieszkanie. I sprzedajemy nasze mieszkanie i dwa dni później znajdujemy mieszkanie w pobliżu naszego przedszkola już obranego. Mieszkanie, na które nas w miarę stać i wszystko się układa. Potem dobrych ludzi, którzy nam sprzedają samochód niedrogo i można jakoś funkcjonować normalnie z trójką dzieci gdzieś na peryferiach miasta i się poruszać.
1: No, przy piątym ten samochód się kończy.
0: Także nie, ja cały czas po prostu ślepo wierzę i ufam, że że właśnie w tych najtrudniejszych doświadczeniach, jakoś tak widzę, też przy chorobie naszej trzeciej córeczki, kiedy parę dni po narodzinach zachorowała i przez kilka dni lekarze nie wiedzieli właściwie, co jej jest i podejrzewali sepsę. To wtedy i w tych momentach, kiedy właśnie zwątpiliśmy, czy zrobiliśmy dobrze, porzucając nasze mieszkanie, przeprowadzając się, i wtedy, kiedy musieliśmy zaufać, że stać nas w sensie sił i w sensie też materialnym na kolejne, na powiększenie rodziny, to właśnie w tych momentach najbardziej doświadczyłam tego, że Pan Bóg jest blisko. Że jest przy nas i no i właśnie on to prowadzi.
1: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
0: No właśnie za rodzinę. To jak ona się rozwija. Za to jak rozwijają się nasze dzieci. I za to, że potwierdza, że im bardziej mu ufamy, tym większy daje ten potencjał miłości naszej wzajemnej. Rzeczywiście nasza miłość małżeńska jest taka coraz większa i coś, co mi się wydawało, nie wiem, zastanawiałam się, w którym momencie to może jakoś osiągnąć swój kres, ale to cały czas rośnie, to jak można polegać wzajemnie na sobie, dawać sobie siłę i oparcie. Oczywiście pod warunkiem, że zapraszamy do tego Jezusa i dbamy też o tą relację z Nim w rodzinie.

0: Jak dbać o nią w rodzinie?
1: Mamy taki zwyczaj dialogu małżeńskiego, gdzie sobie co regularnie, raz regularniej, raz mniej regularnie, ale siadamy i rozmawiamy o tym, dzielimy się naszym życiem duchowym, mówimy o tym, jak to teraz Pan Bóg mnie osobiście prowadzi. Mąż mówi, jakiego.
0: Ile czasu? Jak często?
1: No optymalnie co miesiąc, ale a realnie co 2-3 miesiące. Zależy od też samopoczucia jakiegoś mojego, bo często bywam w ciąży.
0: Ostatnio.
1: Ale wiemy, że to jest bardzo ważne, takie ustalanie faktów i wytyczanie drogi. Śmieszne to jest czasami, jak widzimy notatki z naszych dialogów, kiedy tam sobie planujemy, prawda, to od dziś zaczynamy. Przynajmniej 10 minut modlitwy rano. I widzę, że to było już podjęte 2 lata wcześniej, a jakoś tych dni z modlitwą rano mogę zliczyć kilka. No ale zawsze są siły i chęć, żeby zacząć na nowo. I Pan Bóg koryguje te plany. Koryguje je, daje nam takie rozwiązania, które choć mamy ten czas i takie możliwości fizyczne i czasowe ograniczone, to jednak daje taką łaskę, żeby znaleźć coś, co będzie nas budowało. Każdy z nas jest inny, więc mój mąż bardziej tak... Ja daję też mu możliwość i chcę, żeby tak było, żeby częściej był na mszy świętej w tygodniu. To jest mu bardzo potrzebne. A ja zaś mam więcej czasu w domu, więc no walczę, codziennie walczę o ten czas, który poświęcam na modlitwę, to znaczy rozmowę z Jezusem, bo ja nie wiem, czy to mogę nazwać medytacją. Nie umiem medytować czy kontemplować. Taka codzienność mi jakoś na to nie pozwala. To znaczy nie umiem, po prostu nie umiem. Ale dużo jest taktów strzelistych, rozmowy po prostu takiej, towarzyszenia Pana Boga w codzienności. Rozmawiania z Nim o różnych sytuacjach, które mnie bolą, kiedy szukam jakiegoś wsparcia, myśli dobrej, siły do tego, żeby jednak jeszcze chwilę wytrzymać, zanim wybuchnę, bo dzieci coś tam robią takiego, że już nie mogę. No i to tak, takie zwyczajne rzeczy, ale...
0: Kim jest Jezus?
1: Słucham?
0: Kogo poznałaś? Kim jest Bóg? Kogo poznałaś? Kogo poznajesz?
1: Nie umiem na to pytanie tak odpowiedzieć jakoś jednym słowem.
0: Możesz to.
1: No właśnie, różnymi, prawda? To, co najbardziej mnie... czego najbardziej doświadczam, to tej jego... prawda, troski i opatrznościowej troski, więc wiem, że jest ponad tym wszystkim, jest tym, który jest stwórcą wszystkiego i panem mojego życia. No tak zwyczajnie.
0: Czy na szczęście jest ktoś, kto trzyma tym kontrolę?
1: Tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz do tego kogoś?
1: Jeżeli mogę, to za mojego męża i dzieci.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Magda Mielcarek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Ci oddawać hołd, Panie. Jesteś Bogiem niewyobrażalnym, jesteś Bogiem tak bliskim, a jednocześnie zupełnie dla nas niepojętym, Panie. Dzięki Ci za to, że się nami interesujesz, że pochylasz się nad nami, że dałeś swojego Syna, który jest naszym bratem i najbliższą nam osobą. Dzięki Ci też, Panie, za Ducha Świętego, który ożywia nasze serca, nasze umysły, daje nam siłę i radość. Bądź wybrany, Panie Boże.
0: Dzięki Ci, Panie Boże, że mogę tutaj być. Dziękuję Ci za obecność i za osoby, które spotykam na mojej drodze i dzisiejszej. Dziękuję Ci, że dotarłem. Panie Boże, proszę Cię, Panie Jezu, posklejaj moje nieskładne słowa tak, jak Ty byś chciał to usłyszeć. Proszę Cię, Panie, aby to, co zamierzam powiedzieć, aby to pomogło innym ludziom. Proszę Cię o to, Panie Jezu. Proszę Cię, Panie, cokolwiek jest we mnie niedoskonałego, proszę Cię, Panie, przemień to na ten niezwykły czas. Proszę Cię, Panie Jezu, proszę Cię z całego to serca, proszę Cię, Panie.
1: Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
2: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swoją Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Karolina Podhajna. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ile masz lat?
1: 19.
0: Dlaczego interesujesz się dziennikarstwem?
1: Ponieważ kocham ludzi, kocham mieć styczność ze wszystkim, co się dzieje. Lubię żyć dość szybko, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie lubię w działaniu się lenić, aczkolwiek to się zdarza, oczywiście to nie jest uniknione, ale chciałabym jak najwięcej działać, jak najwięcej robić.
0: Powiedz, czy potrafisz sobie przypomnieć moment, w którym pierwszy raz usłyszałeś o Panu Bogu?
1: Moja mama jest niesamowicie dobrą osobą i moja mama wszystkiego mnie nauczyła, także nie pamiętam dokładnie, kiedy to wszystko się działo. Pamiętam, w mojej pamięci potrafię odszyfrować pierwsze jakieś znaki krzyża i modlitwa rodzinna, ale tak jak mówię, może już modliłam się, może mama mnie uczyła modlić się, kiedy jeszcze moja pamięć nie była zbyt dobra.
0: I co zobaczyłaś, patrząc na mamę?
1: Zobaczyłam bardzo dobrą postać, od której emanuje czyste dobro i ciepło.
0: Ale co to ma wspólnego z Panem Bogiem? Są dobrzy ludzie na świecie.
1: Tak, ale jako małe dziecko wyraźnie czułam, że jej dobroć, jej troska, jej miłość w stosunku do mnie i do mojego rodzeństwa jest wyraźnie jakby wypływa z takiej codziennej modlitwy. Mm-hmm. Małe dzieci czują to chyba lepiej. Mm-hmm.
0: I co zaczęłaś podejrzewać na temat modlitwy, że co to jest?
1: Ciężko było to określić. Pamiętam dokładnie, że też nie chciało mi się modlić. Dzisiaj wiem, że modlitwa jest oddechem dla duszy, tak samo jak ciało musi oddychać. Tak samo dusza, żeby być w dobrej kondycji, musi oddychać. I to znaczy modlić się.

0: Czy to cię ciekawiło, czy to było nudne, że mama się modli?
1: Bardzo lubiłam patrzeć na mamę, lubiłam słuchać i czuć, co mama tak właściwie mówi i robi. I w zasadzie wszystkie moje pytania kierowane były do mamy. Mama wszystko dokładnie wyjaśniała.
0: I co ci powiedziała Panu Bogu?
1: To było takie bardzo... Oczywiście opowiadała o zbawieniu, tak jak to można dziecku przekazać, tak delikatnie, bez jakichś górnolotnych słów. Opowiadała, czym jest miłość i że to, że jest miłość między mną a moją mamą, to pochodzi od Boga i że Bóg nas wszystkich stworzył i to, że żyje, jest dzięki Bogu i wszystko, co dobre mnie dotyczy i wszystko, co się dzieje dobrego, to wszystko pochodzi od Boga. No i że Bóg jest miłością.
0: A pamiętasz jakieś emocje pierwsze już bez mamy, z Panem Bogiem związane?
1: Takie wewnętrzne sumienie zawsze jest też jakimś obrazem obecności Boga w duszy, ale pamiętam niesamowite chwile, które były związane z Komunią Świętą. Pamiętam, że bardzo chciałam, miałam takiego bardzo fajnego księdza. Biła od niego dobrać, to mi wystarczało. To mnie motywowało do tego, żeby czytać, szukać. Pamiętam, że postanowiłam sobie do Komunii Świętej mojej pierwszej przeczytać Pisma Święte Starego Testamentu. Po Komunii chciałam dokończyć oczywiście, z tym, że to nie wyszło. Pamiętam takie różne modlitwy moje osobiste. Mama zawsze mówiła, że należy się modlić. I pamiętam też, że mówiła, że każdą trudność, cokolwiek, z czymkolwiek mam problem, że zawsze powinnam to powiedzieć Bogu.
0: Ale co? Ale mówisz, modlisz się, a po tamtej stronie nic.
1: Taki ksiądz kiedyś na rekolekcjach powiedział, że nawet, że jest ta pewność, a nawet jeżeli na początku podczas modlitwy nie słychać tego, to w pewnym momencie coś się stanie. Coś się poczuje, coś się usłyszy.
0: I co usłyszałaś, poczułaś?
1: To było takie niesamowite, bo jakieś doświadczeń takich religijnych, takich, nie wiem jak to nazwać, może objawień.
0: Mistycznych.
1: Mistycznych, tak. Nie doświadczałam, dopóki nie zaczęłam się modlić za poszczególne osoby mojej rodziny. Mój brat jest bardzo leniwy i czasami przypomina mi takiego chodzącego liberała. Aczkolwiek
0: starszy,
1: jest lektorem,
0: młodszy.
1: Starszy o rok. Mieliśmy kiedyś, jak byliśmy właśnie dziećmi, jeszcze mieliśmy razem oczywiście pokój. I zawsze pamiętam, wieczorem się modliłam, mój brat już spał. Tudzież usiłował zasnąć, podczas gdy ja się modliłam. Modliłam się właśnie o niego. Modliłam się o mojego młodszego brata, żeby problemy w szkole znikły i żeby sobie poradził w życiu, bo gdzieś tam jakieś słuchy były, jakieś takie dziecko czuło niepokój, że może należy się tego brata pomartwić.

0: tego typu modlitwy, tego typu starania doprowadziły do tego, że wyraźnie czułam obecność i bliskość Boga.
1: Co to znaczy?
0: To znaczy, że podczas modlitwy, ojej, nie wiem jak to określić, podczas modlitwy to było coś w rodzaju morza łask, płynącego z góry, płynącego od takiego obrazka, które każde dziecko, które każde dziecko dostaje po otrzymaniu tej pierwszej komunii świętej. To jest niesamowita pamiątka, niesamowita świętość i myślę, że każdy człowiek powinien wrócić do swojego obrazka.
1: Ale co to
0: i
1: znaczy
0: modlić się.
1: Łask? Co czułaś?
0: Czułam jakby od postaci Jezusa biły takie szczególne promienie ciepła, jakby prąd jasny przechodził.
1: Mhm. I to cię upewniało, że ta modlitwa ma sens, tak?
0: Dokładnie tak. Poza tym czułam to później, później było widać to w życiu rodzinnym, że ta modlitwa ma skutek. Zresztą ja już w trakcie modlitwy wiedziałam, że ma skutek. Brat stał się lepszy, zaczął się modlić. Mój młodszy brat nagle został chwalony przez moje nauczycielki, przez nauczycielki w szkole. Jakoś tak ogólnie w domu był taki pokój.
1: I wiązałaś to z modlitwą?
0: Oczywiście.
1: A co widziałaś już w trakcie modlitwy? Powiedziałaś, że już w trakcie modlitwy widziałaś, że będzie dobrze, tak?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że podczas modlitwy w takich doświadczeniach Jezus zawsze wiąże się z taką, z takim pokojem, z wielkością i pewnością, że wszystko będzie dobrze.
1: Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce? Zgadnę. Wszędzie ci było pełno.
0: Dokładnie odwrotnie. Byłam dość cicha. Byłam takim obserwatorem. Byłam bardzo pokorna. Generalnie naśladowałam moją mamę. Zawsze potrafiłam jakoś zaskoczyć. Pamiętam też, że byłam dość leniwa, jeśli chodzi o naukę. Pani w szkole zastanawiała się nad tym, czy nie wysłać mnie przypadkiem do starszej klasy, bo ja się zwyczajnie nudzę na lekcjach. To wszystko było takie no, nudne, no bo miałam taką szczególną jakąś łatwość w zapamiętywaniu wszystkiego. Wystarczyło mi powiedzieć coś raz i ja wolałam przejść do czegoś innego, nowszego. I stąd jakieś takie, i też byłam niesamowicie takim szczerym dzieckiem, bo tak zostałam wychowana, nie znałam jakichś barier, że tego to należy powiedzieć, a tego już nie należy. Stąd pani nauczycielka miała ze mną problemy.

0: i później zaczynasz widzieć, że świat jest bardziej skomplikowany. Buntowałaś się?
1: Nie, nie sądzę, żeby to był bunt, że świat jest bardziej skomplikowany. To był okres 12-13 lat, kiedy w moim domu zaczęły się dziać różne niedobre rzeczy. Bo w momencie, gdy ja jako dziecko zobaczyłam, że już jest dobrze, jakoś tak oderwałam się od modlitwy. To było jakoś tak stopniowe spadanie. No, wydawało mi się, że wszystko jest dobrze, to po co się starać. Pisma Świętego nie doczytałam do dzisiejszego dnia. Bratem, czy starszym bratem jakoś szczególnie też przestałam się interesować na taką skalę, że chciałam mi jakoś tam bardzo pomóc. Mama straciła pracę. Do naszego domu wprowadziła się mama taty, czyli mamy teściowa. Jakieś takie dziwne układy zaczęły się tworzyć. Mama nie poszła do pracy, też niekoniecznie musiała, ale też cały czas musiała spędzać czas z babcią. I moja mama, jako osoba bardzo szlachetna, bardzo dobra, nie pozwalała sobie na jakiekolwiek złe traktowanie mojej babci. Przez co jednak dusiła to w sobie wewnętrznie, ale też wiadomo, że taki człowiek jest po pewnym czasie kłębkiem nerwów i moja mama jakby wyładowywała się na dzieci, później się do tego przyznała. Wiem, że bardzo tego żałuję. Ja byłam wtedy w takim okresie, który właśnie z okresu właśnie takiej błogości i szczęśliwości przyszłam do okresu totalnego opuszczenia, bo byłam właśnie takim dzieckiem otwartym, bardzo naiwnym, naiwnym w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No, nie wiedziałam, że świat jest nie zawsze dobry i nie do końca dobry. Miałam ukochane dwie przyjaciółki. Właściwie traktowałam jak siostry. Bardzo za nimi tęskniłam zawsze. Bardzo, bardzo to była bardzo, bardzo bliska przyjaźń. Taka miłość koleżeńska. To mi dawało ogromne poczucie bezpieczeństwa w domu. Było mi bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie. Na zewnątrz, jak dało się zauważyć, przez oparcie w tych osobach, również było mi fantastycznie. Więc to było takie błogie doznanie, błogiego życia. W kraju mlekiem i miodem płynących wydawało się, że niczego nie może zabraknąć. Po pewnym czasie, nagle, bardzo szybko, coś zaczęło się dziać w tych moich dwóch przyjaciółkach. Jedna zaczęła sobie wyobrażać, że chce być policjantką. I bardzo dziwne rzeczy zaczęła sobie wymyślać z tego powodu. Ćwiczyła jakieś sztuki walki. Z kolei druga przyjaciółka. Był taki moment, że nie mogłyśmy się dalej przyjaźnić. One jakoś tak bardziej zaczęły się kumplować, zupełnie mnie zostawiając. Z kolei ja na początku myślałam, dobra, jak nie, to nie, no szkoda, ale myślę, że się to jeszcze naprawi. Wydawało mi się, że wszystko będzie dobrze, jednak dopiero wtedy poczułam smak samotności, pragnienia bliskości, pragnienia miłości, pragnienia tego, żeby ktoś powiedział, że mnie kocha.

0: to było jakieś 12-13 lat, zaczęłam wkraczać w taki okres życia, kiedy wszystko zaczęło mi się walić na głowę. Z osoby bardzo, bardzo inteligentnej, błyszczącej, bardzo, bardzo ujawniającej swoje zdolności, stałam się osobą w odbiorze innych obcych ludzi, wręcz chyba jakąś tępą. Pamiętam, że krzyk mamy, brak bliskości. Kiedyś moja mama też teraz oczywiście się zmieniła. Kiedyś jednak była osobą taką, która raczej prowadziła może jakiś taki ascetyczny tryb życia. I do tego dochodziło również to, że była bardzo oszczędna w jakiejś takiej bliskości. Nigdy nie mówiła, że mnie kocha. Ale zawsze to czułam. Jednak wtedy, gdy straciła pracę i zaczęła być taka napięta sytuacja z moją babcią, nie, jakby zamknęła się w sobie i pamiętam, że była właśnie takim kłębkiem nerwów. Brak bliskości w domu, załamanie się tego rodzinnego ciepła, kryzys w małżeństwie. Żadnej bliskości, ani od rodzeństwa, ani od rodziców, ani od babci, ani od nikogo. Utrata dwóch przyjaciółek. Wtedy traktowałam to jako śmierć najbliższych mi osób. Może to się wydawać trochę takie odległe i takie banalne z perspektywy czasu. Jednak wtedy moje uczucia były na tyle zaangażowane, że był to dla mnie bardzo duży cios. Z braku bliskości, z braku miłości, z braku zapewnienia, że ktokolwiek może mnie kochać, zaczęłam popadać w taką dość silną depresję. To było na zasadzie takiego braku śmiechu. Nie widziałam już żadnych kolorów. Ludzie żyli, oczywiście żyli obok mnie, ale wydawało się, jakby byli totalnie zimni, bezbarwni, beznamiętni, bezuczuciowi.
1: Wtedy się zazwyczaj ucieka. W co uciekałaś?
0: Gdy już nie potrafiłam założyć na twarzy człowieka jakiegokolwiek wyrazu, była to po prostu bezkształtna szara masa. Uciekałam w siebie, rozpamiętywałam w sobie ból. Czułam, że to jest mój jedyny świat. Mój jedyny świat, który mnie rozumie. I tylko w tym bólu tak naprawdę mogę odszukać jakiś cień ciepła. Bo ten ból mnie rozumie, bo ten ból, to osamotnienie jest mi bliskie, bo jest tak samotne jak ja.

0: pamiętam, że psychicznie czułam się tak, że miałam bardzo wielkie trudności z nauką. I pomimo tego, znaczy ja też już w szóstej klasie szkoły podstawowej miałam wyrobioną opinię wśród nauczycieli i średnia nie różniła się od innych. Z tym, że nauczyciele zauważyli, że na przykład robię potworne błędy, na przykład w wyrazie już, piszę z kreską i RZ. I nie potrafiłam nad tym zapanować. Nie potrafiłam sobie przypomnieć, jak naprawdę się pisze. Albo na przykład matematyka. Najprostsze czynności były dla mnie trudnością. Dodatkowo, kiedy nauczyciel dla dziecka jest takim jeszcze wtedy oparciem, pani od matematyki jakoś tak sobie wyraźnie mnie upatrzyła, że jest dobrego, inteligentnego dziecka, najwyraźniej siedzą na laurach i nic mnie już w szkole nie obchodzi. W związku z tym w sposób taki bardzo niemiły, również taki lodowaty i taki może lekko gardzący, starała się mnie do tej matematyki znowu przymusić. Co lekcja byłam przy tablicy, co lekcja czułam się potwornie stojąc i nic nie wiedząc.
1: Jak długo ten czas trwał ciemności?
0: Jakiś rok. To się wszystko tak rozwijało i...
1: Do czego to doprowadziło?
0: To doprowadziło do tego, że bardzo często już zaczynało mieć takie poważne myśli egzystencjalne. Czym jest życie? Po co jest życie? Dlaczego ja tu jestem? Co by było, gdyby mnie nie było? W momencie, gdy doszłam do wniosku, że może by się tak zainteresować tym, co by było, gdyby mnie nie było. Długo to w sobie rozwijałam, walczyłam z tymi myślami, ale jednak one się w środku rozwijały, bo nic nie wskazywało na to, że może być lepiej jeszcze kiedyś. Doszłam do wniosku, że najprostszym sposobem, żeby odebrać sobie życie, będzie podcięcie żył. Wydawało mi się to bezbolesne i takie niewinne, dość niewinne.
1: No jak na 13-latkę, to musiało być niewinne.
0: Tak. W momencie, gdy już nie mogłam, gdy ja w środku, to była właściwie jedna wielka płacząca dusza i gdy ten płacz... były jeszcze zapas łez, oczywiście, były wylewane, ale gdy ich nie było, po prostu chodziłam jak taka nieżywa, mała istota.
1: Jak się to skończyło?
0: W nocy był taki tydzień, kiedy postanowiłam jednak, że podetnę żyły. I że podetnę je, najwyżej mnie ktoś uratuje, ale jeżeli mnie nie uratuje, no to może to w końcu będzie jakieś wyjście z sytuacji. Chodziłam w nocy, druga, trzecia. Wydawało mi się, że wtedy jest taki największy sen. Najbardziej taki mocny i że nikogo wtedy nie zbudzę. I kilkadziesiąt minut spędzałam w toalecie, próbując przyłożyć sobie ostre narzędzie, rozciąć rękę.

0: dwa razy się nie udało. Nawet nie nacięłam powierzchni ręki. Ale za trzecim razem, pod koniec tygodnia, doszłam do wniosku, że to jest takie typowe tchórzostwo i że to wszystko opiera się jedynie na odwadze. I że jeżeli będę miała odwagę w jednym momencie przeciągnąć głęboko...
1: Czym?
0: To był taki... To było takie zbite lusterko. 7 lat nieszczęść, zbite lusterko. Zresztą tak w filmie lepiej wyglądało. I w momencie, gdy brakowało sekundy, zapytałam się jeszcze gdzieś, w jakąś przestrzeń, w środku. Panie Boże, Panie Jezu, jeżeli jest coś, co mnie może tu trzymać, to proszę zatrzymaj mnie, a jeżeli nie, no to już mnie tu nie będzie. I wtedy stało się coś nadzwyczajnego, coś wyjątkowego. Wtedy sam Jezus Chrystus przyszedł do mnie, widziałam Go całego w swojej jasności. Pozwolił mi chwycić się za dłoń. Pozwolił mi poczuć bezpieczeństwo i ciepło. Obdarzył mnie miłością, bez której nie mogłam żyć. Powiedział wyraźnie, że miłość jest na świecie, że jest pewność. Choćby ludziom wydawało się, że jej nie ma, to pewność jest zawsze. Że miłość istnieje. Pewność, bezpieczeństwo jest zawsze. Ta pewność w nim. I w momencie, gdy w mojej głowie przesunęła się taka myśl, że dobrze, teraz jest, może go później nie być, to wyraźnie wskazał na moją mamę, na moją rodzinę i powiedział, że w tych osobach, choćby na początku wydawało mi się, że nie ma w nich miłości, to miłość do mnie będzie zawsze. Odetchnęłam z ulgą i powiedziałam sobie w duchu, że nigdy więcej tego nie zrobię, bo jest pewność. Jest pewność, zawsze jest On, Jezus Chrystus.

0: Zaczęłam się więcej modlić. Przede wszystkim, co zaczęłam robić, to mówić mamie, że ją kocham. Doszłam do wniosku, że tylko miłość może ją roztopić. Często ją tuliłam, często mówiłam, że ją kocham. I moja mama we łzach zmieniała się swoje postępowanie. Ona omamlała dom i w tym momencie jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwą rodziną. Pełną ciepła, pełną miłości. Nawet kiedy w tym dobrym okresie życia czegoś mogło brakować, to w tym momencie jest to wypełnione.
1: Słuchaj, jak mówiłaś o tym wszystkim, o tym lusterku i tak dalej, to ci nie wierzyłem. Nie nie sądziłem, że kłamiesz, tylko sądziłem o tym, że mówisz o czymś, co się dzieje w twojej wyobraźni. Ale kiedy powiedziałaś o tym, że zmieniłaś swoje postępowanie po tej nocy, to ci uwierzyłem. I co? I w jednej chwili zmieniłaś się z osoby, która szukała samotności, w osobę, która potrafiła przełamać bariery dorosłej osoby i samemu mówić to, co chciała usłyszeć? Jak to jest możliwe? Jak 13-letnia dziewczynka może coś takiego zrobić?
0: W tamtej nocy dostałam przekonanie, że jest pewność. To mi dawało mnóstwo siły. Nawet kiedy było mi trudno przełamać się, przejść z tamtego życia do innego, do budującego. Trzeba było zacząć praktycznie od zera. Wewnętrznie w środku wiedziałam, że tylko miłość. Nie potrafię tego do końca wyjaśnić, ale sam dotyk Boży jest na tyle dający człowiekowi do myślenia, na tyle dający coś do zrozumienia, że ja po prostu wiedziałam, jak należy wybrnąć z tej sytuacji. Zresztą już wtedy modliłam się często i gęsto. I wiedziałam, że jeżeli Jezus podszedł do mnie w taki sposób, czyli pełny miłości, pełny pokoju, pełny dobroci, spokojny, jasny, uśmiechnięty pomimo tak tragicznej sytuacji, to trzeba zrobić to samo. I wiedziałam, że On jest ze mną zawsze i że On mi w tym pomoże. I że nie upadnę, póki On jest we mnie.

0: poszłam do gimnazjum. Tam oczywiście ja stopniowo zaczęłam wychodzić z tego dołka. W pierwszej klasie gimnazjum weszłam w świat książek i bardzo, bardzo dużo się uczyłam. Zapamiętałam się w tej nauce. To mi dawało taką jakąś stabilność. Później w drugiej klasie do naszej parafii przybył taki ksiądz, który chciał założyć szkołę nowej ewangelizacji. Założył w naszej parafii wspólnotę, do której ja uczęszczałam. Tam pojawiły się pierwsze charyzmaty, pierwsze potwierdzenia tego, że to, co się stało wtedy w nocy, nie było jakimś urojeniem czy snem, tylko to była prawda. I
1: jakie potwierdzenie?
0: Potwierdzenie w postaci właśnie charyzmatów, w postaci głębokiej modlitwy, w postaci spotkań z Chrystusem, w postaci Komunii Świętej, w postaci...
1: Ale powiedz o takich faktach, które by przekonały kogoś, kto cię słucha. Że to nie jest rzeczywistość wewnętrzna twoja tylko. Bo charyzmat służy zbawieniu drugiej osoby.
0: Mhm. No nie wiem, uczestniczyłam w takich kursach, jak kurs Filipa na przykład. Tam przez modlitwę wstawienniczą następowało takie otwieranie się i modlitwa i w zasadzie o cokolwiek nie poprosiłam, o cokolwiek nie zwróciłam się do Boga, to się stawało. Warunkiem była szczera intencja i dobroć, która miała z tego wypłynąć. Jakiekolwiek trudności, życie było po prostu jak po maśle. Nie było ani jednej trudności, chociaż z perspektywy takiego człowieka, który nie ma kontaktu takiego z Bogiem, albo raczej do Boga się nie odzywa. Wszelkie takie trudności, które on by odbierał, przestają istnieć.
1: To jest dowód. Mhm. Modlitwa, która się spełnia.
0: Tak, i to też takie, mimo tego właśnie mam taką pełną świadomość, że w tej wspólnocie Bóg uleczył moje serce. Ze wszelkich takich kompleksów, wszelkich jakichś jeszcze takich ograniczeń, jakichś takich nieśmiałości.
1: Może jeszcze nie z wszelkich, ale...
0: Dobrze, tak.
1: Aha. Najtrudniejszy czas już po nawróceniu dla ciebie.
0: No to znowu jest taka droga, jakby znowu zaczęłam schodzić do parteru, do poziomu niżej. W momencie, gdy wspólnota przestała istnieć, rozsypała się, bo ksiądz odszedł z tej parafii i jakoś za mało było tego ducha w nas.

0: muzyka jest dla mnie na tyle wyjątkowa, że patrząc, jakie perspektywy ma ten zespół przed sobą, bardzo wiele rozmawialiśmy o nagraniu płyty, zresztą już zaczęliśmy ją nagrywać. Bardzo dużo mówiliśmy o koncertach. Właśnie druga klasa liceum to były wyjazdy, to były wagary, to było takie staczanie się po równi pochyłej w dół. Dlatego, że główny organizator tego zespołu nie miał chyba za czystych intencji. Bardzo lubiliśmy żartować z tym, że te żarty zawsze na próbie zawsze musiał być poruszony temat seksualności. Człowiek bardzo, bardzo inteligentny, który zapraszając nas w świat niesamowitej muzyki, bo on miał niesamowity dar przekonywania ludzi i niesamowity dar muzykowania. Jego utwory były przesycone wielkim artyzmem i umiejętnościami.
1: Jakby zobaczyłaś, że chodzi o coś innego, tak?
0: Tak.
1: Czy nie zobaczyłaś?
0: Zobaczyłam, w pewnym momencie zobaczyłam, aczkolwiek cały czas się oszukiwałam, no bo przecież mamy nagrywać płytę, przecież mamy koncertować, przecież gdzie nie pojedziemy, tam zajmujemy pierwsze miejsce, to coś musi znaczyć. Nie chciałam z tego rezygnować, bo moim marzeniem od zawsze było śpiewanie. W momencie, gdy bardzo blisko zaprzyjaźniłam się z moją przyjaciółką z tego zespołu właśnie, do naszej przyjaźni wszedł również i nasz guru. Ten zespół był, teraz tak patrzę, jak jakaś sekta, bo człowiek, który mówi, że jest Bogiem i że wszystko może, chyba nie należy do najlepszych ludzi, a najpewniej gdzieś się pogubił. Ten człowiek właśnie no, ma taki problem ze sobą. To jest chyba jego zniewolenie. Ma wielki problem z seksualnością. Jest na tyle dobrym manipulatorem, na tyle dobrym sztucznym przyjacielem, że nie zauważyłam, że coś się dzieje niedobrego. Ciężko to opisać osobie, która nie miała z tym styczności. W momencie, gdy dochodziło do jakichś takich niebezpiecznych rzeczy, do namawiania do sesji fotograficznych, do wyjazdów, do spania wszyscy razem w jednym łóżku, do jakichś takich kąpania się nago w stawie, do biegania po lesie, do jakichś takich oddawania hołdu duchom lasu. W momencie, gdy zauważyłam, że coś jest tu bardzo, bardzo nie tak, odwróciłam się o 180 stopni. Chciałam tylko jeszcze wyciągnąć moją przyjaciółkę.

Zostałam w zespole. Poszłam na pielgrzymkę w ich intencji, bo koleżanka, nie mając oparcia w domu, ani w Bogu, ani w niczym, miała oparcie wielkie właśnie w tym naszym guru. Człowiek, który umiejętnie zwodzi i potrafi kłamać i potrafi znaleźć takie punkty zaczepienia, gdzie osoba jest zachwycona i biegnie w jego ramiona, bo tam jest bezpiecznie.

0: ma dużą przewagę nad taką osobą i małą istotką, osobą, która się pogubiła. I ja sama oczywiście nie dałam rady wyciągnąć jej z tego wszystkiego. Odeszłam od zespołu. Zespół w niedługim czasie się rozpadł. A jedyną rzeczą, która mnie zwróciła na drogę prawdy i gdy zobaczyłam, że to, co było mi wmawiane, że czarne jest białe, białe czarne, że ten kompletny spadek wartości, odwrócenie wartości, że to wszystko jest złe, to jest jedynie przez osobę Matki Najświętszej. Kiedyś zupełnie niechcący weszłam do kościoła, tam była taka rozprowadzona akcja duchowa adopcja. Pomyślałam, że jeżeli mogę pomóc, jeżeli to jest działające, to czemu nie? I ten 10 Różańca codziennie uratował moją duszę przed stoczeniem się kolejnym już, a niestety. I mam takie głębokie przekonanie, że jeżeli człowiek sam nie potrafi znaleźć drogi do Boga, to zawsze znajdzie to przez ręce Maryi. Ona jest osobą, która do Boga przybliża i zawsze zaprowadzi.
1: Jak na ten czas patrzysz? Po co on był? Dlaczego dobry Bóg pozwolił ci doświadczyć tego?
0: Mam duże doświadczenie. Duże, to znaczy ono jest duże dla mnie, ważne dla przyszłego mojego życia. Takie mam o tym przekonanie, że jest to ważne, bo świat muzyków nie jest taki dobry, taki czysty, świat artystów. A ja chcę się w tym środowisku obracać i muszę wiedzieć, co mogę ugryźć, a gdzie, skąd muszę uciekać.
1: Ale czy to cię nie pokaleczyło?
0: Pokaleczyło, owszem. Długo walczyłam i chyba nadal jeszcze walczę, bo gdy człowiek przebywa w takim środowisku, nawet jak z niego wyjdzie, wszystko kojarzy mu się z seksem. Wszystko prowadzi jakieś takie różne skojarzenia. To wszystko jest obecne cały czas w tobie, głęboko. Ciężko się z tego wyrwać. Ale jednak świadomość tego, że możesz się... Masz źródła, możesz się uświęcać. Sakrament częsty, sakrament pokuty. Wszystkie sakramenty, znaczy Eucharystia. To wszystko cię uświęca i masz głębokie pragnienie, żeby się oczyścić. I ten różaniec to jest niezawodna metoda.

0: Ale dlaczego Bóg pozwolił ci tego doświadczyć? Ten Jezus, który przyszedł do ciebie.
1: Myślę, że to jest doświadczenie na przyszłość. Wiem, gdzie szukać. I wiem, ile kosztuje odejście.
0: Kim jest Bóg? Pytam 19-latkę.
1: Bóg jest miłością. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
0: To są słowa przeczytane.
1: Usłyszałam.
0: Kim jest Bóg? Kogo poznałaś?
1: Poznałam osobę niezawodną. Mogącą wszystko ze mną zrobić i to znaczy mogącą wszystko uczynić, o co tylko poproszę. Bóg jest osobą, na której mogę zawsze polegać, jeśli tylko zwrócę się na Niego o pomoc. W momencie, gdy świadomie opuszczam rękę, boską rękę, nie jestem w stanie żyć sama dobrze, bo źródło dobroci i miłości jest u Niego. I on jest dla mnie źródłem wszystkiego.
0: W jakiej intencji pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Pomodlimy się w intencji wszystkich osób, które mają trudności, które nie potrafią odnaleźć drogi, by szybko wyciągnął ktoś do nich dłoń i przede wszystkim, by więcej nie dali się oszukać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzięki serdeczne, drodzy Państwo. Naszym gościem dzisiaj była Karolina Podhajna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Tato, przychodzimy do Ciebie, żeby korzystać z daru czasu, żeby Ciebie chwalić, Panie, za to, co robisz, za to, że jesteś, za to, że przytulasz, że wspierasz, że dajesz nadzieję. Będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Kochany Jezu, dzięki Ci za Twoją przyjaźń, za Twoją obecność i za to, że zdecydowałeś się zginąć za nas. Duchu Święty, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, dzięki Ci za każdą Twoją obecność, za radość serca, za natchnienia. Prosimy Cię, Panie, żebyś teraz ożywiał naszą rozmowę, żeby Twój Duch, Boże w Trójcy Jedyny, był tutaj z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Karolina Mackiewicz. Witaj.
1: Witaj.
0: Czemu Bóg pozwala ludziom się poranić, a jest wszechmocny, zanim ich do siebie przyciągnie?
1: Wiesz, to wydaje mi się, że pozwala na to, żeby człowiek zobaczył, jak bardzo Bóg dręczy go własną głupotą, jak bardzo potrafimy być bezsilni wobec właśnie głupoty. I chce nam to pokazać na naszym własnym przykładzie. Pozwala nam doświadczać samookaleczania się takiego umysłowego i takiego zmysłowego. Często właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo wykańcza nas pycha i jak bardzo nam jest niepotrzebna tak naprawdę. Myślę, że to właśnie Bóg chce nam pokazać i powiedzieć. I przez to też właśnie powiedzieć, jak strasznie nas kocha. I trudno sobie wyobrazić życie człowieka usłane różami tylko i wyłącznie, bo ani człowiek by się nic w takiej sytuacji nie nauczył, ani niczego dobrego by nie dokonał. Myślę, że właśnie dlatego.
0: Kiedy dowiedziałaś się, że cię Bóg kocha tak bardzo?
1: Ja tak podskórnie czułam to zawsze, ale od momentu śmierci mojego taty, którą przeżywam do tej pory tak naprawdę, ale już dużo bardziej spokojnie. Miałam wtedy 15 lat, teraz mam 33. Tak naprawdę pierwsze spotkanie z tą myślą o Bożej miłości przydarzyło się dopiero 1,5 roku temu na fundamencie rekolekcji ignacjańskich.
0: Ale skąd pomysł, żeby iść na rekolekcji ignacjańskie?
1: To było tak, ja jestem w parafii świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Kiedyś ksiądz Darek Michalski zapraszał do Radości, do domu rekolekcyjnego ojców jezuitów w Radości na sesję taką weekendową. Cierpienie Boga, a cierpienie człowieka. To był kwiecień ubiegłego roku. I tam zaczęłam się trochę oswajać z tą duchowością. Byłam wtedy strasznym dzikusem jeszcze i taka byłam pozamykana. Ale zaraz szybciutko zapisałam się od razu na fundament do Gdyni.
0: Pierwszą część 4-tygodniowych rekolekcji ignacjańskich, którą w większości domów w tej chwili rekolekcyjnych, ignacjańskich, jezuickich, od której się zaczyna.
1: Tak, to znaczy to jest nawet nie pierwsza część z czterech, tylko jeszcze takie przygotowanie. Tak. Nauka jakby modlitwy i całej duchowości. I to oczywiście teraz mogę to powiedzieć jasno i wyraźnie, że Duch Święty zaczął tak we mnie działać, że i było miejsce, bo to nie jest tak łatwo się dostać od razu. To było to od sesji do fundamentu minęło jakieś kilka tygodni zaledwie. I to szło z jakąś taką ogromną siłą, taką ogromną falą, tak jakbym czuła, że Bóg tak bardzo się cieszy, że chce do Niego wrócić. Mimo, że wielokrotnie czytałam świadectwa, że coś przeszkadza ludziom w przyjeżdżaniu na rekolekcję, albo coś się dzieje takiego, że nie mogą, chorują, coś takiego się odbywa. U mnie się nic takiego nie stało. Wręcz przeciwnie, wszystkie warunki sprzyjały i łącznie z tym, że nawet pogoda, jak ja przyjechałam do Gdyni, to się nagle z jakiejś ogromnej burzy i deszczu i ulewy zrobiła przepiękna i tak była przez cały czas fundamentu.

0: ci, którzy nie byli w tym domu rekolekcyjnym, nie wiedzą, jak on jest położony, bo jest położony na bardzo wysokiej skarpie i na samej górze tego domu rekolekcyjnego jest taras. Czyli jest przepiękny widok na morze i na horyzont, co nie ukrywam, bardzo pomaga rekolektantom w takim skupieniu. No i tak na podczas fundamentu dowiedziałam się tego bardzo wyraźnie, że Bóg mnie bardzo kocha.
1: Jaki był dom, z którego wyszłaś? Religijny?
0: Tak, to był taki dom tradycyjnie religijny, to znaczy był dobry. Oczywiście chodziliśmy do kościoła, chodziłam na religię, chodziłam do spowiedzi.
1: Jakie to są środowiska, jakie miejscowości, małe,
0: duże? Warszawa, wszystko to jest Warszawa Mokotów. Całe moje życie się toczyło tutaj i toczy do tej pory. Mój ojciec był psychologiem, właściwie pedagogiem dziecięcym z psychologią, jakoś to było związane, nie pamiętam teraz dokładnie, ale pracował jako dyrektor w pogotowiu opiekuńczym. Był też takim społecznikiem. Taki właśnie był mój dom i moja mama i mój ojciec. Jestem jedynaczką, więc nas było troje. Oboje bardzo, bardzo wrażliwi, bardzo społecznie nastawieni, bardzo porządni ludzie. Taki mój dom był dosyć ciepły. Ja miałam strasznie dużo zajęć poza lekcyjnych. Grałam na skrzypcach poza szkołą zwykłą, więc... Czyli chodziłam do szkoły muzycznej, miałam strasznie zapełnione dni. Tak naprawdę my byliśmy tak naprawdę z moim ojcem w takiej wielkiej komitywie i przyjaźni. Ja później dopiero zauważyłam, jak jego już nie było, że on tak naprawdę mnie tak bardzo trzymał w takiej złotej klatce i tak... To dzieciństwo było takie strasznie skupione na obowiązkach, na takim wychowaniu dosyć surowym, a jednocześnie z wielką miłością ojca do dziecka. Takie to było bardzo żarliwe. Oj, tak mój dom wyglądał do pewnego momentu. Dobry taki, co czuwa nad nami i tak naprawdę niewielką miałam jego świadomość, a może nie tyle niewielką, co nie do końca taką poważną. To była taki stan, który był dla mnie naturalny, Bóg był i to tak jak jest babcia, jak jest dziadek, jak jest cała rodzina, tak taki Bóg mniej więcej istniał.
1: Ale prosiłaś go o coś, dawał ci coś, rozmawiałaś z nim?
0: Nie przypominam sobie szczególnych jakichś rozmów, jakiegoś szczególnego kontaktu. Bo to tak zwykle bywa, że jak dziecko jest szczęśliwe i nie potrzebuje jakiejś stymulacji wewnętrznej, to jakoś też to nie wpada na pomysł samo, żeby jakąś rozmowę przeprowadzać szczególną. Od dorosłych tego nie pamiętam, może ich krzywdzę w tym momencie, ale od dorosłych nie słyszałam takich zaproszeń ewangelizujących dziecko. Nie słyszałam takich zaproszeń do rozmowy z Bogiem, jakiegoś takiego życia duchowego, pogłębionego. Możliwe, że to dzieciom wystarcza po prostu taka świadomość i jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że Kościół to jest takie miejsce, do którego się zawsze wraca i które tam... Wtedy to było 70-80 lata, to jeszcze Kościół miał taką spełnioną rolę społeczną ze wszystkimi tego konsekwencjami, także materialnymi, bo na przykład wszyscy pamiętamy takie paczki z Ameryki, to był Kościół. To też takie poczucie, że Kościół się człowiekiem opiekuje.
1: Jaką byłaś osobą w podstawówce? Do przodu czy do wnętrza?
0: Nie byłam za bardzo towarzysko, chociaż miałam sporo znajomych, ale zawsze czułam się trochę taka troszkę odosobniona, bo po pierwsze grałam na skrzypcach, co wtedy było szczytem po prostu...
1: Snobizmu?
0: Nie, nawet to nie snobizmu, to raczej był szczyt, brzydko mówiąc, obciachu dla rówieśników, którzy po prostu sobie chodzili do szkoły. To było już taki tak strasznie nie dla ludzi zajęcie, granie, że jeszcze na fortepianie, na flecie, to tak, na gitarze, no ale na skrzypcach to już był...
1: Pase, tak?
0: Tak. Tak trochę właśnie ja na przykład przeżywałam takie momenty, kiedy koleżanki miały jakieś, znaczy robiły mi jakieś złośliwości. I to troszkę też mnie tak odsuwało od takich ludzi, od rówieśników. Ja zawsze trochę żyłam tak w świecie marzeń, trochę sobie wymyślałam ludzi, z którymi przebywam, trochę też ich dopasowywałam w wizerunki ludzi, którzy są do tego, co ja bym chciała, żeby było. Nie byłam odludkiem, ale nie byłam blisko zaprzyjaźniona z wieloma osobami jakoś tak. To wszystko były bliskie relacje, ale tak wybiórczo. Miałam jedną koleżankę. I to było wszystko tak naprawdę.
1: I czas buntu?
0: Czas buntu przyszedł chwilę po śmierci mojego ojca.
1: Wiedziałeś, że on będzie umierał?
0: Nie, w ogóle wyszłam do szkoły. Była godzina 7:30 i po pierwszej lekcji przyszła do mnie mama, zabrała mnie do gabinetu lekarskiego i powiedziała, że mój tata nie żyje. To był nagły atak. Na pewno był chory od jakiegoś czasu, ale leczył się na żołądek, a to było prawdopodobnie tylko takie, to się kiedyś to określenie słyszałam, maska brzuszna jakichś dolegliwości sercowych, bardzo poważnych, które nieleczone odpowiednio, po prostu stworzył się zator i mój ojciec umarł w kilka sekund dosłownie.

0: to było o tyle szokujące, że dwa dni wcześniej wróciłam z Austrii, gdzie byłam na jakiejś tam wymianie szkolnej i te dwa dni po moim powrocie, kiedy to było, jak się okazało, ostatnie dwa dni wspólne, był czas takiej radości ogromnej i takiego cieszenia się, że wróciłam, że jesteśmy razem znowu, że rodzina w komplecie. No i to trwało krótko i potem...
1: Ale jak to przyjęłaś? Czy w ogóle Bóg był w tym momencie...
0: Nie, w ogóle nic. Nie, to była jakaś szalona rozpacz, która jeszcze przy moim...
1: Ale w tym czasie, kiedy byłaś w Austrii, czy Bóg był jakimkolwiek punktem odniesienia w twoim życiu?
0: Nie, wtedy nie. Wtedy nie. To był początek liceum. To było cały czas taka powierzchowna, dziecinna wiara, taka obowiązkowość pewna, jakieś zasady moralne, które wiem teraz dobrze dopiero, że one dzięki temu, że wpajano we mnie od dzieciństwa, może nie były poparte jakąś głęboką duchowością, głębokim spotkaniem z Bogiem, ale one spowodowały, że jednak się trzymałam jakoś pionu przez całe życie, które było takie no różne bardzo. I no i okres buntu tak naprawdę zaczął się chyba, myślę, że w wieku, jak miałam 16-17 lat i trwał aż do 30 prawie. Oczywiście to nie jest tak, że cały czas się wyrywałam spod kontroli albo też sama nie chciałam sobie tej kontroli nadać, ale bardzo dużo rzeczy chciałam spróbować w życiu.
1: Czego byłaś świadoma, buntując się? Jak wyglądał twój świat?
0: Ja byłam świadoma przede wszystkim tego, to był taki bunt przeciwko zabraniu mi jedynego autorytetu. Mamę zawsze bardzo kochałam, ale zawsze było tak, że my byliśmy z ojcem, ja byłam wpatrzona w niego jak w obrazek i mama nie była dla mnie nigdy autorytetem. Bardzo długo to trwało, zanim ja zobaczyłam, kim ona jest tak naprawdę i że naprawdę i długo to trwało, zanim została moim autorytetem i jest do dziś. Natomiast wtedy tak jakby poczułam się, jakbym straciła jedyną osobę, przed którą jakby, która jest moim sumieniem, która widzi, która ocenia mnie, która może mi coś podpowiedzieć, co robić, czego nie robić. W momencie, kiedy zostałam sama z całym życiem, to znaczy tak mi się wydawało oczywiście, bo to gdzie w wieku 15 lat człowiek po prostu nie zostaje sam, to nie jest tak, że zostaje sam, tylko tak myślałam wtedy. I moja świadomość była taka, że ja sobie sama z życiem poradzę i tak trochę bez sensu zacisnęłam zęby na życie. Bo wtedy mi się wydawało, że jestem kompletnie sama i w związku z tym życie mnie na pewno zaraz zaatakuje, w związku z tym ja na wszelki wypadek muszę być odporna i taki miałam, zakładałam sobie taki ogromny pancerz, coraz większy, coraz większy, coraz grubszy i coraz bardziej miałam zaciśnięte zęby, co było też fizycznie się objawiało, bo miałam jakieś straszne problemy z głową, z kręgosłupem, takie nerwowe już wtedy. Leczyli mnie bonifratrzy, nie do końca mnie wyleczyli, ale to było widać, że po prostu od początku panował taki ogromny stres i taki brak poczucia bezpieczeństwa nagły. I wobec tego braku poczucia bezpieczeństwa to na początku właśnie taki atak, taka walka ze światem, który ewentualnie mógłby mnie zaatakować. Czyli taka cały czas w gardzie jakby. A potem, jak się okazało, że świat mnie tak do końca nie atakuje, no to hulaj dusza, piekła nie ma.

0: prostu nie ma taty, oglądanie różnego rodzaju przejawów życia i próba dostosowania się do ludzi, do grup, z którymi się, które się nagle przecież w takich momentach pojawiają od razu. Różnego rodzaju wyjazdy i spotkania towarzyskie.
1: Na ile ten kręgosłup moralny pozwolił, czy obronił cię, a na ile się pokaleczyłaś w tym buncie?
0: Pokaleczyłam się dość mocno, bo cały ten okres zaowocował kilkoma związkami z mężczyznami, którzy nie jestem oczywiście z żadnym z nich, w związku z tym były nieudane, a nie trudno się domyślić, że osoba, która nie ma ojca, bardzo pragnie ciepła i poczucia bezpieczeństwa. I na siłę też szuka takich osób, które mogłyby to zapewnić. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew czemukolwiek. I moje życie to było kilka takich związków, które mnie za każdym razem, kolejny związek coraz bardziej mnie kaleczył i ranił, bo za każdym razem po jego zerwaniu, bo to ja też decydowałam o tym, że nie chcę być z tymi mężczyznami, powodował, że czułam się, jakbym była w grze komputerowej, w której mam coraz mniej żyć. Czyli tak jakbym przestała wiedzieć, o co w tym życiu chodzi, ponieważ mi się nie udał ten związek, ten jeszcze następny, to była jakaś dla mnie oznaka, że ja jestem coraz gorsza, że jakby, że się nie rozwijam, a wręcz przeciwnie, że jestem coraz bardziej taką żałosną osobą. No to też była oczywiście była kwestia jakiejś niesubordynacji na studiach, potem w pracy, bo wtedy, kiedy mi się nie podobało w jakiejś pracy, to po prostu wychodziłam, trzaskałam drzwiami, mówiłam, mam was gdzieś i po prostu nie podoba mi się i koniec. Oczywiście wtedy uważałam, że to jest jakaś niezależność i taka
1: odwaga. Mało kto tak postępuje.
0: Tak, a potem się okazywało, że no dobra, wszystko fajnie, tylko że po pierwsze nie mam pieniędzy, siedzę w domu zamiast chodzić do pracy i taka to moja niezależność właśnie jest, że to tak naprawdę niczemu nie służy. I tak naprawdę to całe moje życie, jakieś też wyprowadzanie się z domu, jakieś takie ruchy bardzo buntownicze. Ja się wyprowadziłam z domu chyba mając lat 18 czy 19, jakoś tak. Nawet pamiętam jak dziś moją pierwszą wyprowadzkę z domu, siedziałam na przystanku z torbą i nie wiedziałam, gdzie mam pójść. Coś niewyobrażalnego dla mnie teraz. I jak sądzę... I wiem, no nie sądzę, tylko wiem. Strasznym bólem okupiła to moja mama, która została sama ze mną. Czyli jak się wyprowadziłam, to zupełnie sama. No i wiem, jak ją to bolało. No i takie całe życie właśnie z torbą gdzieś między jednym domem a drugim. Jakaś próba też ustabilizowania się. Jestem po ślubie cywilnym, już po rozwodzie, ale to małżeństwo trwało jakiś rok. 10 lat temu to miało miejsce. Z jakimś wydawało się normalnym człowiekiem. Bardzo, bardzo normalnym, bardzo dobrym, poukładanym. No ale oczywiście mi to się nie podobało, bo był za bardzo poukładany i za bardzo normalny. I tak właściwie cały czas. Tak było bardzo długo.
1: Nie rozumiem powodu tego buntu, tak naprawdę.
0: Ogromna pycha, jak to teraz widzę.
1: Ale powiedz mi, czy... Co teraz sądzisz na temat swojej relacji z ojcem? Czy ona do końca była okej?
0: Nie sądzę, żeby była okej, dlatego że wiem, że musiałam mu jakoś dużo rzeczy wybaczyć. Udało mi się tego dokonać dopiero niedawno, też za pomocą sesji ignacjańskiej, ale mniej więcej wiem, że miał taki dziwny na mnie sposób, że z jednej strony bardzo mnie chwalił i bardzo jakby mówił o mnie, znaczy głównie o mnie właśnie, ludziom dookoła, same piękne rzeczy, i kiedyś znalazłam nawet list kogoś do ojca, w którym czytałam o sobie przecudne rzeczy, które właśnie ojciec powiedział tej osobie, a ta osoba to wspominała jako coś, jako przepiękne wrażenie. Natomiast w stosunku do mnie potrafił mnie na przykład upokarzać bardzo często przed ludźmi. To znaczy karać, nie wiem, krzyczeć na mnie, karać mnie przy ludziach. Były takie momenty, że właśnie bardzo, bardzo się bałam upokorzenia. To były najstraszniejsze momenty, kiedy na przykład potrafił się tak strasznie obrazić na mnie. Ja byłam wtedy dzieckiem, pamiętam, chyba 12-letnim, taki jeden raz. Ale to było bardzo często, z tego co ja pamiętam, że potrafił na przykład zamknąć się u siebie w pokoju na 2 tygodnie. To znaczy nie to, że nie wychodził, tylko po prostu jak tylko przychodził do domu, to zamykał drzwi i nie odzywał się do mnie przez 2 tygodnie. No to są takie... Ponieważ zostałam bez odpowiedzi na pytania dlaczego, bo te odpowiedzi... Pytanie mogłabym zadać, jeżeli bym jakby spotkała się z nim w dorosłym życiu. No to te wszystkie sytuacje pozostały otwarte i tak naprawdę cały czas... poszukiwałam odpowiedzi, dlaczego tak było. I tak naprawdę to ta cała pycha i taka rozrzutność i marnotrawienie to było cały czas odpowiadanie sobie na pytanie, ile muszę zrobić i co muszę zrobić i jakie rzeczy powinnam robić, żeby zostać zaakceptowana przez mojego ojca albo przez kogokolwiek.

0: zasługiwanie się.
1: Tak, to jest takie coś, jakbym miała na sobie taki napis kup mnie. I to dotyczyło różnych relacji, bo to dotyczyło nie tylko jakichś tam damsko-męskich, ale wszyscy, którzy ze mną mieli jakkolwiek do czynienia, byli przeze mnie traktowani jako ktoś, komu muszę przedstawić się w jak najlepszym świetle, bo inaczej mnie nie zaakceptuje. W tej mierze, w której mamy się ze sobą porozumiewać.
0: Jaki jest twój stan ducha przed tymi jezuitami, przed tym w ogóle pierwszym zaproszeniem, na które... No bo tych zaproszeń było więcej. I wiesz, rok jaki... wcześniej, 4 lata wcześniej.
1: Wiesz, co było niezwykłego? Pamiętam dziś pewną moją wizytę w kościele, bo jeden z, chyba ostatni mój narzeczony, o którym bardzo poważnie myślałam, ale no to się nie udało znowu. Z nim zaczęłam chodzić do kościoła.
0: Wcześniej nie chodziłaś?
1: Nie, przerwałam chodzenie do kościoła na długi czas. Znaczy nie, jeszcze później tak. Ale no, na pewno przez jakieś 8 lat zaglądałam tam sporadycznie i też z takim poczuciem winy. Na początku to nie było tak, że na początku po prostu nie chodziłam, bo w ogóle mi to nie było potrzebne, a potem pamiętam, że chodziłam tak do przedsionka, jako ktoś taki niegodny zupełnie, żeby wejść do środka. Też mi nikt nie wytłumaczył, że to nie tak, no ale sama się mogłam domyśleć też. Nie ma co zwalać winy na innych. No i z tym moim ówczesnym chłopakiem zaczęłam chodzić do kościoła. A zaczęło się już we mnie dziać coś takiego, co... Jakby zauważanie tego marnotrawienia życia. I zaczęłam się strasznie bać. Teraz widzę, że to było tak, że nareszcie ze mnie to zaczynało wychodzić. To strasznie boli, to wychodzenie tego na jaw. Bo ja musiałam sobie też opowiedzieć sobie samej całe życie i zgodzić się na to, że tam popełniłam masę głupot, masę błędów i masę razy się kaleczyłam. I w pewnym momencie pamiętam, to było na Narbuttach w kościele świętego, pod wezwaniem świętego Szczepana. Tam jest taki krzyż dosyć duży, wyrazisty i to było 4 stycznia. To jak, nie wiem, pamiętam takie rzeczy jakieś dziwne, ale... Trochę sobie obchodzę te święta wewnętrznie co roku. Kiedy pierwszy raz powiedziałam, to oczywiście w bardzo niedużej świadomości, ale jak sobie teraz zdaję sprawę, co to było, to to był głos, słowa, które mi podpowiedział Bóg. Słynne, Panie Boże, nie daję rady, pomóż. I jeżeli ktoś mówi o tym wietrze, który wieje, to był właśnie ten wiatr pierwszy, który mnie trochę tak porwał.

0: Oczywiście nie zmieniło się wiele, ale też zaczęłam mieć świadomość tego, że jeżeli będę cierpliwa, jeżeli przytrzymam to wszystko i jeżeli będę słuchać wewnętrznego głosu, to gdzieś kiedyś istnieje szansa, że się poprawi, że będę mogła żyć jak człowiek, bo wtedy myślałam, że jestem najgorszym człowiekiem na świecie. To jest klinicznie też jakby stwierdzone przy depresji, przy tego typu stanach, nerwica lękowa. Nerwica lękowa towarzyszyła mi przez ponad 3 lata, bez przerwy. Budziłam się z lękiem i zasypiałam bez przerwy od rana do wieczora. Bałam się rzeczy niedorzecznych. To nie było jakieś psychozy oczywiście, ale to było oczekiwanie na cios, oczekiwanie na najgorsze, wynajdywanie najgorszych scenariuszy, jakie mogłyby mi się tego dnia akurat przydarzyć. No i koszmarna samotność, bo też było mi na tyle wstyd i na tyle mi było głupio zmarnowanie mojego życia dotychczasowego, że też nie chciałam się z nikim dzielić, bo to po prostu uważałam, że... Nikt tego nie wytrzyma, a poza tym, jeżeli wytrzyma, to wyjdzie, otrząśnie się po prostu po wyjściu i pójdzie swoją drogą, będzie miał rację.
1: Ale ta nadzieja, o której mówisz, która się pojawiła, to jest rzecz niezrozumiała w porządku psychicznym.
0: To jest niezrozumiałe i dlatego się bardzo kurczowo tego trzymałam, bo to było tak niezrozumiałe.
1: Ale wiedziałeś, że to jest coś, co jest nowego w twoim życiu? A kojarzyłaś to z tą pierwszą modlitwą?
0: Tak, bo to od tego momentu trwało i jakby to, tak można powiedzieć, że się trochę rozpychało w moim życiu. Ten pierwszy efekt, który usłyszałam, to był tak irracjonalny, tak alogiczny w ogóle w mojej sytuacji. Bo była taka sytuacja, że ja nie miałam właściwie pracy, nie chodziłam do pracy, nie wiedziałam, co chcę robić. Ja już przestawałam w ogóle panować nad swoim życiem, takim zwykłym, takim codziennym. Korzystałam wtedy z pomocy tego mojego ówczesnego chłopaka, który powiedział, żebym się nie przejmowała, że on mi będzie dawał pieniądze i rzeczywiście mi bardzo pomagał przez długi czas. No ale to nie na tym życie polega. Ale gdyby nie on, to myślę, że byłoby mi dużo trudniej. I tak się kurczowo trzymałam tej pierwszej chwili, tej pierwszej myśli, tego w ogóle absolutnie nielogicznego przewiania jakby umysłu przez jakieś świeże powietrze, że to jakby jakaś zupełnie nowy pierwiastek chemiczny, w ogóle coś nowego zupełnie. I też coś, co teraz mi się wydaje normalne, bo ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale słuchanie takich natchnień, patrzenie, obserwowanie tego, co mi na przykład przykuwa uwagę. To może będziesz chciał wyciąć, dlatego że to jest reklama tego radia, ale to było tak, że... Ale to jest prawda, to jest absolutna prawda, bo na Rakowieckiej były plakaty, chyba nadal są do tej pory, reklamujące radio. Tam była ta rybka, ten częstotliwość, Sielskie Fale albo Radio Józef, nie pamiętam. Taki dosyć znany plakat. I coś z tą częstotliwością takiego było, że po prostu po przyjściu któregoś dnia z kościoła włączyłam radio i usłyszałam któreś ze świadectw. Usłyszałam, głównie słuchałam wieczornych audycji. A to był moment, kiedy myślałam o sobie, przypominam, jako o kimś najgorszym na świecie. W momencie, kiedy usłyszałam ludzi, którzy w radio mówią o sobie, a mają inne, ale też tak strasznie ciężkie życie, że naprawdę aż serce się kroi na kawałki, to pierwsze wrażenie, że nie jestem sama, że nie jestem najgorsza, że może to nie jest tak do końca. I wieczorne audycje Radia Józef właśnie. To był taki moment, kiedy mi się zaczęło przecierać. Pamiętam, to była zima, jeszcze przed właśnie rekolekcją, przed tą sesją ignacjańską pierwszą, czyli 2 lata temu. I pamiętam taki stan, że leżałam sobie na kanapie i tylko słuchałam, jak najmniej chciałam wykonywać ruchów, bo czułam, że to jest coś takiego, co mi po prostu nagle dolewa jakiegoś optymizmu i takiego współczucia, że ja strasznie dużo słyszałam tak w tych audycjach i strasznie dużo do mnie przemawiało, tak jakby między wierszami, i jakoś tak się oczywiście zdarza, że słyszymy te fragmenty Pisma Świętego, które mamy usłyszeć, i te psalmy, i te pieśni, i takie wypowiedzi, które właśnie wyławiamy, dlatego że akurat zostały do nas powiedziane. Także ta zima 2 lata temu, to był taki moment, kiedy mi zaczęło wracać życie. I wtedy właśnie zaobserwowałam w sobie pierwsze 5 minut, podczas których się nie bałam. I tak potem to zauważyłam, że ojej, nie bałam się przez 5 minut i postanowiłam się tego trzymać.

0: I tak
1: jest wśród nas.
0: Krok po kroku, to trwało ponad, nie, to jest kilka ładnych miesięcy trwało, zanim przestałam się bać w ogóle, znaczy bać, dygotać wewnętrznie. Ale to już wiedziałam, że to już jest, jakby powrót. Wtedy usłyszałam też niestety o szatanie, o złych duchach i demonach, które walczą o człowieka dosyć okrutnymi, inteligentnymi metodami. I oczywiście na początku się tego przestraszyłam, że mnie złapią i nie puszczą. Oczywiście mówiąc tak kolokwialnie, ale... Ale bałam się, że mnie nie wypuszczą, że będę się znowu bała, że ta sytuacja jest taka na chwilę tylko, że dostałam się do jakiejś bajki i że za chwilę się obudzę.
2: Kiedy pojawia się Bóg w tej historii? Bo na razie mówisz o psychice.
0: Tak.
2: Ale nadzieja jest już duchowa.
0: Jest już duchowa i to...
2: Bo to jest,
0: wiesz, kiedy się
2: wbrew,
0: pojawia?
2: Bo to jest nadzieja wbrew
0: wszystkiemu. Ja pierwszy raz, kiedy usłyszałam taką pieśń, która się często pojawia w radio, będę śpiewał Tobie mocy moja, bo Ty jesteś moją nadzieją. Coś tam, nie wiem, czy cały, ale nie będę się bać. I to nie będę się bać i te słowa, które tam mnie
2: bać
0: tak wcześniej jak
2: będę.
0: Śpiewa i bać się nie będę, tak. To on śpiewa, powtarza to wielokrotnie, rozwija tę frazę i to powtarzanie spowodowało, że mi słowo nadzieja i nie będę się bać zaczęło się kojarzyć z Bogiem bardzo.

0: Ale tak naprawdę z wielką taką mocą, bo długo na mnie czekał, pojawił się w moim życiu właśnie w Gdyni podczas fundamentu.
1: Co to znaczy pojawił się?
0: To było takie przeżycie. Ja to w ogóle jestem strasznie takim emocjonalnym człowiekiem, takim dosyć wrażliwym. I był taki moment, kiedy tam, bo to trzeba wiedzieć, że odpowiednimi czytaniami poprzedza się medytację i te odpowiednie czytania oczywiście są w takiej kolejności i konferencje są w takiej kolejności, żeby przeprowadzić na tym, który przechodzi przez rekolekcję, jakiś proces duchowy i dojście pewnego stadium. I było tam czytanie o Zacheuszu, które, ponieważ się często pojawia w liturgii, nawet było w ostatnią niedzielę, zawsze mnie strasznie raduje od tego czasu, bo po tej medytacji nad tym fragmentem Pisma Świętego coś się we mnie strasznie załamało i poleciałam do kaplicy, po prostu się rozryczałam i po prostu tak jakby wyrzuciłam z siebie wszystko, co jeszcze się we mnie tam kotłowało, jakieś takie niewybaczone rzeczy. I pamiętam, że jak wyszłam stamtąd, ja nie mogłam chodzić w ogóle. Byłam tak wstrząśnięta tym momentem. To trwało chyba, nie wiem ile, ale mówiono mi, że z godziny, że już się zastanawiali, czy nie wołać jakichś sił medycznych, bo to jest strasznie, płakałam i strasznie nie mogłam skończyć. Słyszałam tylko takie, właściwie nawet nie słyszałam, tylko widziałam przed swoimi oczami, nie umiałam powiedzieć słowa i tylko jedyne słowa, które w pewnym momencie do mnie dotarły, to było: Jezu, ufam Tobie. I tak jakbym miała je powtarzać do momentu, kiedy nie stanę z powrotem, nie wrócę do świadomości, do rzeczywistości. I tak i wtedy naprawdę czułam, tak jakby Jezus spacerował koło mnie do końca tych rekolekcji, tak jakby mnie trzymał za ramiona i mówił: nic się nie bój, już teraz będzie łatwiej. Jest od tego czasu.

0: A ja kiedy mam ten, kiedy mam jakiś problem taki, że się na przykład strasznie znowu zaczynam czegoś bać, albo kiedy nie wiem, co powiedzieć, kiedy nie wiem, jak się modlić, to widzę cały czas przed sobą te trzy słowa. To jest taki mały modlitewnik, który się składa tylko z trzech słów.
1: I co będzie?
0: Przede wszystkim już nie, nie poza taką silną relacją z Bogiem, która trwa od tego zdarzenia i się rozwija i czuję naprawdę niezwykłą jego obecność, to bardzo się modliłam o ludzi w moim życiu, bo byłam sama kompletnie. I nie dawałam sobie pomóc ani mojej mamie, ani nikomu. Ale potem bardzo się modliłam o to, żeby postawił na mojej drodze ludzi. I postawił. Żeby pomógł mi pomagać innym. I pomógł mi pomagać innym.
1: Jak?
0: Nie chcę mówić, ale wiem, że ta chęć, żeby jakby się nie zatrzymywać na sobie, wyrażona w formie prośby do Pana Boga, żeby mi jakoś to podsunął mi jakiś pomysł. Ona została jakoś spełniona i jest cały czas. Jestem bardzo szczęśliwym życiowo człowiekiem, tak szczęśliwym po prostu z tego powodu, że mogę wstać rano i się cieszyć, i się cieszyć tym dniem, dziękować za niego też. To jest taki element stały porannej modlitwy, że dziękuję mu za ten dzień, który się właśnie zaczyna. Bo mam szansę dzisiaj być jego narzędziem. I to jest dla mnie takie... Taki spokój, że jest ze mną cały czas i że teraz będzie inaczej, że cokolwiek zrobię, to będzie tak, jak on chce, bo ja się całkowicie poddaję jego woli, codziennie to mu mówię i nie tylko takie sprawy, z którymi się męczę, albo które są dla mnie jakimś dylematem, albo wymagają mojej decyzji, tylko po prostu wszystko. Oczywiście musiałam się tego nauczyć. Sama swoją duszę musiałam tego nauczyć, ale oczywiście nie sama, bo wiadomo, że to tak nie jest. Myślę, że będzie dobrze.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Strasznie się modlę o rodzinę. Chciałam założyć rodzinę.

0: że nadchodzi jakiś taki moment, kiedy to się dzieje naprawdę, ale oczywiście to jest tak, że to jest niemożliwe do wytłumaczenia. No to i wtedy wiem, że to są takie sygnały.
1: A skąd wiesz, że jest przyjacielem?
0: Bo to czuję w sercu. To jest takie poczucie, które właśnie też... To jest to pocieszenie, tak, które jest w tytule tej audycji. I że jest w moim sercu pokój. Mimo często, no ja nie mam też znowu życia usłonego różami dzisiaj, ale jest to takie poukładane, ale też się składa z wielu trudnych momentów. Ale jeżeli mimo tych trudnych momentów czuję w sercu pokój i to taki... To nie jest jakieś takie uspokojenie sztuczne i chwilowe, tylko to jest po prostu pokój w sercu. Taki... No to jak mam nie powiedzieć, że jest moim przyjacielem? To jest chyba jedna z niewielu rzeczy, które można dostać za darmo. Taki pokój w sercu. I to takie rzeczy się dostaje od przyjaciela, od kogoś, kto kocha bardzo i bezgranicznie.
1: Jaki jest największy podarunek od niego?
0: No ten pokój w sercu właśnie. Bo to jest coś, czego ja nawet nie wiedziałam, o czym nie wiedziałam, że istnieje coś takiego. Zawsze to mi gdzieś mijało koło ucha. Nawet mimo powtarzania takiego zapewnienia w Eucharystii. I to w ogóle do mnie to nie trafiało. Nie byłam w ogóle świadoma, że coś takiego istnieje. Nagle po prostu takie coś otrzymałam. To jest jedna z piękniejszych rzeczy w ogóle, jakie można dostać, bo wszystkie inne dary i łaski, myślę, że opierają się na takim pokoju w sercu, bo to jest podstawa.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O nawrócenia ludzi młodych, albo może niekoniecznie tylko młodych, którzy są tak na granicy i bardzo cierpią, bo może by już bardzo chcieli w sercu wrócić do Boga, ale coś im jeszcze bardzo przeszkadza.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Karolina Mackiewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Boże nasz Panie, przychodzimy do Ciebie, aby Cię chwalić, Boże Ojcze, aby Cię uwielbiać, Jezu Chryste, aby głosić Twoją chwałę, Duchu Święty, przez Chrystusa Pana naszego. A Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Schulz. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się przy okazji konferencji ewangelizacyjnej ojca Johna. Pomagasz przy niej. Jak to się stało, że trafiłeś do grupy, w której ludzie się modlą, podnoszą ręce do góry, jakieś uzdrowienia, o jakichś uzdrowieniach się mówi, o jakichś cudach? Jak to było?
1: A to było tak, że dowiedziałem się od mojego lidera wspólnoty, że właśnie przyjeżdża ojciec John.
0: Ale jak trafiłeś do tej wspólnoty? O to mi chodzi.
1: Aha.
0: Do tej dziwnej wspólnoty.
1: Oj, to już trzeba się cofnąć w zasadzie do mojego dzieciństwa.
0: Mamy czas.
1: Tak więc na początku mojego dzieciństwa pamiętam, że słyszałem o Bogu w przedszkolu. I tam był mój pierwszy kontakt z Bogiem, który zaraz został zmyty, ponieważ moi rodzice, nikt z mojej całej rodziny nie był wierzącą osobą.
0: Nikt.
1: Nikt. Pamiętam taką sytuację, kiedy wróciłem z przedszkola po religii i chciałem się pomodlić. I to chyba była Ojcze Nasz. I pamiętam, że jak zacząłem tylko tą modlitwę, to babcia powiedziała, żebym przestał i żebym więcej tego nigdy nie robił. I przez około 10 lat już ani razu nie spróbowałem modlitwy. Co oczywiście no, też miało moje konsekwencje w życiu. Teraz to widzę.
0: Dlaczego babcia tak zrobiła? To straszne.
1: Teraz to widzę, że to straszne, ale chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czy twoja rodzina była, czy takie rodziny tam, gdzie mieszkałeś, to była norma, czy raczej wyjątkowy ten stosunek do Kościoła, do Boga był?
1: Akurat tam, gdzie mieszkam do tej pory, myślę, że to był wyjątek, jednak wyjątek. Nie jakiś wielki, ale wyjątek.
0: Jak sądzisz, dlaczego rodzina ma taką akurat orientację? Anty. Nie wiesz.
1: Nie mam pojęcia.
0: Czy to jest związane, nie wiem, wojskowymi są jak może albo z jakichś... Bo kiedyś było tak, że wojskowym milicjantom w tych rodzinach no, zabraniano i też tam szli tacy ludzie, którzy mieli jakieś upory wobec Kościoła czy Boga?
1: Trudno mi powiedzieć, ponieważ moja babcia akurat wywodzi, można powiedzieć, jej mama była osobą bardzo wierzącą. Tak więc naprawdę trudno jest mi powiedzieć.
0: I jakie to miało konsekwencje w twoim podstawówkowym i później nastoletnim życiu?
1: Brak samoakceptacji.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obsuwanie grzechów, odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, radosna. Szczęść Boże, Doroto, Sławku, Elu, Emilio, Jolu, Anito, Gabrielo, Alicjo. Ja w tej pierwszej tajemnicy radosnej modlę się za Olgę, o wszystkie łaski dla niej, o dobre przygotowanie do wyjazdu, o głębię łask przeżywania sakramentów, uzdrowienie, wszystko to, co jej potrzeba. Modlę się za Wiolę, o uzdrowienie jej z choroby psychicznej, za całą jej rodzinę, o wszystkie łaski. O łaskę wiary dla Jakuba i Marcela modli się Alicja. Za Asię, Maksa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski i ochronę przed złem za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. Tajemnica pierwsza, radosna, jest tajemnicą spełnienia pragnienia. Cały religijny Izrael wyczekiwał Mesjasza i się doczekał. Oczyszczajmy swoje pragnienia, poddając je Bożemu światu, abyśmy doznali właśnie tego spełnienia pragnień, tęsknot. I żeby to było uczciwe. I żebyśmy wszystkie swoje deficyty i słabości poddali Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. O dobrą relację modli się Justin, o łaskę nawrócenia dla Piotra, Kasi i Zbyszka. O w intencji syna Pawła modli się Anna, który będzie miał dzisiaj robiony zabieg rokmia na nerce. Jezu, Ty się tym zajmij. Gabriela za Kamilę, o łaskę nawrócenia i Bożego prowadzenia. Maryjo, ratuj. Cały różaniec modli się Gabriela za Wiktorię, o nawrócenie światu Ducha Świętego w jej decyzjach, modli się Katarzyna. A szczęśliwy przebieg operacji. Ja modlę się za Janka o głębi przeżywania łask sakramentalnych, dziękując za jego pomoc wszystkich w naszych sprawach. W tej tajemnicy, z tej tajemnicy możemy wynieść taką oto naukę, że łaska jest na dany moment. Że jeśli nie wykorzystamy łaski w tym momencie, w którym ona przychodzi, to po prostu ją zmarnujemy. Łaska wymaga szybkiej odpowiedzi i działania. Duch Święty dał nam takie, daje nam taką wiedzę, że żyjemy tu i teraz. Że nie możemy żyć przeszłością i nie możemy żyć przyszłością. Bo w każdej chwili może się zdarzyć coś takiego, że nasze plany ulegną zmianie. Więc módlmy się właśnie o tę mądrość, byśmy potrafili w chwili, w której jesteśmy, na to, co jest naszym problemem, co jest naszą radością w danej chwili, abyśmy się po prostu na to otwierali i dzięki temu korzystali z Bożych łask, tak to, tak jak On tego chciałby, zsyłając nam taką łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenia Pana Jezusa. Ja modlę się za Zosię i Piotra, wszystkie głębi przeżywania łask sakramentalnych dla nich. Za Wiktorię. Dziękczynię za tę grupę modlitewną modli się Dorota, za moją córkę, błogosławieństwo Boże od dobrego męża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maria dostąpiła tego, że doznała cudu, trzymając w rękach niemowlę. Każdy, kto czekał na swoje dziecko i potem je zobaczył, wie, że to jest cud, a ona miała ten cud o tyle większy, o ile Bóg jest większy od człowieka. Módlmy się o to, aby cuda w naszym życiu, abyśmy je widzieli, abyśmy potrafili z nich skorzystać według woli Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Modlimy się tajemnicą oczywiście nawiedzenia, przepraszam, narodzenia Pana Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za moją córkę błogosławieństwo Boże, dobrego męża,
a rozwiązanie trudnych spraw Syna, o dary Ducha Świętego, o pomoc za wnuczkę Helenę i jej mamę, o wszystkie łaski, o zdrowie dla męża Jurka, o uzdrowienie z choroby, a za synka Oskara, aby wzrastał wiarą, miłością Bożą oraz w zdrowiu i spokoju wewnętrznym, o rozwiązanie trudnych spraw Gosi i Seweryna za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła, o uwolnienie od szatana modli się Seweryn. Ja modlę się w intencji Marii o wszystkie sakramenty dla niej, dla Krzysia o sakrament chrztu i dla Mateusza o nawrócenie. Osiem dni po narodzeniu dziecka, mężczyzny, Żydzi dokonywali obrzędu obrzezania. I ten rytuał był zapowiedzią w przypadku Izraela jego cierpień, a w przypadku Jezusa męki krzyżowej. Jezus po raz pierwszy oddał swoją krew za naród i za wszystkich ludzi. Nie miał wtedy żadnej świadomości ludzkiej, ale miał świadomość Bożą i wiedział, jaka jest jego droga. Módlmy się o to, abyśmy wypełniali to, co jest słuszne i sprawiedliwe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, radosna. A Jezus naucza w świątyni. Ja modlę się za Franka o sakramenty dla niego. Modlę się o nawrócenie
Ady. Julita modli się o Boże błogosławieństwo dla dzieci Jędrzeja Macieja oraz za Martę, za jej męża Bogusława i za siebie samą. Maryjo, przez Twoje ręce proszę o ratunek. Za Artura o światło Ducha Świętego na spotkaniu rekrutacyjnym. O uwolnienie, uzdrowienie od toksycznego związku dla córki Renaty i Adrianki. Proszę Cię, Matko Najświętsza, to Mirosława, za Tomasza i jego rodzinę. Modli się Andrzej we wszystkich intencjach Anny. Tajemnica odnalezienia Jezusa w świątyni to jest również tajemnica tego wszystkiego, co zdarzyło się pomiędzy ofiarowaniem Pana Jezusa a tym momentem w życiu, więc to było aż 12 lat. I chyba najważniejszą taką postawą Maryi w tym czasie było posłuszeństwo Józefowi. Józef podejmował decyzję. Józef dzięki natchnieniom we śnie ratował rodzinę, ratował Jezusa. Módlmy się do świętego Józefa i do Maryi o to, aby dla wszystkich małżonków o pokój w rodzinie, w małżeństwie i dla wszystkich niemałżonków o łaski Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. Za Tomasza i jego rodziny, za mamę, siostrę i braci modli się Andrzej. Łaskę całkowitego uzdrowienia dla Zosi modli się Beata. Radość życia wiecznego dla taty i teściów. Za męża, z wsparcie,
o uwolnienie Ani i Krzysztofa od wszelkiego zła, w intencjach Anny za męża, o wsparcie za wstawiennictwem świętego Józefa, za ukochaną żonę, aby jak najszybciej wróciła do domu, o łaski Ducha Świętego dla Henryka, Roberta, Bożeny, Jadwiga i Irki, dla bliskich i bliskiej dalszej rodziny i moich serdecznych przyjaciół, o dar niezachwianej wierności Bogu, za duszę świętej pamięci, za duszę świętej pamięci rodziców chrzestnych Zofii i Czesława. Pierwszy i najważniejszy nasz obowiązek to jest wielbić Boga. Módlmy się o to, abyśmy nauczyli się być bezinteresownymi wobec Boga. Całe niebo patrzyło na Jezusa, który wszedł do Jordanu i wielbiło Ojca, wielbiło Syna, wielbiło Ducha Świętego. Abyśmy potrafili swój czas przeznaczyć na modlitwę uwielbienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. A każdemu z nas brakuje wina, każdemu z nas brakuje pełni. O dar niezachwianej wierności Bogu, za duszę świętej pamięci rodziców, za Ewę, Michała i ich rodzinę, o dar nieba dla świętej pamięci rodziców, teścia i bliskich w trudnej sprawie, modli się Jarosław, za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krzystyny i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, modli się Justin. Szczęść Boże za ojczyznę, dusze w czyściu cierpiące, za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, modli się Zbigniew. Za córkę Patrycję, aby szybko znalazła pracę i o zdanie egzaminu na prawo jazdy, modli się Marek. Więc abyśmy widzieli deficyty wszystkich wokół nas i im na swoją miarę starali się
zapobiec i abyśmy pamiętali o tym, że bez pomocy Boga nic nie możemy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia. Za dzieciątko, które nosi pod sercem Wiktoria, za Rady Niepokalane FM, za kapłanów, za nieprzyjaciół Polski, o stanie wojny na świecie, na Ukrainie, o nawrócenie Rosji. O zdrowie dla księdza Włodzimierza, dziękując za otrzymane łaski dla rodziny z okazji rocznicy ślubu, modli się Adalbert. Ja modlę się o wszelkie łaski sakramentalne dla Tosi, o regularną spowiedź, o wszystko, co będzie jej potrzebne w tym roku maturalnym. To jest tajemnica, w której Maryja uczestniczy. Niewiele jej tutaj działań widzimy. Jezus z domu wyszedł z domu i wszedł na drogę, aby nasze życie było właśnie takie zakorzenione w domu i będące drogą podążania za Jezusem. Módlmy się też, pamiętając o tej myśli, że kto rozpowszechnia różaniec, ten jest uratowany. Tak twórca nowenny pompejański taką rzecz kiedyś usłyszał, takie zdanie. Więc módlmy się też o bezinteresowność i naśladowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo Was proszę, aby pierwszą czynnością po wejściu na ten kanał, na przygotowanie do różańca, było postawienie kciuka, danie lajka, ponieważ dzięki temu będziecie rozpowszechniali różaniec. Więc wielkie łaski sobie zapewnicie, ponieważ algorytm właśnie dzięki temu, dzięki komentarzom też można na koniec modlitwy zawsze napisać jakiś 8-wyrazowy komentarz i wtedy algorytm wzmacnia tę naszą robotę. Za syna Fabiana, o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, modli się Dorota, dziękuję za wspólny czas spędzony z rodziną, proszę o potrzebne łaski dla cioci i kuzynów, modli się Emilia. Dziękuję za miłosierdzie Boże i za wstawiennictwo Maryi. Za wszystkich, których skrzywdziłem, modli się Zbigniew, w intencji wszystkich moich bliskich i za dusze w czyściu cierpiące. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy i mojego wuja. Kontemplacja jest odpoczynkiem w Bogu, abyśmy znajdowali czas na taką właśnie bezinteresowną, na takie właśnie bezinteresowne towarzyszenie Jezusowi, abyśmy zanurzali się w Jego obecności, na jakiś czas zapominając o tym, co nas trapi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica ustanowienia Eucharystii. Ja modlę się za Marcina. A ze wszystkich, których skrzywdziłem, modlę się Zbigniew w intencji wszystkich moich bliskich i za duszę w czyściu cierpiące, za wszystkich modlących się na różańcu. O zdrowie dla Barbary, która jest po chemii. O zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny i przyjaciół, modlę się Dorota. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modli się nasz brat chyba za Sylwię, podjęcie właściwej decyzji. Jezu, Ty się tym zajmij. Za Pana Roberta, jego rodzinę i wszystkich modlących się na tym różańcu. Ozdrowienie relacji w rodzinie. Za rodzinę, o zdrowie, dary Ducha Świętego, o potomstwo dla córki. O dobrą pracę. Eucharystia łączy się w pewien bardzo konkretny sposób z lekturą Pisma Świętego. Jeśli nie żywimy się Słowem Bożym, jeśli nie jesteśmy we wspólnocie Kościoła głęboko, jeśli nie jesteśmy w nią zaangażowani, to mamy dużo trudniej. Lektura Pisma Świętego codzienna jest swego rodzaju sakramentarium. Ale Eucharystia sprawia, że lektura Pisma Świętego przestaje być chłodna, przestaje być, przestaje, nasze serca przestają być chłodne dzięki Eucharystii i wtedy światło, którego źródłem jest Pismo Święte, nie jest tylko chłodne, takie jak w jesienny poranek, ale jest pełne ognia Ducha Świętego. I o to się dla nas módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełne, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna, o wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła. O dobry Boży dzień, dzisiaj światło Ducha Świętego we wszystkich sprawach, którymi się zajmę, to Paweł. Marek się modli o łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla sąsiadki Grażyny, za Marcina, Michała, Wiktorię i Laurę, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, ochronę przed złem we wszystkich intencjach Anny, o wiarę dla moich wnuków, modli się Joanna, o nawrócenie siostry, o zdrowie dla Filipa, o dar żywej wiary dla Ewy i Pawła, o uwolnienie Ani z toksycznej relacji i powrót do rodziny, za nieprzyjaciół, osoby nieżyczliwe, krzywdzące, o pokorę w pewnej intencji, modli się Zbigniew, w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci, modli się Dariusz, za siebie i za żonę Martę, za Basię i Bogdana, w intencji chorych Andrzeja i Leszka. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, biczowanie. W tej tajemnicy, to jest w pewnym sensie tajemnica drogi krzyżowej, tej, która rozpoczęła mękę Jezusa, bo po modlitwie w Ogrodzie Oliwnym Jezus został zdradzony, wywleczony, był za włosy, niesprawiedliwie osądzony, policzkowany, przez Heroda uznany za szaleńca. W końcu osądzony niesprawiedliwie, a potem pobity w sposób potworny. Patrzmy na jego mękę, na jego rany. Jeśli ktoś ma takie w sercu taką potrzebę, to można odprawić takie małe domowe rekolekcje na tym

0: kanale są tajemnice. Jest taki reportaż ze śmierci i zmartwychwstania rabbiego Joshua z Nazaretu. Wokół tego słuchowiska są prowadzone rekolekcje. I dzięki przeżyciu tych trzech godzin podzielonych na sześć części, wiele osób zdobywa wrażliwość na mękę Jezusa. Oto się módlmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja modlę się za moich chrześniaków i wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O zdrowie dla Andrzeja, który jest po zabiegu, i we wszystkich innych intencjach Anny, za siostry Bronisławę, księży Krzysztofa i Władysława, o błogosławieństwo Boże dla chorej Sylwii, o dobrą relację z córką modli się Barbara, za rodzeństwo szwagrów i ich rodziny, to Zbigniew, o żywą wiarę i odwagę świadczenia o Chrystusie dla biskupów. Jezu, daj Ci cały dzień i wszystko, co mnie dzisiaj spotka, Ty się tym zajmij, modli się Andrzej, ja zaduszę czy cierpiące w czyśćcu. Droga Jezusa z miejsca kaźni do miejsca, gdzie zostanie ukoronowany cierniową koroną, oprócz wszystkich zniewag mu, oprócz całej tej męki, jaką przeżywał, idąc tak potwornie poraniony, to jeszcze spotkał się z taką organiczną nienawiścią części z tych żołdaków. A są ludzie, którzy u których pognębienie, nędza człowieka pobitego na przykład, sądzie, u których taka sytuacja wyzwala nienawiść, jakąś taką przyjemność czerpią z tego widoku. Abyśmy nie żywili nigdy złych emocji, abyśmy nie podsycali ich swoimi emocjami w sobie, abyśmy ich po prostu nie żywili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, cierniem koronowaniem. O dar cierpliwości modli się Andrzej. Za naszych wrogów i prześladowców, przyjaciół, nieprzyjaciół modli się Anna. O zdrowie i pogodę ducha. 80. urodziny mojej mamy modli się Magdalena. O odbudowanie, umocnienie miłości małżeńskiej. O uzdrowienie z choroby Rafała i o potrzebne łaski. O zdrowe nerki dla mamy Marii. O zdrowie dla Mateusza i moje modli się Joanna. Zarządzających o niewpychanie nas do wojny za nieprzyjaciół Polski. Za wstawiennictwem Andrzeja Boboli modli się Zbigniew, a ja modlę się o to, aby nasi politycy mieli świadomość tego, że czasami trzeba podejmować odważne decyzje wbrew swojemu elektoratowi, że wszyscy Polacy mają nadzieję, że jeśli ktoś nas napadnie, to przyjdą nam z pomocą, ale już kiedy zapytają się tego człowieka, czy polskie wojska powinny pojechać na Litwę czy do Estonii, kiedy zostanie napadnięta, no to już wtedy absolutnie nie. Nie ulegajmy rosyjskiej propagandzie, zachowujmy się po prostu jak najbardziej racjonalnie i musimy wiedzieć, że wojna to wyzwanie i jeśli chcemy pomocy, to musimy tę pomoc dawać. O pokój w Polsce i na świecie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Ja modlę się w tej tajemnicy czwartej drogi krzyżowej trzeciej, czwartej drogi krzyżowej za wszystkich podopiecznych poradni, za osoby, które skrzywdziłem, za osoby, które mam w sercu i za osoby, które, za które odpowiadam. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. Bardzo często osądzamy, bardzo często ułatwiamy sobie życie, bardzo często racjonalizujemy swoje słabości, przerzucając je na innych, abyśmy potrafili nieść swój krzyż. I po prostu traktowali ten czas strapienia, cierpienia jako coś, co przynależy do ludzkiej kondycji. Tak? Jest czas obfitowania, jest czas płaczu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za grzechy popełnione w naszej ojczyźnie, o obronę Gierszwałdu, za wieczny różaniec modli się Zbigniew, w intencji Przemysława Maurycego, Joanny Tomasza, o uwolnienie spod władzy diabła. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału. Jezus na górze czaszki, żołnierze zrywają z niego szaty i to wywołuje potworny ból, ponieważ otwierają się wszystkie rany. Jego ciało było, ta szata była, przywarła do jego ciała krwią, która wyschła, zastygła i teraz te rany wszystkie się otwierają. Módlmy się o to, abyśmy potrafili umierać dla bliźnich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. W intencji Przemysława Maurycego i Anny Tomasza uwolnienie spod władzy diabła, za syna Marcina o nawrócenie i dobre życie. Ja modlę się za swoich przyjaciół i za wszystkich członków mojej rodziny. Jezus zmarł i teraz niosą Jego ciało. Wydali je rodzinie. Ale główną rolę od momentu zdjęcia Jezusa z krzyża pełnią Nikodem i człowiek z Arymatei o imieniu Józef. I oni mieli odwagę. Nie mieli odwagi stanąć przy krzyżu, ale mieli odwagę przyznać się do Jezusa po Jego śmierci. Dokonała się w ich sercach jakaś przemiana. Odwaga jest funkcją serca i to serce zostało w jakiś sposób uzdrowione, bo skoro przyjęli Jezusa, dlaczego chcieli zaryzykować dla Jezusa? No nie dlatego, że był prorokiem, którego zabili, tak? Ale dlatego, że musieli mieć jakąś intuicję, a może w ogóle mieli wiarę już w to, że jest Mesjaszem. Więc módlmy się o to, abyśmy się przyznawali do Boga, abyśmy zawsze wszędzie głosili, że Jezus jest naszym Panem. Nawet jeśli za to będą nas karać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za siebie i żonę o pokorę i poprawę charakterów modli się Zbigniew. O błogosławieństwo Boże i opiekę Boga na ten dzień modli się Edyta. O uzdrowienie z choroby Joanny i potrzebne łaski. O dobre sfinalizowanie zakupu domu przez Marysię i Michała. Za zmarłych Dorotę. Witolda, Krystynę i Kazimierza, za moje małżeństwo i za pokój i opokój na świecie, za syna Pawła. Boże, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. O chrzest dla Marka, o kapłaństwo dla mnie modli się Krzysztof, o zdrowy układ nerwowy, o zdrowie dla całej rodziny, za dusze czyśćcowe, za wszystkich, którzy mają jakąkolwiek władzę, za nawrócenie. O nawrócenie męża modli się Jolanta. Jezus, od czasu zmartwychwstania do czasu w niebo wstąpienia ukazywał się tym, co do których miał nadzieję, że przyjmą wiarę. Na przykładzie uczniów idących do Emaus, na przykładzie Marii Magdaleny możemy zobaczyć, w jaki sposób to się odzywało. W jaki sposób to przebiegało. Uczniowie poznawali go. Obejmowali umysłem fakt, że on zmartwychwstał i że może czynić cuda jeszcze większe niż wtedy, kiedy był tutaj na ziemi. Czyli otworzyli się na wiarę, która dawała im pewność, że mają do czynienia ze zbawieniem i byli, że ze Zbawicielem, i byli gotowi oddać za Niego życie, bo nikt nie mógł wyrwać ich serca tego, co tego objawienia się Zbawiciela. I o wiarę się dla nas módlmy, aby Bóg znalazł w nas osoby, które są zdolne, powołane i wybrane do tego, żeby rozpoznać Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, postem i ofiarowaniem cierpienia oraz za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się o zesłanie Ducha Świętego do wszystkich, w serca wszystkich uzależnionych, zniewolonych, opętanych, w serca okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych oraz wszystkich, z którym kiedykolwiek współpracowałem. Krzysztof modli się za wszystkich, którzy mają jakąkolwiek władzę. O nawrócenie męża modli się Joanna, za syna Kamila modli się ojciec. O nawrócenie zdrowia i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków modli się Elżbieta. Za wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, modli się Dorota o siłę i łaski dla Ewy, która niedawno urodziła swoje pierwsze dzieci. O chrzest dla Jasia. W intencji moich dzieci modli się Edyta i męża, o potrzebne dla nich łaski i życie sakramentalne. Jezu, ufam Tobie. O błogosławieństwo dla Janiny i w intencji Bogu wiadomej. Dziękczynnie za dobrą decyzję sądową modli się Asia. O błogosławieństwo dla Sabiny i w intencjach Bogu wiadomych. Ja modlę się też za Elę. O dar rozeznania, co dalej, modli się Teresa. Za świętej pamięci mamę Irenę, o zbawienie dla niej, modli się Elżbieta. O uwolnienie Marii z nałogów. Uczniowie i Maryja weszli do sali na górze, aby modlić się i czekać na Pocieszyciela, którego zapowiedział Jezus. Módlmy się o to, abyśmy zawsze chcieli przebywać w tej sali na górze, a nie w tej sali na dole, która się wiąże z zaspokajaniem naszych potrzeb i tych, które są nam należne po prostu, ale i tych, które prowadzą nas do grzechu. Abyśmy zawsze byli w sali na górze, aby prześwietlać i oczyszczać wszelkie nasze intencje, również te godne i sprawiedliwe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. W niebo wzięcie Maryi Panny. Ja modlę się o uwolnienie Marii z nałogów, modlę się za wszystkich bliskich memu sercu, którzy odeszli, za Zygmunta, Wieśka, Luśkę i Andrzeja i za Dominikę. O rozwiązanie trudnych spraw córki Karoli w pracy, Jezu, Ty się tym zajmij. Modli się Anna, o Boże, błogosławieństwo dla wszystkich modlących się na różańcu, za chrześniaków modli się Daniel. Maryja, która przez jakiś czas została z Janem w Jerozolimie, na pewno chodziła po śladach Jezusowych, po śladach Jego męki, ale miała doświadczenie Jego zmartwychwstania. A więc to nie były dla niej tajemnice bolesne, ale tajemnice chwalebne, które wynikają z połączenia dwóch tajemnic: bolesnych i radosnych. Chwała to pełen owoc. O taki pełen owoc naszego życia się modlę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękczynnie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad moją rodziną, Jezu Maryjo, prowadź to Anna, za Grzegorza, Rafała, Pawła, Dariusza, Stanisława, Annę o potrzebne łaski, za uzależnione osoby, za osoby bezdomne. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się z nami na różańcu tutaj i modlę się dla nas wszystkich o pragnienie nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Obowstanie radia wyłącznie modlitewnego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękuję widzom kanału, a w radiu za chwilę Ewangeliarz.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Środa, 23 września 2026 roku. Środa, 25 tygodnia okresu zwykłego. Każde Słowo Boże wypróbowane tarczą jest dla tych, co się chronią do Niego. Do słów Jego nic nie dodawaj, by Cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmawiaj mi, nim umrę. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ani nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł, a któż to jest Pan? Lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga. Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, obdarz mnie łaską Twojego prawa, prawo z ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę. Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Powstrzymał je nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać. Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę. Z Twoich przekazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej. Nienawidzę kłamstwa i nim się brzydzę, a prawo Twoje miłuję. Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi duchami złymi oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, pozostańcie tam i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli by was gdzieś nie przyjęli, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Chrystus posyła w bardzo dziwny sposób. To komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego. Każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek przed wyruszeniem w podróż siada, planuje, przygotowuje, zbiera potrzebne środki i rusza dopiero, kiedy czuje się w miarę bezpiecznie i stabilnie. Jezus posyła w bardzo dziwny sposób, posyła bez niczego. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę. Posłani bez niczego? Rzeczywiście bez niczego? Jezus przede wszystkim zwołuje, woła do siebie, zaprasza do bliskości, do komunii, do bycia razem. I tej więzi daje moc i władzę. Ale nie władzę zarządzania środkami dominacji nad innymi. Ta władza nie jest władzą nad człowiekiem, ale nad duchami nieczystymi. Jest władzą, zdolnością leczenia chorób. Posłani przez Chrystusa to nie eksperci planowania, to nie mistrzowie tworzenia strategii duszpasterskich. Posłani przez Jezusa to ludzie słabi, bez środków, bez planów, bez strategii, bez wielkich aspiracji. Posłani przez Chrystusa to osoby, które znają smak, gorzki smak własnych upadków, niekonsekwencji, pustych deklaracji, którzy wiedzą, że nie potrafią, że nie mają siły. To ludzie grzeszni, nieporadni, często po prostu bezradni. Posłani przez Chrystusa to zwołani przez Chrystusa. To ci, którzy zapatrzeni, zasłuchani w Niego, mimo ogromnej swej nędzy, słyszą nieustanne wyznanie miłości. Posłani przez Chrystusa to umiłowani przez Chrystusa, bo świat, bo każdy bez wyjątku człowiek nie potrzebuje planów duszpasterskich, potrzebuje miłości. Hej ty, posłany przez Chrystusa, podnieś oczy, spójrz choć troszkę poza siebie. Zobacz, ilu tam ludzi do kochania. To komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego. I znów księga przysłów, ten język rytmiczny i jak piękne węzły, a są takie paski, które składają się z węzłów. I te słowa księgi przysłów, księgi mądrości, księgi Syracha są dla mnie nieprawdopodobne. estetyka i treść. Ale ta kondensacja prosi o to, żeby każde słowo po kolei tutaj, każdemu słowu się przyglądać. Jest to też wezwanie do tych, którzy ewangelizują, aby nic do jego słów nie dodawali, do Bożych słów. I niesamowite wezwanie, które jest do mnie: nie dawaj mi bogactwa, ani nędzy. Nie dawaj mi ni bogactwa, ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny. Ale musimy pamiętać, że prawo Boże jest ważniejsze od złota i srebra. Że szukamy skarbu w niebie, a nie tutaj na ziemi. Abyśmy szli ścieżką za Jezusem. Abyśmy stawiali na zdrowy rozsądek i roztropność, ale kiedy nas Bóg wzywa, byśmy zrobili krok w ciemność, krok wiary. Bo bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. A kiedy pielgrzymi idą do jakiegoś ważnego miejsca, do sanktuarium maryjnego czy jeszcze innego, to w takiej pielgrzymce indywidualnej albo pielgrzymce osób głęboko wierzących, ale i w pielgrzymce harcerzy. Moje córki należały do harcerstwa Zawiszy i tam też miały taką dwudniową próbę, gdzie były zdane na dobroć ludzi, a tak naprawdę chodziło o to, żeby zaufały Bogu. Chodzi o to, żeby absolutnie zdać się na Jezusa i żeby nie poddać się w chwili trudnej i nie zadzwonić, kiedy za chwilę się ściemni, do obozu i nie poprosić o to, żeby nas zabrali. I temu bardzo, bardzo pomaga ubóstwo. I ja modlę się o takie właśnie ubóstwo, które abym zdołał porzucić plany związane z radiem, i abym zdał się całkowicie na miłosierdzie Boże. Jeśli mogę prosić Was o modlitwę, to właśnie Was o to proszę. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, jakieś sześcioletnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, prawda? Pamiętam, jak chodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił mi kazanie. W tym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam to.

0: że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła, bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I te, było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przyprowadziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak całkiem bez Boga to chyba nie. Ale byłam na takiej pustyni duchowej, można tak nazwać, więc wiem, co znaczy taki okres oddalenia, takiego nieodczuwania obecności jego w życiu. Mogłabym powiedzieć, że to jest taki czas tęsknoty, często nieuświadomionej może. Mam na myśli taką rzecz, jak takie coś, że człowiek idzie swoje właściwie pragnienia w swój świat, szuka na własną rękę, co go może rozwinąć, zadowolić i gdzieś w tym wszystkim zapomina o istnieniu Boga, może w ten sposób. Ja po prostu byłam w takim miejscu, że nie miałam pojęcia o tym, że Bóg jest osobą żywą, realną, że można mieć z Nim relacje i no, chodziłam do kościoła w niedzielę, tak jak większość pewnie moich znajomych wtedy katolików, ale nie budowałam z nim więzi, więc cała moja energia, cały świat gdzieś skupiał się w poszukiwaniach, gdzie można by było z kim porozmawiać, z kim wejść w jakąś taką relację, z kim lub czym się zabawić, gdzie się rozwijać na własną rękę, nie? I jak tu samemu sobie problemy swoje rozwiązać. To był taki czas, on trwał, myślę, że około 7 lat, taka przysłowiowa pustynia rzeczywiście. No i po tym czasie rzeczywiście czułam, że coś tutaj w sercu woła. Gdzie ten Pan Bóg? Czy na pewno nic więcej nie ma? Czy może nie tyle Pan Bóg, ale o co tutaj w tym życiu chodzi? To było takie głębokie wołanie. Wydaje mi się, że gdzieś może, nie wiem czy większość, ale sporo osób tego doświadcza. A to właśnie jeszcze ciekawe jest, bo kiedy jest się na jakiejś takiej, nazwijmy to pustyni, to człowiek odczuwa jakieś pragnienie. I nie wiem, jakie tam pytania sobie zadaję, tylko pewnie coś w stylu, jak mogę się napić. No u mnie to było tak, że poszukiwałam rzeczywiście głębi, jakiejś głębi, jakiegoś spotkania. Trudno było mi to wytłumaczyć czego, ale wiedziałam, że gdzieś w stronę Boga muszę iść. Nie wiedziałam, że znajdę to, co teraz. Nie miałam pojęcia, co ja tam znajdę właściwie, ale wiedziałam, że tam trzeba iść. I po prostu poszłam tak, dałam się namówić na jakieś rekolekcje komuś. Od tego się zaczęło, powiedzmy. To akurat były rekolekcje Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wtedy to był kurs Filipa. Ale wiem, że teraz to jest kurs Nowe Życie. Porównywalny również z Talita Kum, który prowadzi Przymierze Miłosierdzia. To są takie kursy bardzo dobre, takie rekolekcje, powiedzmy, na pierwsze spotkanie Pana Boga lub też na pogłębienie więzi. Ja się z czymś takim spotkałam i to było takie, powiedzmy, pierwsze boom, uświadomienie sobie, że Bóg jest żywy. Tam się czegoś dowiedziałam, tak, to był taki początek. Spotkałam osoby, które rzeczywiście tak żyją, są takie, no były, on, to są osoby, to były osoby, które były z nim w relacji, które już coś doświadczyły, już mogły się czymś podzielić. Więc słuchałam, bo byłam spragniona tych wiadomości, byłam spragniona relacji, więc słuchałam, przyglądałam się i zapragnęłam też spotkać tego Boga. Widziałam też szczęście na ich twarzach. Nie wiedziałam, że to jest aż tak możliwe, bo no ja wcześniej w dzieciństwie spotkałam się z czymś takim, bo też jestem dzieckiem oazy. Wychowałam się na oazie, pojechałam na jakieś takie rekolekcje i to było bardzo fajne, piękne spotkanie. Natomiast, jak mówiłam, później przeszłam przez taką trochę pustynię, trochę poszukiwanie po swojemu. I tutaj, kiedy doświadczyłam już jako ten młody człowiek, już taki, już po studiach spotkania z Bogiem, to było zupełnie na innym poziomie. To było takie wow, Kościół rzeczywiście może być żywy. Że Jezus jest żywą osobą, w tym momencie zaczęła się w moim życiu rewolucja. To ja chcę żyć inaczej. Jeżeli tak jest, to warto poszukać, kim On jest. To warto by zobaczyć, poznać Go bardziej. No i w tę stronę zaczęłam właśnie iść wtedy. Tak, bo w pierwszym momencie oczywiście wydawało mi się, że to jest wszystko i że już spotkałam, zaczęło się i zarazem skończyło, ale nie, to zawsze jest proces. I teraz jak patrzę wstecz na swoje życie, to też widzę, że nie było takiego jednego tylko nawrócenia, tylko to jest taki cały czas proces, bo Pan Bóg jakby przychodzi na każdym poziomie w inny sposób. Inaczej mówił do mnie, jak byłam dzieckiem, inaczej później, jak po studiach się z Nim spotkałam, tak na serio. A inaczej jest teraz. I też po drodze były różne etapy, więc widzę to jako całość trochę taką większą w tym momencie. A to ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jestem po studiach muzycznych i zawsze bardzo fascynowała mnie muzyka. W szkole to zawsze było tak, że uczyłam się grać. Miałam takie etapy, że chciałam grać jak najlepiej, jak najwięcej ćwiczyłam. Bardzo mnie fortepian fascynował, więc grałam. Jeszcze do dziś pamiętam Beethovena, jak to był dla mnie ogromna frajda, że grałam jego utwory. Natomiast kiedy poszłam w stronę uwielbienia i muzyki takiej właśnie z Bogiem, to odkryłam, że jeszcze jest coś więcej. W muzyce i w relacji, bo to się jakoś razem łączy u mnie, ale rzeczywiście w muzyce, że są przestrzenie, o których istnieje nie miałam pojęcia. Oczywiście wiedziałam, że są osoby, które komponują, ja się nigdy na to nie odważyłam wcześniej, ale teraz widzę, że jest taka przestrzeń duchowo-muzyczna, w której Duch Święty wchodzi i wtedy tworzymy takie utwory, których nie wiedziałam, że mnie na to stać po prostu. Więc jestem zafascynowana tą przestrzenią. Rzeczywiście jest to coś takiego, na co nie do końca mam jakąś wpływ. Ja daję swoje 2 ryby i 5 chlebków, a on w to wchodzi i tworzy coś więcej. To jest fascynująca sprawa. Ludzie potem pytają, o, jaka fajna była ta piosenka. Tam taki refren był, 2 zwrotki, no nie? Tam jakiś bridge nawet może tam gdzieś się pojawiał. Skąd ty to znasz? Gdzie? Skądś wykopałaś? Mówię, no właśnie, przed chwilą Duch Święty podpowiedział, więc rzeczywiście jest to strasznie fajna zabawa. Dobre pytanie, bo właśnie tak tutaj siedzę i myślę, kiedy to się zaczęło? I wiesz, że nie wiem. Ale to było chyba coś takiego, że usłyszałam, rzeczywiście pojawiłam się na jakimś spotkaniu uwielbienie z uzdrowieniem, bo teraz jest tego sporo w kościele. Można się wystarczy wpisać w Google msza święta z uzdrowieniem czy uwielbienie. Nawet teraz niedawno Marcin Zieliński prowadził takie spotkanie z uzdrowieniem. No jest tego dużo. W każdym razie pojawiłam się gdzieś na jakimś spotkaniu tego typu i rzeczywiście doświadczyłam takiego czegoś jak przemiana postawy wewnętrznej, jak to, że jest z takiego czegoś, że nic mi się nie chce, nagle zaczęło mi się rzeczywiście, jakbym wstała duchowo, zaczęło mi się chcieć oddychać, inaczej zaczęłam oddychać, zaczęło mi się chcieć tworzyć, poczułam wolność taką i moc, tak jakby coś się we mnie wyprostowało, więc rzeczywiście zaczęłam to drążyć i okazało się, że jest to temat również, którym zajmuje się Kościół, nasz Kościół katolicki, tak, bo Szkoła Nowej Ewangelizacji tworzy również warsztaty dla muzyków, nazywające się Kurs Dawida i on bardzo wiele mi pomógł, bo rzeczywiście na ten kurs w końcu pojechałam i tam dopiero odkryłam, jak bardzo ważne jest dla mnie osobiście uwielbienie i muzyka dla Boga. Tak, tak, ale ja uważam, tak właśnie odczuwam też tak w środku, że Duch Święty jest twórczy. I rzeczywiście jak w pewnym momencie myślałam, że śpiew i gra jest już wszystkim dla mnie absolutnie, wtedy okazało się, że nie, że jest jeszcze więcej, jest jeszcze więcej. Są na przykład właśnie, tak jak mówisz, flagi, jest taniec. Spotkałam się z tańcem uwielbienia, o którym istnieniu też wcześniej nie miałam pojęcia, że można tak całym sobą tańczyć dla Boga. No, wcześniej nie miałam pojęcia. Wcześniej tam chodziło się na dyskoteki, wytańczył się człowiek, wrócił do domu, przespał się, fajnie było i tyle. A że można to robić dla Boga. I zaczęłam to odkrywać. Okazuje się, że to wszystko jest w ogóle w Biblii. Można znaleźć potwierdzenia, że już Dawid tańczył, prawda, dla króla i nasz, i też narody, Izrael, kiedy zwyciężał te wszystkie bitwy, to naprzedzie szli właśnie tańcerze, śpiewacy, uwielbiający Boga. I wiele takich sytuacji mamy też tam opisane, jak oni wygrywali wojny, kiedy na okrzyki uwielbienia często wróg uciekał już. Więc to jest rzeczywiście ciekawy temat. Można by o tym całą konferencję powiedzieć. Oczywiście, oczywiście. I każdemu tego życzę. Tak, to wystarczy niewiele właściwie. Poświęcić swój czas i no, spróbować uwielbiać go. Ustawić go na właściwym miejscu. Oddawać mu chwałę. Po prostu to nawet mówić, śpiewać, krzyczeć, że ty jesteś Bogiem moim i tak. I też jak Bóg przebywa w fale swego ludu, no, kiedy spotyka się jego lud i ogłasza jego chwałę, oddaje mu tę chwałę, wtedy rzeczywiście chwała Boża wstępuje, zmienia rzeczywistość. Atmosfera jest inna. I rzeczywiście wróg ucieka. Tak, doświadczyłam tego. Rozumiem. No po prostu to się zaczyna zawsze od spotkania. Uwielbienie jest relacją. To jest przebywanie ze swoim przyjacielem. Od tego się zaczyna i nie ma co się tak od razu napinać, bo jeżeli ktoś tego nigdy wcześniej nie robił, to najpierw trzeba poszukać spotkania z przyjacielem. Przyjacielem mam na myśli Boga oczywiście, ale można to przenieść na życie, żeby sobie łatwiej to jakoś wyobrazić. Jeżeli jest osoba, na której mi zależy, którą kocham, no to chcę z nią spędzać czas, chociażby ten kwadrans dziennie gdzieś poświęcić. Chociażby nawet, jeżeli nie można rzeczywiście, no to chociaż w myślach, ale budowanie relacji. I wtedy to przychodzi naturalnie. I wtedy przychodzi to, że ja się z tobą spotykam i cieszę się, że jesteś, nawet jeżeli mam trudny dzień, ale cieszę się, że jesteś, chcę ci oddawać chwałę. A potem już człowiek może się wszystkiego uczyć technicznie, to tak jak tańca. Krok. No na pewno trzeba pytać o to Boga na modlitwie i też spotykać się, albo przede wszystkim nawet ze swoim sercem. Jak to się robi? Na pewno nie można lekceważyć swoich pragnień. I ja bardzo wiele błędów popełniłam przez to, że szłam według tego, co gdzieś trzeba było zrobić. Ktoś mi podpowiadał, a lekceważyłam to, co miałam wypisane tam w sercu. Nie wiem, czy tak się spotykają inni, ale ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że wola Boża na pewno jest inna od woli mojej i tu będzie na pewno konflikt. Gdzieś to założyłam sobie na starcie i utrudniała mi ta myśl bardzo wiele, bo myślałam, że muszę przekonać mojego Boga do moich ścieżek i tak dalej. Okazało się, że to jest wielki błąd, wielka nieprawda, bo to, co ja mam wypisane w głębi serca, to przecież mój Stwórca mi wypisał, więc moje pragnienia z głębi serca jak najbardziej są realizacją mojej misji, mojego powołania i tak dalej. I rzeczywiście, kiedy to odkryłam, to poczułam się niesamowicie wolna. Niesamowicie. To była po prostu modlitwa, ale też taka właśnie... Są takie rekolekcje pomagające, jak na przykład kurs... To akurat, o na przykład Samuel, to są takie rekolekcje powołaniowe, które wiele potrafią człowiekowi powiedzieć już wewnątrz wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Są też inne powołaniowe rekolekcje, w których można się spotkać z samym ze sobą, z własnym sercem, gdzie nie tylko chodzi o rozważenie swojej drogi życiowej typu kapłaństwo, małżeństwo, zakon, ale też co jest moją misją. Zadawać sobie trudne pytania, nie bać się, bo Bóg nie jest przeciwko nam. Jest bardzo mocno z nami. I właściwie to służy nam pomocą, no to jak najlepszy przyjaciel. To nie chodzi o to, żebyśmy nie doszli do celu, tylko właśnie, żebyśmy doszli. Myślę, że na pewno. Przede wszystkim chcę wydobyć z nas to piękno, którego my jeszcze nie znamy, a które mamy. Na pewno chcę, żebyśmy coś odkryli, czymś się podzielili i to rzeczywiście jest pewien wysiłek, ale też chcę coś pokazać przez to i przemówić do innych osób, które gdzieś może siedzą i nie wiedzą, że tak można. I też chcę powiedzieć, że jest więcej niż sobie gdzieś założyliśmy. Bo jak mówimy talenty, to nie wiem, czy tak jest u nas, ale często się kojarzy nam, że talent, czyli maluję. I tak mniej więcej to gdzieś tutaj się zamyka. Ale talentów jest o wiele więcej. Nawet sam taniec. Taniec to może być taniec towarzyski, taniec solo, może być taniec z flagami, może być taniec przeróżne, prawda? Więc... Talent to jest szerokie pojęcie. No i myślę, że Pan Bóg chce nam też powiedzieć, że Duch Święty jest czymś więcej, że jest twórczy. Że jeżeli my myślimy, że na flagach się świat kończy, to On już mówi, to dopiero się zaczyna, już zapominamy, idziemy dalej. Jest więcej, żebyśmy próbowali za Nim nadążyć. Myślę, że o to też chodzi. Tak, znaczy ja właściwie prowadzę, ale też bardziej organizuję i współprowadzę. Zapraszam do współpracy zawsze jakieś osoby, które mają doświadczenie uwielbienia i no na tańcu to jest... Na tańcu ja nie jestem ekspertem od tańca, może jeszcze przynajmniej. Są osoby, które są w tym o wiele lepsze. I tutaj mam doświadczenie przemiłej współpracy z wieloma wspaniałymi osobami od tańca z flagami, od chociażby ekipa Worship Style, czy też... inne osoby tutaj z Warszawy. Na czym polegają? Przede wszystkim na tym, żeby spotykać się z Bogiem w nowy sposób. Tutaj mamy, taki warsztat wygląda w ten sposób, że rozwijamy się tanecznie, jeżeli chodzi o warsztat taneczny. Rozwijamy swoje umiejętności, też wiedzę rozwijamy, bo dowiadujemy się, czym są dane kolory, o co tutaj chodzi, jakie mają znaczenie. Dowiadujemy się też jakiegoś kontekstu biblijnego, który tego dotyczy i używamy to w praktyce. O czym informują pragnienia? Na pewno o tym, co jest w głębi nas. Jak już jest takie piękne słowo, że głębia przyzywa głębie. Ja myślę, że one nam mówią o czymś, co często chcemy gdzieś może zasypać, bo nam się wydaje, że to jest jakieś zbyt wielkie, może niewygodne, a może nie dotyczy to nas. Często jest taka historia o kurze i o orle, pewnie większość słyszała, że orzeł wychowywał się z kurą i całe życie myślał, że jest kurą. Patrzył w górę, o jak pięknie leci orzeł. Kura mówi tak, ale ty jesteś kurą, ja jestem kurą. No i orzeł umiera. Więc pragnienia mówią często o nas prawdę, której ciężko jest jakby uwierzyć. Ja to sobie mówię tak, jeżeli Pan Bóg mówi przez te pragnienia, zrób to, zrób tamto, pierwsze, co mi się pojawia w głowie, ja? Niemożliwe, zupełnie niemożliwe. Ale myślę, że właśnie cała zabawa polega na tym, żebyśmy wchodzili w ten temat i odpowiadali, dobrze, to ja spróbuję. Chociaż wydaje mi się, że jestem kurą. Tak, to jest też piękne pytanie. W ogóle wydaje mi się, jestem przekonana, że Pan Bóg do każdego z nas ma swoją osobistą ścieżkę dostępu. I że to nie jest takie jednolite. Oczywiście uwielbiamy Boga wszyscy razem i to jest generalnie, załóżmy, że wszyscy podnosimy ręce, wszyscy skaczemy, czy tam krzyczymy, jak się umówimy. Ale ta osobista relacja, no to wymaga takiego czasu spotkania. Jeżeli ja sobie siądę z moim przyjacielem pod drzewem i moja z nim relacja polega na tym, że ja sobie siedzę i go słucham, no to on uczy się, ja się uczę jakiegoś jednego wspólnego języka. Jeżeli ktoś inny ma taki pomysł, że pójdzie do kościoła, usiądzie w ławce i będzie to jego cisza i jego spotkanie, no to tu będzie inaczej. Każdy ma jakby, to jest ciekawe, ale każdy może sobie zbudować ją z Panem Bogiem po swojemu. I to będzie takie właśnie intymne, powiedzmy, prywatne. Ale są też, mówię, wspólne, styczne, to, że chodzimy, jako my katolicy, na Eucharystię, że jeżeli inne denominacje mają spotkania na wieczerzach, każdy ma, mamy też wspólne jakby takie działania, ale mamy też indywidualne. No, jest to prawda, że słucha serce, tylko że są różne poziomy tego słuchania. Ja też tak miałam. Ja się świetnie bawiłam i jakby mnie ktoś próbował nawrócić w tamtym czasie, tak mówiąc mi, idź do Boga na siłę, to w ogóle nie chciałabym go słuchać. Ja się dobrze bawiłam. Ja miałam dobre intencje. To był jakiś taki poziom, w którym byłam. Więc nie jest to jakimś kłamstwem. Słucham swoich piosenek. Wręcz nie należy tak odrzucać na siłę, myślę. Tylko no, pytać się Pana Boga, czy to jest wszystko. Bo jest w nas taka głębia, której nie zakłamiemy, nie jesteśmy w stanie. Można to do jakiegoś momentu, myślę, a w pewnym momencie ona się i tak upomni. Jest jakieś wołanie, którego nie warto lekceważyć, bo ono się będzie dobijało, no po prostu. Może to nie chodzi nawet o piosenkę, ale może ta osoba, przykładowo, jest to osoba, która, no tak jak mówisz, słucha tam popu i mówi, że jej serce się uspokaja. Dobrze, ale może jest coś większego, może jest jakieś zaproszenie na przykład do tego, żeby zaczęła rzeźbić, albo żeby, nie wiem, zbudowała jakąś taką relację z osobą, do której się boi podejść. To są różne ciekawe tematy, prawda? Tak, ale to jest też to, że ja nie jestem żadnym takim ekspertem właściwie, bo ja też jestem zwykłym człowiekiem i mam wzloty, upadki. Czasami mam taką sytuację, że nie chce mi się wstać z łóżka i mówię, Boże, dzisiaj nie pogadamy. I muszę rzeczywiście wykonać pewną pracę, żeby dojść do tego poziomu zero. Jak mówi mój taki przyjaciel, wszyscy budzimy się poganami. Trzeba nam od nowa wstać, przypomnieć sobie, kim jesteśmy. O, jest taki film 50 pierwszych randek, może ktoś widział. Tam jest taka dziewczyna, która codziennie o poranku zapomina, kim była i od rana musi sobie od nowa wszystko przypomnieć. Tak mówię, często, że ten film często jakby symbolizuje no mnie i myślę, że też wielu innych chrześcijan, że wstajemy i właściwie zrobiłoby się po swojemu. Co, no umyć zęby, zjeść szybko, iść do pracy, jest zły dzień lub dobry. Różne są w życiu sytuacje. Ale właśnie myślę, że co jest ważne, to żeby zawalczyć o siebie i wbrew temu, co się czuje, stanąć w tej świadomości. Kiedy to się uda i się oddaje Bogu chwałę, wszystko się zmienia. Autentycznie. Tak jakby ktoś mi zdjął czapkę z głowy, czy tam co innego. Całe samopoczucie. To kwestia jest paru minut. Jeśli wykonam ten wysiłek, jest zupełnie inny dzień. To jest rzeczywiście sprawdzona prawda. Takiej ciemnej nocy to chyba może nie doświadczyłam, ale mam takie etapy, kiedy mam wrażenie, że on jest gdzieś daleko. Gdzieś daleko po prostu tak sobie żyję i mam wrażenie, że moje modlitwy gdzieś trafiały w próżnię, że tyle się modliłam, jakbym darła palcami ziemię, a on po prostu gdzieś nie słyszał. No. Miałam taki etap w swoim życiu. Ale teraz też widzę, że to był po prostu taki czas, kiedy jakby wołałam, a nie było z mojej strony słuchania takiej prawdziwej relacji. Jest zupełnie inna sytuacja, kiedy mamy relację z przyjacielem. Na przykład jeżeli jest jakaś pani w sklepiku, do której przychodzimy, prawda, robimy tam zakupy i ona, my się z nią przyjaźnimy, to jest, prawda, bardziej prawdopodobne, że ona nam coś załatwi, niż kiedy jest to osoba obca. Więc kiedy jest to osoba nam bliska jakaś i powiemy, słuchaj, trzeba mi zrobić to i tamto, potrzebuję, żebyś mi sprowadziła jakieś tam przedmioty, no nie wiem, w tempie szybszym, ona spojrzy na nas z ciepłą i z miłością prędzej, niż gdyby to była obca. Tak samo z Bogiem, myślę. Wtedy myślałam, że jak będę więcej modlitw odprawiać, to on mnie prędzej wysłucha. A teraz widzę, że to nie tak. Przynajmniej w moim przypadku to jest, odkryłam, że jest ważniejsze zasłuchanie się i zobaczenie go jako osoby, która po prostu czeka na relacje. To myślę, że jest dla niego ważne. I to jest takie właśnie moje doświadczenie. I wtedy jest pokój i też większe zrozumienie, kiedy świat się toczy trochę inaczej niż myślałam. No i to jest piękne. Szema Izrael to jest wręcz pierwsze przykazanie, które gdzieś może zapomnieliśmy. Gdybyśmy słuchali, to byłoby wszystko lepsze.
1: Czym jest według ciebie ewangelizacja?
0: Tak jak jeden biskup powiedział, że teraz nie potrafię przypomnieć, to biskup Dajczak czy Ryś, jest wychodzeniem z miłością. Wręcz powiedziano nam kiedyś wprost, że jeżeli wychodzicie i nie kochacie tych ludzi, to w ogóle nie wychodźcie. No bo my tak naprawdę często nie jesteśmy wcale lepsi, a wręcz nie mamy prawa czuć się lepsi, bo nie mamy takiej samej historii jak osoba, do której idziemy, prawda? Nie wiemy, co tam przeżyła, ale mamy ten przywilej, że możemy podzielić się dobrą nowiną i być dla kogoś światłem, którego być może potrzebuje. Więc trzeba, myślę, podchodzić z miłością do tej osoby, do której się wybieramy. Dzieleniem się miłością. No i oczywiście przede wszystkim Jezusem, bo Jezus jest miłością. Mam, ale zdecydowanie za mało, bo uważam, że powinno się tak codziennie wychodzić z miłością i to jest taki cel, do którego dążę, ale rzeczywiście jest tak. Są sytuacje, gdy na przykład miałam takie przekonanie, może to jest sytuacja z Lednicy akurat. W ogóle Lednicę polecam jako pierwsze miejsce dla ewangelizacji. Jest to po prostu nasz teren, bo sama Lednica jest pięknym miejscem. To jest teren nasz, to znaczy kościoła już i tak jakby no, zło, które tam gdzieś próbuje coś zrobić, jest mniejszością i nie ma za bardzo szans. Więc rzeczywiście są tam piękne sytuacje, piękne spotkania. Nie mówię, że gdzie indziej nie ma, ale tak na początek. I rzeczywiście miałam taką sytuację, kiedy czułam takie ponaglenie gdzieś w środku, żeby podejść do pewnych osób, które tam stały. W tłumie widziałam dwie osoby i no podeszłam i też, co tu mówić, zaczęłam dzielić się moim świadectwem życia z rodziny, jak tam było, w ogóle wszystko. I w pewnym momencie ta osoba, mimo tego, że nie chciała mnie na początku słuchać, zaczęła płakać, przeżywać. Okazało się, że dokładnie moja historia dotyczy jej, że ona ma taką samą historię. Więc też to spotkanie dało mi bardzo wiele do myślenia, że Pan Bóg często stawia nas w sytuacjach, kiedy osoba, którą nam gdzieś pokazuje, jakby przeżyła coś podobnego i potrzebuje usłyszeć. Jest to piękne. Ewangelizacja nadmorska, tak jak nazwa wskazuje, idziemy brzegiem morza, ewangelizujemy, głosimy Jezusa. Jest to ciekawe, bo to jest zorganizowane w ten sposób, że przed wyjściem są 4 dni chyba rekolekcji. I na tych 4 dniach rekolekcji uczymy się. Część uczy się śpiewać, udzielimy się takie zespoły. Część uczyła się tam jakieś sztuki teatralne robić i też uczymy się, w jaki sposób podchodzić, jak mówić, jak zagadywać. Tworzymy takie teamy, takie zespoły. Wtedy, jak ja byłam tu już jakieś parę lat temu, to były takie 2 zespoły. Nie orientuję się dokładnie, jak jest w tym momencie. I taki team po prostu idzie z flagami, ze śpiewem, z jakimś, no, z pewnym programem. I śpiewa, cieszy się Bogiem brzegiem plaży, zupełnie w takiej swobodzie, bo nie mając nic, tak z taką lekkością. A potem podchodzimy i rozmawiamy z ludźmi o Bogu. I zapraszamy na spotkania, które odbywają się wieczorem. Są to przeważnie msze z modlitwą uzdrowienia. Bardzo piękne nabożeństwa. Tak to wygląda. Aha, i jeszcze co jest najważniejsze, idziemy przede wszystkim, może przede wszystkim takie doświadczenie ewangelizacji na żebraka. To znaczy z takim zaufaniem, że Pan Bóg się zatroszczy o to, gdzie będę spać, gdzie będę, co będę jeść i jak ja to przeżyję. Oj tak, powiem tak, że jak się przeżyje pierwszy dzień i się nie brakowało ani kawy, ani jedzenia, ani niczego, co tam kto potrzebuje, no to jest fajnie. Jak się przeżyje drugi, to jest tak całkiem nieźle, ale jak tak minie tydzień, to tak trochę byłam przerażona wręcz, jak to jest możliwe. To chyba Bóg naprawdę jest. Są takie fajne sytuacje. Znaczy, ja to na przykład pamiętam, że jak Pan Bóg rozmnażał chleb, to było bardzo ciekawe, że szliśmy tą grupą, modliliśmy się na przykład koronką do Miłosierdzia Bożego i w pewnym momencie przychodziła osoba i zapraszała całą grupę na obiad. To było piękne doświadczenie. Myśmy po prostu stali, odmawiali koronkę na przykład, a potem przychodził ktoś i nas zapraszał. I to było takie dla mnie na początku, jak to jest, jak to jest. Jest tam też taki jeden pan w Kołobrzegu, który zaprosił całą grupę na lody. No przecież nie musiał, prawda? Pierwsze potrzeby człowieka to chleb i woda. Ludzie byli wspaniali, naprawdę dzielili się wszystkim, co mogli. I też mieliśmy takie świadectwa z tego, że osoby, które się dzieliły, później na przykład miały wielkie błogosławieństwo w tej pracy, że w sezonie takim, który już nie był sezonem typowo, wiecie, letnim, później mieli, interes się rozwijał, chociaż w normalnych warunkach wcześniej tak nie było, więc mało tego, że dostali spłatę za te nasze obiady, to jeszcze więcej osób przychodziło. I no mamy takie właśnie głosy. Były też świadectwa uzdrowienia. Szczególnie zapadło mi w głowę właśnie, jak ja chodziłam, to była taka dziewczynka, która zginęła na plaży. To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, gdzie 6-letnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, prawda? Pamiętam, jak chodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam, jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił ją kazanie. W pewnym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła. Bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przeprowadziła. Nie. Ktoś po prostu z osób mówił, że ten medalik, który nakładamy, tak jak jest napisane w tym przesłaniu, jest na medaliku napisane, że osoby, które noszą ten medalik, Maryja będzie się nimi opiekowała. To było bardzo zwyczajne. Tak, bardzo dobrze, jeżeli się idzie z Duchem Świętym na ewangelizację, bo wtedy jest porządek, wtedy jest tak, jak trzeba i Duch Święty najlepiej wie. Tylko jest oczywiście nam trudno zaufać, na początku zwłaszcza. Wydaje się, że my powinniśmy wszystko zrobić, ale są takie sytuacje, kiedy czujemy się słabi, nędzni, beznadziejni, nie nadający się do niczego. I wtedy wkracza Duch Święty, wtedy może się pokazać. Często właśnie musimy czuć się tak niedołężni, żeby On właśnie zadziałał. Wielokrotnie byłam świadkiem tego, że w chwili, kiedy naprawdę już wydaje się, że nic nie zrobię, nic nie zrobimy, bo mój team w ogóle się nie nadaje. Ja dzisiaj nic nie powiem o Bogu, w ogóle nikogo, z nikim nie chcę o niczym rozmawiać. Często w tych sytuacjach Duch Święty robił niesamowite rzeczy, przyprowadzał ludzi. I wtedy wiadomo było też, kto tutaj działa, prawda? Że to nie jest takie od nas, z naszej mocy, z naszej wspaniałości, tylko że właśnie udało nam się otworzyć drzwi temu silniejszemu, temu, który wie, który zna tych ludzi najlepiej. Takim doświadczeniem jest chociażby to, że był sobie jeden dzień, w którym w ogóle nie wyszliśmy. W ogóle, bo taka była pogoda. Lało, wiało, grzmiało. Nie nadawało się po prostu dochodzenie na plaży. W ogóle po mieście, ponieważ ludzi nie było w mieście. I nie mogliśmy zapraszać ludzi na nabożeństwo. Nic nie mogliśmy zrobić. Tego dnia cały dzień spędziliśmy na adoracji, na uwielbianiu Boga. Na takim przebywaniu z Nim po prostu. I to było dla nas niesamowitym zaskoczeniem, bo tego dnia na nabożeństwo przyszło najwięcej osób. Tak. I ta pani teraz jest moim wzorem. Podziwiam ją, serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Ponieważ ona Ona teraz głosi Jezusa w koszalińskiej ekipie. A też muszę powiedzieć, że bardzo dużo nauczyłam się i bardzo, bardzo wiele czerpię od tej ekipy, od Jezusa na stadionie. I co to było? Jak to było? No po prostu zabrakło nam noclegów. Ja i koleżanka jakoś tak siedziałyśmy, zostałyśmy same po nabożeństwie. Wszyscy gdzieś tam już poszli i my tylko dwie. I siedziała sobie taka pani, która mówi, co dziewczynki, nie macie gdzie spać. No to chodźcie do mnie. Miałam co prawda nikogo nie brać, bo coś tam, ale wzięła nas. To było niesamowite, bo ona słuchała, dla nas to było naturalne, co my tam przeżywamy i tak dalej. Ona słuchała, wchłaniała to wszystko. I ja nie miałam pojęcia, że to ma jakieś znaczenie. A to już było wiele lat temu. I rzeczywiście ona nas ugościła wspaniale. W ogóle niczego nam nie brakowało. Ja się czułam jak w pałacu, jak królowa po prostu. Chociaż miałyśmy tylko dwie koszulki, które na okrągło prałyśmy na zmianę. Więc rzeczywiście niczego nam nie brakowało. I ufam, że... No wierzę, że Pan Bóg ją sobie wynagrodził, bo wyglądam na szczęśliwą, jak patrzę na te filmiki, których głosi Ewangelię. To jest świetne pytanie, bo to jest dla mnie szkoła, taka nauka właściwie bardziej tego... Staram się podchodzić do człowieka po prostu jak do człowieka. Nie robię jakichś spektakularnych ewangelizacji, jeśli mam być szczera, ale bardzo bym chciała do tego dojść, bo to jest do takiego czegoś, że żyję życiem swoim, właśnie tak głoszę. Trudno jest mi w ogóle samą siebie ocenić, ale wydaje mi się, że żyję normalnie, że jestem taką zwykłą osobą. A może... Ufam, że mam nadzieję, że tak. Bo to, co obserwuję, to jest niesamowite poruszenie się kościoła, niesamowite zrywy. Powstaje wiele zespołów, powstaje wiele wspólnot. Ludzie otwierają się na ducha i szukają. To, co obserwowałam ostatnio, fakt, że tu przyjechał wtedy Marcin Zieliński, ale ja stałam jak urzeczona. Ludzie wchodzili do kościoła, to było akurat w katedrze praskiej, wchodzili rzeki ludzkie, ci bym powiedziała, rzekami. W kościele się nie mieścili. To jest niesamowite pragnienie gdzieś spotkania z żywym Bogiem, poszukiwania Go. Jest tego bardzo dużo i bardzo potrzeba takich osób, które będą gdzieś w swoich parafiach, w swoich miejscach głosić, tworzyć wspólnoty. Tak, widzę takie poruszenie. Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że dialogiem. Bo my często jesteśmy głęboko przekonani, że mamy jedną świętą rację i być może mamy. Natomiast ekumenizm jest miłością i dialogiem. Zwłaszcza ten między chrześcijanami. Bo jest nas dużo i ostatnie właśnie spotkania, sytuacje, to co się dzieje w Polsce, pokazuje, że można spotkać się na wspólnej modlitwie. Można rozmawiać o tym. Ja byłam świadkiem przepięknego dialogu między pewnym Żydem mesjanistycznym, naszym biskupem katolickim i pewnym protestantem, gdzie każda z osób, chociaż zupełnie inna, wykazała się wielkim sercem, wielką miłością. Jestem do dziś poruszona do głębi tym dialogiem. Było to na konferencji Serca Dawida. I wtedy zrozumiałam, że taki dialog jest ważny, to ma znaczenie. I nie chodzi o to, żebyśmy rezygnowali z swojej tożsamości, absolutnie nie. Ona jest cenna, ona jest wspaniała. Ja jako katolik czuję się świetnie, ale mój brat protestant ma też jakąś ważną drogę w kościele. I każda z tych osób właśnie ma swoją drogę do Boga. Trzeba to uszanować, bo Pan Bóg jest Panem czasu i wie, którędy mamy iść, nie? No myślę, że trzeba by porozmawiać z taką osobą, spotkać się. Pewnie każda sytuacja jest inna. Jeżeli ta osoba tak twierdzi, to pewnie ma też jakieś powody, żeby tak twierdzić. Może coś się złego stało. Ale co najważniejsze, żeby spróbowała otworzyć się na żywego Boga, bo On jest blisko. On jest blisko i On chce ją utulić. On ma rozwiązanie. Czasem nam się wydaje, że coś jest bardzo niemożliwe, ale przecież tak jak się modlimy. Ja ostatnio właśnie zatrzymuję się na tym, że wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I tam coraz im dalej w modlitwę, tym więcej schodów. Stworzyciela, nieba i ziemi i tak dalej. I każde kolejne wyzwanie mówi coś więcej. Więc jakbyśmy to spróbowali pomodlić się tak sercem, w kogo my wierzymy, i spróbowali się z tą osobą spotkać, no to wychodzi z tego jedna prawda. No nie jest sama ta osoba na pewno. jest przy niej ktoś, wielki ojciec, któremu zależy.
2: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Cuda. Oczywiście one się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów.
1: Problem polega na tym, że lekarze, którzy diagnozują nieuleczalną wadę płodu czy dziecka, oni nie mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicjum perinatalne w pakiecie NFZ-u. Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach.
0: Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia.
1: Witamy serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Aleksandra Marciniak, rzecznik prasowy i wicedyrektor działu obsługi darczyńcy Fundacji Gajusz.
0: Dzień dobry.
1: Pani Aleksandro, ja muszę przyznać, że mój pierwszy kontakt z Fundacją Gajusz był bardzo emocjonalny, ponieważ ja się spotkałam z Fundacją zupełnie przypadkowo, przeglądając Facebook, i to był taki kontakt tylko internetowy. I zainteresowało mnie wszystko. Od waszej grafiki, od tego, jak zbudowaliście swoją stronę internetową, a tak najbardziej poruszyły mnie historie, które regularnie opisujecie na swoich stronach. To są takie historie, które moim zdaniem poruszą najtwardsze serce. I podejrzewam, że to znaczy gratuluję po pierwsze osobie, która wpadła na pomysł, żeby w taki sposób opisywać tę historię. I nie chodzi mi o to, żeby... I nie widzę w tym takiego celu, żeby wywołać łzy u słuchacza i żeby doprowadzić go tylko do takiego chwilowego wzruszenia, tylko widzę w tym taki materiał, który ma zmobilizować do działania.
0: Bardzo dziękuję za te słowa docenienia, bo zależy nam na tym, żeby właśnie wszystko było spójne. Czyli po pierwsze piękne historie i za ten styl gajuszowy, tak, czasami ja mówię Gaju Style, odpowiada nasza założycielka i prezeska Tisa Żabrocka-Kwiatkowska. Zaczęło się od tego, że jej syn bardzo ciężko zachorował jako kilkudniowe niemowlę i właściwie to oni bardzo długie miesiące spędzili w szpitalu. I Tisa wtedy zawarła taki pakt z siłą najwyższą, jak to opowiada, że jeśli moje dziecko zostanie ocalone, ja sprawię, żeby żadne dziecko nie chorowało samotnie. I właśnie w naszych opowieściach widać to serce matki. My czasami o Tisie mówimy multimatka, bo jest matką czworga dzieci. Więc mam nadzieję, że widać to serce matki, ale też, że widać szacunek dla rodziców. Dlatego, że my dotykamy najtrudniejszych scenariuszy. Czasami rodzice, kiedy rodzi się chore dziecko, decydują, że go nie wychowają. I jak tu oceniać? Przecież tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Nie wiemy, jak byśmy się zachowali w tej sytuacji. Informacja o chorobie dziecka, perspektywa, że na przykład przez wiele lat trzeba będzie czuwać przy jego łóżeczku, może kogoś przerazić, więc my dokładamy starań, by w tych opowieściach przede wszystkim był szacunek. Szacunek dla każdego życia, szacunek dla każdej osoby. Nigdy nam nie przechodzi przez gardło ocenianie rodziców biologicznych, nawet jeśli później dla dziecka szukamy rodziny zastępczej, bo tak w życiu bywa. Podejmujemy różne decyzje i każda decyzja zwykle jest po prostu tą najlepszą możliwą w danym momencie. Więc my mówimy, kim my jesteśmy, żeby oceniać czyjeś decyzje. Jeśli ktoś w ciąży dowiaduje się, że urodzi śmiertelnie chore dziecko, zdarzają się takie osoby, które mówią, ja się bardzo długo zastanawiałam, czy ja chcę w ogóle zachować to dziecko. Czy my mamy prawo odmówić tego zastanawiania się? No nie, każdy ma swoje sumienie, jeśli jest w danej wierze, no to zna też przykazania, więc my nie jesteśmy od tego, żeby oceniać, żeby podpowiadać, żeby dawać rozwiązania. My jesteśmy po prostu od tego, żeby pomagać. Pomagać też w sposób piękny i to też pani zauważyła na naszej stronie,
1: bardzo dbamy o to, żeby również zdjęcia były piękne, z poszanowaniem intymności rodziny, dziecka. Robimy też zdjęcia naszych dzieci, dzieci śmiertelnie chorych z hospicjum, dlatego że proszę mi wierzyć, że część dzieci po prostu to uwielbia. Jak my wchodzimy do hospicjum, które nazywamy pałacem, i wita nas w progu księżniczka Jagodzianka, to ona wręcz się dopomina, żeby robić jej zdjęcia. I naprawdę to sprawia nam mnóstwo radości, że my później publikujemy te zdjęcia i ludzie po prostu wysyłają mnóstwo ciepłych myśli i słów do tych dzieci, które często na świecie nie mają nikogo bliskiego. To my jesteśmy dla nich mamą, tatą, całym światem.
2: Piszecie, że hospicjum to jest to ludzie. Wspomniała Pani o 170 osobach, które są pracownikami hospicjum. I ja sobie tak myślę, że to hospicjum, które tworzą ludzie, to musi być tak naprawdę jeden doskonale skonstruowany, działający organizm. To jest ogromna praca logistyczna, ale też świetnie zorganizowana, bo z tego, co też wyczytałam u Was na stronie, wspieracie siebie nawzajem.
1: Ja tylko jedną rzecz sprostuję. Fundacja Gajusz zatrudnia ponad 170 osób, ale to nie tylko pracownicy hospicjów. My prowadzimy również centrum terapii, głównie dla rodzin zastępczych, adopcyjnych, dla rodzin, które znalazły się w jakiejś kryzysowej sytuacji. Prowadzimy też interwencyjny ośrodek preadopcyjny o ślicznej nazwie Tuli Luli. Tam trafiają niemowlęta, które z bardzo ważnych przyczyn rodzice pozostawili tuż po narodzinach w szpitalu. I my jesteśmy z tymi niemowlętami do czasu, gdy znajdą się kandydaci na rodzinę adopcyjną albo zastępczą. Prowadzimy też program dla rodzeństw dzieci chorych, czyli tych dzieci, które są w hospicjum i tych dzieci, które chorują na nowotwór. I wreszcie jesteśmy na dziecięcych oddziałach onkologicznych. Tam jesteśmy od 28 lat, bo właśnie tam fundacja zaczęła działać. Na dziecięcych oddziałach onkologicznych dbamy o to, żeby nie zapomnieć, że dzieciństwo trwa tu i teraz. Że jest choroba, ale powinna być też zabawa, powinna być troska o emocje i o dobre dzieciństwo. I wreszcie mamy taki program, który jest skierowany dla dzieci, które pokonały raka, ale po kilku miesiącach, czasami kilkunastu, a czasem nawet latach, potrzebują powrócić do zwyczajności. To jest bardzo trudne. My to zdiagnozowaliśmy dość niedawno, bo od kilku lat ten program Okno istnieje i tam zapewniamy opiekę głównie terapeutyczną, tak żeby przywrócić normalność. Są rodziny, które same sobie z tym nie poradzą. Ale rzeczywiście, jako Fundacja Gajusz najbardziej jesteśmy kojarzeni z hospicjami. Prowadzimy trzy hospicja, trzy formy. Jest hospicjum stacjonarne, nazywamy je pałacem. Jest hospicjum domowe, czyli taki szpital na kółkach. Nasi lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci każdego dnia wyruszają w podróż po całym województwie łódzkim, żeby nieść pomoc dzieciom, które są u siebie w domu. I dzięki temu, że jesteśmy my, nie muszą być w szpitalu. I wreszcie to hospicjum, które wywołuje najwięcej emocji, czyli hospicjum perinatalne. To jest to hospicjum, do którego trafiają rodzice w momencie, kiedy w trakcie ciąży dowiadują się, że ich dziecko jest śmiertelnie chore. Te trzy hospicja zatrudniają mniej więcej 50 osób. Do tego są wolontariusze, którzy uzupełniają naszą pracę. Natomiast chciałabym mocno podkreślić, że nie da się profesjonalnie prowadzić hospicjum wyłącznie w oparciu o pracę wolontaryjną. My tak naprawdę potrzebujemy zatrudniać najlepszych specjalistów. No bo medycy, oni się wcale nie kształcą po to, żeby pomagać umierać. Oni są uczeni w toku swojej edukacji, że mają za wszelką cenę dbać o życie. A tutaj nagle opieka paliatywna w ogóle nie jest o tym. Więc dlatego my potrzebujemy wybitnych specjalistów, że to są osoby, które mają w sobie taką otwartość emocjonalną, mnóstwo empatii. Osoby, które będą też dbały o swoje emocje, no bo łatwo sobie wyobrazić, że tutaj wypalenie zawodowe, oj, to jest ogromne zagrożenie. No bo jeżeli mamy, a bywają takie miesiące, że umiera trzech, czterech pacjentów w hospicjum domowym, To naprawdę my jako zespół to przeżywamy, dlatego też bardzo dbamy o naszych pracowników. Wspomniała Pani, że my musimy być taką strukturą bardzo sprawną, naoliwioną. Tak, bo to nie wystarczy zatrudnić tych pracowników, nie wystarczy pozyskać wolontariuszy, którzy wesprą ich pracę, ale o tych wszystkich ludzi trzeba zadbać.
0: Więc my mamy też superwizję, czyli takie przestrzenie, w których opowiadamy o swoich emocjach. Mówimy o tym, co było trudne, zastanawiamy się, co powinno się w przyszłości stać, żeby na przykład jakaś sytuacja się nie powtórzyła, co możemy zrobić lepiej, inaczej, ale też dajemy sobie przestrzeń zwyczajnie na to, żeby powiedzieć, to mnie rozbiło, potrzebuję wsparcia. Możemy też jako pracownicy całego gejusza poprosić o indywidualne wsparcie doraźne. Nasi specjaliści wspierają właśnie specjalistów, czyli psycholog, psychoterapeuta może na przykład spotkać się z opiekunem medycznym, który doświadczył śmierci podopiecznego, bo często to jest naprawdę moment taki, w którym czujemy, jakbyśmy stracili swoje dziecko. Dlatego, że jeżeli to dziecko mieszka z nami w hospicjum stacjonarnym, jesteśmy dla niego całym światem, tą ciocią główną, która trzymała za rączkę, kiedy dziecko umierało, a wcześniej na przykład przez 3-4 lata prawie codziennie towarzyszyła dziecku w chorobie, no to właśnie my czujemy, jakbyśmy stracili członka swojej rodziny. Więc najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to wyprzeć swoje emocje. Dlatego to jest ekstremalnie ważne, żeby w takich miejscach, w organizacjach pozarządowych, które pracują na najtrudniejszych ludzkich scenariuszach, zapewniać wsparcie pracownikom. Więc my też wydajemy całkiem spore pieniądze na programy dokształcania pracowników, na programy wsparcia emocjonalnego, bo bez tego byśmy mieli cały czas wymianę kadry. A przecież my potrzebujemy, żeby ci opiekunowie, pielęgniarki byli stałym elementem życia dzieci, szczególnie tych dzieci właśnie z hospicjum stacjonarnego, no bo przy nich nie ma mamy i taty, oni na ogół mieszkają sami u nas, to my tworzymy dla nich dom, więc to jest ogromna odpowiedzialność tworzyć dom w tej chwili dla 15 dzieci. My nie mamy takiej możliwości, że powiedzmy przestaną do nas wpływać darowizny, nie mamy pieniędzy na działanie, no to z dnia na dzień się zamkniemy. Jak? Odpowiadamy za 15 dzieci, osamotnionych, śmiertelnie chorych dzieci, które z nami po prostu mieszkają, a na pierwszym piętrze mamy kolejnych 15 dzieci, których rodzice opuścili tuż po narodzinach. To są niemowlęta ogólnie zdrowe, chociaż wiele z nich na przykład boryka się z syndromem poalkoholowym, wiele z nich ma jakieś wady genetyczne. To są choroby, które nie są śmiertelne, niemniej czasami zdarza się, że absolutnie nie ma kandydatów na rodziców adopcyjnych. Więc znowu, oni mają tylko nas. Gdybyśmy my nie szukali dla nich rodzin zastępczych, to te dzieci trafiłyby do domu dziecka. A naszą dumą i absolutną największą radością jest to, że żadne z ponad 200 dzieci, które trafiły do naszego ośrodka Tuliluli, nie trafiło do domu dziecka. Tego w Polsce nikt nie robi. Właściwie znalezienie rodziny dla chorego dziecka w Polsce graniczy z cudem, a my takich cudów mamy już na koncie 40. Te 40 rodzin dla chorych dzieci to jest 28 lat, ale 200 to nie. 200 to jest niecałe 10 lat, dlatego że w ośrodku Tuliluli mieliśmy właśnie przez 10 lat działania ponad 200 dzieci. Około 160 dzieci mieszkało w naszym hospicjum stacjonarnym. Natomiast wszystkich pacjentów przez te 28 lat, bo 20 lutego Fundacja Gajusz ma urodzinki 20 lutego, 28, to naprawdę liczymy w dziesiątkach tysięcy naszych podopiecznych, dlatego że my też mamy taką historię rozrostu, czyli zaczęło się tylko od oddziałów onkologicznych, później pojawiły się hospicja, pojawił się ośrodek Tuliluli dla opuszczonych niemowląt, Centrum Terapii Cukinia i te programy dla rodzeństw i dla dzieci, które pokonały nowotwór. To daje nam właśnie rocznie ponad 1000 dzieci. Więc no 28 lat to jednak robią się liczby ogromne.
2: Nie mieliście takiego pomysłu, żeby Gajusz pojawił się też w innych miejscowościach w Polsce? Ponieważ musimy też wspomnieć o tym, że hospicja perinatalne to nie jest temat, który po pierwsze jest popularny w mediach. Ja tak jak wspomniałam, ja się dowiedziałam o tym jakimiś własnymi kanałami z internetu, ale jak patrzę na informacje z kanałów takich publicznych, telewizja publiczna, w ogóle media publiczne, o tym się mówi bardzo mało. Natomiast niestety z wielkim smutkiem słucham o tym, że w momencie, kiedy rodzice wywiadują się o chorobie dziecka, jedyną propozycją, jaką otrzymują ze środowisk bardzo głośnych, jest propozycja pozbycia się problemu. Pytanie, dlaczego jest o Was słychać tak mało?
1: No to ja mam dla Pani twarde dane. Rok 2025. W mediach ogólnie ukazało się o hospicjum perinatalnym 1837 materiałów. Zapamiętajmy, 1800. Ile ukazało się o aborcji? 352 244. Czyli mamy 1800 kontra 352 tysiące. Tak to wygląda w mediach. Oczywiście ma Pani absolutną rację, że mamy przeogromną dysproporcję w dyskusji społecznej. Co należy zrobić, gdy zapada informacja państwa dziecko nie dożyje porodu albo państwa dziecko umrze tuż po porodzie? I rzeczywiście doskonale tutaj Pani wyczuła nastrój. Często rodzice słyszą od specjalistów, żeby pozbyć się problemu. Tylko tego problemu się nie da pozbyć. To nie jest problem, na który jest proste rozwiązanie. I od razu tutaj mocno zaznaczyć, my naprawdę nie oceniamy. Jeśli jakaś kobieta zastanawia się, czy powinna usunąć ciążę, to niech ona do nas przyjdzie. Niech o tym pogada, a my jej zostawiamy pełną dowolność, jaką podejmie decyzję, bo to jest jej decyzja, jej życie, jej po prostu prawo do zdecydowania, ale my podzielimy się profesjonalną wiedzą i naszym doświadczeniem, bo nie ma magicznej różdżki, która nagle sprawi, że tego nie było. Zawsze wydarzenie utraty dziecka, czy w wyniku aborcji, czy w wyniku narodzin i na przykład to dziecko umiera po paru minutach, to

mówią o tym, że istnieją hospicja perinatalne, a powinni, bo od kilku lat mamy hospicją perinatalne w pakiecie NFZ-u, to znaczy to jest normalna usługa medyczna. Więc jeżeli idziemy do lekarza i lekarz stwierdza, że mamy wadę serca, to co robi? Wypisuje skierowanie do kardiologa. A jeżeli lekarz diagnozuje śmiertelną wadę u naszego nienarodzonego dziecka, to dlaczego on nie wystawia skierowania do hospicjum perinatalnego? My tego naprawdę nie rozumiemy. My rozmawiamy z lekarzami i zrobiliśmy ogromną robotę w Łodzi, bo szpitale łódzkie po prostu doskonale to zrozumiały, że tak naprawdę hospicjum perinatalne to jest pomoc również dla medyków. Bo co my robimy? Po pierwsze, przejmujemy opiekę nad pacjentką. Dlaczego? Bo medycznie lekarz już nie jest w stanie pomóc tym pacjentom. To, co możemy zrobić, to spokojnie porozmawiać o tym, z czym wiąże się ta wada. Czy na przykład zwykle przy tej wadzie dziecko umiera już w brzuchu mamy? Czy być może ono się urodzi, ale będzie żyło 3 dni, a być może będzie żyło 3 minuty, a może będzie żyło 3 lata? I co wtedy? Więc lekarze nie mają czasu przede wszystkim, żeby o tym rozmawiać. Wizyta trwa 10 minut, 15 minut. Wizyta u naszego lekarza trwa 2 godziny, 3 godziny, tyle ile rodzina potrzebuje i mogą przychodzić tyle razy ile chcą. Ale przede wszystkim lekarz medycyny zwykle niewiele może zrobić w kategorii emocji, dlatego my zapewniamy pomoc terapeutyczną psychologów, psychoterapeutów i to jest naprawdę ekstremalnie ważne, czy ta pacjentka od razu po diagnozie dostanie skierowanie. Bo jeżeli ona go nie dostanie, wróci do domu i w tej rozpaczy będzie googlować. Dlatego mamy petycję, lekarz, nie doktor Google, bo ona nie może googlować w poszukiwaniu rozwiązania. Ona nie powinna pisać do nas takich wiadomości, jak dostajemy. Drogi administratorze gajuszowy, ratunku, nie wiem co robić, dostałam taką diagnozę, lekarz mi nic nie powiedział, co dalej. Naprawdę do obcej osoby kobieta powinna tak pisać? No nie, ona powinna dostać skierowanie od lekarza i informacje, najbliższe hospicjum perinatalne jest tu. I ten lekarz też ma ulgę, bo on już nic nie musi dalej robić. My przejmujemy opiekę, później spotykamy się w szpitalu, w którym ma nastąpić poród, bo to też jest bardzo ważne. Hospicjum perinatalne to nie jest miejsce, to nie jest jakieś hospicjum, tak jak my sobie wyobrażamy, w którym są łóżka i leżą kobiety i czekają na rozwiązanie, bo naprawdę takie koszmarne bzdury były w mediach w roku 2020 przy zmianie ustawy właśnie aborcyjnej. Wtedy mówiono o tym, że właśnie getta dla ciężarnych. Co to w ogóle jest za sformułowanie? To w ogóle nie jest miejsce, to jest forma pomocy, to są wizyty lekarskie, terapia psychologiczna, przygotowanie do porodu razem ze szpitalem, w którym ten poród się odbędzie. My bardzo lobbujemy za takim rozwiązaniem, żeby w każdym szpitalu było specjalne miejsce do porodu. Żeby to nie była ta sama porodówka, na której przychodzą na świat zdrowe dzieci. Bo to już nawet nie chodzi o tę matkę, która właśnie rodzi to śmiertelnie chore dziecko i ono za chwilę umrze. Ale pomyślmy też o tych matkach, które urodziły zdrowe dzieci. Co one czują, widząc obok siebie tę kobietę w rozpaczy? No to naprawdę nie trzeba być ekstremalnie empatycznym, żeby zrozumieć, że to jest problem. Więc to jest kluczowe, żeby lekarz, diagnozując wadę dziecka, powiedział, proszę pani, jest miejsce, w którym są profesjonaliści. Wystawiam skierowanie. Może pani skorzystać, może pani nie skorzystać, tak samo jak z pomocy każdego specjalisty, ale proszę, to jest skierowanie. Pytała pani, czy my się na całą Polskę byśmy nie chcieli. Pewnie, żebyśmy chcieli. Tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. W tej chwili ponad 20 milionów złotych wydajemy na naszą działalność w województwie łódzkim. Tak jak już wspominałam, 1109 pacjentów, 170 pracowników, 200 wolontariuszy. My nie dalibyśmy rady na kolejne województwo. Rozważaliśmy to, ale w tej chwili mamy mocne postanowienie. Nie rozwijamy się obszarowo. Nie tworzymy kolejnej jednostki, bo mamy ich 8, ale ekstremalnie dbamy o jakość tego, co już robimy. Więc wyznaczamy standardy, tworzymy procedury. Oczywiście to nie chodzi o to, że my się chcemy stać korporacją, jak A to B. No nie, bo my pracujemy z ludźmi. Ale jeśli nie ma procedur, jeśli nie ma standardów, to nie ma jakości. Więc Fundacja Gajusz ma ogromną potrzebę robienia wszystkiego najlepiej, jak się da. Dlatego właśnie tylko województwo łódzkie, dlatego dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi hospicjami. Hospicjów perinatalnych w Polsce jest 19.
Zdarzało nam się, że na przykład ktoś dzwonił do nas i pytał,

0: chciałabym założyć hospicjum perinatalne, podpowiedzcie. Podpowiadaliśmy, bo jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę. Niemniej mówimy sobie, jeżeli chodzi o obszar, województwo łódzkie.
1: No właśnie, bo mówi Pani o tym, że zgłaszają się osoby, które pytają, co zrobić, jak założyć takie hospicjum perinatalne. Czy myśleliście o tym, żeby rozszerzyć działkę o taki element szkoleniowy, po to, żeby nie Wy, tylko inna osoba, która poczuje, że ma takie możliwości, spróbowała zająć się tym tematem na innym obszarze?
0: Tak, tak, absolutnie tak. Jesteśmy w procesie przygotowywania się do tego, jak szerzyć naszą wiedzę, tak powiem po angielsku, know-how, no bo faktycznie jest to potencjał zgromadzony przez lata. My hospicjum domowe prowadzimy od 21 lat, hospicjum perinatalne powstało w 2013, w tym samym roku hospicjum stacjonarne. I faktycznie mamy zespół ekspercki, niektórzy są z nami od początku, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, którzy doskonale wiedzą, co jest najważniejsze w opiece nad śmiertelnie chorymi dziećmi. I taka bazowa informacja, żeby prowadzić hospicjum perinatalne w ramach NFZ-u, to niestety trzeba prowadzić hospicjum domowe, bo to jest rozliczane w jednym koszyku NFZ-owskim. Więc stąd też ta bariera na rozwój, no bo już założyć hospicjum domowe to naprawdę czasami jest wyczyn. Są takie czarne dziury na mapie Polski, na przykład województwo świętokrzyskie, gdzie nie ma nigdzie w okolicy hospicjum domowego. Dlatego my te dziury też łatamy troszkę naszym hospicjum stacjonarnym. Mieliśmy takich pacjentów, którzy mimo, że bardzo chcieli zajmować się swoim dzieckiem w domu, no to niestety uznali, że bez pomocy profesjonalistów, bez lekarzy, pielęgniarek, którzy by przyjeżdżali, dajmy na to, no bo takie minimum to jest 2 razy w tygodniu, ale byli po prostu pod telefonem na każde wezwanie, bo tak działa hospicjum domowe, że bez tej pomocy oni się swoim dzieckiem nie zajmą. I to są decyzje, które naprawdę rozdzierają serce. Mama, która urodziła córeczkę, będąc już w dość mocno zaawansowanym wieku, no myślę oczywiście o wieku rozrodczym, czyli będąc po 40 roku życia, no niestety dziecko urodziło się z poważną wadą genetyczną w niewielkiej miejscowości. Szpital też niewielki, w którym przyjmowano poród, nieprzygotowany do właśnie pomocy rodzicom śmiertelnie chorych dzieci, więc no niby próbowali nauczyć mamę opieki nad Marysią, ale absolutnie mama nie poczuła się na siłach, by samodzielnie, tylko na przykład w oparciu o POZ czy o pogotowie zajmować się córką w domu, więc naprawdę to była decyzja łamiąca serce, że oddała ją pod opiekę naszego hospicjum stacjonarnego. Marysia mieszkała z nami przez ponad roczek, zmarła niestety bez obecności rodziców, bo nie zdążyli przyjechać, ponad 300 kilometrów mieli do nas. I to są takie chwile, w których no, robimy co możemy, ale tak, terytorialnie jest wciąż w Polsce za mało. Prawdopodobnie też z tego powodu, że to finansowanie NFZ-owskie, ono jest coraz lepsze, naprawdę trzeba przyznać, że jest coraz lepsze, ale no, nie pozwala na takie duże inwestowanie, czyli właśnie zakładanie od podstaw. Jest, nie mamy kadry lekarzy, jest, nie mamy miejsca, w którym możemy działać. Hospicjum domowe to tak naprawdę głównie samochody, bo to po prostu trzeba dojeżdżać do tych pacjentów. Samochody to benzyna, więc to są naprawdę ogromne koszty. I jeśli organizacja chciałaby powstać od zera, czyli nie tak jak Fundacja Gajusz, że małymi krokami od onkologii poprzez pomoc psychologiczną i pierwszy kontrakt z NFZ-em i dopiero hospicja. Tylko od zera dzisiaj wpadam na pomysł, chcę stworzyć hospicjum perinatalne, ale jednocześnie okazuje się, że muszę stworzyć hospicjum domowe. Zrobienie tego od zera to jest naprawdę wyczyn, ogromne pieniądze. Gdyby to było opłacalne, no to przecież byśmy mieli właściwie, myślę, że w każdym powiecie hospicjum, no bo jakby to był dobry biznes, no to przecież firmy by komercyjnie to zakładały. Więc to nie są proste rozwiązania. My, tak jak mówię, też mierzymy siły na zamiary, bo przede wszystkim chcemy zadbać o jakość, ale absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. I mamy nadzieję, że po prostu ta idea się będzie upowszechniać, chociaż te 19 hospicjów perinatalnych w Polsce to jest naprawdę dobra liczba. To jest więcej niż jedno w województwie. Więc ta dostępność, jeśli tylko lekarze by wystawiali skierowania, ona jest w porządku.
1: Ja też mam wrażenie, że ten temat ratowania życia w Polsce jednak wciąż mamy się czym pochwalić. z jednej strony hospicja ferinatalne, których, jak pani wspomniała, jest aż 19, z drugiej strony okna życia, o których rozmawiałyśmy wczoraj przed tym wywiadem, które w jakimś sensie są takim ratunkiem nagłym. I być może nawet, mam takie wrażenie, że jest większa wiedza na temat takich okien życia niż istnienie hospicjów perinatalnych. One oczywiście nie rozwiązują sytuacji. Ja chciałam zapytać o inną rzecz.
0: Ale ja potrzebuję się odnieść do tego okna życia, bo ja to, co teraz powiem, będzie prawdopodobnie bardzo kontrowersyjne i być może niezrozumiałe, więc postaram się w prostych słowach wytłumaczyć. Okna życia nie są dobrym rozwiązaniem. Okna życia pozbawiają dziecko prawa do dowiedzenia się o tym, skąd pochodzę. Okna życia to tak naprawdę bardzo zła informacja dla mamy, taty, bo tutaj mówimy oczywiście o rodzicach, dlatego że jak zostawimy dziecko w oknie życia, to właściwie nie mamy już szans na utwierdzenie swojej decyzji, bo zostawiamy je anonimowo. Polska ma bardzo zły system wspierania osób w kryzysie. Są inne rozwiązania, które również ratują życie, bo nam się wydaje, że okna życia ratują życie. No nie, okna życia są jakąś graniczną ostatecznością. Co się musiało wydarzyć w tej rodzinie, że oni się zdecydowali nagle po prostu anonimowo z ukrycia oddać swoje dziecko? Tam się wydarzyła tragedia. Ta tragedia się nie wydarzyła w tej minucie. Ona trwała od tygodni, ona trwała od miesięcy. Dlaczego nikt nie zareagował? Gdzie byli sąsiedzi, gdzie była rodzina, gdzie były wreszcie instytucje typu ośrodki pomocy społecznej? Więc ja tylko może to tak domknę, że są lepsze rozwiązania, które chronią życie, bo nam się wydaje, że jak ta mama nie odda dziecka do okna życia, to je wyrzuci na śmietnik. No nie, ta mama powinna czuć się bezpiecznie, że może na przykład pójść do szpitala i powiedzieć pracownikowi socjalnemu szpitala: ja nie daję rady. A pracownik szpitala powinien zapytać, co się dzieje, jak możemy pani pomóc. My to robimy. Fundacja Gajusz prawdopodobnie jako jedna z niewielu organizacji w Polsce to robi, ratuje rodzinę. Przyjęliśmy do ośrodka Tuliluli ponad 200 dzieci. 14 razy wydarzył się cud. Tak, cud się wydarzył, bo te dzieci wróciły do rodzin biologicznych. Ale on się nie wydarzył sam. On się wydarzył dzięki naszej pracy, że my pytamy, jak możemy pomóc. Czasami się okazuje, że mama ma depresję. Czasami się okazuje, że jest ona ofiarą przemocy. A dzięki naszym staraniom ona odzyskuje to dziecko. I to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Adopcja, rodzina zastępcza to są piękne formy dawania dziecku nowego domu, ale korzenie i rodzina biologiczna to jest coś absolutnie niezastępowalnego.
1: Czy mieliście państwo kiedyś kontakt z jakąś organizacją rządową, która zgłosiła się do was z prośbą o bycie ekspertem w przygotowaniu na przykład jakiegoś projektu dotyczącego rodziny?
0: Tak, włączamy się w takie działania. W tej chwili na przykład współpracujemy z Ministerstwem Rodziny w zakresie nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej, więc naprawdę jesteśmy ogromnie wdzięczni, że jesteśmy, że daje się organizacjom pozarządowym z takim doświadczeniem szansę na wypowiedzenie swojego zdania. Na razie mamy takie zapewnienie, że wszystko, o czym mówimy, będzie włączone w nowelizację ustawy. Bardzo czekamy na ten moment, kiedy ustawa zostanie przekazana do konsultacji społecznych. Powinno to się stać właściwie lada moment, bo ustawa powinna być już wiosną znowelizowana. I tak absolutnie uważamy, że organizacje pozarządowe, które się nazywa trzecim sektorem, to nie powinny być na trzecim miejscu. My naprawdę się znamy na tym, co robimy. I no cóż, powiem to otwarcie, robimy to lepiej niż instytucje publiczne, więc absolutnie jesteśmy gotowi, by dzielić się naszym doświadczeniem, by pokazywać, co nie działa, ale też wspierać, bo właśnie czym jest organizacja pozarządowa? Organizacja pozarządowa daje możliwość społeczeństwu, żeby rozwiązać ważne problemy społeczne. Jak? Dzięki temu, że stajemy się darczyńcami i na przykład regularnie co miesiąc wpłacamy 50-100 zł dla tej organizacji. Bo co? Ja sama indywidualnie nie rozwiążę tego problemu, że dzieci śmiertelnie chore nie mają gdzie mieszkać. Ale wpłacę na konto Fundacji Gajusz i każdego miesiąca oni będą wiedzieli, że mogą na mnie liczyć. Ja będę rozliczać PIT. 1,5% podatku przekażę dla organizacji pozarządowej, czyli z tego wielkiego wora pod tytułem podatek, wyjmę chociaż te 1,5% i niech on trafi tam, gdzie ja mogę rozwiązać ważny dla mnie problem społeczny. Organizacje pozarządowe to jest doskonały partner dla samorządów, właśnie nawet dla rządu do konsultacji społecznych. Nie traktujmy organizacji pozarządowych jako takiego ubogiego, trzeciego, bo właśnie trzeci sektor, więc trzeci z kolei konsultant. No nie, bo nasza wiedza i doświadczenie są absolutnie unikatowe i my patrzymy sercem, ale absolutnie z zachowaniem rozumu, więc tak, mamy tych ekspertów, którzy mogą podpowiadać.
1: Ja to świetnie rozumiem, ale cały czas mam z tyłu głowy taki zarzut do rządzących, bez względu na to, która to jest strona, że do tej pory nie zauważyłam, żeby pojawiła się w przestrzeni publicznej duża kampania społeczna, prorodzinna, która miałaby taki realny wpływ na to, żeby dowartościować rodzinę, pełną rodzinę, żeby mówić o tym, że życie jest ważne, że dzieci są ważne.
0: No właśnie. No i znowu, co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę oczywiście, że są podejmowane jakieś pojedyncze działania. Była taka kampania Ministerstwa Rodziny, która miała na celu pozyskać kandydatów na rodziców zastępczych. Czy była zrobiona dobrze? Nie. Dlaczego nie była zrobiona dobrze? Bo nie była realistyczna, nie była skonsultowana. Pokazywała rodziców zastępczych jako superbohaterów. No nie tędy droga. Jeżeli będziemy mówić, szukamy ciebie, superbohaterze, no to ja się nie czuję superbohaterką. Ale jakby ktoś powiedział, szukamy ciebie, bo jest kilka tysięcy dzieci, które potrzebują domu, a ty możesz je stworzyć. Damy ci profesjonalne wsparcie, damy ci wynagrodzenie. Zmień swoje życie. No to realistycznie ja bym się mogła nad tym zastanawiać, ale ja nie chcę być supermenką. Więc te kampanie społeczne, rządowe, nie mówię, że wszystkie, ale rzeczywiście część jest w ogóle nietrafionych. No i tutaj znowu można by przecież współpracować z sektorem pozarządowym, który ma duże doświadczenie w dialogu społecznym, bo my słuchamy tego, co mówią ludzie, wiemy, jakie są problemy i wiemy, jak je rozwiązywać. Czy ja mam jakiś problem, czy Fundacja Kajsz ma jakiś problem ze zmianami na przykład legislacyjnymi? No pewnie. Rozporządzenie o hospicjach nie było aktualizowane od lat. 4 lata temu zaczęły się poważne prace i miało być natychmiast rok, dwa zmieniane. 2 lata temu byliśmy w Senacie. Absolutna obietnica, że to już w ogóle na dniach. No to było 2 lata temu. Czy coś się stało? Nic. Dlaczego to ważne? Bo w świetle prawa, uwaga, hospicje stacjonarne dla dzieci nie istnieją. Nie ma w zapisie rozporządzenia, że istnieje coś takiego jak hospicjum stacjonarne dla dzieci, bo w momencie, kiedy to rozporządzenie powstawało, one faktycznie nie istniały. Ale jesteśmy kilkanaście lat później i istnieje ich 6. No to co, my istniejemy poza prawem? Trochę tak. My istniejemy jako hospicja dla dorosłych, dlatego musimy mieć na stanie na przykład wózki, kule i balkoniki. Czy nasze dzieci z tego korzystają? No nie korzystają. Czy nasze dzieci potrzebują kuchni? Nie, ale nasze dzieci bardzo potrzebują cioci i wujka, opiekunów profesjonalnych, którzy się nimi zajmują. Czy to obejmuje rozporządzenie? No nie, bo w hospicjach dla dorosłych to nie jest potrzebne. Jakie to ma przełożenie? Ano to ma przełożenie na kontrakt z NFZ-em. Dlatego on jest zaniżony, bo tam po prostu nie ma tego sparametryzowanego, co jest potrzebne dzieciom. No i mogłabym o tym i godzinę mówić. Więc tak, jesteśmy rozczarowani spowolnioną legislacją, tym, że jak się zmienia rząd, to właściwie wszystko upada. Nawet wcale się nie musi zmieniać rząd, żeby zostały zerwane dyskusje. Odwołano pełnomocnika do spraw hospicjów. Uznano, że w momencie, kiedy zostały zniesione limity na opiekę hospicyjną, to, że problem się rozwiązał. No fajnie, ten się rozwiązał i to rzeczywiście szacunek za ten gest, ale jeszcze kilkanaście albo i kilkadziesiąt się nie rozwiązało i się nie rozwiąże, bo nikt o to nie dba. Mieliśmy taką petycję dość oszczędzania na śmiertelnie chorych dzieciach. Pojechaliśmy z nią do NFZ-u. No i faktycznie wywołaliśmy tym fajny skutek, no bo chyba doszło do świadomości, że jest tyle luk w tym finansowaniu hospicjów dziecięcych, że nie może być dłużej ta stawka na hospicję zamrożona, więc ona sukcesywnie rośnie, no ale to naprawdę wymaga naszego ogromnego zaangażowania w sprawy, które powinny właściwie być ułożone, a my powinniśmy tylko dbać o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze, a my właściwie czasami musimy o nie walczyć. No to jest taka smutna konstatacja rzeczywistości. Proszę trochę opowiedzieć o cudach.
1: Bo mówi Pani o tym, że Wy dajecie dzieciom takie wytchnienie na to krótkie dzieciństwo, które tak naprawdę nie wiadomo ile potrwa, ale mam świadomość i takie mam takie wrażenie, że pracownicy mający kontakt z tymi śmiertelnie chorymi dziećmi dostają od nich nie wiem czy nie więcej.
0: Cuda, oczywiście. One się właściwie zdarzają każdego dnia. O nas się nawet mówi, że jesteśmy fabryką cudów. Mamy taki plakat przygotowany przez artystę bardzo znanego, pana Pąkowskiego, który właśnie namalował dla nas plakat Fabryka Cudów. No właśnie, bo te małe, wielkie cuda dzieją się każdego dnia. Jednym z takich właściwie ogromnych cudów jest Jagódka. Ona się urodziła z taką diagnozą, że będzie żyła parę dni, może parę tygodni i że będzie absolutnie dzieckiem bez kontaktu. Nigdy się nie uśmiechnie, nigdy nie będzie wodzić wzrokiem za swoimi opiekunami. No po prostu będzie właściwie tylko leżała w łóżeczku i ta śmierć przyjdzie bardzo szybko. Ale czy Jagodzianka sobie coś z tego zrobiła? No nic. Jagodzianka skończyła właśnie 4-latka. Jest największą flirciarą, trzeba tak to o niej powiedzieć. Jak wchodzimy do pałacu się z nią przywitać, to ona kusi swoim wzrokiem, macha, uśmiecha się, a jak wchodzi mężczyzna, to ona wręcz wychodzi z siebie, żeby go oczarować, więc naprawdę nic sobie nie zrobiła z wyroków medycyny, oszukała los, no i co? I sprawia nam właśnie mnóstwo radości i uśmiechu, no bo po prostu no nie sposób się nie śmiać, nie uśmiechać, nie bawić razem z Jagodzianką, która naprawdę powiedziała medycynie, sprawdzam i powiedziała, miałam mieć kilka tygodni, mam właśnie ponad 4-latka. Podobnego psikusa zrobił książę, bo tak książę i książęta to mieszkańcy naszego hospicjum. Książę Piotruś, jego jeszcze nazywamy prezesikiem, bo to najstarszy facet u nas w hospicjum. I prezesik ma bardzo rzadką chorobę genetyczną, to jest zespół Menkesa. On powoduje bardzo duże zmiany w organizmie, dlatego że ciałko sobie nie radzi z przetwarzaniem miedzi. W związku z czym, no właściwie te dzieci z tym zespołem to żyją bardzo krótko. Całe rodzeństwo Piotrusia, czyli wcześniejsze dzieci mamy, zmarły bardzo szybko. I mama, jak się Piotruś urodził, zdecydowała, że odda go pod opiekę hospicjum stacjonarnego, bo ona zwyczajnie tego nie może jeszcze raz przeżywać. Czy można oceniać taką mamę? Więc Piotruś z nami zamieszkał. Piotruś sobie żył spokojnie. No myśleliśmy, że no pożyje może 2-3 lata, no ale chcieliśmy, żeby w jak największej jakości oczywiście to życie przebiegało. Ponieważ mógł jeść normalnie buzią i bardzo dużo radości mu sprawiało to jedzonko, to dobieraliśmy wszystkie frykasy, ale oczywiście zgodnie z zaleceniami lekarza to była specjalna dieta dobrana dla Piotrusia. A właśnie większość dzieci zupełnie nie je w hospicjum buzią, tylko mają na przykład pegi albo sondy, no więc my tego Piotrusia to tak rozpuszczaliśmy tym jedzonkiem. Każdy właściwie chciał dla niego coś ugotować. No i co? I Piotruś to już jest w ogóle oszust wielki, bo skończył 10 lat. To jest niemożliwe, to jest prawdopodobnie jedyne dziecko na świecie z tą chorobą, które tyle żyje. No i my się czasami zastanawiamy, ale dlaczego te dzieci tak długo żyją? Asia skończyła 13 lat. Jak to jest możliwe z taką chorobą? I tak sobie myślimy, że no właśnie, raz fabryka cudów, dwa czułość, bo naprawdę chcemy, żeby te dzieci czuły, że one są dla nas po prostu bardzo, bardzo ważne. Mamy procedurę rozpuszczania jak dziadowski bicz. To jest najważniejsza procedura. Te dzieci mają po prostu czuć, że one są w najlepszym miejscu na świecie. Są dla nas najważniejsze, najtenniejsze. No i wreszcie oczywiście czujna, uważna opieka medyczna 24-godzinna. To ma znaczenie, tylko pamiętajmy, że w opiece paliatywnej my nie ratujemy życia, my go nie przedłużamy. My oczywiście dbamy o jakość życia do ostatniej chwili, więc ta opieka medyczna jest czujna, jest troskliwa, ale chyba jest jakiś inny pierwiastek, który powoduje, że te nasze dzieciaki tak oszukują los i medycynę. One po prostu chcą żyć, to po prostu widać, tę wolę życia, wolę spędzenia kolejnego dnia pałacu, obudzenia się w pięknych komnatach. Zachęcam, żeby podejrzeć, jak u nas to wszystko wygląda, bo to nie jest szpital. To są łóżeczka, które dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. To są tapety w każdym pokoju inne, zgodnie z preferencjami maluchów. Wiemy, że ktoś lubi sarenki, a komuś innemu się podoba motyw, dajmy na to, laleczki. Więc naprawdę dopasowujemy to do potrzeb naszych podopiecznych. W tej chwili tworzymy nowe komnaty pałacowe i będzie to kosztowało około 100 tysięcy złotych, więc uruchomiliśmy zbiórkę. I to kosztuje, bo jakość kosztuje, bo my chcemy, żeby naprawdę te dzieci również poprzez to, jak ten pałac wygląda, czuły, że my chcemy, żeby one miały wszystko co najlepsze, bo one nie mają zdrowia, często nie mają rodziny, większość z naszych dzieci została opuszczona przez rodziców biologicznych, to my jesteśmy opiekunami prawnymi, więc chcemy, żeby miały takie poczucie, tak, jesteśmy najważniejsi na świecie tu i teraz, niezależnie od tego, ile nam dni zostało, to my każdy ten dzień wypełnimy czułością, troską i pięknem. Mniej więcej połowa naszego budżetu właśnie pochodzi od darczyńców, czyli ten NFZ czy inne organy państwowe, samorządowe. No, nie zapewniłyby opieki na takim poziomie, na którym my w tej chwili działamy. Więc tutaj też wdzięczność i ogromny szacunek dla naszych darczyńców. Niemniej to nie jest tak, że my już tak sobie spokojnie myślimy o tym. Cały czas z tyłu głowy mamy właśnie to, że system nie jest idealny. I jeśli coś się stanie z naszym budżetem od darczyńców, na przykład COVID był takim zagrożeniem, na przykład wojna w Ukrainie, w momencie kiedy no wszyscy chcieliśmy pomagać Ukraińcom, no to wiadomo, że no to już mogło nam nie wystarczyć na pomoc dzieciom. I wtedy no my mamy ogromny problem, no bo na czym tutaj przyoszczędzić? No nie ma na czym. No właściwie no to musielibyśmy, nie wiem jakie koszty ciąć, no światła mniej włączać, no bo przecież nie zwolnimy specjalistów, bo to są specjaliści, którzy dbają o te dzieci, niektórzy 24 godziny na dobę. No nie obniżymy ich im pensji, bo przede wszystkim one są racjonalne, dostosowane do kompetencji, regulowane na przykład pensje medyczne z zewnętrznymi aktami prawnymi, więc nie mamy tutaj pola manewru. Więc tak naprawdę to darczyńcy sprawiają, że ta fabryka cudów działa, że ona się rozkręca i że możemy dbać o jakość.
1: Nie ma pani wrażenia, że nad waszą fabryką cudów czuwa jeszcze jakaś siła wyższa, która po prostu nie pozwala, żeby to wszystko się skończyło po tych 28 latach?
0: No tak o tym opowiada nasza prezes, Tisa Żebrowska-Kwiatkowska, że tutaj nie ma jakiegoś przypadku. Nawet jak coś zaczyna iść w złym kierunku, to pojawia się jakiś punkt zwrotny właśnie jakby jakaś ręka czuwała i my tego nie definiujemy, bo też bardzo nam zależy na tym, żeby być neutralnym światopoglądowo i każda religia oraz jej brak jest dla nas w porządku, ale ta siła wyższa, czyli jest coś więcej niż tylko my tutaj w Fundacji Gajusz, rzeczywiście bywa to nawet czasami dość mocno wyczuwalne, no a właściwie to jest wyczuwalne od początku działania fundacji, no bo przecież właśnie to, że nastąpiło cudowne uleczenie Gajusza, syna, spowodowało, że powstała Fundacja Gajusz.
1: Jak przygotować się na odejście?
0: No profesjonalnie, sam rodzic zwykle sobie z tym nie poradzi, dlatego właśnie bardzo ważną rolą zespołu hospicjum domowego, w szczególności perinatalnego, jest przygotowanie rodzicu do tej chwili, której trzeba będzie pozwolić dziecku odejść. I właśnie tutaj ogromne znaczenie ma czas, czyli jeżeli rodzice trafiają z diagnozą, że ich dziecko będzie żyło bardzo krótko po porodzie, no to jeśli my mamy te kilkanaście tygodni na spokojne rozmowy z psychoterapeutą, na przygotowanie się do dnia powitania, który pewnie będzie też dniem pożegnania, to jest szansa na wypracowanie najlepszego możliwego scenariusza. I my nie obiecujemy nic typu nie będzie wam przykro, nie będziecie płakać. Nie, emocje są bardzo ważne, ale my obiecujemy, że będziemy dla was tak, jak wy będziecie sobie tego życzyć. Jeśli będziecie chcieli opiekę duchownego, to właściwie każdego wyznania duchownego możemy wam zapewnić. Jeżeli będziecie chcieli sesję zdjęciową, mamy fotografkę, która robi przepiękne, pamiątkowe zdjęcia i my wiemy, że to jest ważne, dlatego że rodzice są w takim stresie, że czasami zupełnie nie pamiętają, jak wyglądało dziecko. Była jedna mama, która powiedziała, nie, w ogóle ta sesja zdjęciowa to nie jest dla mnie. Więc koordynatorka hospicjum umówiła się z nią, że zrobi fotografka bardzo dyskretną sesję, także prawie nie będzie widoczna fotografka na sali porodowej i my te zdjęcia przechowamy przez tydzień i jeśli po tygodniu mama podtrzyma decyzję, że nie chce zdjęć, to po prostu je usuniemy. Nie minęły 24 godziny, mama napisała, proszę mi natychmiast przysłać zdjęcia. To są bardzo ważne pamiątki i my po prostu to, co oferujemy, to nasze doświadczenie. Kiedyś pewna babcia powiedziała, niech mi pani nie mówi, co się teraz będzie działo. Niech pani to po prostu robi. Przecież mi po raz pierwszy w życiu umiera wnuk. To pani wie, co trzeba zrobić. No i to jest właśnie kwintesencja. Przecież nikt z nas nie jest przygotowany do żegnania swojego dziecka. To jest w ogóle zachwianie kolejności zdarzeń. Mieliśmy taką kampanię, że szczęśliwa rodzina to ta, której śmierć przychodzi według starszeństwa, ale nie wszystkie rodziny mają to szczęście. No właśnie, no bo też w hospicjum domowym mamy około 60 pacjentów rocznie. To są dzieci, które mieszkają ze swoimi rodzicami, a my tylko do nich dojeżdżamy z opieką medyczną, fizjoterapeutyczną, psychologiczną. Te rodziny czasami latami opiekują się swoim dzieckiem i my nie możemy na każdą wizytę przyjeżdżać i przypominać im o śmierci, bo oni żyją. I to jest ekstremalnie trudne, dlatego że trzeba znaleźć taki złoty środek między tym, że jest życie tu i teraz, a jednocześnie przygotowywać do pożegnania. Bo to, co się może najgorszego wydarzyć, to takie sytuacje, no, które czasami na przykład, kiedy dziecko jest chore onkologicznie i bardzo krótko jest pod naszą opieką, dajmy na to 2 tygodnie, no bo tylko na ten ostatni okres życia do nas trafia, i rodzic nie jest przygotowany na takie pożegnanie, to zdarzają się takie sceny, gdzie rodzic krzyczy, nie zostawiaj mnie, nie poradzę sobie bez ciebie. I to dziecko umiera bez zgody, w wewnętrznej rozpaczy. To jest naprawdę najgorszy scenariusz. Dlatego no właśnie choroby onkologiczne na szczęście stanowią w hospicjach bardzo mały ułamek, bo właściwie 80-90% nowotworów jest uleczalnych w tej chwili dziecięcych. Ale jednak, jak ci pacjenci się do nas zgłaszają na tej ostatniej linii życia, to jest bardzo trudne przygotowanie, bo oni do tej pory cały czas żyli w nadziei. Oni cały czas poszukiwali nowych rozwiązań, nowych terapii, często wyjeżdżali za granicę, ale jednak przyszedł ten moment, w którym lekarze powiedzieli, nic więcej medycyna dla was nie zrobi. No i wtedy pozostaje tylko hospicjum, które po prostu dba o jakość życia do ostatniej chwili, ale w emocjach potrzebny jest czas, więc jeśli mamy go bardzo mało, to czasami zdarza się, że rzeczywiście ta rozpacz pozostaje nieukojona. No bo właśnie, czy można przygotować się na śmierć swojego dziecka, na sytuację, w której zachwiany jest porządek świata?
1: Częściowo tak.
0: O właśnie, brata, siostry, tak.
1: Porodzeństwa. To jest dla mnie taka taka część waszej pracy, która już też zupełnie gdzieś stoi obok. Jak pomyślimy o chore dziecko, no to rodzic. A dat aż bostra?
0: No my kiedyś usłyszeliśmy takie zdanie dziewczynki, która powiedziała, moje życie zacznie się dopiero wtedy, jak mój brat umrze. Bo ona żyła przez lata w cieniu choroby. Ona wiedziała, że jej potrzeby dla rodziców nie są tak ważne, jak potrzeby chorego brata. I czy my możemy oceniać tych rodziców? No pewnie, że nie. Przecież oni swój czas i energię potrzebowali przeznaczyć na ratowanie życia najpierw, no bo w chorobie onkologicznej no to taki jest przebieg, a później na dbanie o to, żeby nic nie bolało, żeby dziecko czuło się bezpieczne. I wtedy to zdrowe rodzeństwo absolutnie czuje się zepchnięte na drugi plan. Nawet więcej, ono samo decyduje, że nie będzie sprawiać problemów. Więc my stwierdziliśmy, że tak być nie może. Trzeba wyciągnąć je z cienia choroby, trzeba dać im wsparcie emocjonalne, zatrudniamy psychologów, ale przede wszystkim to, co my im zapewniamy, to jest grupa wsparcia rówieśnicza. Bo jak oni nagle trafiają w środowisko, gdzie w podziale na grupy mamy mniej więcej 30 dzieci młodszych i starszych i nagle się okazuje, okej, nie jestem w tym sama, oni mnie rozumieją, to jest naprawdę ogromna ulga. Więc my się spotykamy z tymi dziećmi co 2 tygodnie i to nie jest tak, że my jakoś się odwołujemy do tego, że wasz brat czy siostra wkrótce umrą. Nie, my po prostu wzmacniamy ich, pokazujemy, że to wy jesteście ważni, rozpuszczamy ich, zabieramy na kolonie pełne słońca i przygód. kupujemy prezenty z wszelakich okazji, świętujemy urodziny, finansujemy im wszelkie pasje. Na przykład mamy w naszych absolwentach programu Mistrzynie Karate, której przez lata finansowaliśmy udział w zajęciach karate. Finansujemy nawet kurs prawa jazdy, bo jak te dzieciaki osiągają pełnoletność, to niby z naszego programu już nie mogą korzystać, bo za starzy. Ale jednak my zostajemy przy nich, przy tych rodzinach, więc czasami jest tak, że rodzina mówi, nie stać nas na kurs prawa jazdy, bo dziecko jest drugie chore i tam idą wszystkie pieniądze, to my mówimy, okej, to my to sfinansujemy, czy kursy językowe. To chodzi o to, żeby patrzeć na rodzinę jako na całość, bo jeżeli my byśmy tylko bardzo mocno zajmowali się tym śmiertelnie chorym dzieckiem, no to zapomnielibyśmy o tym, że rodzina to system. Też takie piękne zdanie kiedyś powiedziała mama jednego z naszych podopiecznych. Kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina. No i to jest kwintesencja. Jeżeli nie zobaczymy rodzeństwa, nie zobaczymy dziadków w tym wszystkim, to system rodzinny jako całość wymaga wsparcia. Więc nasi terapeuci bardzo zwracają na to uwagę. Wiadomo, że w pierwszej kolejności przy chorym dziecku to najbardziej cierpią rodzice, ale trzeba zerknąć dalej, trzeba sprawdzić, jakie są ich prawdziwe potrzeby. No i właśnie tak się rozwijała Fundacja Gajusz. Podążanie za kolejnymi potrzebami, które sami podopieczni nam sygnalizowali.
1: Ostatnie pytanie. W jaki sposób można Was wspierać?
0: Najcenniejszą formą pomocy jest dla nas regularne, comiesięczne wsparcie. Więc to, co można zrobić, wejść na stronę gajusz.org.pl i kliknąć pomagam. Tam są opisane różne formy wsparcia. Najcenniejsze to właśnie na przykład polecenie zapłaty albo zlecenie stałe z banku comiesięczne. Ale jak ktoś nie może, to też jest w porządku. Zbliża się okres rozliczeń podatku, więc to 1,5% podatku dla Fundacji Gajusz trzeba wpisać nasz KRS. Można się zgłosić jako wolontariusz. Szkolenie najbliższe już w marcu. Wreszcie mamy taką listę potrzeb rzeczowych, więc być może coś z tych rzeczy, ktoś może coś kupić. Można nas zaprosić na ślub i na przykład poprosić, żeby goście nie przynieśli kwiatków, tylko przynieśli pieniądze do puszki. Można, to się często zdarza, organizując swoje urodziny albo rocznicę ślubu, też zdecydować, że chcemy podarować pieniądze dla gajuszątek, a nie prezenty. Bardzo nas wzrusza, jak taką decyzję podejmują dzieci z okazji pierwszej Komunii Świętej. To jest cudowne i to są gratulacje dla rodziców, bo jeżeli dziecko podejmuje decyzję, ja nie chcę prezentów, te kopertki przekażemy dla chorych dzieci, no to nie ma piękniejszego świadectwa o tym, że zdaliście egzamin z rodzicielstwa.
1: Pięknie Pani, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę wszystkiego dobrego Fundacji, wszystkim hospicjom perinatalnym w Polsce, ale Waszemu szczególnie. Naszym gościem dzisiaj była Aleksandra Marciniak, rzecznik trasowy Fundacji Gajusz.
0: Bardzo dziękuję.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, żebyś przychodził do nas w ten czas trudny. Powierzamy się Tobie, Panie, w bezradności. Daj nam, żebyśmy potrafili rozpoznać Twoją wolę. Jezu, wspomóż nas, byśmy szli za decyzjami Twojego Ojca, Duchu Święty, namaszczaj nas, byśmy mogli działać w pokoju i z radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy we wszystkie nasze działania. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł.
1: Dzień dobry.
0: Skończyliśmy Twoją historię w momencie, w którym
1: zaczęło się nawrócenie.
0: Tak, zaczęło się pojawiać światło. I opisywałeś bardzo powolny proces. Najpierw w sposób powolny wchodziłeś w zło. Między innymi były to jakieś ćwiczenia mentalne, które otworzyły cię na rzeczywistość duchową, której się przestraszyłeś. Ale oprócz tego to było takie zwykłe, w cudzysłowie, życie. I twoje nawrócenie też było bardzo stopniowe, było procesem.
1: Tak, wtedy, kiedy ono się zaczęło, myślałem, że to jest gwałtowne, natychmiastowe i że to się stało. W tym momencie, w 98 roku, 10 lat od dnia, kiedy rozmawiamy, przyszedł do mnie przyjaciel i powiedział mi: Jezus żyje. Był to człowiek, od którego na pewno nie spodziewałem się usłyszeć tych słów.
0: Czemu?
1: Bo zabrnął w zło trochę dalej niż ja. Otarł się o satanizm, tak jak mówił. Tomek zaprowadził mnie do odnowy w Duchu Świętym, do jednej z pierwszych wspólnot na Żytniej w Warszawie, gdzie ksiądz Krzysztof Michalita świadczył o Jezusie, który żyje i działa w Kościele, czyli pośród nas. To nawrócenie było dosyć gwałtowne, bo z tego, co sobie przypominam, już miesiąc później to ja odważnie mówiłem, no nie wszystkim, ale niektórym z moich przyjaciół i mojej rodzinie: Jezus żyje. Chociaż moja rodzina, moi rodzice nie odwrócili się tak bardzo od Pana Boga jak ja, to marszczyli czoło i patrzyli na mnie z przymrożonymi oczyma i kiwali głową, zastanawiając się, co ja mówię.
0: No tak, no jak w jedną stronę poleciałeś, to czemu w drugą masz nie polecieć? I czekali, co będziesz mówił za 3 miesiące.
1: Być może, ale ponieważ pochodzę z małego miasta, to te ruchy w Kościele, które pojawiały się 10-15 lat temu w Warszawie, musiały pokonać jeszcze te 150 kilometrów pomiędzy Warszawą a Łomżą i był to dystans pokonywany z niezmiernie małą prędkością. I może mnie było nawet radości w rodzinie z tego gwałtownego nawrócenia, więcej obaw, czy to aby na pewno jest coś, co jest mocno utwierdzone w Kościele katolickim, bo nikt o tym na wschodzie nie słyszał.
0: Nowinka.
1: Nowinka.

0: ponieważ mówiliśmy o dosyć niesamowitych rzeczach, ja świadczyłem o tym, co widziałem, bo widziałem nie tylko gwałtowne nawrócenia swoich znajomych, przyjaciół, ale również ludzi, którzy byli leczeni ze swoich fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czego nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem i łatwiej też było całemu otoczeniu wierzyć w weterynarza, który uzdrawia za pomocą ziół, dobrze je dobierając, niż w Pana Jezusa, który leczy z chorób, z fizycznych chorób podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trafiliśmy razem ze znajomymi na adoracje, które miały miejsce w kościele Paulinów. I tamte i nawrócenia, i uwolnienia miały charakter bardzo spektakularny. I ludzie, którzy na gorąco świadczyli o tym, czego Pan Bóg dokonywał w ich życiu, mówili rzeczy, które nie mieściły się w dotychczasowym postrzeganiu przeze mnie i przez moich bliskich, zarówno Kościoła, Pana Boga, jak i w ogóle rzeczywistości. Łatwiej mi było to przyjąć, niż przekonać do tego moich bliskich, chociaż po tych kilku latach widzę, że to, co wtedy ja nazywałem nawróceniem, było to takim słomianym nawróceniem.
1: Pierwszym nawróceniem.
0: Pierwszym nawróceniem, tak. Ja myślałem, że wtedy już jestem ustawiony na drodze do Pana Boga. Natomiast dzisiaj widzę, że ja czciłem Pana Boga wtedy duchem, modlitwą, w tych miejscach i o tym czasie, który wyznaczałem sobie na czczenie Pana Boga. Natomiast w codziennym życiu próbowałem lepić to wszystko, czym się zajmowałem.
1: Po staremu. No to jest normalne.
0: Swoimi siłami, może tak, swoimi siłami, żeby nazywać to konkretnie. Nie wpuszczając Pana Boga w codzienne życie, w codzienną pracę.
1: Może stąd sceptycyzm rodziców też.
0: Być może, nie wiem. Trudno mi to oceniać. I cóż więcej, no przeszedłem, jak już wspomniałem, przez rekolekcję Reo, odnowę w Duchu Świętym, rekolekcje ewangelizacyjne i ten Pan Bóg zarzucił na nowo mocną kotwicę w moim sercu, tak to mogę obrazowo powiedzieć. Natomiast ciągle przebywałem w środowisku, któremu było bardzo daleko do Pana Boga.

0: Ja nie miałem na tyle siły, żeby świadczyć wszem i wobec o tym swoim nawróceniu. Czerpałem bardzo siły ze świadectwa, i to codziennego świadectwa, Tomka, który przyszedł, przez którego przyszedł do mnie Pan Bóg, bo on stał się Bożym szaleńcem. I on o Jezusie mówił wszędzie, nie tylko w gronie bliskich przyjaciół, którym mógł ufać, ale tych kolegów, co do których reakcji nie mógł być pewien, świadczył wszędzie. W autobusie, w drodze do szkoły, na imprezie po tańcówce, a nawet przy trzecim kuflu piwa. Ewangelizował tych, z którymi kiedyś przesiadywał w barach, pubach. I głosił tam Jezusa, który żyje i działa w kościele pośród nas. Jak się okazało, środowisko, w którym żyłem, było tak daleko od wartości, które obudziłem na nowo w swoim sercu, że nie potrafiłem utrzymać i wypielęgnować tego nawrócenia, które przeszedłem. I ono, powiem obrazowo, stopniało do poziomu takiego zwykłego, jaki pielęgnowaliśmy wiarę i religijność w moim własnym rodzinnym domu. Po tej wielkiej fali nawrócenia przyszła taka codzienność, już życie blisko Pana Boga, ale bez odwagi świadczenia i słowem, i czynem w codziennym życiu. Po prostu byłem ponownie grzecznym katolikiem, który modli się już świadomie, uczęszcza na Eucharystię częściej niż jest to nakazane. Natomiast to była taka krzywa, która wygasała to do poziomu ogólnie przyjętego za zwykły, normalny.
1: Faryzeizm.
0: Tak, myślę, że tak.
1: No, faryzeusze byli uważani za bardzo pobożnych ludzi.
0: Ja nie wiem, za kogo ja byłem uważany, na pewno za przyjaciół, z którymi tkwiłem w błędzie i w grzechu, byłem uważany za świętoszka. Natomiast sam siebie już po półtorej, po dwóch latach od nawrócenia nie mogłem nazywać ekstremalnym katolikiem, który pije ze źródła Pana Boga.
1: Czyli widziałeś, że się obsuwasz?
0: Ja przeżyłem obawę po rekolekcjach REO. Po prostu nie zostałem w tej wspólnocie.

0: po prostu nie pasowali mi ci ludzie chyba. Ze względów czysto ludzkich. Nie każdy z każdym potrafi dogadać się na gruncie zwykle codziennych rzeczy. Też miały wpływ na to zmiany akademików wymuszane przez Politechnikę, zmiana środowiska wymuszana również przez to. Nie miałem chyba takiej odwagi, żeby aktywnie poszukiwać środowiska, z którego będę mógł czerpać. Ale gdzieś właśnie tam pojawiło się Radio Józef w moim życiu. I zaczął się proces powolnego formowania z tego katolicyzmu takiego
1: letniego
0: na katolicyzm, na chrześcijaństwo świadome, które czerpie siłę i moc do codziennego życia. I w tym codziennym życiu wpuszcza Pana Boga we wszystkie swoje sprawy. To dzięki Radiu Józef i audycji Pana Pożezińskiego, Widzialne, Niewidzialne, odkryły się przede mną tajemnice zła, w którym tkwiłem. To on ponazywał kilka z tych elementów New Age'u, z którymi miałem styczność. Myślę, że gdybym usłyszał wtedy twoją audycję Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, byłbym przerażony i mógłbym uciec. Bo ty dosyć twardo i mocno nazywasz te rzeczy po imieniu. Mówiąc krótko, że jest to zło i trzeba przestać się z tym bawić. Wiem nawet o tym, bo moi bliscy, którzy słyszeli ode mnie w streszczeniu. Ja też mówiłem, że zostaw tą homeopatię, bo to jest po prostu zło. Przerażali się tego i nie byli w stanie tego przyjąć. Natomiast tamta audycja Widzialne, Niewidzialne, która dla tych, którzy jej nigdy nie słyszeli, ona była puszczana w Radiu Józef, a pochodziła z plusa tego dobrego, który był kiedyś jeszcze. Ona to robiła w stylu Archiwum X, myślę, że większość ze słuchaczy może skojarzyć, czyli pokazując pewne rzeczywistości i sącząc wiedzę o tym, że na przykład Harris to było zło, że różdżkarstwo jest złem, nie tylko na gruncie interpretacji biblijnej, ale również na gruncie interpretacji racjonalnej, posługując się autorytetami naukowymi, profesorami politechnik i tak dalej. I wielostronne naświetlenie zła i racjonalizmu tych ideologii, w których tkwiłem, spowodowało to, że ja się nie tylko ich przestraszyłem, ale przede wszystkim zrozumiałem, co złego było w tych wszystkich nurtach New Age'u, których dotknąłem. I po takim przygotowaniu przez Jana Pożezińskiego już mogłem przyjąć jako lekkostrawny ten pokarm, który ty oferowałeś w Pocieszeniu i Strapieniu, gdzie były świadectwa wstrząsające ludzi, którzy weszli głęboko w te same nurty New Age'u, których ja tylko dotknąłem.

dzięki Bogu i dzięki temu, że ja chętnie wchodziłem w wiele z tych nurtów, ale nie za głęboko. Bo kiedy słuchałem świadectw pocieszeniu i strapieniu ludzi, którzy poszli w jedną z tych technik czy ideologii, ale za to bardzo głęboko, byłem tym głęboko wstrząśnięty. Słuchacze, którzy nie słuchali audycji na przykład o konsekwencjach zabawy w wróżenie, zapraszam. Tak, zapraszam do archiwum, bo tego trzeba posłuchać, ale zdecydowanie zdecydowanie moje, takie jest moje zdanie, bo próbowałem na bliskich. Jeżeli to jest pierwsza rzecz, z którą się spotykają, to jest zbyt wstrząsające.

czy którykolwiek, czy różdżkarstwo, wahadełkarstwo. One wszystkie, jak zauważyłem, oddziaływały w życiu tych ludzi, którzy świadczyli w pocieszeniu i strapieniu, podobnie jak w życiu moim i mojej rodziny. Ale tak delikatnie, że zła przez nie wyrządzanego nie mogłem obserwować bezpośrednio i od razu jako związki przyczynowo-skutkowe. To właśnie Radio Józef wprowadzało mnie powoli w życie Bogiem każdego dnia. To było dokładnie tak, że przyjaciółka moja i mojej narzeczonej musiała się wyprowadzić z powodu jakiegoś remontu czy jakichś innych okoliczności na 2 tygodnie z mieszkania, które wynajmowała. I przeprowadziła się na te około 2 tygodni do mojej narzeczonej. Ja odwiedzając narzeczoną, obecną moją żonę Asię, zostałem poddany takiej malutkiej manipulacji, której dokonała Łucja. Ona, jak to mawia ksiądz Pawlukiewicz, zaminowała mieszkanie Asi w taki sposób, że nastawiła radio na 96,5 i powiedziała: wiecie co, tam w środę o tej jest taka audycja, taki ksiądz Pawlukiewicz bardzo fajne rzeczy opowiada. Ci, którzy słuchają księdza Pawlukiewicza, wiedzą, że to jest ściśle jego metoda, nazywana właśnie obrazowo zaminowaniem mieszkania znajomych. Dobrą książką, dobrą lekturą. Tak, żeby z tym Panem Bogiem zbyt agresywnie nie wchodzić do ludzi, którzy mogą się przestraszyć.

0: I ja sączyłem audycję księdza Pawlukiewicza i włączaliśmy te radio dosłownie tylko na Pawlukiewicza i tylko na Widzialne, Niewidzialne Pożedzińskiego.
1: Czyli soft.
0: Tak. I potem wyłączaliśmy, przełączaliśmy na inny kanał. No. Potem zaraziliśmy się Ewangeliarzem. I tutaj wielkie dzięki dla księdza Michała Muszyńskiego, który tłumaczył nam Słowo Boże. To on nas przytrzymał przy Ewangeliarzu, a potem, kiedy on przestał go komentować, zaczęliśmy słuchać także innych kapłanów i to była kolejna audycja, która wkroczyła do naszego życia. A ponieważ ksiądz Muszyński zaczął wtedy z Dorotą robić dekalog w piątek, to przerzuciliśmy się nie tyle na dekalog, co na księdza Muszyńskiego. Ksiądz Muszyński po jakimś czasie odszedł z dekalogu, a my w dekalogu zostaliśmy i chodziliśmy za kapłanami i za redaktorami, których zaczęliśmy kochać za to, że nam dają Boga do naszego życia i pokazują nam, jaki On jest. Zaczęliśmy także poszukiwać tych kapłanów i chcąc uczestniczyć w Eucharystiach, które oni sprawują na mieście. I po kolei Pan Bóg coraz bardziej wkradał się do naszego codziennego życia, bo zaczęliśmy słuchać Twojej encyklopedii. Okazało się, że oprócz tego, co znamy, co jest ponazywane jako zło, przez które ja przeszedłem w swoim życiu, na szczęście moja żona nie dotknęła niczego z tych rzeczy w swoim życiu przed spotkaniem ze mną. Zaczęliśmy słuchać Pocieszenia i Strapienia, Bądź Zimny, Bądź Gorący. Zafascynowała nas duchowość ignacjańska w ignacjańskim kwadransie, a przez fitness duchowy i wielkie sprzątanie poznaliśmy, chociaż nigdzie tam nie było powiedziane wprost,

że jest to duchowość świętego José Maria Escrivy, to sam byłem tak uwiedziony takim widzeniem swojego chrześcijaństwa, że chciałbym to na co dzień wprowadzać drobnymi kroczkami w swoim życiu, że poszukiwałem, jakim źródłem, w jakiej duchowości tkwią te audycje, które tak bardzo mi smakowały. No, bruzda teraz świętego José Maria Escrivy jest moją lekturą codzienną i pomimo tego, że nie jestem regularnym członkiem Opus Dei, to żyję tą duchowością na co dzień. Bardzo mi to odpowiada, bo święty José Maria Escrivá tak jakby tłumaczy mi Ewangelię na rzeczywistość mojej codziennej pracy, prowadzenia biznesu, układania mojej firmy pod kątem takim, żeby to, co robię, podobało się nie tylko moim klientom i nie tylko dawało źródło utrzymania dla mnie i mojej rodziny, ale również, żeby się podobało Bogu.

właśnie, żeby te działania, które podejmuję codziennie w swojej firmie, były jakoś zakorzenione. Ponieważ Biblia mówi o czasach bardzo nam odległym i w zakresie moralności i stosunków międzyludzkich i między człowiekiem a Panem Bogiem, mogę czerpać z niej wiedzę na co dzień, to jeżeli chodzi o przełożenie rzeczywistości biblijnej i chrześcijaństwa na codzienne prowadzenie firmy, to święty José María Escrivá stał się dla mnie świetnym tłumaczem w tej dziedzinie. Tak go nazywam, że on mi to tłumaczy. I potem zaczęło się przygotowanie do małżeństwa. I okazało się, że również tutaj świetnie prowadzi nas przez to Radio Józef i audycję o rodzinie, o małżeństwie, które mogliśmy tutaj spotkać. To może brzmieć troszeczkę dziwnie dla tych ludzi, którzy na co dzień nie żyli tym Radiem Józef, że można tak wczepić się swoim życiem w jedno medium, ale ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Radio Józef prowadziło moją rodzinę, prowadziło moje narzeczeństwo, mnie i moją narzeczoną oraz prowadzi nas w narzeczeństwie i teraz w oczekiwaniu na dziecko każdego dnia. I nawet jeżeli nie planowaliśmy słuchania jakiejś audycji, nie zaplanowaliśmy tego świadomie, a przypadkowo włączyliśmy radio, to znajdowaliśmy tam coś, co właśnie było potrzebne w naszym życiu tego dnia lub tego tygodnia.

Ważnym momentem w naszym życiu był też moment utraty pracy przeze mnie. To było już chyba 5 lub 6 lat temu. Byłem tak zwanym niezastąpionym elementem w swojej firmie. Wszyscy w firmie, w której pracowałem. Pracowałem w około 100-osobowej firmie, która zajmowała się nowoczesnymi technologiami. Pomimo braku ukończonych studiów, piastowałem tam stanowiska kierownicze i wykonywałem zawód inżynierski. I koledzy z firmy, w której pracowałem, nawet w chwili redukcji i załamania się rynku twierdzili, że wszyscy zostaną wyrzuceni, a ja zostanę. Bo jestem najbardziej zaangażowany spośród nich wszystkich i z pewnością będę to stanowisko piastował 2, 3, 5, 10 lat po tym, jak oni odejdą lub zostaną wyrzuceni z tej firmy. Pomimo takich opinii pośród kolegów, z którymi jednak konkurowałem, wyleciałem z tej firmy w czasie redukcji jako jeden z pierwszych, pomimo tego, że ja również czułem się jako człowiek nie do zastąpienia. Przeżywałem ogromny żal w stosunku do moich szefów. Wszyscy spośród moich znajomych z tej firmy nazywali to tak samo, że oni źle rozeznali sytuację i wyrzucili nie tego człowieka, co trzeba. A dzisiaj, po tych paru latach, to powinienem iść do nich z kwiatami. Bo dziś jestem właścicielem własnej małej firmy i gdyby nie tamto zdarzenie, nie poszedłbym drogą, którą idę. I w tym momencie, a był to moment podwójnie trudny, bo o tym, że już nie pracuję w firmie X, dowiedziałem się 2 tygodnie przed terminem naszego ślubu z Asią. Ciężko planować przyszłość, ale my oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Na szczęście już zacząłem troszeczkę wcześniej żyć roztropnie i gromadzić jakieś rezerwy finansowe na okoliczność zakładania rodziny, ale oddaliśmy to wszystko Panu Bogu. Co więcej, nasi rodzice, rodzice moi i rodzice Asi, nie wiedzieli nic o tym, że ja straciłem pracę, ja byłem tylko ja. Z naszej dwójki wtedy pracowałem. Nie chcieliśmy im psuć smaku naszych zaślubin, uroczystości, ślubu i wesela. I udało się. Oni sami również nie wierzyli, kiedy 2 miesiące później, już po miesiącu miodowym, dowiedzieli się o tym, że ja straciłem pracę. Nie mogli się z tym pogodzić, bo znali dosyć dobrze stopień mojego zaangażowania w poprzedniej firmie.

I tutaj znowu pomogło mi Radio Józef. Wielkie dzięki dzisiaj jeszcze raz Mirze Jankowskiej. Ona miała wtedy taką audycję Ora et Labora, która między innymi miała na celu wyprowadzać ludzi z bezrobocia do aktywności. Udało się jej, udało się Mirze i gościom, których zapraszała, wzbudzić we mnie na nowo wewnętrzną siłę, która dała mi motywację do tego, żeby jeszcze raz przyjrzeć się swoim talentom, wybrać to, w czym jestem mocny i zacząć to robić na własny rachunek. Minęło już ponad 2,5 roku, od kiedy założyłem firmę, która miała być firmą ekspercką i miałem w niej pracować tylko ja. A teraz już zaczynam zatrudniać ludzi na umowy zlecenia, umowy o dzieła. Pracuje u mnie co miesiąc kilka osób i rozwija się to w dalszym ciągu. Również dzięki Radiu Józef, bo ta sama Mira Jankowska potem zaczęła prowadzić audycję o obliczach sukcesu, gdzie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w świat prowadzenia własnej firmy, mogli czerpać od siebie nawzajem energię do tego, żeby stawiać przed trudami prowadzenia tej firmy każdego dnia. Ale w tym okresie, już 2-3 lata temu, zakorzeniliśmy się na mocno w Ewangelii. Pomimo tego, że do dziś używam, jak to nazwałem, tłumaczy. Chętnie słucham kapłanów, którzy tłumaczą mi Ewangelię. Chętnie zanurzam się w lekturze. To w Radiu Józef znajdowaliśmy odpowiedź na wiele problemów z naszego codziennego życia. Ja myślę nawet, że zarówno ja, moja żona, jak i wielu słuchaczy mogłoby wam powiedzieć dziękuję, nie wiedzieliście nawet o tym, jak dobre radio robiliście, bo były takie audycje, które uważałem, że nie są zupełnie dla mnie. Na przykład audycja o uzależnieniach sobotnia. Ja co prawda miałem mocne incydenty alkoholowe w swoim życiu, ale młodzieńczym. To już jest dawno poza mną i uważałem, że z tego powodu nie ma tam nic dla mnie. Okazało się, że mechanizmy uzależnienia w różnych nałogach są zupełnie identyczne jak pracoholizm, w który popadłem prowadząc własną firmę. I właśnie tam znalazłem odpowiedź na to, jak sobie z tym radzić i jak z tego wychodzić. Chociaż teoretycznie nie nastawiałem się w ogóle na słuchanie tej audycji.

0: Nasi słuchacze tego nie widzą, ale miałeś przygotowaną karteczkę, tam były w punktach wszystkie etapy. Więc nic dziwnego, że prowadzisz uporządkowany biznes. Powiedz, jak małżeństwo zmieniło twoją drogę, jak sakrament zmienił twoją drogę do Boga?
1: To był jeden z dużych zwrotów. Dobrze, że o to zapytałeś. Bo chociaż podjęliśmy wspólną decyzję z moją narzeczoną, obecną żoną, że narzeczeństwo jest to okres czystości, to dla mojej żony było to naturalna konsekwencja i kontynuacja dotychczasowego życia, a dla mnie to był wysiłek. Nawet nie wiedziałem o tym, jak wielkie dary przygotował Pan Bóg w życiu na co dzień, w związku z zawarciem sakramentu małżeństwa. Ci, którzy uczestniczyli w naszych zaślubinach, nasi przyjaciele, komentowali to jeszcze przez wiele tygodni, że my głośno i wyraźnie ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i wielu z nich płakało, bo oni nie byli tak pewni, zawierając swój związek małżeński przed Panem Bogiem, jak my prezentowaliśmy to na zewnątrz nawet. Świadczyliśmy o chęci życia z Panem Bogiem w dniu naszego ślubu i wielu z naszych przyjaciół mówiło nam później o tym, że był to również jakiś zaczątek lub jakieś upomnienie się Pana Boga o nich. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, że zawarcie sakramentu małżeństwa przewróciło też całe moje dotychczasowe życie, bo te łaski wylewały się i wylewają się na co dzień.
0: Jakie łaski?
1: Ja widzę ogromne owoce modlitwy. To, co pamiętam z życia moich rodziców jako rutynową modlitwę, co wieczorną, wprowadziliśmy jako obowiązkowy, radosny obyczaj do naszego domu. Oczywiście, prowadząc aktywny tryb życia, zdarza się, że jednak ta wieczorna modlitwa staje się obowiązkiem, bo jesteśmy całkowicie wycieńczeni, ale obowiązkiem, z którego radośnie nie rezygnujemy.

Modlimy się rano, modlimy się sporadycznie, tak jak nas Pan Bóg pociąga w ciągu dnia. I wszystkie rzeczy, wszystkie trudne rzeczy w naszym życiu i wszystkie radosne powierzamy Panu Bogu. Decyzje, które podejmujemy, omawiamy z Panem Bogiem i potem w świetle modlitwy omawiamy w małżeństwie. A tam, gdzie pojawiają się jakieś duże problemy w komunikacji, ja już to sprawdziłem. Oddaję to Panu Bogu. Oddaję to w modlitwie Panu Bogu i po jakimś czasie dzięki Niemu dogadujemy się. Nasze wspólne życie małżeńskie jest radosnym świadczeniem o Panu Bogu. Też trzeba było jakiegoś czasu, my jesteśmy w małżeństwie już 5 lat, żeby zacząć o tym świadczyć publicznie. Dlatego, że no, nie będąc we wspólnocie i nie mając w związku z tym grona bliskich i znajomych zakorzenionych w Panu Bogu, ludzie, którzy nas otaczają, to są ludzie, spośród których wyrośliśmy. I im pomału zaczynamy świadczyć o Panu Bogu, narażając się czasami na duże niezrozumienie, choć nie jesteśmy ultra katolikami, za takich jesteśmy czasami postrzegani przez znajomych, którzy jakiś długi czas nas nie widzieli. Poza tym zweryfikowaliśmy wiele z tych dotychczasowych znajomości i okazało się, że i my, i oni, mówię o naszych znajomych, przez wiele, wiele lat, uważając się nawet za dobrych znajomych, nie poruszaliśmy wielu tematów dotyczących codziennego życia, nie tylko Pana Boga, wiary i religii, ale również codziennego życia, uznając je, że to są zbyt trudne sprawy, ogólnie zbyt kontrowersyjne, żeby ryzykować rozmawianie o nich. Teraz nie boimy się tego, żeby jasno i wyraźnie wyrażać swoje poglądy odnośnie aborcji, eutanazji, pomysłów na lekkie, łatwe i rozwiązłe życie promowanych przez media i tygodniki laickie. I wpuszczamy tego Pana Boga coraz więcej, również do naszych spotkań i rozmów z byłymi i nowymi znajomymi i przyjaciółmi.

0: Jaka jest twoja, w jaki sposób pielęgnujesz relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność w tej kwestii, w tej mierze? Mówiłeś o modlitwie rodzinnej, małżeńskiej.
1: Tak, ja mam w swoim programie dnia obowiązkowo mam modlitwę poranną i modlitwę wieczorną. Do tego, ponieważ jestem szefem własnej małej firmy, to mogę sobie pozwolić na to, żeby oderwać się od pracy na Anioł Pański. Staram się to robić. Bardzo żałuję, że nie żyjemy w małej wiosce, w której dzwony by przypominały o tym aniele pańskim i o tym, że jest już 12.
0: W małych miasteczkach też.
1: Będąc w laickiej Szwajcarii, cieszyłem się, że dzwony w małym laickim miasteczku, w którym do kościoła nie chodziło więcej niż 15-20 osób. A ta tradycja dzwonów przypominała mi o tym, że o, właśnie jest Anioł Pański. O, właśnie jest czas na koronkę. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To jest modlitwa, która wyciągnęła mnie z grzechu. Z potwornych grzechów młodości, okresu dojrzewania. Nie chcę czynić z tego świadectwa swojej spowiedzi, więc nie będę tych grzechów nazywał po imieniu, ale miałem ogromne problemy z powracającymi grzechami i to właśnie koronka do Miłosierdzia Bożego mnie z nich wyciągnęła.
0: Skąd to wiesz, że to właśnie ta modlitwa?
1: Bo to była walka na śmierć i życie za pomocą koronki. Po prostu był grzech, który ciągle powracał. Był kapłan, który powiedział: walczymy koronką codziennie. Nieważne, że wierzysz czy nie wierzysz, że ciągłe powtarzanie tych samych słów ci pomoże. Uwierz mi na moje świadectwo, że ta koronka wyciągnęła już wielu, również z tych grzechów. I ćwicz. To był okres, kiedy miałem, nie wiem, 20-21 lat i widziałem skutki tej modlitwy. Po prostu. Ja je widziałem na swoim własnym życiu, dlatego teraz mogę polecić każdemu, na każdą okazję i na każdy trudny grzech, z którego nie może wyjść. Koronka do Miłosierdzia Bożego. To ciekawe, że w dzisiejszych czasach ludziom łatwiej jest uwierzyć w moc, w cudzysłowie moc, feng shui, niż uwierzyć w to, że powtarzanie koronki czy powtarzanie różańca może im pomóc.
0: Nie, to nic dziwnego, to jest 300 lat pracy elit europejskich, więc konsekwencje są z pokolenia na pokolenie.
1: Różaniec od czasu do czasu. Ta koronka Anioł Pański i różaniec są modlitwy, które rotują w tej chwili. Staram się, żeby dziesiątka koronki, nawet przy bardzo zapracowanym dniu, była czymś, czego się czymś stałym, ale w wirze pracy nie zawsze się to udaje. Kiedyś używałem również narzędzi technicznych do tego, żeby mi, nie wiem, dzwonek telefonu przypomniał o tym, że jest 15 i koronka.

0: sens.
1: Jeżeli w wirze pracy nie mogę po prostu, jestem w trakcie spotkania biznesowego i nie mogę powierzyć Panu Bogu siebie i tego, co robię, i swojej rodziny w koronce, to jest to akt strzelisty. Jezu, ufam Tobie. I krótka modlitwa o krwi i wodę. I różaniec, który pokazał mi na nowo również Jan Rafał Porzeziński. Ja akurat w tym czasie, kiedy on przyjeżdżał do radia i mówił ten różaniec o 6 rano, miałem taki rytm dnia, taki rytm obowiązków, że o tej 6 rano byłem już na nogach, ale bardzo zaspany. Dziwiłem się, jak można się zmusić do wstawania o 5 rano, żeby przyjechać tutaj do radia i mówić ten różaniec. On dał mi świadectwo o tym. I zacząłem go używać. Zacząłem go używać przed podejmowaniem trudnych decyzji, a chwilę po tym, jak zacząłem go używać mocniej, on zaczął mi smakować. Bo wierzę w to, że bardzo trudno jest przekonać się do sensu modlitwy różańcowej człowiekowi, który skończył poważne studia na poważnym uniwersytecie czy politechnice. Po prostu ta modlitwa wygląda zbyt prosto na to, żeby wydawać się skuteczną.
2: Mantrowanie jest równie proste, tylko
1: tak.
2: Mantrowanie ma pozytywny kontekst, różaniec ma kontekst negatywny. To również praca długa nad kulturą europejską. Bo Hindusi mają bardzo pozytywny stosunek do różańca.
1: No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zanurzenie się już osobiście, nie tylko poprzez ewangeliarz radiowy, ale zanurzenie się osobiste w lekturze Biblii. Staram się znaleźć na to czas i są to bądź wybrane losowo fragmenty, bądź psalmy wybrane dowolnie, czytane po kolei, po to, żeby to poznać, zrozumieć. Wstyd mi to powiedzieć, ale myślę, że do tego wstydu musi się przyznać bardzo duża liczba ludzi, którzy nazywają sami siebie katolikami praktykującymi, że ja Biblii jeszcze nie przeczytałem od deski do deski, a mam już 35 lat.
2: Z całej tej historii, jaki obraz Boga się wyłania? Do kogo się modlisz?
1: W tej chwili jest to obraz Boga, Ojca, który wspólnie z Synem i z Duchem Świętym cały czas, w każdej sekundzie troszczą się o mnie jako o swoje dziecko. Ten obraz w żaden sposób nie kłóci się z obrazem Boga Sprawiedliwego, przed którym będziemy musieli odpowiedzieć za nasze grzechy. Ponieważ, jak powiedziałem, w moim życiu ogromną rolę odegrał kult miłosierdzia Bożego, więc to wszystko razem współbrzmi jako jeden obraz Boga, który składa się w taką moją pieśń o Bogu.

0: To ciekawe, że zanurzanie się w takiego Boga, który jest jednocześnie sprawiedliwy i pełen miłosierdzia, jest dobrym ojcem, który nas miłuje, powoduje to, i to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, że czasami, a nawet często, budzę się rano i brzmi mi w uszach jakaś pieśń na cześć Pana Boga. I to jest przedziwne, jak Duch Święty sam modli się w człowieku i czasami jest to starodawna jakaś pieśń godzinek, czasami jest to Magnifikat, czasami jest to pieśń usłyszana w radiu katolickim, której ja sam nie wzbudzam w sobie za pomocą intelektu i rozumu. Ja budzę się i w tej sekundzie, w której jestem obudzony, zaczyna grać w moim sercu, w mojej duszy i umyśle pieśń, psalm na cześć Pana Boga. I ten dzień rozpoczyna się wtedy razem z Panem Bogiem, a poranna modlitwa nie jest przymusem, tylko naturalną konsekwencją tej pieśni, która się zaczęła. Niestety, ponieważ jestem człowiekiem wrażliwym na to, co wpada do mojego ucha, to jeżeli nasłucham się z nieodpowiednich mediów, nie wiem, najbardziej promowanego przeboju popowego, który teraz jest ogrywany przez wszystkie stacje radiowe, to z bólem stwierdzam, że budzę się z tym przebojem w uszach i muszę walczyć za pomocą modlitwy, żeby go wyrugować.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Podobnie jak poprzednio. Chciałbym się pomodlić za wszystkich tych, którzy wprowadzali mnie w różne nurty New Age'u, którzy błądzili i dalej błądzą na tej drodze, i za wszystkich tych, których ja i moi bliscy za moim pośrednictwem zostali oddaleni od Pana Boga przez pokazanie im różnych i wypromowanie pośród nich różnych nurtów New Age'u. Za te wszystkie osoby, które bezpośrednio i pośrednio zraniłem, i za te, które spowodowały moje odejście do Pana Boga, pomódlmy się teraz.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Leżałem na łóżku i nagle poczułem na sobie wielki ciężar. Czułem, że jestem wciskany coraz niżej. Słyszałem groźne warczenie, coś jakby krzyk przez zaciśnięte zęby. Ogarnął mnie paniczny lęk, zacząłem odmawiać zdrowaś Maryjo. Za każdym słowem wypowiadanej modlitwy ucisk malał. Warczenie robiło się coraz cichsze, aż całkowicie odpuściło. Czy to jest cytat z jakichś średniowiecznych pamiętników? Nie. To jest wyimek z historii Roberta, mężczyzny, którego poznałem i którego świadectwo można znaleźć na naszym kanale. Proszę, wesprzyj ten kanał. W jego opisie jest, jak można to zrobić. Dzięki subskrypcji tego kanału będę mógł robić więcej tego typu audycji. Jeśli skorzystałeś, to wesprzyj. Robert opowiadał mi swoją historię. Ma 42 lata, jest mężem, ojcem dwóch synów. Żył przed tym doświadczeniem, którego taki jeden z dwóch najintensywniejszych momentów przed chwilą przedstawiłem, aż do tego czasu żył, jak mówi, tak jak wtedy wydawało mu się, żyją wszyscy ludzie w jego wieku. Już przed bierzmowaniem wiara katolicka i Kościół były mu zupełnie obojętne i do tego momentu, kiedy się ta rzecz stała, jak mówi, żył permanentnie w grzechu ciężkim. Pornografia, samogwałt, alkohol, narkotyki, kradzieże, kłamstwa, muzyka ostra, z przesłaniem czasami dramatycznie negatywnym. 25 lat prawie palił marihuanę kilka razy w tygodniu. Rzadko bywał trzeźwy. Częste imprezy. On był najważniejszy. To są jego słowa. Byłem totalnym egoistą. Doszedłem do wniosku, że chrześcijaństwo jest najbardziej opresyjną religią. Same nakazy i zakazy. A buddyzm to jest to. Myślałem, tam nikt ode mnie nic nie chce, jest wolność. I w 23 roku Robert znalazł na YouTubie filmik Medytuj z Sadhguru Ishyakriya. Wszystko tam miał wytłumaczone, że będzie miał relaks, że będzie miał świetne życie, że powtarzając tę medytację spełni się w całości. Polski lektor na koniec guru odmawiał jakąś modlitwę, jakieś słowa wypowiadał, których nie sposób było rozeznać. No, w porównaniu z chrześcijaństwem absolutna wolność, w cudzysłowie absolutny relaks. W kwietniu on mówił, że to była przełomowa sesja, tak? Tak to nazwał. Był w domu sam z dziećmi. Miał odczucie, że udało mu się osiągnąć duże skupienie i poczuł mrowienie na głowie. Wszystko było przyjemne, relaksujące. Nie słyszał nic, jakby wyszedł z tej rzeczywistości. Nie słyszał nic poza powtarzaną sentencją w głowie i poza oddechem. 20 minut minęły, jakby kilka sekund tylko upłynęło. Otworzył oczy i nagle dotarła do niego rzeczywistość, tak? Zabawy jego synów, hałas, który robili szczęśliwy, bieganie, krzyki, no, dzieci. I mówi, że w ułamku sekundy wpadł w szał. Wskoczył do tego ich pokoju, starszego syna złapał na ramiona i wydarł się do niego głośno, tak głośno, że ich krzyki, jak mówi, można było przy tym porównać do szeptu. Ale po kilkunastu sekundach ocknął się i zobaczył twarz swojego dziecka. Był absolutnie przerażony i sparaliżowany. Kiedy wieczorem położyli się spać, Robert obudził się w połowie nocy. Czuł się dziwnie nieswojo, bał się. Byli akurat w domu takim wakacyjnym, domu rodzinnym i ten dom był z drewna. I cały czas były takie trzaski, one byłyby zrozumiałe, gdyby była wichura,
ale wichur nie było. Miał poczucie jakiejś obecności, tak? Leżał sparaliżowany i pierwszy raz od nie wiadomo kiedy w myślach zaczął prosić Pana Boga o pomoc, no bo mówi: Panie Boże, nie wiem, co się ze mną dzieje. W tym pokoju było absolutnie ciemno. Robert zaczął się modlić, ale nie potrafił. Po kilku słowach: Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, pustka w głowie. Wygrzewał telefon, znalazł te modlitwy i zaczął je czytać, jak pisał, nie wie ile razy. Zasnął. Obudził się rano i wiedział, że to nie był sen. Po jakimś czasie, bo on zaczął szukać, tak, co się mogło zdarzyć w jego życiu wcześniej takiego, że on po raz pierwszy poczuł czyjąś obecność potworną i że przestał panować nad sobą, że potrafił zaatakować dziecko w taki sposób, że to dziecko po prostu sparaliżował strach. Trafił na ten kanał, na którym jesteście. I tam dowiedział się, że joga to nie są ćwiczenia oddechowe, tylko praktyka religijna. I druga rzecz, którą pamięta z tego wejścia na kanał, obejrzenia paru konferencji i świadectw, że pomoc może znaleźć w kościele katolickim. To dla niego było abstrakcją. Jeszcze potem była ta akcja z warczeniem, bo to już była akcja, która była odpowiedzią na jego zbliżanie się do Boga. Wtedy zły duch próbował go wystraszyć tym warczeniem, tak? Ale wtedy już pamiętał słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo i tamta sytuacja się zakończyła i podobnych sytuacji budzących lęk już więcej nie było. I co dalej robił? No skoro pomoc w kościele katolickim, to oddał się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Są takie formy pobożności w kościele. Jest ich kilka. Trwała wielka walka duchowa. On to odczuwał całym sobą. Była trzygodzinna spowiedź całego życia. Była modlitwa o uwolnienie. No i na końcu wolność po latach cierpień. I to jest historia Roberta. Jeszcze wrócę do niej na koniec. Historia Katarzyny jest równie instruktażowa. Ona kiedyś nie mogła zasnąć i włączyła filmik pani Klaudii Pingot na YouTubie. Ten filmik ma pomagać w zasypianiu. Już wcześniej medytowała z panią Klaudią, ale parę razy tylko. I to były medytacje typowo relaksujące, tak? Bez jakichś oczyszczeń czakr czy innych energii kwantum. Takie rzeczy wtedy uważała za wariactwo. I opowiedziała mi, jej świadectwo jest również w radiu, czy na kanale, nie pamiętam. I w tej medytacji, to była medytacja prowadzona, słyszała taką opowieść, tak, że miała sobie wyobrazić, że jest na łące, że idzie do rzeczki, przechodzi przez mostek, jest zaczarowany las, ten las był pełny opis tego lasu, potem dochodzimy do doliny i na końcu doliny mamy już ścianę gór, a za nich wychodzi słońce, które świeci na te osoby medytujące i to jest energia wszechświata. I w tym momencie ta narratorka skończyła coś, co było skierowane do wyobraźni i teraz mówi o czymś, co jest związane z sercem i wolą. Klaudia Pingot zachęca ludzi, aby otworzyć serce na tę energię i pomyśleć intencje. To jest bardzo konkretny i świadomie ukształtowany element. Tak? Po pierwsze otwarcie, po drugie na coś konkretnego, na energię, po trzecie intencja, czyli my uruchamiamy całą
sferę tej wyższej, poza sumieniem tej wyższej, tych wyższych elementów człowieczeństwa, tak? No bo energia, czyli musimy przyjąć tutaj intelektualnie tę opowieść o tym, że nie ma świata duchowego, że nie ma świata duchowego, a to, czego doświadczamy podczas różnorodnych praktyk medytacji, to jest energia, tak? Miała pomyśleć intencje, czyli kwestia woli, tak, i oczekiwania, bo skoro ja czegoś oczekuję, to musi być jakiś darczyńca. Energia nie jest osobą, więc nie mogę intencji wygłosić do niej. Tak? Mam się otworzyć na coś, co mogę prosić, czyli na jakąś inteligencję, ale to już nie było powiedziane. Kasia opowiada, że miała chwilę wewnętrznego oporu, co to za energię, ale jednocześnie no, jestem spięta, wszystko cię boli. I pomyślała o tym, że się otwiera i że chce być zdrowa. Wypowiedziała intencję. W tej intencji jest coś, co jest bardzo ważne dla człowieka. Ja mówię o takich wydarzeniach, sytuacje losowe, tak? Czyli poprosiła o coś, co zmieni jej życie. Inaczej jej życie będzie się toczyło, jeśli będzie chora, inaczej będzie się toczyło, jeśli jest zdrowa. I teraz, w jaki sposób Kasia opisuje to, co się w tym momencie stało? I ja najpierw muszę pokazać wam, na czym polega mechanizm kształtowania doświadczeń nadnaturalnych przez wyobraźnię. Kiedyś trafiło do mnie małżeństwo, dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Później dowiedziałem się, że mnie traktowali jako maga, żeby wyciągnąć ze mnie pewne informacje, których ich brakowało, bo zaczęły się dziać w ich życiu rzeczy, których nie chcieli. I oni praktykowali podróże poza ciałem. OOBE. I na początku wszystko było piękne, wspaniałe. Ona w tych podróżach poza ciałem spotykała pumę, a on spotykał UFO i jeszcze jakieś inne dziwne istoty. Czasami to UFO było jakąś wiązką energii, światłem i tak dalej, nieważne. I teraz chodzi o to, że ta przyczyna tego, że w ich wyobraźni, szerzej w duszy, pojawiały się inne obrazy, to polegało na tym, że ona wcześniej czytała o szamaństwie, a on był zafascynowany podróżami i obcymi, UFO. Teraz chodzi o to, że ludzie widzą, kiedy umysł nie jest w stanie zrozumieć, co widzi, w cudzysłowie umysł, czego doświadcza, no to wizualizuje to jako coś sobie bliskiego. Jako coś, o czym wiedział, jakoś sobie to wyobrażał i z czym jest oswojony. No tak jak Maria Magdalena, jak przyszła do grobu Jezusa i zobaczyła ogrodnika. Dlaczego? Dlatego, że dla jej umysłu było niewyobrażalne, że to jest Jezus, który zmartwychwstał, bo takich pojęć w ogóle, te pojęcia się nie mieściły w jej głowie. Więc musimy pamiętać, że to, w jaki sposób Kasia opowiada o tej sytuacji, nie jest opisem rzeczywistości tej opowieści, jaką ona wygłasza, bo ona jest konsekwencją jej sposobu myślenia. Natomiast przyczyna jest realna. Rozumiecie państwo? Przyczyna tego, że widzimy pumę, że widzimy UFO, jest realna. A tylko nasz umysł jest po prostu u różnych osób różnie próbuje zdefiniować to, co z człowiekiem się dzieje. I ona w chwili, w której pomyślała intencję, to poczuła w tym momencie jakby sznur energii wchodzący w jej ciało po prawej stronie kręgosłupa lędźwiowego, tak? I on krążył po obu stronach kręgosłupa, wstępując do góry
rozluźniając spięte mięśnie. Tak? I to jest opis doświadczenia ludzi, którzy przyjęli światopogląd hinduistyczny w tej konkretnej dziedzinie życia. Tak? Czyli medytacja i to Hindusi opisują właśnie jako że istnieją czakry, chociaż oczywiście nie istnieją. One są tylko jakby uumysłowieniem pewnych doznań będących efektem działań hormonów, działań neurochemii i tak dalej w człowieku, ale tam powstała 4000 lat temu pewnego rodzaju narracja i ona, i ci ludzie tego doświadczają. To, co poczuła Katarzyna przez to rzeczywiste doświadczenie. Natomiast język, którym opisuje swoje doświadczenie jakby sznur energii, to nienaukowa i niereligijna, okultystyczna interpretacja tych faktów, bo ten sposób myślenia o tych doznaniach, który jest w Indiach, jest koherentny. Natomiast to, co przedostało się na zachód, czyli do nas, stało się po prostu okultyzmem, dlatego że tam nie ma w tej zachodniej wersji jogi i tych w ogóle doświadczeń medytatywnych, nie ma pewnych ograniczeń i zasad pewnego systemu wartości, który sprawia, że człowiek medytujący jest w miarę bezpieczny, a kiedy jest w szkole u jakiegoś guru, to jest prawie bezpieczny, kiedy tak niesamowicie potężne oddziaływanie w sobie wzbudza. I Kasia uznała, że to jest samoleczenie, że organizm został wtedy wzbudzony do samoleczenia. Tutaj kolejna ideologia okultystyczna, a mówiąc delikatnie, popkulturowa. Ale w pewnym momencie zaczęła mieć wrażenie, że co się dotyka, to dotarło do niej podejrzenie, przerażające podejrzenie, że jednak istnieje coś duchowego, co po niej krąży. I to musiała się do tego przyznać, ponieważ zaczęła mieć niewielkie, mimowolne ruchy całego ciała. Nie była w stanie, nie panowała nad ciałem, tak? I mimo, że już dalej nie medytowała, to jej dłonie w kolejnych dniach zaczęły układać się w mudry. Wtedy nie wiedziała, czym jest mudra. Dopiero potem dowiedziała się, w internecie przeczytała. Więc mamy coś, co obiektywizuje całkowicie tę sytuację. Nawet nie intersubiektywizuje, tylko obiektywizuje coś wewnętrznie, co panowało częściowo już nad jej ciałem, zmuszało to ciało do gestu, który dla niej był absurdalny, ale był od 4000 lat używany w religijności związanej, z którą związana jest praktyka jogi. Jej ciało bezwiednie układało się w asany związane z jogą pozycji ciała. I teraz jej otoczenie nie widziało w tym problemu. Tak? Na YouTubie można było znaleźć miliony filmików o tym, jak to naturalne rzeczy, że to są naturalne rzeczy podczas praktyki jogi, medytacji, niegroźne, a wręcz pożądane, przebudzenie energetyczne i tak dalej, i tak dalej. No ale ta cała niezwykłość, to całe zagrożenie płynące z tych dziwnych zachowań, to się wszystko nasilało i Kasia miała coraz większe przeświadczenie, że to nie jest bezosobowa energia, tylko osobowa, świadoma inteligencja, że to jest osoba. Namalowała, aby sprawdzić, co się dzieje, namalowała bezwiednie obraz. I mówi, że to nie ona trzymała ten pędzel, że ruch wykonywał ktoś inny. Potem okazało się, że to ktoś potrafi się komunikować przez pismo automatyczne.
to coś wiedziało o niej, rzeczy, których nikt nie wiedział, wiedziało o nieznanej przyszłości jej rodziny i te informacje potem potwierdziła mama, Kasi mama. Podszywał się ten ktoś w niej pod anioła stróża, pod Boga, w zależności od typu manipulacji, którego wpuściła Kasia, chciał użyć w danym momencie. I w pewnej chwili to coś, ten ktoś zaczął wydawać Kasi rozkazy. Bo ona nie chciała być bioenergoterapeutką, a ten ktoś zachęcał ją do tego. Ale kiedy się jakby zderzyła wolicjonalnie z tymi nakazami tej osoby, pojawił się bardzo silny ból. No i wreszcie one stwierdziły, że Bóg takich rzeczy nie robi i zaczęły się modlić na różańcu. Potem była spowiedź, pierwsza po 10 latach. I to wszystko, o czym teraz mówię, to trwało kilka dni. Przerwało to zwrócenie się do Boga przez sakramenty. I gdyby... Znowu wracamy do Kościoła katolickiego, tak? Gdyby nie dotarło do niej, że to jest sprawa duchowa i że musi prosić o pomoc Kościół, no to dalej trwałaby w niezrozumieniu tego, co się z nią stało. Ta historia jeszcze nie została zamknięta i dużo więcej w niej już wolności niż zniewolenia, ale jeszcze się nie zamknęła. Dla wszystkich ludzi, którzy czerpią swoją wiedzę o świecie z popkultury, medytacja kojarzy się z relaksem, zdrowiem, rozwojem osobistym. Jest polecana na stres, na regenerację. I oczywiście istnieją całkowicie bezpieczne metody medytacji. Jest medytacja świętego Ignacego. Niektóre medytacje nazywane chrześcijańskimi i praktykowane w kościele

klęczeć, mogę być pochylony. Natomiast te medytacje, które proponują, szczególnie w nurcie freemanowskim, one wymagają wyprostowanego kręgosłupa, żeby były jakiekolwiek dostrzegalne efekty. Chrześcijanie mają medytacje swoje, na przykład Ignacego, buddyści mają buddyjskie medytacje, chrześcijanie chrześcijańskie, ale nie da się mieszać tych dwóch form medytacyjnych. Dlaczego? Dlatego, że one wynikają z kompletnie różnych systemów myślenia. No, buddyści uważają, że nie ma stworzyciela i nie ma stworzenia, tylko że cały świat jest jednością. My wiemy, że jest stworzyciel, że jest stworzenie. I jeśli ktoś chciałby głębiej ten temat poznać, jak się mają te medytacje chrześcijańskie, czym się różnią od medytacji takich, jak które praktykowali Kasia i Robert, to na kanale YouTube jest kanał ojca, na YouTube jest kanał ojca Wit Chlądowski, doktor teologii dogmatycznej, duszpasterz, wykładowca, uczy też jak bezpiecznie medytować. Oglądałem kilka filmików, jego wiedza jest głębsza od mojej i jest wiedzą pewną, to znaczy można mu zaufać. I teraz krok do tyłu. Jak odróżnić techniki relaksacyjne od praktyk transowych czy satanicznych? No bo te medytacje wschodnie są właśnie medytacjami transowymi. Tutaj chodzi o to, żeby wyzwolić się z umysłu, wyzwolić się z emocji, wyzwolić się jakby z tego, co nas stanowi, opróżnić umysł i oddać się czemuś, co w nas wnika. Czasami jest wystarczy, że to będzie próżnia, tak? No ale próżnia jest igraszką diabła, tak? Jeśli my nie selekcjonujemy tego, co do nas przypływa, tak? No bo w normalnym stanie selekcjonujemy to przy pomocy sumienia i rozumu, tak? Coś jest nieracjonalne, to tego nie wpuszczamy do środka. Coś jest niedobre, to nie wpuszczamy tego do środka. Sumienie i rozum stoją na straży tego, co w nas wchodzi. Natomiast te wszystkie medytacje, które są negatywne, to one po prostu polegają na wyłączeniu sumienia i rozumu. Mamy zawężoną świadomość, a całe nasze jestestwo jest otwarte na rzeczy, których nie kontrolujemy. Tam nie zawsze przychodzi demon, tak? Ale czasami to się zdarza. Więc granica między neutralną techniką relaksu a otwarciem na rzeczywistość duchową, której nie rozumiemy, to jest... Trzeba mieć wiedzę na ten temat, zanim się zacznie medytować. I trzeba sobie zadać pytanie, tak? Co my robimy tak naprawdę w danym momencie, tak? Czy aktywujemy nasze emocje, nasze uczucia, nasz umysł, naszą wolę? I to się po prostu zamyka w obrębie naszego ciała, czy też przez trans otwieramy się na świat duchowy. Jakkolwiek ktokolwiek by mówił o energiach różnych innych rzeczy. I teraz czasami rzeczywiście w stanie medytatywnym nic się nie dzieje. Ale czasami, jeśli po mieliśmy nieszczęście i użyć jakiejś techniki otwierającej nas, to czasami po tym się nic nie dzieje właśnie. I to jest bardzo zła wiadomość. Medytujemy chrześcijańsko i nic się nie dzieje, to jest super. Znaczy nic złego się nie dzieje. Medytujemy niechrześcijańsko i to, że się nic nie dzieje, to jest niebezpieczne, tak? To jest złe. Dlaczego? No bo dlatego, że zły duch się ukrywa. I jak człowiek idzie, odchodzi od Boga, idzie swoją drogą, to demon w ogóle się nie pojawia, tak? Cieszy się z tego i czeka, aż będzie mógł człowieka zacząć niszczyć. I wtedy zaczyna go szantażować bólem, dręczeniami. Ten cały kompleks

konsekwencji, otwarcie się na złego ducha. Wielokrotnie już tutaj o tym mówiłem, ale zawsze warto jest powtórzyć. Po pierwsze, dręczenia. Po drugie, relacje, które się rozpadają, na przykład były świetne przed tym, jak zacząłem medytować, zaczęły się rozwalać, kiedy zacząłem medytować. Wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, czyli byliśmy jakoś tak w miarę stabilni i nagle reagujemy po prostu w sposób, ta amplituda od euforii po rozpacz się zwiększa. Przemożny smutek nieuzasadniony życiową sytuacją. I głębsza forma tego, czyli depresje nie dające się diagnozować ani leczyć farmakologicznie. Bardzo ważne jest to, że one się nie dają diagnozować. Dlaczego się nie dają diagnozować? No bo diagnoza odbywa się na poziomie umysłu, emocji i ciała, a nie na poziomie ducha. Więc jak można zdiagnozować coś, do czego nie ma się narzędzi, żeby dostać się, tak? No, psychiatrzy i psychologowie nie mają, czy terapeuci nie mają takich narzędzi. Bardzo charakterystycznym objawem jest statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Tak? Kiedyś się mówiło o tym, że ktoś ma pecha, że po prostu normalnie się w życiu człowieka rzeczy składają, a potem się rozkładają, ale znowu się zaczynają składać i to jest taki normalny cykl, ale w pewnym momencie u konkretnego człowieka rzeczy się tylko rozkładają. I to są przesłanki do tego, żeby zacząć pytać Kościół o pomoc, a być może nawet potrzebne będzie modlitwa o uwolnienie. Pamiętajmy, to co jest skuteczne nie musi być dobre. Trucizny są skuteczne. Można truciznę wrzucić do Coca-Coli i będzie smaczna. To, że medytacja działa, to za mało. I pytanie jest, czym oddycha twoja dusza? Czy Bogiem, czy czymś zupełnie innym? Spróbujmy podsumować całą tę historię. Dwie osoby, których świadectwa nie da się podważyć, przedstawiają się z imienia, pokazują twarz, można je zidentyfikować i one opowiadają swoją historię. Ta historia jest spójna i ta historia zgadza się z tysiącami innych świadectw, które są efektem zniewolenia. Na zniewolenie trzeba się zgodzić. W przypadku Kasi był to ten moment wyrażenia intencji, czyli prosi kogoś o jakiś dar. Jak się otwierasz, jak chcesz prosić darczyńcę o dar, to się musisz na niego otworzyć. U Roberta, że to ten momentem tym inicjacyjnym były w stanie akceptacji, bo Robert akceptował całą tę sytuację, akceptował tego guru, ufał mu i on mówił jakieś niezrozumiałe, wymawiał jakieś niezrozumiałe zdania, a on wtedy, ten guru, oddawał Roberta złu. Joga nie jest czymś zawsze negatywnym. Dla hinduistów, szczególnie dla tych, którzy ćwiczą ze swoim guru, może być to doświadczenie w ich religii rozwijające. Ale joga dla ludzi zachodu, nawet niewierzących, jest zawsze doświadczeniem negatywnym. Zresztą uzachodnienie wszystkich form religijnych, szczególnie tych idących ze wschodu, ale również tych z zachodu, no bo religia candomblé to jest religia brazylijska i ona ma taką zwesternizowaną formę promocyjną, jest nią capoeira, ale głównie idzie to ze wschodu, więc odarcie tych technik z ich kontekstu sakralnego sprawia, że te techniki uruchamiają w Europejczykach, w ludziach zachodu, uruchamiają pewną chemię neurotransmiterów, pewną psychosomatykę,
I to kończy się otwarciem na świat duchowy. Nie warto dotykać tej rzeczywistości. Nie warto przyjmować na wiarę, wiara otwiera, nie warto przyjmować na wiarę jakichś medytacji, jakichś opowieści dziwnej treści. Warto jest pozostawać w obszarze, który swoim autorytetem zatwierdza nauka i wiara. Wtedy jesteśmy bezpieczni i wtedy żadne z tych rzeczy, o których ja mówię, nie mają do nas dostępu. Jeśli wszyscy w Polsce przestaliby to robić, moja robota byłaby niepotrzebna, ale jeśli ona jest dla ciebie ważna, polecam się, proszę o wsparcie, bo będę mógł poświęcić więcej czasu na tę robotę, więc wszystkiego dobrego wam życzę. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam czas, żeby dzielić się doświadczeniem Twojej łaski. Panie, prowadź nas, chroń nas, dawaj Twoje słowa natchnienia, zabieraj wszystko to, co nas odgradza od Ciebie. Panie, Ty nigdy nam nie gardzisz, nawet w największym podleniu i cięższych sytuacjach Ty z nami jesteś. Bądź z nami w ten czas, żebyśmy mogli Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę.
1: Czekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz subdiakon Sergiusz.
2: Szczęść Boże.
1: Później wyjaśnimy te trudne tytuły. Pierwszy moment, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że Bóg istnieje.
2: Miałem wtedy 24 lata.
1: W domu nie mówili ci o Bogu?
2: Nie.
1: Co to była za rodzina?
2: No taka ateistyczna. Moi rodzice zostali ochrzczeni, ale w pewnym momencie jej życia podjęli decyzję, że jednak oddalą się od kościoła katolickiego. Więc no ja zostałem wychowany.
1: Środowisko wiejskie, miejskie?
2: Miejskie, miejskie. Tak, tak.
1: Ta ich niewiara była rzeczą normalną?
2: Tak, tak. Znaczy,
1: w takim otoczeniu bliskim?
2: Tak, wszyscy ludzie, których przynajmniej ja poznałem od najmłodszych lat, to byli ludzie właśnie związani z poglądami ateistycznymi i generalnie Pan Bóg był traktowany, jeżeli w ogóle padało słowo Bóg, to był traktowany z uśmieszkiem i z ironią, prawda?
1: Że poczucie wyższości, czyli tak?
2: Tak, tak.
1: Wobec ludzi, którzy wierzą.
2: No właśnie. I choć teraz z perspektywy czasu wiem, że to mnie niepokoiło. Ale prawdopodobnie będę miał jeszcze okazję podczas audycji, żeby do tego powrócić i wytłumaczyć dlaczego.
1: I jakie to było dzieciństwo? Szczęśliwe? Nieszczęśliwe?
2: Bardzo trudne, wymagające, ponieważ musiałem zmierzyć się z trudnościami, które nie powinny być obecne w wieku, jak się jest młodym, prawda? Ja mając w zasadzie 4-5 lat, borykałem się z problemami, które mają ludzie, którzy mają po 30. Więc to było bardzo męczące, przytłaczające. Choć nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczególnie właśnie kiedy byłem bardzo mały, prawda? Bo wiadomo, że jak się później już miało 17-18 lat, to człowiek był bardziej świadomy samego siebie, tego co robi, więc sytuacja się zmieniała, jeśli chodzi o moją świadomość i podejmowania pewnych decyzji. Ale dzieciństwo było bardzo ciężkie.
1: Jak to na ciebie wpływało? Jakim byłeś chłopcem?
2: Strasznym. W tym sensie, że niezdyscyplinowanym, na pewno nieprzestrzegającym czwartego przykazania, zachwianym emocjonalnie, niepokornym. No i przede wszystkim myślę, że zdolnym do tego, żeby czynić naprawdę wielkie zło.
1: W czym to się przejawiało?
2: Po pierwsze, było to związane z pewnymi rzeczami nadprzyrodzonymi, które się ze mną działy, z której sobie rodzice nie zdawali sprawy.
1: Wywołałeś te rzeczy sam?
2: Nie, nie, nie. Na początku było tak, że wydawało mi się, że samo przyszło, a mianowicie głos, konkretnie jeden głos, który przemawiał do mnie zresztą przez wiele, wiele lat na różne sposoby i który uczył mnie, przekazywał mi pewną wiedzę, która była związana ze sposobem życia, ze sposobem pojmowania świata, sensu życia. I był to głos, który miał taką siłę wewnątrz mnie, że stanowił, był najwyższym autorytetem. Moi rodzice się nie liczyli wtedy.
1: Ile lat miałeś, kiedy się ten głos ważniejszy od rodziców pojawił?
2: 7.
1: I nie zdziwiło cię to, że ktoś w tobie mówi?
2: Nie. Nie zdziwiło mnie, ponieważ zauważyłem, że ten głos na początku koił mój ból egzystencjalny, prawda, chłopaka młodego, który miał mnóstwo problemów wewnątrz siebie. I było to powiązane z pewnymi też zdolnościami, które miałem, które zauważyłem mając mniej więcej 4,5 roku. a mianowicie to, co potocznie nazywa się widzenie Maury. Prawda? Więc już od najmłodszych lat posiadałem, w cudzysłowie, tak zwaną zdolność widzenia bioenergii. I do tego dołączył się ten głos.
1: Prawdopodobnie ona nie istnieje i to jest rodzaj zwiedzenia. Zresztą ta natura tych rzeczy nie jest do końca dziś w dalszym ciągu znana. Natomiast nie ma pewności, że mamy do czynienia z realną zdolnością. Tak mówię, żeby nie pójść w jakąś jedną tylko z interpretacji tych rzeczy nadprzyrodzonych. Czyli dostawałeś coś. Umiejętnie się z tobą zaprzyjaźnił, tak?
2: Tak, no oczywiście ten głos był moim kumplem. Praktycznie znał, widział wszystko to, co się we mnie działo. Rozumiał.
1: Jak sobie tłumaczyłeś, że co to jest, kto to jest?
2: Ja no, od początku nazywałem, wiedziałem, że to jest duch. Czy używałem tego słowa, i tylko nie przyznawałem się, ponieważ no, była to rzecz naprawdę no, nieprzeciętna, prawda? I inni nie twierdzili, że słyszą jakieś głosy, i więc zachowywałem to wszystko dla siebie. Tym bardziej, że bardzo szybko zorientowałem się, że wiedza, którą ten głos mi przekazywał, ta wiedza daje mi ogromną przewagę w stosunku do innych ludzi. A ponieważ byłem zakompleksionym, zalęknionym dzieckiem, a później grzesznym chłopakiem, naprawdę grzesznym, więc zależało mi na tym, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo ujawnienie tego, po pierwsze, mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenia innych osób, które decydowały w jakiś tam sposób o moim życiu, prawda? Chociażby rodzice. Że jestem, no, jakieś, chodzi mi o jakieś podejrzenie, że jestem chory psychicznie po prostu, no bo ja właśnie jakiś głos słyszę, prawda? Czy mógłby to być jakiś przypadek schizofrenii? A druga sprawa to jest taka, że po prostu otrzymywałem konkretną władzę, która mi się podobała. Ta przewaga była bardzo podniecająca.
1: Na czym polegała?
2: Przede wszystkim wydawało mi się, że mam dar przenikania sumień ludzkich. To znaczy, że wiedziałem, co druga osoba myśli. I
1: bądź tak ci się zdawało.
2: Tak mi się zdawało, tak.
1: Ale pewne rzeczy się sprawdzały.
2: I niestety tak, bardzo często. W zasadzie zawsze się sprawdzały, mówiąc szczerze. Co oczywiście potęgowało moje przekonanie o tym, że ten głos to nie są żarty, to jest jakaś poważna sprawa. Druga rzecz, którą ten głos dawał mi, to jest wiedza, jak wzmocnić siebie fizycznie i psychicznie. Ja trenowałem potajemnie sztuki walki. Wyglądało to bardzo niepozornie. Zewnętrznie, jak mój ojciec to obserwował, to przypominało to no, taką gimnastykę, prawda? A ja w rzeczywistości trenowałem jeden z odłamów chińskiej sztuki walki. Oczywiście, której podstawy to jest wiara w to, że istnieje coś takiego właśnie jak bioenergia, jak chi, prawda? Czyli pewna energia, która powoduje, że człowiek uzyskuje pewne moce, możliwości, które są po prostu ponadnaturalne. I problem polegał na tym, że faktycznie to się działo.
1: Na przykład?
2: Potrafiłem przewrócić człowieka, praktycznie dotykając go tylko. Prawda?
1: Ale to już mogło kogoś zadziwić.
2: Tak, no oczywiście przyszedł taki czas, już miałem wtedy 15 lat, kiedy ludzie zaczęli to zauważać, bo ja się zresztą z tym w pewnym momencie przestałem kryć. I zacząłem głosić w ogóle słuszność właśnie wiary w to, że istnieje jakaś tam bioenergia rzekoma. I że głupcy są ci, którzy nie są tego świadomi, że należy to wykorzystać, bo to jest dobre. Więc byłem wielkim zwolennikiem bioenergoterapii oczywiście, ponieważ, no tego nie powiedziałem na początku, ci nie tylko miało służyć, żebym miał siłę fizyczną, nadzwyczajną, ale również do tego, żeby oddziaływać na organy ludzi, prawda? Czyli to, co nazywamy w mediach często tak zwaną pranoterapią. Oczywiście z perspektywy czasu wiadomo, że ja nikogo nie uzdrowiłem, wręcz przeciwnie. Jeżeli była jakaś poprawa, to tylko po to, żeby ten człowiek upadł jeszcze niżej. Nigdy nie udało mi się kogokolwiek uzdrowić, tak naprawdę.
1: Ale pozory
2: były.
1: Poprawy.
2: Oczywiście tutaj, prawda, prawie że hipnotycznie działałem na ludzi, którzy patrzyli na mnie z wielkim zafascynowaniem. Byłem po prostu jak Jezus Chrystus. Nawet lepszy. Przynajmniej tak mi się wydawało.
1: Jakie to miało konsekwencje dla twojego kręgosłupa moralnego, dla twoich zachowań?
2: Moralność to jest, tak. To było w ogóle słowo, które w zasadzie nie istniało w moim życiu.
1: Do czego wychowywał cię ten głos?
2: On tłumaczył mi, że jestem mahatmą. Czyli z języka hinduskiego mahatma oznacza wielka dusza, zaawansowana duchowo, bardzo. Co oznacza, że oczywiście ten głos uczył mnie takie bzdury jak reinkarnacja. Tak jak wiemy, reinkarnacja polega na tym, że wierzymy, że rzekomo poprzednie życie, że się wcielamy, prawda, że ciało to jest tylko taki...
1: I można się rozwijać z wcielenia na wcielenie.
2: Tak, dokładnie. Istnieje coś takiego jak karma, czyli grzechy z poprzedniego życia. I ja jestem w związku z tym już bardzo zaawansowaną duszą, która otrzymała specjalnie uprzywilejowane ciało. I ten głos, który do mnie przemawia, to jest nic innego, tylko właśnie bóstwo, które tym wie, że jestem tak zaawansowany i w związku z tym otrzymałem od niego łaskę, która polegała na tym, że on mnie instruował i dawał mi wiedzę, do której inni nie mają dostępu. Czułem się po prostu jak Bóg.

0: i jak to wpływało na ciebie? Ta władza.
1: To był jak narkotyk. Jak miałem możliwość, żeby oddziaływać na ludzi tymi siłami tego głosu, to byłem na haju. Ale problem polegał na tym, że to nie trwało ciągle. Były przerwy. Nie zawsze miałem możliwość, żeby się popisać. Może tak bym to ujął. I wtedy następował czas depresji. Wtedy następował ten moment, kiedy musiałem się zmagać z tym, że mam uczucia. Ponieważ właśnie jeszcze tego nie powiedziałem, nie miałem okazji. Ten głos uczył mnie poprzez techniki jogi, jak pozbywać się uczuć, które mi przeszkadzały. Ja już w wieku w zasadzie 15 lat osiągnąłem tak zwaną anoreksję emocjonalną. Czyli nic nie czułem. To dawało mi właśnie ogromną przewagę jako wojownik, jako osoba, która walczy z drugim człowiekiem, ale relacje moje międzyludzkie były fatalne. W ogóle ich nie było. Byłem jak drewno. Więc kiedy przychodził czas na to, że nie mogłem się popisać, no to te emocje wychodziły i to nigdy nie były emocje przyjemne. Wręcz przeciwnie. Właśnie ściśle powiązane z depresją. A więc, no sami się domyślacie, kochani słuchacze, że przyszedł taki czas, kiedy zacząłem zastanawiać się nad samobójstwem. Więc żyłem w takim właśnie kontraście. Zewnętrznie super wysportowany młody chłopak o nieprzeciętnej inteligencji, o intuicji właśnie, prawda, która nie wiadomo skąd się brała, bo była nadzwyczajna. A z drugiej strony w środku wrak, człowiek, który w zasadzie myśli, jak skończyć z tym życiem. I to myślę, że osiągnęło swoje apogeum, jak miałem 17 lat.
0: Dlaczego akurat w tym? Znaczy, co się wtedy działo?
1: Byłem wtedy we Francji, w takim przepięknym średniowiecznym zamku, ponieważ ja jestem... Byłem absolwentem szkoły steinerowskiej, tak nawiasie mówiąc, Steiner był satanistą, żeby nie było wątpliwości.
0: Lucyferianinem.
1: Tak, więc będąc w tej szkole miałem właśnie kolejną fazę depresji, myśli samobójcze i pierwszy raz w życiu zdobyłem się na odwagę, żeby zaryzykować w swoim sumieniu. I pamiętam, że uklęknąłem i powiedziałem: Boże, jeżeli istniejesz, to odezwij się teraz, inaczej będzie za późno. I usłyszałem drugi głos, który się diametralnie różnił od tego, który przemawiał do mnie przez te wszystkie lata. I powiedział mi tak, parafrazując, prawda, ponieważ to był głos, który przemawiał jednocześnie w moim sercu, w moim umyśle, przez moje emocje. To było bardzo, bardzo intensywne, powiedziałbym wręcz mistyczne przeżycie, więc parafrazując, czekałem właśnie na tą prośbę i pytanie jednocześnie wiele, wiele lat. I wysłuchałem cię, ale owoce tego zobaczysz nie teraz, lecz za parę lat. I głos, ten drugi głos nigdy, znaczy nie odezwał się więcej. I to, co mi zostało, to była nadzieja, która sprawiła, że ja tego dnia po prostu nie zabiłem się. Nadzieja, której ja się nigdy nie pozbyłem aż do momentu mojego nawrócenia definitywnego. Ponieważ oczywiście ja później dalej żyłem w grzechu. To nie ulega w ogóle wątpliwości. Ale miałem już właśnie w sobie ten zalążek nadziei. I nie miałem więcej myśli samobójczych, praktycznie rzecz biorąc.
0: I co do tego wieku 24 lat się zdarzyło od momentu usłyszenia głosu.
1: No więc przeszedłem dwie fazy takie bardzo ważne w moim życiu. Pierwszy to był związany ze spirytyzmem. Ja byłem medium, to znaczy bawiłem się w rytuały polegające na tym, że moje ciało służyło do tego, żeby duchy przemawiały przeze mnie. I to trwało kilka lat. I do 21 roku życia. A od 21 roku życia wstąpiłem do ISKCON-u, do ruchu potocznie zwanym Ruch Hare Krishna. No, jest to kolejna organizacja pogańska, która szerzy reinkarnację, prawda? I w tej właśnie u krysznowców byłem u nich 3 lata. Tam oczywiście dalej praktykowałem jogę, dalej praktykowałem mantrę. Oddawałem cześć bóstwom, a nie prawdziwemu Bogu w Trójcy Jedynemu. I po 3 latach zaowocowało to moim nawróceniem, które się dokonało po 2 godzinach rozmowy z pewną siostrą dominikanką, która akurat właśnie, jeśli chodzi o sprawy hinduistyczne, zna się na tym świetnie. Znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, ponieważ ona używała terminologii z sanskrytu i sprawiła, że ja przyjąłem łaskę wiary.
0: Była kompetentna po prostu.
1: Tak, bardzo.
0: Ale co skłoniło cię, żeby rozmawiać z siostrą, z dominikanką?
1: To było ostatnie życzenie mojej niedoszłej żony. Ponieważ no, ja miałem narzeczoną przez ponad 4 lata. I to był taki już, po tych 4 latach, to był już taki moment, kiedy, ponieważ ona katoliczką była od początku, no, ja tam neohinduistą, zdecydowała się, podjęła decyzję, że chce zawrzeć związek, tak zwany sakrament mieszany, prawda? Małżeństwa mieszany. I chodziło o taką kwestię, żebym ja podpisał zobowiązanie, że nie będę stawiał przeszkód w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. I powiedziałem nie. Ponieważ jestem konsekwentny w swoim sumieniu, prawda? Byłem Vaishnavitą, wyznawałem Krishnę jako ostateczne bóstwo, przyczynę mojego życia, i w związku z tym powiedziałem, że nie. I zerwałem relacje z nią drastycznie, w ciągu 1 dnia. I wywarło to na niej taki szok, że ona w końcu zainteresowała się i sprawdziła dokładnie, gdzie ja jestem, do jakiej organizacji religijnej przynależę. No i zorientowała się poprzez właśnie tam biuro informacji u dominikanów na Służewcu w Warszawie, że ja w zasadzie jestem w sekcie i trzeba mnie ratować. I poprosiła mnie po wielu tam próbach nawrócenia mnie, poprosiła mnie, żebym spełnił jej ostatnie życzenie w imię tej miłości, która nas łączyła wcześniej. Właśnie, żebym się spotkał z tą słynną siostrą Michałem.

0: No i jak się nawraca medium spirytystyczne? Ktoś, kto ma doświadczenie 17 lat kontaktu z duchem przewodnikiem. Co to był za proces?
1: Pierwszy, najważniejszy moment, już w momencie, kiedy otrzymałem łaskę wiary, właśnie po tej rozmowie z siostrą Michelą, to była kwestia chrztu. I tuż przed nim, już po wejściu do kościoła, nastąpił egzorcyzm. I to był pierwszy, myślę, że najważniejszy moment, kiedy Pan Bóg po raz trzeci, bo wpierw właśnie odezwał się, jak miałem 17 lat w zamku, później sama łaska wiary, teraz egzorcyzm. Okazało się, że ja w sobie miałem aż 3 demony, które nazywa się w stosunku do tego, co wyzwalają, prawda? Więc demon nienawiści, demon zazdrości i gniewu. I Pan Jezus darował mi cierpienie podczas tego egzorcyzmu. Tylko spytał mnie, czy chcę być wolny. Powiedziałem oczywiście, że tak. I te demony wyszły ze mnie jak cień, prawda, który przychodzi koło człowieka. I oczywiście niesamowita ulga nastąpiła w moim sercu. I później kolejne po prostu sakramenty, prawda, ponieważ ja byłem neofitą, już dorosłym mężczyzną, w zasadzie mężczyzną, 24 lata, więc otrzymałem chrzest, później zostałem namaszczony, sakrament bierzmowania i pierwsza komunia. Kolejny bardzo ważny moment to było, kiedy Pan Jezus po raz kolejny się do mnie odezwał i poinformował mnie, że ma inne plany wobec mnie, a mianowicie chodzi o kapłaństwo.
0: To ważne jest.
1: Więc tutaj powstało we mnie ogromne napięcie i po prostu zmaganie wewnętrzne, ponieważ jednocześnie Kościół katolicki poinformował mnie, że kapłanów obowiązuje celibat. Ponieważ ja zawsze gdzieś tam w swoim sercu czułem, że chcę być księdzem, chcę być kapłanem. Tylko, że w pogańskich systemach celibat nie istnieje. Można mieć żony, a wręcz nawet odwrotnie, trzeba mieć żonę, prawda, i dzieci. A tutaj kwestia wygląda inaczej. Więc musiałem dziewczynę poinformować o tym. Udało się, powiedziałem, jak wygląda sytuacja. I rozstaliśmy się. Oczywiście to nie trwało chwilę, ponieważ wiadomo, że te więzy emocjonalne trwały długo, w zasadzie 3 lata, tak myślę, przynajmniej z mojej strony. I nastąpiło definitywne zerwanie w momencie, kiedy ja już po prostu fizycznie przekroczyłem progi seminarium. Tutaj w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. I kolejny bardzo ważny etap ingerencji Pana Jezusa w moim życiu. To się dokonało za pośrednictwem mojego ojca duchownego, ojca Pawła Stępnia w seminarium i mojego rektora, księdza Krzysztofa Pawliny, którzy potraktowali mnie z wielką delikatnością. I każdy z nich na swój sposób, prawda, zgodnie tam ze swoim charyzmatem, który mają, pomógł mi odzyskać uczucia. To było niezwykle ważne, ponieważ ta anoreksja emocjonalna, o której mówiłem wcześniej, ona dalej istniała, prawda? Te mechanizmy w związku z tym patologiczne, trzeba to nazwać po imieniu, we mnie dalej istniały, więc spowiedź i rozmowa z przełożonym sprawiła, że ja poszedłem po prostu na terapię, współpracowałem z psychologiem i przez 4 lata po prostu uczyłem się poznawać samego siebie, swoje uczucia, które, prawda, były gdzieś tam bardzo głęboko zakopane, a które były związane z rzeczami, o których naprawdę nikt by się nie domyślał I właśnie teraz może o nich powiem, ponieważ to jest kolejny właśnie etap, kiedy Pan Jezus ingerował w moim życiu, szczególnie na płaszczyźnie psychosomatycznej. Mianowicie zorientowałem się, że ja i o tym moi rodzice nie wiedzą do tej pory, no chyba, że tą audycję słuchają teraz. Ja przez osobę spoza rodziny zostałem ofiarowany szatanowi. I zorientowałem się właśnie o tym, już miałem taką stuprocentową pewność, bo podejrzewałem wcześniej, ale wahałem się. Właśnie podczas tej pracy nad sobą i podczas modlitwy, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą miałem codziennie przez 4 lata. I po prostu wszystko wyszło na jaw, prawda? Skąd te moje zdolności rzekome, prawda? Jakieś wizje, aury, głos, który przemawiał i potworny gniew właśnie szatana i jakieś no, niesamowite zniewolenie, które następowało wtedy, kiedy ja chciałem się od niego uwolnić. On wtedy mi mówił, ty jesteś mój. I nie rozumiałem, dlaczego on mówi tak, bo jak to jestem twój? Ja rozumiem, że ja z tobą współpracuję. Jak miałem 18-19 lat, to ja już rozumiałem, że on jest złem. Prawda? Ale dlaczego mówi, że jestem twój? Ja nie podpisywałem przecież z tym żadnego kontraktu, nie? Ani tam krwią, nie było żadnego przymierza. Jak śmiesz? Ale w praktyce on miał rację, ponieważ ja swoją wolą nie mogłem nic zrobić. On po prostu w zasadzie od 15 roku życia panował nade mną całkowicie. Panował nad moimi myślami, wtedy, kiedy chciał, również nad moim ciałem. I to właśnie wszystko podczas tej pracy duchowej w seminarium wyszło na jaw. Objawiła się ta nienawiść szatana do mnie i w ogóle do ludzkości. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny etap. To są, jakby to ująć, to są kwestie związane z posłuszeństwem. Ponieważ ja nie byłem wychowany do bycia pokornym. I nie byłem wychowany również do zaufania starszej osobie lub komuś, kto jest autorytetem. I bo Pan Bóg wystawiał mnie na próby, prawda, różnego rodzaju, właśnie związaną z tą pokorą. Między innymi taki bardzo ostry zakaz, który otrzymałem od księdza rektora w seminarium, że pewne rzeczy mam nie robić. Jeżeli to zrobię, to właśnie on uzna to jako grzech nieposłuszeństwa. Choć zakazał mi robić rzecz, która sama w sobie jest dobra. No, wystawił mnie na próbę. To był ten czas. I było jeszcze wielu takich innych sytuacji. Ale najtrudniejsza, tak myślę, i decydujący moment właśnie związany z pokorą, to było wtedy, kiedy musiałem nauczyć się przepraszać. I tu szatan strasznie mnie kusił. Nie przyznawaj się, że zraniłeś. Nie. Przecież to nie jest twoja wina, że byłeś opętany. To nie jest twoja wina, że byłeś ofiarowany mnie. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że gdybym nie przebrnął tego etapu, to nie zdecydowałbym się na przyjęcie święceń w tej chwili.
0: Co to jest za historia tak naprawdę? Powiedz mi, bo to jest szokujące właściwie. Nie? Że obca osoba, nie matka, nie ojciec, tak, nie dziadek z jakimś autorytetem wielkim w rodzinie, prawda? To są jakieś niesamowite tajemnice. Jak to jest możliwe? to się cały człowiek buntuje przeciwko czegoś takiemu. Prawda? Chrześcijaństwo to jest wolność. A tutaj nagle jest coś takiego, że może to, że nie byłeś ochrzczony.
1: Nie, no to niewątpliwie miało wpływ na moje życie.
0: Ale też jakby ułatwiło to oddanie cię przez obcą osobę złu.
1: Ja myślę, że mój ojciec chciał mnie ochrzcić. To jest jak gdyby ironia tego losu, prawda? Próbował, ale no, ponieważ był też i uczciwy wobec samego siebie, powiedział wtedy księdzu, to pamiętam, że to w Belgii było, ponieważ ja mieszkałem na zachodzie, nie w Polsce. No chciał, prosił o chrzest dla mnie, ale jednocześnie powiedział, że nie chce wychowywać mnie w wierze katolickiej, chce mi dać wolność wyboru. Niech sobie syn sam szuka. I myślę, że gdyby jednak powziął ten wysiłek, prawda, żeby choćby tyci mówić o Panu Jezusie w moim życiu, to nie opowiadałbym tej historii dzisiaj. Bo chrzest gładzi wszelki grzech, wszelkie przymierze z szatanem. Chrzest to jest po prostu czysta miłość u Jezusa Chrystusa. Ale proszę zauważyć. Z drugiej strony cieszę się, że mam te doświadczenie, ponieważ żyję, ponieważ wiem, że to wszystko to, co się wydarzyło, wydarzyło się w opatrzności Pana Boga. On nie dopuścił do tego, żebym ja stracił życie. Pomimo tego, że szatan stosował dwie metody, najokrutniejsze, jakie można. Czyli zadbał o to, żebym ja do 21 roku życia nie usłyszał ani razu słowo Jezus. Poważny jestem teraz. Nie żartuję. Ani razu mi się nie zdarzyło. Do 24 roku życia działały we mnie patologiczne mechanizmy związane ze zranieniami. I za tymi zranieniami szatan się schował i działał, potęgował to, prawda? Grzech pierworodny robił swoje, moje inklinacje do grzechu robiły swoje i on jeszcze do tego dodawał. Prawda? Żeby... I jednak mu się nie udało. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. I tego mi nikt nie zabierze.
0: Kim tak naprawdę jest Pan Bóg, który może człowieka wystawić na taką próbę? Bo ja się zgadzam, że bez opatrzności ciebie by tu nie było po prostu.
1: Tak.
0: Wystarczyło jedno zdanie, które powiedziałeś i doświadczyłeś czegoś nadnaturalnego, bo Pan Bóg, zły duch, jest na każde zawołanie człowieka. On się spieszy, żeby odpowiedzieć. Natomiast z Panem Bogiem jest ciężko. Rzadko przychodzi w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. A tutaj po prostu jeden zwrot do niego. I doświadczyłeś, dzięki tej nadziei przeżyłeś.
1: Tak.
0: Ale mimo wszystko, czy Pan Bóg nas nie przecenia? Czy on sobie czegoś, kurczę, nie pomylił? Tutaj w tej akcji z naturą ludzką i z naszymi słabościami.
1: Nie no, ja się bardzo cieszę, że zaryzykował, jeśli chodzi o mnie. Chociaż myślę, że teraz jak patrzę z perspektywy tego, jak widziałem świat, kiedy miałem depresję, szczególnie właśnie w tym zamku, miałem 17 lat, a teraz jak funkcjonuję. Więc proszę zauważyć, że to, co się teraz we mnie dzieje, ta radość bez euforii, radość duchowa, tego, że żyję, tego, że wiem, że moją perspektywą jest niebo. To wszystko jest jeszcze tylko wstępem, że będzie jeszcze lepiej, w tym sensie, że ja będę potrafił coraz bardziej kochać. I jutro będę już lepiej kochał niż dzisiaj to potrafię zrobić. Dzięki łasce Pana Boga.
0: Pani Tereso,
2: Ja tylko bardzo dziękuję za tą audycję, za to odważne świadectwo i chciałam tylko jedno jeszcze dodać do tego, jeśli mogę. Mianowicie czasem się wpada w pułapki w momencie, kiedy korzystamy z medycyny niekonwencjonalnej, okultystycznej. To się robi nieświadomie, ale ja byłam tego ofiarą i proces uwalniania trwał kilka ładnych lat. To były bardzo ciężkie chwile, też słyszałam głos już jako dziecko, bo właśnie wożono mnie po różnych znachorach, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną. Mama robiła to w najlepszej wierze. No tu jeszcze się dołożyło do tego to, że ja też zostałam przeklęta przed urodzeniem. Tym niemniej Bóg jest wielki i dobry. Jak się do Niego zwrócimy, to nigdy człowieka nie zostawi. Ale ja, mając kontakt z ludźmi, spotykałam się z tym, a co tam taki radiesteta czy taki hipnotyzer? Wszystko to jest demoniczne i mówię to bardzo odważnie. Jest wielkim cierpieniem potem wychodzenie z tego.
0: Dzięki pani Teresu, serdeczne dzięki za ten głos. Witam pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo nie dokładnie słyszałam może, ale bardzo zaintrygowało mnie to, w jaki sposób właśnie osoba obca może po prostu jakieś dziecko powierzyć szatanowi. Nie wiem, może nie dosłyszałam, ale jakoś to mi umknęło.
0: Tak, nasza hipoteza w tej chwili jest taka, że ksiądz Sergiusz był po prostu nieochrzczony.
3: W ten sposób.
0: Że to...
1: Nie, znaczy może ja skoryguję jednak. Nie, to nie chodzi o to, że nie zostałem ochrzczony, ponieważ to oczywiście
0: ułatwiło.
1: Ale ja wiem, mam dowody na to, że nastąpił rytuał, w którym zostałem ofiarowany szatanowi i naprawdę wiem, o czym mówię.
0: Tak, ale pytanie pani jest takie... Że jak to jest możliwe, że ktoś obcy wykonuje coś na czyjejś wolności? To jest...
3: Na matce, która nosi płód na przykład, tak? No to mnie jakoś
1: nie,
3: tak
1: to nastąpiło, kiedy ja się urodziłem, ale bardzo was proszę o to, żebyście mnie o więcej szczegółów nie pytali, ponieważ musiałbym ujawnić po prostu pewne informacje na temat niektórych ludzi i tego nie chcę zrobić.
0: W każdym razie...
3: Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Dzięki serdeczne. W każdym razie... Z Panem Bogiem. W każdym razie takim dla mnie ułatwieniem w przyjęciu tej sytuacji było właśnie to, że nie byłeś ochrzczony po prostu. Jest z nami pan Maurycy, tak?
4: Tak.
0: Szczęść Boże. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
4: Ja dzwonię troszeczkę, moje pytanie będzie tak z innej beczki, aczkolwiek prosiłbym o radę. Jakiś czas temu, jak byłem u przyjaciół, to zetknąłem się z taką sytuacją, że ich tam 11-letni syn pokazał mi karty, które wydaje mi się, że to były karty Tarota i mówi, że wiesz, wujek, to działa. Bo jak sobie coś pomyślę i coś tam rozkładę te karty, to tak jakby ja rozumiałem, że myśl, którą miał w głowie, ona gdzieś w tych kartach znajdował odpowiedź. I dla mnie to było takie, trochę się tak przeraziłem. Znaczy,
0: czy rodzice o tym wiedzą?
4: Właśnie, nie jestem przekonany.
0: Czy są osobami wierzącymi?
4: Tak, tak.
0: No to w takim razie obowiązkiem pana jest powiedzieć rodzicom o tym.
4: Właśnie, moje pytanie jest, bo też myślę, że to też jest kwestia porozmawiania z tym chłopcem i jak pan, znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia prawdy, że trzeba powiedzieć prawdę, ale w jaki sposób powiedzieć tą prawdę i co powiedzieć?
0: Tarot, proszę sobie wejść na stronę newageinfo.pl, nevage.info.pl i tam jest parę tekstów poświęconych tarotowi. Są też filmy, odniesienia do filmów, do świadectw. Tarot jest dziedziną wróżbiarstwa chyba najbardziej taką skuteczną w swojej toksyczności. Jan Witold Szliga, który napisał książkę na temat tarota, zatytułował ją Biblia Szatana. Także takich argumentów, takie argumenty można znaleźć absolutnie niezbędne jest, żeby porozmawiać z rodzicami. To nie chodzi o to, żeby oni napadli na tego chłopca, tylko żeby w spokoju znaleźć sposób na dotarcie do niego, bo ta fascynacja grozi po prostu mu w sposób no, absolutny.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Witam, panie Sławku.
5: Witam. Panowie, jestem po rozwodzie. No, przykra sytuacja, no ale tak dużo ludzi w tej chwili decyduje się na taki krok. Mamy syna 4-letniego, właściwie 5-letniego w tej chwili, z którym jak najbardziej mam kontakt, z którym, którego mam praktycznie cały czas. Dzielimy się po prostu z mamą, jego mamą, dzielimy się nim na pół jak tylko możemy. Doradźcie mi panowie, jak go wychowywać. Nie chciałbym, żeby popełniał błędy takie jak my. Słucham tego, co słucham waszej audycji od początku. Ja po prostu obawiam się o takie sytuacje, że niedopilnowany mógłby gdzieś zejść na jakąś złą stronę. Jest dobrym człowiekiem i myślę, że będzie dobrym, ale może byście mi poradzili.
0: Tak, panie Sławku, sprawa jest bardzo prosta, a jednocześnie nieskończenie trudna w swojej prostocie. Otóż jeśli pan pokaże nie słowami, tylko życiem, że pan wierzy w to, co mówi, to on dostanie taką szczepionkę, która mu pozwoli z każdej sytuacji wyjść, a jednocześnie pozwoli mu nawiązać z panem taką relację, że będzie w sytuacjach trudnych do pana przychodził.
5: No jak na razie to on mnie wspiera, nie jego. No, jeżeli nie wiem, czy panowie kiedyś doświadczyli czegoś takiego, 5-latek, to już nie martw się, wszystko będzie dobrze. No po prostu usiadłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, ale...
1: Panie Sławku, panie...

0: że taką łaską darzy każdego z nas. No, miał ojciec wielką łaskę, ale jest coś, co mnie bardzo tak poruszyło. To świadectwo, że po dwugodzinnej rozmowie z siostrą Michaelą Pan Bóg właśnie przez jej, za jej posługą, za jej pośrednictwem dokonał tego nawrócenia, tego dotknięcia serca. Chciałam się spytać, o ile ksiądz może powiedzieć. Co powiedziała księdzu siostra Michaela?
1: Mówimy tutaj o siostrze Michaeli Pawlik.
2: Tak.
0: Jeżeli ksiądz
1: dzięki,
0: może,
1: Hani.
0: No szczęście, tego dobrego.
2: Nie, no, nie powiedziała nic, nie używała żadnych magicznych formuł. Po prostu mówiła prawdę. Ja przyjechałem, żeby się z nią spotkać, żeby ją nawrócić na wajsznawizm, prawda? Ponieważ byłem konsekwentny w tym, co robiłem, w to, co wierzyłem. I tak jak mówię, byłem otwarty na prawdę. I kiedy siostra Michaela po prostu pokazała mi, że zostałem oszukany w tej sekcie, dlatego w ogóle nazywam ją sektą, to znaczy, że reinkarnacja nie tylko jest związana z tym, co oni mi mówili w tej organizacji, tylko jest również związana z rasizmem, związana z paleniem wdów, związana z okaleczaniem dzieci, prawda? Związana z orgiami sakralnymi. Jak ja się o tym dowiedziałem, to musiałem po prostu zmierzyć się z prawdą.
1: To są wszystko konsekwencje,
2: to są wszystko
1: przyjęcia całej tej...
2: Tak, tej całej wiary w reinkarnację,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, tak, tak. O czym się Europejczykom nie mieści w głowie. Mało mówi, a siostra Michaela, która tam była bodaj 17 lat...
2: 13
1: lat, tak. No miała doświadczenie kontaktu na tym najniższym poziomie z hinduizmem, tym, który jest taki, jaki jest po prostu na samym dnie.
2: Tak, i proszę zauważyć,
1: drabiny społecznej. I ona bardzo wiele przebywała z siódrami, czyli z tymi niedotykalnymi. I zobaczyła, jakie są konsekwencje tych zasad.
2: Tak. I proszę zauważyć, że to, co ona widziała, to nie jest jakaś deformacja wiary w reinkarnacji, prawda? To jest wszystko doktrynalnie uzasadnione, prawda? W Wedach i Upaniszadach. W związku z tym, no musiałem zmierzyć się z tą prawdą. Albo powiedzieć jej, siostro, ja nie wierzę w żadne słowo, które usłyszałem, albo to zweryfikować. I ja to zweryfikowałem.
1: I wszystko się zgadzało.
2: Witam
1: pani Moniko.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: No dobrze, czyli wreszcie czas stanąć w prawdzie i z miłością. Znaczy może tak, bo jednak mnie to nie daje spokoju, że nie zostało na pytanie odpowiedziane. Aczkolwiek ja rozumiem, że ksiądz jak najbardziej nie chce tutaj konkretnych osób ujawniać. Nie wiem, gdybym ja zadała pytanie na podstawie ogólników, to czy byłby w stanie mi odpowiedzieć, nie poruszając zupełnie osób. Odnośnie tej sytuacji, jak to jest, że jakaś tam obca osoba może na przykład dziecko poświęcić, no to powiedzmy, że ktoś w rodzinie jest, jakaś kobieta w ciąży i na przykład jakaś tam znajoma wie, że ta kobieta jest w ciąży, zazdrości jej na przykład tak i ofiaruje to dziecko szatanowi, tak? Nie daj Boże. Czyli wtedy po prostu takie dziecko nienarodzone jest bezbronne.
1: Jeśli pani przykład... Moniko, po pierwsze...
3: Matka jest katoliczką.
1: Pani Moniko, po pierwsze... To dotyczy bardzo wąskiej grupy osób, z którymi naprawdę niewielu z naszych słuchaczy ma kontakt. To są osoby, które są inicjowane w jakąś sataniczną sektę, czy też w jakieś wierzenia sataniczne. Po drugie, no musi być jakaś relacja między tymi osobami i to najczęściej niezdrowa relacja, to znaczy najczęściej to są sytuacje zależnościowe po prostu, czy oczywiście tak. Są skrajne przypadki, gdzie tego nie ma, ale to są, jak mówię, absolutnie wyjątkowe
3: rzeczy. Czyli po prostu muszą być jakieś takie jakby realne podstawy, żeby coś takiego
1: to po pierwsze, a po drugie mamy do czynienia z sytuacją skrajnie wyjątkową. Skrajnie. Na 2 czy 4 tysiące świadectw, które w tej audycji już było,
3: tak.
1: To jest absolutnie rzecz wyjątkowa. Znam jeszcze jedną taką sytuację, ale to rodzice byli wtedy również oszukani i wchodzili w zło tego zupełnie nie wiedząc.
3: Czyli coś takiego, czyli to, że tak powiem, nie zdarza się tak, że każdy, że tak się, kto chce, kto nie chce, może...
1: Nie.

0: tutaj
1: Nie.
0: komuś obojętnie zaszkodzić.
1: Nie,
0: Aha,
1: nie.
0: no dobrze, ja myślę, że też poprzedni słuchacze właśnie potrzebowali usłyszeć taką odpowiedź.
1: Dobrze, dzięki za telefon.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobranoc.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam Pani Edyto.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Moje pytanie brzmi, gdzie osoby, które mają takie problemy, mogą szukać pomocy?
0: Jeśli pochodzą z okolic Warszawy,
1: tak,
0: to trzeba pójść do na ulicę Bednarską, to jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.
1: Tak.
0: I tam można zapytać, czy właśnie Kościół może w jakiś sposób pomóc. Jeśli to są sprawy mniej dramatyczne niż ojca Sergiusza, no to nie wiem, grupa, która posługuje w Warszawie, spotyka się z takimi osobami na Zakroczymskiej w środy od 15 do 17. Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele franciszkanów i możliwe są rozmowy też. A później już ciąg dalszy następuje w zależności od tego, jak wygląda sytuacja.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Ingo.
3: Ja też witam i pozdrawiam. I chciałabym pytać o szkołę sztajnerowską. Czy mogłabym czegoś bliższego się dowiedzieć?
0: Szkoły sztajnerowskie są oparte o antropozofię Rudolfa Steinera. Antropozofia jest wyznaniem zarejestrowanym w Niemczech. Jest to okultyzm taki koniec XIX wieku, początek wieku XX, ubrany w pozory poszukiwania elementu racjonalnego. Jest wiele dziedzin życia, w które Steiner próbował aplikować swoją wiedzę, którą brał z podróży astralnych, no, po prostu z tego świata duchów powietrza, ze świata demonicznego. I steineryzm jest jedną z takich najsilniej chyba w kulturę zakorzenionych form, no właściwie werbunku, można powiedzieć, bo te idee okultystyczne są podawane tam w tych szkołach dzieciom. Jest też taka metoda tańca, inicjacji, łączenia słowa i tańca, która nazywa się eurytmia, która jest no inicjacyjna w sposób bardzo mocny. Są leki, jest rolnictwo. No jest tego bardzo dużo związane ze Steinerem. Konkluzja jest taka, że te szkoły są po prostu toksyczne duchowo. Witam Pani Krystyno. Halo, Pani Krystyno?
4: Tak. Ja chciałam pociągnąć ten wątek, na którym ksiądz Sergiusz skończył i poszła cała seria pytań o to przeszłość księdza. Natomiast ja chciałabym się dowiedzieć, jaki był proces odbudowy miłości w sercu księdza. Jak to wyglądało? Jak ten proces wyglądał?
0: Wielkie dzięki za to pytanie.
2: No właśnie, bałem się, że w końcu...
0: Nie zdążymy.
2: Nie, że ktoś mi właśnie zada to pytanie, ponieważ myślę, że przynajmniej w moim przypadku jest to najtrudniejsze pytanie. No... Zrozumcie mnie, ja jestem praktycznie księdzem, a księdzu nie wypada mówić o swoim życiu wewnętrznym. Tym bardziej, że ja w praktyce żyję bez przerwy życiem innych ludzi, ponieważ słucham ich życia i po ludzku rzecz biorąc nie mam czasu na życie sobą. Więc powiem tak, dla mnie kochanie oznacza posłuszeństwo moim przełożonym, szczególnie Ojcu Świętemu. To w ogóle jest charyzmat mojej wspólnoty, prawda? Na pierwszym punkcie Ojciec Święty, ponieważ on reprezentuje samego Chrystusa. Druga rzecz to jest słuchaj i nie przerywaj drugiemu człowiekowi, kiedy mówi. Musisz starać się rozumieć to, co się dzieje w drugim człowieku, bo inaczej go zranisz. I trzecia sprawa, dbaj o swoje zdrowie. Jeśli chodzi o mnie, jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ ja po tych wszystkich przejściach swoich, szczególnie po No nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu po satanizmie i po wajsznawizmie w ruchu Hare Krishna, ja mam wypalony mózg. Ja mantrowałem przez 3 lata, 2 godziny dziennie i mam po prostu zniszczony organizm, układ nerwowy i muszę o siebie dbać. Jeżeli nie będę spał te 7,5 godzin, prawda, w ciągu doby, to po prostu nie ma cudów. Padnę. I to też jest po prostu miłość, tak? Więc myślę, że właśnie moje kochanie odbywa się na tych 3 płaszczyznach. I no może jeszcze jest 4 płaszczyzna, mianowicie modlitwa wstawiennicza za tych ludzi, którzy przychodzą do mnie i się do mnie duchowo przytulają, prosząc o Pana Jezusa. Więc jeżeli mam łaskę uświęcającą w swoim sercu, to Pan Jezus jest. I to polega na tym, że ja po prostu, tak jak każdy inny kapłan, który chce być święty, przyjmuje na tyle, na ile pozwala Jezus Chrystus, cierpienia tej osoby, która do mnie przychodzi. Oczywiście to nie oznacza, że ja tutaj, prawda, fruwam po ścianach, tak jak ojciec Pio i proszę mi wierzyć, nie mam żadnych tutaj darów mistycznych typu rany Pana Jezusa, nie przenikam sumień ludzkich, prawda, choć w takim minimalnym stopniu mam te łaski właśnie uczestniczenia w cierpieniu drugiego człowieka i ofiaruję to jednocześnie Panu Bogu.
0: Witam Pani Renato.
5: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj słucham audycji w sumie od niedawna, ale bardzo mnie to wszystko poruszyło. Ja mam takie pytanie. Jestem psychologiem i pracuję z dziećmi i od jakiegoś czasu pracuję z chłopcem, którego tata jest związany z taką organizacją, to jest chyba sekta Brahma Kumaris.
2: O, oh, jest.
5: Coś.
0: No to jest serce sekt hinduistycznych. Istotą misji hinduistycznych jest to, że hinduizm ten jego środkowy nurt, to co jest tam ortodoksją, on nie jest misyjny, natomiast misyjne są sekty. A to jest sekta, która już za te słowa, za takie opisanie siebie, bo ona w Polsce jest zarejestrowana jako kościół, no, ludzi przed sądy ciąga, a no i w swej istocie jest to dramatycznie toksyczne duchowo zaangażowanie. W niczym nie odbiega jakby od tej toksyczności sekty, o której mówił ojciec Sergiusz.
2: Co więcej, nawet dodałbym, że problem polega na tym, że oni działają pod przykrywką naukowości. To nie tylko jest kwestia jakichś tam subiektywnych przeżyć, więc mają po prostu oficjalne papiery, żeby niszczyć ludzi.
5: No właśnie, ja do tej pory nie bardzo wiedziałam, raczej domyślałam się, że to jest sekta też, ale jeżeli jeszcze mogę zająć trochę czasu, to no, chciałam się jakoś dopytać albo...
0: Proszę wejść na stronę sekty EU. I w ogóle poszukać u Dominikanów. Oni dużo na ten temat pisali. Jest taka fundacja, Centrum Informacji o Nowych Ruchach, o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. I to w wielu miastach w Polsce jest. I mają strony właśnie sekty.net, sekty.eu i tam jest dużo świadectw ludzi, którzy przeszli przez właśnie ten odłam.
5: Końcówka mojego pytania była taka, jaki to może mieć bezpośredni wpływ na to dziecko, które jest bardzo związane ze swoim ojcem?
2: Może ja pozwolę sobie na odpowiedź. Szatanowi zależy na tym właśnie, żeby umysł ludzki nie skupiał się na Jezusie Chrystusie. I to wystarczy, żeby pójść do piekła. Oczywiście teraz robiłem wielki skrót myślowy. To nie oznacza, że to dziecko pójdzie do piekła. Proszę mnie, prawda, dobrze zrozumieć. Ale to jest istota jak gdyby działania zła. Prawda? Ja nie myślę o Jezusie Chrystusie. Ja nie wypowiadam Jego imienia. Więc proszę w swoich modlitwach i w swoim działaniu tak czynić, aby do serca tego dzieciaczka dotarło imię Jezus. Dobrze?
5: Dobrze. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, z Panem Bogiem. Teraz pytania zadane innymi kanałami. Aromaterapia. To jest dziedzina, która nie jest związana z okultyzmem czy New Age, natomiast działa na obrzeżach medycyny, czy też przemysłu kosmetycznego. To działanie na obrzeżach wynika z tego, że olejki eteryczne, które są używane w aromaterapii, są tak skomplikowanymi związkami chemicznymi, organicznymi, że właściwie nie można prowadzić badań naukowych, powtarzalnych, precyzyjnych, związanych z ich oddziaływaniem. Wiemy na pewno, że wiele z tych, w cudzysłowie, terapii aromaterapeutycznych działa, ale też są takie, które jak przy spalaniu niektórych środków wytwarzają się substancje, które są toksyczne i prowadzą do raka, więc to jest szara strefa, aczkolwiek nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością duchową. W jaki sposób autoryzowane egzorcyzmy są? Egzorcyzmy są tylko autoryzowane w kościele katolickim. Każda osoba świecka nazywająca się egzorcystą jest po prostu okultystą i może człowieka w jeszcze głębsze otchłanie, cierpienia zaprowadzić, a w naszej diecezji trzeba właśnie zaczynać od ulicy Bednarskiej, od spotkania z psychologiem. Witam Pani Moniko.
6: Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo wielokrotnie było poruszane, że rodzice z racji swoich powiązań emocjonalnych z dziećmi mają właśnie wpływ na przekazywanie tych więzów zła w życie dzieci. A ja chciałam się zapytać, jak to ma się ze współmałżonkiem, no bo trudno jest, też występuje relacja silna, a trudno na przykład się izolować od współmałżonka, więc
0: mówiliśmy
6: pod jednym dachem po prostu z osobą, która się para takimi praktykami, jak się, czy to jest po prostu, nie jest to niebezpieczne duchowo właśnie dla drugiej strony. To ja może posłucham.
0: Oczywiście.
6: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. My mówiliśmy tutaj o takiej możliwości i doświadczenie potwierdza, że to często występuje. Ale te sprawy są sprawami duchowymi. Tutaj nie ma żadnych praw, są prawidła, tylko i wyłącznie. A w odpowiedzi na Pani pytanie, no, można stwierdzić tylko i wyłącznie tyle, że jeśli jest relacja, to jest możliwość takiej duchowej inwazji i możliwość ponoszenia kosztów. Szczególnie jeśli zaczyna się jakiś konflikt, jeśli zaczyna się jakaś właśnie jakieś napięcia, chęć odwetu i tak dalej. Natomiast, ale nawet jeśli tego nie ma, no to po prostu uczestniczymy w rzeczywistości emocjonalnej, w rzeczywistości psychicznej, psychologicznej, a ona jest bardzo blisko rzeczywistości duchowej i w zależności od relacji, od tego, jakiej ona jest, z jaką mocą została zadzierżgnięta i czy jest w pełni równoprawna, czy nie są przekroczone gdzieś granice, czy nie ma jakiejś zależności, szczególnie w tych właśnie zależnościowych związkach, to działa bardzo mocno. Ktoś jeszcze z nami jest? Pani Beato?
7: Tak, jestem. Dobry wieczór.
0: Ostatnie pytanie.
7: Właściwie to może nie do końca pytanie. Ja chciałam podziękować za naprawdę bardzo cenne i osobiste świadectwo księdza Serwiusza. Cenne z tego powodu, że wiele wnosi do świadomości funkcjonowania życia duchowego. I tak jak słyszę, cenne też z tego powodu, że jest ono wykorzystywane w pomocy ludziom i wierzę, że tak jak ksiądz Serwiusz powiedział o swoim o swoich konsekwencjach. Też wierzę, że tak jak mówi słowo, Jezus powiedział, że poniósł na krzyżu i wszelkie grzechy, i wszelkie choroby, że też również to zostanie uzdrowione. Więc bardzo, bardzo dziękuję i przy tej okazji też przypomniała mi się inna historia, wydaje mi się, że bardzo podobna. Kobieta akurat, nie Polki, która również na pewnym etapie swojego życia trafiła do świata duchowego, z tym, że ona bardzo, bardzo głęboko, ponieważ była kapłanką wudu. Natomiast i rzeczywiście też była doprowadzona do takiego momentu, że chciała popełnić samobójstwo. Natomiast na dzień dzisiejszy dzieli się wiedzą właśnie świata duchowego, tego jak działa szatan i tego w jaki sposób można modlić się i w jaki sposób można wstawić się za osobami. Także jeszcze raz dziękuję księdzu.
0: Nawróciła się ta osoba, tak?
7: Tak, nawróciła się. Nazywa się Ana Mendes. To wydaje mi się, że dosyć znana osoba na świecie. Pochodzi z Meksyku. Tak, nawróciła się. Była jej głoszona Ewangelia. Była już w szpitalu psychiatrycznym po sytuacji, kiedy chciała popełnić samobójstwo. Była głoszona jej Ewangelia i rzeczywiście też po głoszeniu Ewangelii okazało się, że była zadomoniona. No zresztą na pewno nie inaczej, tak, jeżeli była aż tak głęboko w świecie duchowym po stronie szatana. Natomiast ona też ma świadomość, bardzo dużą świadomość tego, że to, że część jej życia była właśnie tam, po tamtej stronie świata duchowego, czyli po stronie właśnie szatana, że tak naprawdę służyła mu i znała go w taki dosyć osobisty sposób, że na dzień dzisiejszy Jezus wykorzystuje to w taki sposób, że ona jest w stanie dzielić się tą wiedzą i wie, w jaki sposób modlić się i wstawiać za ludźmi. Także bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę jest cenne i życzę wszelkiego Bożego
0: błogosławieństwa. Teraz proszę się też przyłączyć do naszej modlitwy. Będziemy się modlić za wszystkie osoby, które do nas dzwoniły. Czy jakieś zdanie na koniec chcesz powiedzieć?
2: Tak, chciałbym powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Królem mojego życia.
0: Drodzy Państwo, za wszystkie osoby, które dzwoniły, które słuchały, które mają problemy, za wszystkie osoby, które są w tej chwili w agonii, które nie doczekają dnia jutrzejszego, za wszystkie osoby, które toczą duchową walkę, które są po stronie zła, żeby Pan Bóg chodził teraz do wszystkich, którzy tego potrzebują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz subdiakon Sergiusz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Robert Tekieli, witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest pan Marek Jurek. Witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od 47 lat reżim irański zapowiada zniszczenie małego i dużego szatana. W tej chwili oczy całego świata skierowane są na Iran, na Persję. I mamy do czynienia z rozgrywką, ja nazywam sobie to duże szachy, czyli rozgrywka geostrategiczna. Stany Zjednoczone atakują kolejnego sprzymierzeńca Rosji i Chin. Ale chciałbym, żeby pan wybrał tor naszej rozmowy. Co jest ważniejsze dla Trumpa? Ta właśnie próba odzyskania hegemonii czy też dominacji Stanów Zjednoczonych po kilku latach, kilkunastu latach, kiedy prowadziły one politykę absurdalną, czy też istotniejsza jest wojna cywilizacyjna, wojna z cywilizacją śmierci, wojna ideologiczna, czy w ogóle ważne dla Trumpa jest, czy Europa będzie z nim, ta stara Europa, czy przeciwko niemu?
1: Jedno i drugie jest ważne, tylko problem polega na tym, że niezależnie od tego, co subiektywnie uważa się za najważniejsze, gdy zaczyna się wojna, to wszystkie inne rzeczy schodzą na drugi plan. Nawet jeżeli cała ta szeroka agenda obrony praw podstawowych, przeformułowania polityki praw człowieka, to znaczy raczej zwrócenia praw człowieka ludziom po prostu, bo te prawa człowieka przez duże C stawały się coraz bardziej jakimś kultem odległym od rzeczywistych praw ludzkich niż tym, czym jakby to wynikało z nazwy, powinny być, to znaczy ochroną ludzi. Cała ta szeroka agenda obrony rodziny, życia i tak dalej, ona z całą pewnością jest ważna dla bardzo wielu współpracowników prezydenta Trumpa, bardzo ważna jest dla wyborców, którzy powierzyli mu władzę i myślę, że on jest wobec niej lojalny, generalnie politycznie lojalny. Natomiast w sytuacji wojny z reguły wszystkie kwestie schodzą na dalszy plan. Jak pan pozwoli, jeszcze tylko zrobię taką uwagę na temat tego, o czym pan na początku mówił, bo sytuacja naprawdę jest bardzo poważna, międzynarodowa, bo ona bardzo przypomina pierwszą wojnę światową. Wtedy mówiono, że właściwie wojny już minęły, są niemożliwe, bo wynalazek szybkostrzelnej broni powoduje, że właściwie ludzie by się pozabijali, to byłby koniec ludzkości. U nas mało kto wie, że jedna z pierwszych tych nowoczesnych wojen, to znaczy amerykańska wojna domowa, pochłonęła więcej ofiar niż wszystkie wojny, które Stany Zjednoczone toczyły później. No i uważano, że zmiany na polu walki, no one powodują, że wojen nie będzie. Po drugie, przed II wojną światową, po II wojnie światowej, myśmy zakładali, że do tego, żeby były wojny, potrzebne są tak zwane różnice ideologiczne. A tymczasem, jak spojrzymy na I wojnę światową, po prostu państwa ustawiły się w bloki, stanęły w pasach, że tak powiem, no, nie tyle może w pasach startowych, co w rogu ringu i się zaczęło. I dzisiaj mamy takie dwa wielkie porozumienia. Z jednej strony świat tak zwany zachodni, co jest umowne, dlatego że się kończy na Dalekim Wschodzie, w Japonii, w Republice Korei i tak dalej. Ten, który chce generalnie stabilizować ten ład międzynarodowy, który powstał po II wojnie światowej i się umocnił, a przede wszystkim się umocnił po zakończeniu zimnej wojny. No i państwa rewizjonistyczne, tak zwane południe, mówię tak zwane, dlatego że ono się zaczyna na Syberii, czy gdzieś tam w okolicach rosyjskiej Arktyki, ciągnęło się do Kuby, do Wenezueli i tak dalej. To jest oczywiście Korea komunistyczna, Chiny komunistyczne, ale również właśnie Iran, cały świat szyicki w tym szerokim pasie sprzymierzonym z Iranem przez Irak po Hezbollah w Libanie i tak dalej. No i te bloki są, że tak powiem, ustawione do globalnej konfrontacji i z całą pewnością jej efekty byłyby porównywalne z obiema wojnami światowymi, jeżeli biorąc pod uwagę broń nuklearną, nie gorsze. To tak tyle tytułem opisu, bo dopiero zaczynam rozmawiać.
0: Tak. Pytanie jest takie, czy te kolejne kroki Trumpa, który odcina Rosję od zasobów, tak, od pieniędzy, od możliwości eksportowania węglowodorów, od wsparcia takich państw jak Wenezuela, która miała tę ciężką ropę, bardzo ważną dla wielu przemysłów różnych państw. Teraz Iran, kolejne państwo, które jest sprzymierzone z Rosją i z Chinami. Czy my mamy do czynienia z takimi tak naprawdę próbami? To znaczy, pierwsza była operacja praktycznie służb specjalnych, wspartych. Oczywiście to jest też nowa jakość, tak? Taki miks wszystkich sił zbrojnych, które owocują chirurgicznym cięciem. Kilkanaście miesięcy temu był atak na Iran i dziś jest ten atak powtórzony. Czy Stany Zjednoczone, czy jest prawdopodobna teza, że Stany Zjednoczone po prostu chcą pokazać temu blokowi rewizjonistycznemu, o którym pan mówi, czyli temu, który chce ustanowić świat wielobiegunowy ze Stanami Zjednoczonymi tylko jako z jednym z wielu mocarstw globalnych. Czy Stany Zjednoczone chcą pokazać po prostu swoją potęgę? Przy okazji, kończąc wojnę na Ukrainie, no bo jeśli Iran padnie, to dla Rosji, jeśli padnie, to wtedy Rosja ma właściwie jedyną szansę uzależnić się bardziej jeszcze od Chin i nie wiadomo, czy tego będzie chciała, czy też zawrze jakiś pokój na Ukrainie, a Bliski Wschód, kolejny balans regionalny, zostanie ten problem znów odsunięty na kilkanaście miesięcy, tak? I Stany Zjednoczone w jakiś tam ograniczony sposób będą zawsze eliminować nagromadzone przez kolejne kilkanaście miesięcy zdolności agresywne Iranu, a koncentrują się tak naprawdę na Chinach. Więc moje pytanie, czy to jest, czy można postrzegać to jako właśnie próbę pacyfistycznego ruchu, w cudzysłowie, Trumpa, to znaczy pokazanie siły i zniechęcenie Rosji i Chin do tego, by rzeczywiście na poważnie myślały o jakiejś wojnie o Tajwan, czy miksie ataku na państwo bałtyckie i na Tajwan?
1: Najpierw, zaczynając od Iranu, myślę, że są dwie rzeczy, o których nie mówiliśmy. No pierwszy to jest oczywiście, że Izrael bardzo zabiegał, sam zapowiadał wielokrotnie, że zaatakuje Iran, potem oczywiście zabiegał o zaangażowanie amerykańskie przeciwko Iranowi i pytanie dlaczego. No, po pierwsze, na pewno dlatego, że uważa, że ma wyjątkową koniunkturę w postaci prezydenta, który jest bardzo proizraelski i gotów to zrobić. Ale po drugie, no, również dlatego, że ich poczucie zagrożenia jest nie tylko subiektywne, nie tylko wynikające z tej traumy, że to jest naród, który rzeczywiście przeżył, stanął w obliczu unicestwienia w przeszłości, a państwo założył po to, żeby w przyszłości istniał taki azyl dla Żydów, ale również ze względów takich bardzo praktycznych, bo my na przykład nie bierzemy tego pod uwagę, że gdyby w marszałek Assisi nie obalił islamistycznych rządów profesora Mursi w Egipcie, no to wyobraźmy sobie, jak wyglądałaby taka wojna sprzymierzonych ze sobą Egiptu, i Iranu, które w okresie tych krótkich rządów w Egipcie Bractwa Muzułmańskiego były bardzo blisko. To rzeczywiście jest egzystencjalne zagrożenie i oni uważają, mówię w tej chwili o Izraelu, że dopóki mają szansę, to trzeba namówić do tego, żeby ten problem nawet ewentualnych zbrojeń nuklearnych Iranu po prostu zgasić. W wypadku Stanów Zjednoczonych to oczywiście, że tutaj dużą rolę odgrywa to, że jest to ogromne poparcie, szczególnie tej protestanckiej opinii w Stanach Zjednoczonych dla Izraela i w otoczeniu prezydenta Trumpa, ale również no, taka prosta kalkulacja, o której pan mówił, no, że problemów nie ma co odkładać, że jeżeli Iran będzie zdolny do jakiejkolwiek agresji z użyciem broni nuklearnej, do jakiejkolwiek eskalacji, to problemy, które z tego wynikną, a również okoliczności, w których to się może stać, będą znacznie gorsze niż to, co się w przekonaniu Amerykanów dzieje dzisiaj. I trzeci element, którego my nie bierzemy pod uwagę, który jest mało u nas znany, to jest to, że no, świat islamu jest podzielony wielorako, ale przede wszystkim od XIV wieku według tej głównej linii na świat szyicki i świat sunnicki. Duchowym centrum tego drugiego jest Arabia Saudyjska, politycznym centrum, ale również duchowym tego pierwszego szyickiego jest Iran. Oni są bardzo skonfliktowani i potencjalnie państwami zagrożonymi przez Iran, to jest również wiele, Arabia Saudyjska i wiele innych państw sunnickich. No więc z tego względu Amerykanie też uważają, że lepiej problem zgasić wcześniej niż odkładać na później. I myślę, że ta doraźna kalkulacja jest ważniejsza niż to, o czym pan mówił, to eliminowanie potencjalnych sojuszników przed generalną rozgrywką z Chinami. Raczej w tym wypadku to, że Amerykanie mogą stanąć w pewnym momencie wobec bardzo egzystencjalnego wyboru, no bo wyobraźmy sobie, najpierw to, co jest mniej prawdopodobne w tej chwili, a gorsze, to znaczy taką totalną agresję Chin komunistycznych, nie tylko aneksję Tajwanu, o czym się mówi bez przerwy, ale na Japonię, na Republikę Korei, na ten również na ten tak zwany pierwszy łańcuch wysp i dążenie do dominacji na Pacyfiku, co podjęli w czasie II wojny światowej. Takie ryzyko, oczywiście, którego testem mogłaby być próba aneksji Tajwanu, to jest główny problem dla Stanów Zjednoczonych, tylko że mówię raczej na przygotowaniu się do tego, to te doraźne problemy, przed którymi oni stoją, no, są trudnościami wymuszonymi przez okoliczności, a nie elementami jakiegoś generalnego planu. No i problem Rosji, bo on jest dla nas najważniejszy. No tutaj trzeba też powiedzieć w tym kontekście o Izraelu, dlatego że mamy swoje problemy. Z Izraelem to jest tak, że już Arystoteles mówił, że absolutne bezpieczeństwo jednego państwa staje się coraz większym zagrożeniem dla innych państw. I oczywiście u nas bardzo często popełnia się ten błąd, że nie bierzemy pod uwagę tego autentycznego, subiektywnego poczucia śmiertelnego zagrożenia w wypadku Izraela. Zresztą no, trudno inaczej, jak naród, który się przyzwyczaił żyć kiedy co parę miesięcy ma co noc włączane sygnały alarmowe, no ale to powoduje, że mówię, że ten narastający konflikt z Iranem może doprowadzić do sytuacji i tego się bardziej i to powinniśmy brać pod uwagę, kiedy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na innych frontach, na Bliskim Wschodzie, potem na Dalekim Wschodzie spowoduje najpierw, że teoretycznie możliwości obrony Europy Środkowej, ale również Europy Wschodniej, Ukrainy i tak dalej, no będą o wiele mniejsze, a że w ogóle Amerykanie staną przed takim strategicznym dylematem, czy nie wygasić tego frontu, czy nie porozumieć się z Rosją. Przecież to jest główny postulat Rosji. Dajcie nam wolną rękę w tym regionie. Przez pół wieku Związek Sowiecki ze Stanami Zjednoczonymi, mimo zimnej wojny, zachował pokój. Spróbujmy spróbujmy zrobić to jeszcze raz, tym bardziej, że nie ma konfliktu ideologicznego, który w zimnej wojnie nadawał taki mocny emocjonalny charakter. I dlatego to jest problem. Ja uważam, że każda wojna, im większa wojna, tym większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O tym i tego powinniśmy być świadomi, tak, że ta zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa no, przybliża sytuację, w której po prostu zwyczajnie niepodległość Polski może być zagrożona. Niepodległość, a również całość terytorialna, bo tego drugiego nie bierzemy pod uwagę, to jest bardziej prawdopodobne, bo wchodzimy w czas podbojów, o czym też jeszcze nie mówiliśmy.
0: Bierzemy pod uwagę. Amerykanie chyba sobie z tego zdają bardzo dobrze sprawę. Oni rozdzielili, oddali Europejczykom dowództwa w NATO, Włosi na południu, Brytyjczycy na północy, a na flance wschodniej rotacyjne dowództwo polsko-niemieckie. No to jest bardzo silny sygnał, że Amerykanie nie chcą zostawić Europy Niemcom, że liczą na to, że wykrystalizuje się w końcu no to, co wymusza Putin od 4 lat, a nawet od 12, tak? Czyli jakieś porozumienie państw od Norwegii po na pewno Rumunię, a być może nawet i po Turcję, chociaż może Turcja to jest osobny temat, ale wygląda na to, że Polska jest zaproszona do tego, by stać się tym modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak mówi ich strategia narodowa, który na pewno jest Izrael. I w tym momencie, jeśli popatrzymy na te dane, że najprawdopodobniej Iran ma możliwość skonstruowania 10 ładunków jądrowych, tak, te 440 kilogramów, nie wiadomo tych materiałów rozszczepialnych, czy one zostały wywiezione, czy nie. Mają też program rakietowy i mamy potencjalne, znaczy jedno realne, jedna realna wojna, druga w tej chwili operacja specjalna, czyli Bliski Wschód, no i trzeci Pacyfiki. I konflikt na tych trzech teatrach jest dla Stanów Zjednoczonych nie do ogarnięcia. I moje pytanie w związku z tym jest takie, jakie widzi pan cele polskiej polityki narodowej w sytuacji, gdy dziś mamy rząd, który no, prowokuje Stany Zjednoczone. Jego ministrowie i premier mówią o frajerze Trumpie, o frajerstwie Trumpa, a jednocześnie kanclerz Merz je lunch z prezydentem Trumpem i czyni wszystko, włącznie z wydaniem 100 miliardów euro na armię, co jest zaplanowane. I jak pan widzi polską politykę w tym kontekście?
1: No dobrze pan wspomniał kanclerza Merza i Niemcy. Dlatego, że oni zawsze dbali o to, żeby nawet z przeciwnikami utrzymywać dobre relacje dyplomatyczne. Natomiast ja mam wrażenie, że u nas od lat mówimy o przygotowaniach do wojny, natomiast zupełnie zaniedbujemy dyplomację i myślenie o tym, jak realnie zachować pokój. Kiedy pierwszy raz Donald Trump obejmował władzę, ja napisałem taki artykuł i ogłosiliśmy go wspólnie z Kazimierzem Ujazdowskim w Rzeczpospolitej, że musimy pierwszy raz, czyli to 9 lat temu ponad, że musimy być przygotowani na odprężenie w stosunkach rosyjsko-amerykańskich. I musimy mieć agendę naszych interesów, która wtedy, oczywiście przedmiotem ich ewentualnego porozumienia towarzyszącemu regulacji, na przykład sytuacji dzisiaj na Ukrainie, byłoby na pewno rozbrojenie nuklearne, kontrola i tak dalej. Pytanie, co my w tym zakresie możemy zrobić? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas każde odsunięcie tempa rosyjskiej agresji, nawet o kilka dni, o 2 tygodnie, jest cenne. I tu są dwie rzeczy. No po pierwsze, demilitaryzacja Okręgu Królewieckiego, I po drugie, wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi. Oczywiście to są rzeczy, których Rosja nie zrobi, dlatego że my je postulujemy. Natomiast jest najwyższa pora, żebyśmy w ogóle myśleli w tych kategoriach, czego powinniśmy oczekiwać w wypadku odprężenia amerykańsko-rosyjskiego i żebyśmy mieli na to nasze postulaty. Dlatego że tak jak w 1939 roku wprowadzenie wojsk niemieckich na Słowację dramatycznie utrudniło obronę Rzeczypospolitej. Tak samo dzisiaj, no to czy tak naprawdę Rosjanie będą w stanie wkroczyć na terytorium Rzeczypospolitej w ciągu tygodnia, czy 10 dni, czy w ciągu paru godzin, no to jest zupełnie zasadnicze ze względu na to, że o ile my musimy myśleć o tym, żeby odeprzeć czy zatrzymać pierwsze uderzenie, o tyle no wiadomo, że będziemy potrzebowali pomocy sprzymierzeńców. Obie sprawy są ważne. Dlatego zmniejszenie możliwości tego bezpośredniego ataku jest tak zasadniczo ważne. I powinniśmy mieć taką agendę. Ona jest również ważna ze względu na to, że kiedy w Rosji zmieni się władza, ja nie mówię system, bo system się raczej nie zmieni z tego postkomunistyczno-kagiebowskiego, jaki jest obecnie, ale może zmienić się władza, może zmienić się otoczka ideologiczna w tym średnim znaczeniu tego słowa, nie generalnie ideologia, różnego rodzaju argumentacji, pokazywania wizji Rosji na forum międzynarodowym i tak dalej, to będzie moment nie tylko odprężania w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą. I Polska, przygotowując się na ten moment, powinna pokazać, że nawet przy najbardziej dramatycznym konflikcie interesów z Rosją, ma konkretną agendę, że my czegoś konkretnego oczekujemy. Na przykład tej demilitaryzacji Królewca połączonej nawet z potwierdzeniem tego, że ta eksklawa powstała po II wojnie światowej wbrew wszystkim racjom historycznym. No był moment, kiedy w czasie wojny siedmioletniej w XVIII wieku oni przez pewien czas okupowali Prusy Wschodnie i Königsberg, ale mówię, to nigdy nie należało do Rosji. Potwierdzenie suwerenności rosyjskiej nad tym zdemilitaryzowanym obszarem to jest konkretna oferta dla społeczności międzynarodowej i takie rzeczy powinniśmy pokazywać. Plus dążenie do tego, żeby umocnić niepodległość Białorusi, niezależnie od tego, kto tam rządzi na Białorusi. I wycofanie wojsk rosyjskich. No oczywiście temu wszystkiemu muszą towarzyszyć intensywne przygotowania obronne i zbrojenia. Jakie? No tu jest zasadnicza kwestia, dlatego że ten spór o safe czy
0: O tym za chwileczkę, jeśli znajdziemy czas. Bo bardzo ciekawą uwagę pan zawarł, mówiąc właśnie kiedyś pisząc o odprężeniu, że teraz używa się na to słowa reset, tak jakby... Tak. To był proces jednokrotny, a odprężenie to jest po prostu rzecz, która pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą odbywa się regularnie co kilkadziesiąt lat. I teraz ta zmiana języka i skrócenie pamięci elit, czy rzeczywiście mamy z tym do czynienia, czy też to jest tylko i wyłącznie element zarządzania społeczeństwami, które pamiętają coraz krótsze okresy swojej historii, bo ta zamiana języka jest narzędziem władzy stosowanej przez władze, przez elity liberalne. Czy to jest istotny proces według pana? To taki króciuteńka dygresja, mały akapicik.
1: Jedno i drugie. To znaczy, no spójrzmy na najważniejsze państwa Unii Europejskiej, to znaczy Francję i Niemcy. Jeżeli chodzi o Niemcy, to od czasu, kiedy powstały Niemcy nowoczesne, czyli Druga Rzesza, od czasu zjednoczenia w 1871 roku, kiedy powstało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie, ono właściwie od 150 lat pracuje w tych samych strukturach, które nigdy nie zostały naruszone. Owszem, był tak zwany ten drugi czy trzeci proces norymberski, tak zwany proces ministrów. Tam na parę lat więzienia skazano wiceministrów, no bo Ribbentropa powieszono oczywiście, ale skazano wiceministrów i tak dalej, po czym wszystko wróciło do normy. Syn jednego z nich został prezydentem, mówię o Weizsäckerze, został prezydentem Republiki Federalnej potem. To ministerstwo przez 150 lat realizuje generalne cele polityki Niemiec. Niezależnie od tego, że zmieniają się systemy władzy, że zmieniają się oczywiście w ramach tych systemów władzy rządy, to ta instytucja dba o interesy Niemiec nawet w najbardziej kryzysowych momentach, jak po II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o Francję, no oczywiście Francja republikańska ma swoje elity, nie tylko urzędowe. Kiedyś jak toczyła się wojna w Iraku, przyjechała delegacja francuskiej Komisji Spraw Zagranicznych na czele z byłym premierem Balladurem, który był golistą i tak dalej. Rozmawialiśmy o Iraku. Ja mówię, no, że w Iraku trzeba zrozumieć, że no, tam się szykuje wojna domowa, dlatego że ta 60-procentowa szyicka większość społeczeństwa jest podrażniona tym, że praktycznie władzę sprawują urzędnicy partii Baas, którzy rządzili w czasach Saddama. Mówię, to jest drażnienie społeczeństwa, tak sobie rozmawiamy. On mówi, no to trzeba zrozumieć, mówi, we Francji urzędnicy, którzy służyli Republice, potem służyli państwu Vichy, po wojnie znowu służyli Republice, zawsze służyli Francji i tak dalej. No, to jest taka filozofia. Ale Francja ma też armię, która ma swój wielki wpływ i dlatego, no mówię, w tych państwach, niezależnie od tego, że samym politykom może dostawać albo nie dostawać kultury historycznej, to te instytucje dbają o ciągłość interesów narodowych, które przebijają lepiej lub gorzej. Problem z tym, że ja mam wrażenie, że u nas jest tak jak w tamtych państwach też, bo mówię, polityka jest, ona nie działa na zasadzie ciągłości instytucji, tylko na zasadzie demokratycznych przewrotów, ale u nas szczególnie jest problem z tym historycznym poczuciem interesów państwa, w ogóle z poczuciem autonomii interesu narodowego. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że niepodległość broni się przed wrogami, a niezależności narodowej, niezależności polityki narodowej broni się przed sojusznikami. Bardzo mocno tego się nauczyliśmy w czasie II wojny światowej, kiedy doświadczyliśmy nielojalności sojuszników, począwszy od tego, jak nam narzucono prezydenta, mówiąc o tym, że żaden rząd powołany przez ewentualnego prezydenta generała Wieniawy Długoszowskiego, który miał legalną nominację następczą i miał być prezydentem Rzeczypospolitej, nie zostanie uznany przez Francję, po to, jak Anglicy wysłali Mikołajczyka do Warszawy, żeby, że tak powiem, pomóc w implementacji Jałty. No, ale w tamtych czasach, przez półtora wieku, no to w Polsce dominowała polityka orientacyjna. Z kim politykę robić? Ja mam wrażenie, że dzisiaj w naszej debacie my po prostu szukamy protektora. Już nie, żeby politykę robić, tylko żeby jakiś protektor za nas politykę poprowadził. I dobrą ilustracją tego, w moim przekonaniu, jest to istotne drugie tło sporu o sejf czy o te francuskie gwarancje nuklearne, dlatego że oczywiście, że w interesie Polski jest to, żeby zachowując pierwszoplanowość relacji ze Stanami Zjednoczonymi, reasekurować te stosunki przez budowanie pewnych relacji z Francją, utrzymywanie możliwie poprawnych stosunków z Niemcami. Ale w tym wypadku Francja o tyle jest podobna do Stanów Zjednoczonych, że oba kraje traktują eksport broni jako zasadniczy element interesu narodowego i dlatego kupienie od czasu do czasu czegoś od Francuzów jest rzeczą dobrą. Na przykład, no ja uważam, że wielką porażką było zrezygnowanie z tych karakali, z kupna śmigłowców wypróbowanych w Afryce Zachodniej w warunkach operacyjnych. Ale od czasu do czasu. Natomiast pierwszoplanowość relacji z Stanami Zjednoczonymi jest oczywista i ten program SAFE to jest próba wywrócenia tego. Zresztą o tym, tak jak pan zauważył, no ta władza coraz bardziej otwarcie mówi.
0: I jeszcze jeden mały akapit. Zastanawia mnie i ciekaw jestem, czy pana również, taki fakt, że nikt się nie zastanawia tak naprawdę nad tym, że na morzu, w pobliżu miejsca, gdzie spadają rakiety, są dwa wolno płynące, potężne okręty wojenne i nikt nie zastanawia się, dlaczego nikt nie jest w stanie zagrozić lotniskowcowi Stanów Zjednoczonych. No bo gdyby zatopiono któryś z tych dwóch lotniskowców, to byłoby to wydarzenie, nie wiem, czy na miarę wyboru Trumpa na drugą kadencję. I czy chciałby pan cokolwiek powiedzieć o tym, no bo wszyscy zdają się sądzić, że Chińczycy dali jakąś broń Iranowi. Wiemy na pewno, że Rosjanie dali, nie wiemy jakiej klasy i czy najlepszą i jaka jest obsługa irańska, tak? Czy są w stanie to dobrze obsługiwać, no, ale wygląda na to, że chińskie i rosyjskie systemy nic nie są w stanie zrobić. Raz, żeby ochronić teren. Dwa, no przecież Trump upokorzony stratą lotniskowca praktycznie już by nie mógł prowadzić polityki na zewnątrz swojego państwa. Tak sądzę.
1: Na tym polega... Ja nie jestem specjalistą, ale na tym polega siła takiej broni, że tak naprawdę szczególnie lotniskowce dla każdego państwa, które je posiada, również Francja na przykład, to jest tak naprawdę możliwość prowadzenia polityki globalnej. No i one są przygotowane do tego, żeby, no nie są może niezatapialne, ale przygotowane są do tego, żeby się bronić w sytuacji, w której będą zasadniczym elementem ataku. Więc, ale ma pan rację, że gdyby do czegoś takiego doszło, no to to jest zasadnicza korekta relacji sił.
0: A jeszcze tylko zdanie takie, że żeby też nie przesadzić w tej opowieści o amerykańskich przewagach, w końcu z powietrza nie byli w stanie zniszczyć Houthi, tak? Ich zdolności militarnych, które jednak no, światu doskwierały czasami nawet bardzo mocno. Zatem celem Trumpa nie może być jakaś realna bez agresji na terytorium wojskowej, tak? Czyli postawienie butów na lądzie irańskim. No to tylko i wyłącznie chodzi o osłabienie sojusznika Rosji. I teraz przejdźmy do Ukrainy. Co dziś przynosi nam wojna na Ukrainie? Pytam się o Polskę i o Rosję. W jakim jesteśmy miejscu według pana? Bo chciałbym jeszcze taką krótką laudację zrobić. Pan Marian Piłka, 10, 15, 20 lat temu posługiwaliście się językiem, który dziś zaczyna przyjmować mainstream, tak? Zawsze mówiliście o polskiej polityce narodowej, gdzie

0: do przerwania tej wojny, nawet na korzystnych dla Rosji warunkach, pokazuje niestety jej względną siłę. Tak samo jak z kolei, to no mówię, będzie wielki test, wszyscy ci orędownicy przestrojenia polskiej polityki bezpieczeństwa na budowanie tej autonomicznej europejskiej obrony przekonają się, czy Amerykanie pomagali Ukraińcom prowadzić wojnę przez 4 lata. Zobaczymy, jak będzie z tym, jeżeli Ukraińcy zdani by byli na pomoc wyłącznie państw europejskich. Ale niestety no dzisiaj to umacnia na krótką metę, umacnia pozycję Rosji. Pokazuje, że jej zdolność agresji, mimo że w pierwszym roku wojny, ja uważałem, że były zupełnie niepotrzebne. Te deklaracje na przykład premiera Morawieckiego o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i tak dalej. Oczywiście, że im życzymy tego jak najbardziej i gdyby jacyś politycy ukraińscy pytali, to oczywiście, że oni nie powinni uznawać aneksji Krymu, tylko co najwyżej odłożyć do dalszych negocjacji, mówić o bezprawiu i tak dalej, zawieszanie broni nie jest spokojem, sytuacja zawsze się może zmienić, to jasne, ale mówienie wprost, że wspólnie z sojusznikami w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, najpierw Kijowa, potem w ogóle, potem Ukrainy i całości terytorialnej, że przywrócimy suwerenność nad wszystkimi ziemiami z 2013 roku, to zupełnie, zupełnie nieodpowiedzialne. Co innego powiedzieć, że popieramy stanowisko Ukraińców, rozumiemy ich stanowisko, wspieramy to stanowisko na forum międzynarodowym, a co innego zgłaszanie takich deklaracji. Jakie mamy możliwości? Amerykanie nawet tego nie mówili. I dlatego uważam, że sytuacja, w której dzisiaj stoimy, że cały świat na przykład pomału zaczyna godzić się z aneksją Krymu i że Rosjanie już to mają odhaczone, a to jest sytuacja bardzo groźna. Oczywiście można powiedzieć, że to się w każdej chwili może załamać, bo pytanie, do jakiego stopnia system władzy w Rosji wisi na Putinie, jak łatwo jest go zrekonstruować, przekazać władzy w wypadku, gdyby on przestał rządzić ze względów biologicznych czy politycznych. Ale na krótką metę, w tym przewidywalnym czasie, no to po prostu Rosja pokazała siłę i tą siłę potwierdza. No, na dodatek, jeżeli dojdzie do międzynarodowego kryzysu paliwowego, to Rosja na tym skorzysta tak, jak korzystała w pierwszym roku wojny i dalej będzie miała środki utrzymania swojej gospodarki. Po trzecie, mówienie, że wojna bardzo dużo kosztuje Rosję, no kosztuje każde państwo. Każde państwo, podejmując wojnę, jeżeli to jest jego własna inicjatywa, wie, że to będzie kosztować. A Rosjanie do kontrolowania nastrojów społecznych i tak dalej, no są, że tak powiem, mają technologię wypróbowaną od dziesięcioleci.
1: Obserwujemy załamanie się wielu założeń polskiej polityki bezpieczeństwa i w ogóle polskiej polityki. I jakie w tej chwili, na jakich założeniach należy budować program?
0: Przede wszystkim uważam i tutaj miałem nadzieję, no tak się nie stało, ale miałem nadzieję, że prezydent wykorzysta przemówienie w Nowym Jorku w ONZ-cie do tego, żeby o tym mówić, żeby powiedzieć jasno, że interesy Polski są, że po pierwsze naszym interesem jest zachowanie niepodległości i że nasze interesy mają charakter regionalny, że oczekujemy, że jakiekolwiek zmiany w naszym regionie powinny zawierać elementy zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa Polski, konkretne elementy zmniejszenia zagrożenia naszego bezpieczeństwa i tą drogą jego zwiększenie, nie tylko przygotowania do ewentualnej wojny, co trzeba zawsze robić. To zawsze jest najważniejsze, kraj musi być do tego przygotowany, ale przede wszystkim trzeba pracować żeby wojny nie było i materialne utrudnienie agresji, jak mówię, przez odsunięcie terytorialne możliwości agresji rosyjskiej, no to jest dzisiaj rzecz najważniejsza. Ktoś powie, że wszystkie te przeszkody można pokonać w ciągu tygodnia. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli można z godziny na godzinę wkroczyć na czyjeś terytorium, a inna, kiedy trzeba podjąć dodatkową wojnę, żeby to zrobić, czy nie wiem, dodatkowe decyzje polityczne. na przykład przemarszu przez Białoruś. Dlatego zawsze uważałem i uważam, że wielkim błędem naszej polityki było to, że

0: kiedy w czasie COVID-u no, były te wybory białoruskie, kolejne, gdzie Łukaszenka tam petryfikował swoją władzę, że my mając w tym momencie dobre relacje zarówno z opozycją białoruską, jak i z poprawione relacje z władzą, zamiast zaproponować wystąpienie w roli mediatora, co pewnie nie doprowadziłoby do żadnych polskich mediacji, chociaż kto wie, ale przynajmniej pozwoliłoby Polsce utrzymać jakiś kontakt i w sytuacji, w której tak naprawdę no to, co się wtedy w 2020 roku stało, oznaczało zupełnie przełomowe zwiększenie kontroli Moskwy nad Białorusią. A to był bardzo istotny krok w kierunku wojny, którą potem podjęto przeciwko Ukrainie. Tak samo jak likwidacja Czechosłowacji w 1938 roku była ważnym krokiem w kierunku, no powiedzmy w 1939, bo to nie tyle chodzi o Monachium, co potem, jak mówię, stopniową okupację w 1939, to była ważnym krokiem do agresji na Polskę. To nigdy nie jest tak, że skoro ktoś ma przewagę, to może natychmiast ją wykorzystać. On buduje elementy wykorzystania tej przewagi, a my te elementy z kolei powinniśmy demontować. Więc to trzeba by powiedzieć jasno. No i trzecia rzecz, uważam, że no, powinniśmy naszą politykę z roli herolda międzynarodowej krucjaty przeciwko Rosji zmienić na politykę kraju, który czuje się zagrożony przez Rosję. Mówi o tym dlaczego, o dominacji sowieckiej przez dziesięciolecia, o utrzymaniu się, o postkomunistycznym charakterze, postsowieckim, postkomunistycznym charakterze tego systemu, który mówi otwarcie o tym, że obecność Rosji, że militaryzacja Królewca, obecność na Białorusi, że zwiększa nasze zagrożenie, ale to są zarzuty konkretne, które tak umożliwiają właśnie to, co mają Niemcy, tak, choćby rozmowy.
1: Operacjonalizowanie polityki, tak? Ustawianie jakichkolwiek realnych, bo przecież jak patrzymy na to, ja o Królestwie...
0: Wyobrażalnych.
1: Wyobrażalnych, nawet, tam, tak, tak, tak.
0: Co jest realne, to tam nikt, zawsze wszyscy powiedzą, to tak jak Europy Środkowej. Wie pan, mówi się, jaka Europa Środkowa, jaka między nami wspólnota interesów? No a jaka wspólnota interesów między Polską a Portugalią na przykład? No a Unia Europejska działa.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Więc mówmy o rzeczach, mówię, więc zawsze tam tak, kwestionują politykę kreatywną mówieniem, że to dzisiaj jest, czy jutro jest nierealne, nawet o celach wyobrażalnych po prostu.
1: Ja korzystając z takiego statusu trochę człowieka niepoważnego, jeśli chodzi o kwestie polityki, pisałem o tym, że przyjdzie czas, kiedy będziemy pilnować naszej zachodniej granicy i selekcjonować białych ludzi, którzy będą chcieli do Polski się przenieść na stałe. Poza tym zrzuciłem taki postulat, troszkę tam zapominając o Czechach, odtworzenia królestwa, znaczy stworzenia królestwa Polski i Bawarii, tak? Żeby know-how mieć, a 12-milionowy naród nas nie zdominuje. I myślę, że dziś jesteśmy dużo bliżej wyobrażenia sobie tych sytuacji, bo też pisałem o tym, że Kaliningrad, że musimy odebrać po prostu Królewiec, że musimy to, ten pancernik, który nie dymi, po prostu zlikwidować. No ale to wszystko jest, to wszystko są słowa. I ważne, one muszą paść, ale to są tylko słowa. Mamy wrogi system, wrogi Polsce system liberalny, tak? To jest rzecz oczywista. Mamy imperializm niemiecki i rosyjski. I czy można sobie wyobrazić takie środowisko polityczne w Polsce bez jakiegoś skrajnego zagrożenia, że się wykształci, które będzie jednocześnie proatlantyckie, a jednocześnie będzie świadome w pełni, nie będzie klientelistyczne wobec żadnej ze stolic, w których te imperializmy mają swoje centra. Tak? Czyli z jednej strony mamy, walczymy z pewną ideologią, tak, z cywilizacją śmierci, z systemem liberalnym, który doszedł do swego kresu, który okazał się marksizmem, tak? I oprócz tego mamy interesy sąsiadów i to są te małe szachy, tak? Oprócz tych wielkich, w których Polska uczestniczy odrobinę mniej. Jak pan patrzy na tą międzynarodówkę cywilizacji śmierci i te sojusz w potencjalnym sojuszu imperializmu niemiecki i rosyjski w stosunku do Polski?
0: No, zobacz pan, jak to działa. O tym mówiliśmy na samym początku, o tym, że nawet jeżeli jakieś cele są ważne, to wojna sprawia, że schodzą na dalszy plan i dlatego bywa katastrofą dla narodów. My obaj jesteśmy zaangażowani w budowę opinii katolickiej w Polsce, w pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej i obaj prowadząc... No, i będąc zaangażowani, wierząc w to, zaczynamy o tym mówić w trzecim kwadransie. I to nie jest zarzut, bo to mówię o sobie też, że tak działa mechanizm, że tak działa mechanizm wojny. Dlatego uważam, że ta wojna, mówię, sama ta wojna dla Polski bardzo niekorzystna, bo zdemontowała nasze porozumienia w Europie Środkowej i przez putinflację doprowadziła do... stała się jednym z czynników przewrotu politycznego w Polsce, zmiany władzy, bo oczywiście, że decydujące były sankcje unijne, ale gdyby nie inflacja wywołana wojną, to te sankcje miałyby mniejszy skutek, wywierałyby mniejszą presję psychologiczną na społeczeństwo i tak dalej. Zaraz do tego międzynarodowego systemu liberalnego, tylko jeszcze słowo o Niemczech, bo moim zdaniem to warto powiedzieć, a czas minie i za parę tygodni nie będziemy o tym pamiętać. No, bardzo mnie zmroziło to, co w Monachium mówił kanclerz Merz. Jedno sformułowanie, którego użył, że Niemcy są z różnych względów politycznych, kulturowych, demograficznych powołane do szczególnej roli w Europie, ale on powiedział również ze względów geograficznych. I to jest, wie pan, powrót do czasów cesarstwa, do II Rzeszy, do państw centralnych z I wojny światowej, kiedy, prawda, no, jeszcze nie było tej koncepcji przestrzeni życiowej, natomiast było to, że Niemcy jako to państwo rozpościerające się od granic dzisiejszej Litwy i Łotwy do granic Francji i prawie Włoch na południu przez Mały Przesmyk Austriacki, że są naturalnie powołane do kierowania Europą. Kiedy tak w International w Foreign Affairs ogłosił kanclerz Scholz taki artykuł o Zeitenwende, o Niemczech na przełomie czasów, to on tam używał takiego bardzo charakterystycznego sformułowania i to parokrotnie, tak stale, powracając sformułowanie Niemcy i Europa. Jakby taka nowa jakość polityczna. Deutschland und Europa. Niemcy i Europa i tak dalej. Tego też powinniśmy być bardzo świadomi tej roli, dlatego że poza wszystkim to wszystko, co się dzieje, że tak naprawdę na Bliskim Wschodzie toczy się wojna między państwem, które ma chyba najlepiej zmobilizowaną opinię publiczną. Owszem, jest państwem ideologicznym, tak można Iran zaklasyfikować, ale jednak gdzie odbywają się konkurencyjne wybory i tak dalej. No to wszystko, deklaracje prezydenta Trumpa, o czym nie mówiliśmy, o aneksji Grenlandii, to wszystko pokazuje, że twierdzenie, że w demokratycznym świecie nie ma wojen i że państwa demokratyczne sobie nie zagrażają, to jest jedno wielkie złudzenie, które pada na naszych oczach. Ale wróćmy do rzeczy o tym, o czym przez trzy kwadranse nie mówiliśmy. No jak tak patrzę na aferę Epsteina w tej chwili, to mi się przypomina ta pedoseksualna rezolucja Parlamentu Europejskiego, uchwalona w odpowiedzi na próby tej kontroli, na ustawę społeczną w Polsce, tą ustawę obywatelską. Stop pedofilii, przeciwdziałającej temu panerotyzmowi wprowadzonemu do szkół i tej deprywacji dzieci. No to ja mówię, ta pedoseksualna rezolucja to było coś koszmarnego. Tak? Tam były sformułowania na przykład, że szkoła ma przygotowywać dzieci i młodzież do satysfakcjonującego uczyć podejmowania decyzji satysfakcjonującego życia seksualnego. Ja zawsze wtedy pytam, czy mi się koniunkcja z alternatywą nie pomyliła. Czy chodzi o przygotowywanie 13-latek do satysfakcjonujących kontaktów z 18-latkami, na przykład dzieci i młodzież. No, ale pomijając tą młodzież, to w ogóle przygotowywanie dzieci i tak dalej. I ta rezolucja, no to był taki frontalny atak na wychowanie w ogóle. rezolucję, za którą no, głosowali posłowie obecnej koalicji rządzącej w Polsce w Parlamencie Europejskim. I to na przykład afera Kushnera we Francji, no, gdzie jak mówiono, cały Paryż wiedział, że jego syn jest wykorzystywany przez ojczyma w nowym związku matki. No przecież te rzeczy się mnożyły. I to wszystko pokazuje no, tą strukturalną deprawację tej liberalnej klasy rządzącej, że między przyzwoleniem na wszystkie te działania uderzające w rodzinę, w naturę ludzką, w bezpieczeństwo moralne młodego człowieka, kiedy dojrzewa, a tymi najbardziej skrajnymi elementami, które się ujawniają, jest pełne kontinuum. Że to jest prosta relacja wynikania, że coś takiego musiało się prędzej czy później stać, chociaż może nie w tej skali. Natomiast my w Polsce, no jeżeli nie przełamiemy tego zwróconego przeciwko życiu. Właśnie pojęcie cywilizacji życia jest dlatego dobre, że ono zwraca uwagę na prawo do życia i na prawo każdego dziecka do tego, żeby się urodzić, ale zwraca uwagę również na struktury życia, na przesłanki życia, bo to życie się nie zacznie, jeżeli nie ma rodziny, kochającej się pary ludzi przynajmniej mających wobec siebie poczucie wzajemnych zobowiązań. Potem, żeby dziecko wychować, ram prawnych, które utrwalają ten porządek społeczny, bo mogą go utrwalać, a mogą go też rozkładać. I tak dalej. No w Polsce w ubiegłym roku, no, my w tej chwili mamy ujemny przyrost naturalny. Jesteśmy społeczeństwem wymierającym w pogoni za szczęściem, za satysfakcjami, za coraz lepszymi związkami, dla których się poświęca poprzednie. Oczywiście te związki to biorę w cudzysłowie, bo to jest ta nowa mowa. Efekt jest taki, że w ubiegłym roku ubyło prawie 170 tysięcy Polaków, czyli tak jakby Kielce znikły z mapy kraju. W ciągu 6 lat ubędzie milion, tak jakby znikła Łódź. W ciągu 10 lat ubędzie 1,5 miliona, tak jakby znikła Warszawa. I my jesteśmy w trakcie tego procesu. W moim przekonaniu konieczne są wszystkie instrumenty materialne, ale to jest trzeci plan. Bo drugi plan to jest uświadomienie sobie jednego, że Polskę mogą ocalić rodziny chrześcijańskie, te, w których jest realny przyrost demograficzny. Ponieważ na tej pustyni demograficznej są oazy, gdzie Polska żyje, gdzie Polska rośnie, gdzie jest odtwarzalność pokoleń, gdzie dzieci się przede wszystkim wychowuje i tak dalej. No i pierwszy plan to jest to, że oczywiście, to wszyscy powiedzą, że to są procesy kulturowe, imposybiliści powiedzą, na które nie mamy wpływu, realiści powiedzą, na które mamy wpływ ograniczony i to jest prawda, ale ten ograniczony wpływ trzeba tym bardziej wykorzystywać, im bardziej jest ograniczony. Tak samo jak pieniądze się wydaje, tym oszczędniej i racjonalniej, im mniej się ich ma. I dlatego ja bym też oczekiwał, żeby autorytety społeczne, począwszy od prezydenta Rzeczypospolitej, no zaczęły mówić otwarcie opinii publicznej, że stoimy przed wielkim narodowym wyborem, dlatego że jeżeli... To oczywiście nie chodzi o to, żeby wzywać, no bo każdy człowiek ma swoje życie, ale po prostu jeżeli my nie będziemy społeczeństwem, które będzie odtwarzać swoje pokolenia, które będzie przekazywać swoje życie, to jak mówię, trzeba to naprawdę uświadomić naszym współobywatelom, że żadne antyimigracyjne, najbardziej skrajne albo najbardziej socjologicznie uregumentowane, albo najbardziej demagogiczne skrajne, żadne zaklęcia demograficzne nie zatrzymają imigracji. Bo zawsze będą dochodzić wtedy do władzy rządy, które będą mówić, że dla utrzymania poziomu życia, gospodarki i tak dalej potrzebna jest imigracja, trudno darmo, wybierajmy kierunki, nie te, nie inne i Polska po prostu będzie zanikać. W moim przekonaniu to jest rzeczywistość, którą po pierwsze autorytety polityczne bagatelizują, po drugie ukrywają.
1: Tak, ale sam pan powiedział, że to jest drugi poziom, bo tak naprawdę to jest wojna duchowa. O Polskę toczy się batalia duchowa, tak? Polska
0: tak, mogą... i dlatego ten drugi poziom, że Polskę uratują rodziny chrześcijańskie, tylko państwo powinno stać po ich stronie również moralnie. Ja kiedyś napisałem, że tak, idea równości jako równość obywatelska jest jak najbardziej zasadna i odpowiada godności natury ludzkiej. Chrystus umarł za każdego człowieka, nie dzieląc ich na lepszych i gorszych, bardziej za gorszych, którzy, bo lekarz potrzebny jest choremu, jak Zbawiciel mówił. Ale równość nie może być zasadą kultury czy życia społecznego, bo mogą być równi byli członkowie PZPR i Solidarności, ale Rzeczpospolita nie może porówno traktować tradycji PZPR-u i Solidarności. Tak. Mówię taki prosty polityczny przykład, ale który można przenieść na stosunek do życia rodzinnego, do wartości życia rodzinnego, do wychowania i tak dalej. No tak. Nie można traktować, że społeczeństwu są jednakowo potrzebne rodziny, pary, które nie chcą mieć dzieci i rodziny, które z wielkim wysiłkiem wychowują, dobrze, z poświęceniem, również poświęceniem tym psychologicznym, cierpliwości, uwagi, wyrozumiałości, wychowują kilkoro dzieci.
1: Tak, i ja mam taką rodzinę 8-osobową, czyli 6 dzieci, tak, i mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast jako człowiek, który
0: to
1: pomaga...
0: To nie jest tylko poświęcenie materialne.
1: Tak, nie tylko 3 Lexusy czy 6 Lexusów nie stoi w moim garażu, ale również w rodzinach bardzo głęboko wierzących rodziców, również wspólnot, które oceniane są przez wszystkich jako formacyjne, na przykład neokatechumenat, popkultura i terror ekranów, zabiera dzieci. To nie jest tak, że mamy pewność, że w tej, powiedzmy, mojej 8-osobowej rodzinie, że na pewno będziemy mieli 6 kolejnych tak. głosicieli tej prawdy, czy tych prawd, o których mówimy. Bez duchowej walki o kulturę Polska jest skazana na to, że zniknie po prostu. Zachód jest skazany na to, że zniknie, bo Zachód dotknął Korei Południowej i Japonii i te kraje wymierają. To jest duchowy trąd.
0: Irlandii przede wszystkim, która w czasach naszej młodości była krajem ogromnego wzrostu demograficznego i również religijnego, mierzonego tym, że to był kraj, który wysyłał najwięcej misjonarzy w świat. Kraj pełnych seminariów, który wysyła najwięcej misjonarzy w świat. Czyli to jest kraj pustych seminariów.
1: Tak, i teraz pytanie jest, czy skuteczność tych środowisk rewolucyjnych w Polsce postkomunistycznych również sięga, jest tak wielka, że eliminowała nawet fizycznie hierarchów Kościoła, którzy byli potencjalnie kimś takim jak Jan Paweł II czy kardynał Wyszyński, czy
0: arcybiskup Tokarczuk.
1: Tak. I dziwny sposób, w jaki zginął biskup Chrapek, ale też agresja takie totalne na arcybiskupa Jędraszewskiego, natychmiast jakby zmiażdżenie go w oczach 70% Polaków, tak? Czy tutaj w ogóle poza modlitwą i postem w intencji Polski można coś zrobić w takich kategoriach społecznych, duchowo?
0: W planie społecznym. Mówię, tak. Bardzo, bardzo upraszczają tak schematycznie, ale żeby zarysować przestrzeń, no, są dwa modele. Model amerykański i model zachodnioeuropejski. W Stanach Zjednoczonych ta walka duchowa, która, tak jak pan powiedział, no, musi się toczyć w sercu każdego człowieka, zresztą która się toczy również w tych, których wychowujemy, dlatego że oprócz intencji, które można ukształtować najlepiej, jest również charakter. No, teraz słuchałem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawej nauki o tym, jak to ta droga, przy której szewc rozrzucił ziarna, że ta droga, po której każdy przechodzi i tak dalej, to jest też taka droga, gdzie brak cnót naturalnych, które są podstawą łaski. I teraz kształtowanie intencji i tak dalej, jeżeli się kształtuje, jeżeli cały czas ten system, w którym żyjemy, kulturowy, przeszkadza nam w kształtowaniu cnót naturalnych, wytrwałości, charakteru, chęci panowania nad sobą, bo dzisiaj na przykład wartością w tej kulturze jest uleganie, są to wartości dionizyjskie, uleganie emocjom, a nie kierowanie, nie chodzi o to, żeby się ich wyzbyć, ale nie kierowanie emocjami, tylko uleganie emocjom. To osłabianie człowieka to jest drugi plan, ale mówię, to jest ten plan pierwszy, o którym pan mówił, ale w tym wielkim planie społecznym. No Ameryka tym różni się od... Ameryka przede wszystkim ta głęboka, ta wyjąwszy te wybrzeża po obu stronach, tym różni się od Europy Zachodniej, że tam od kilkudziesięciu lat, mimo rewolucji lat 60., ta walka toczy się nadal, że tam cywilizacja chrześcijańska stawia opór i jest żywa w tym oporze. Ma więcej czy mniej instytucji w jednym czy w drugim miejscu, w jednym czy w drugim stanie, ale po pierwsze zachowuje swoje instytucje. Zasada i modlitwa w wielu szkołach, One Nation Under God, jeden naród żyjący pod panowaniem Boga, to jest zasada i proklamowana, i w którą wierzą miliony ludzi, której bronią. I przede wszystkim, niezależnie od tego, ile ma instytucji, to ma obyczaje, czyli instytucje społeczne i tak dalej. W Europie to wszystko na różne sposoby wygaszono. Najgorzej, jeżeli oprócz tego wygasania, że tak powiem, naturalnego, że się odwracają procesy społeczne, że coraz mniej jest ludzi tak zaangażowanych i tak dalej, najgorzej, jeżeli to było, jeżeli te zjawiska były, a wygaszali je politycy. No. Na zasadzie, że kontynuowanie tej walki jest niepotrzebne, że w Polsce, tak jak w Irlandii, zawsze było tak, jak było i dalej tak będzie i tak dalej, że nie ma co stawiać nowych postulatów. Tymczasem tak naprawdę aktywna opinia chrześcijańska, broniąca życia, rodziny, wychowania, czyli tego, co w sumie jako efekt skumulowany tworzy samo życie narodu, wygaszanie tego, to jest samobójstwo, dlatego że czasami, żeby utrzymać równowagę, czyli status quo, potrzebne jest utrzymanie równowagi sił.
1: I od tego...
0: Mój największy zarzut wobec radykalnej centroprawicy to jest to, że mówiąc, że nawet wtedy, kiedy mówiła o tak zwanym kompromisie aborcyjnym, co jest jakimś pojęciem urojonym i tak dalej, nigdy żadnego kompromisu nikt nie zawierał, była pewna wypadkowa i tak dalej, nie broniono jego elementów. To jest mój największy zarzut.
1: I o zdradzie...
0: Że pozostawiono bez obrony i bez egzekucji nawet te instytucje prawa, które były formalnie kwestionowane. Dam panu przykład. No w okresie rządów AWS-u szczęśliwie wprowadzono do kodeksu karnego ochronę zdrowia dziecka poczętego. To był potężny instrument przeciwko eksperymentom typu zamrażanie zarodków i tak dalej. W wypadku in vitro. Do tego argumentu się w ogóle nie odwoływano. Mimo tego, że w prawie chodziło nie tak naprawdę o wprowadzanie nowych praw, ale o wykonywanie czy odwoływanie się do prawa już istniejącego.
1: Panie Marku, o zdradzie Hadecji porozmawiamy za 4 tygodnie. Od tego zaczniemy naszą kolejną rozmowę.
0: Bardzo proszę.
1: Drodzy Państwo.
0: Ale mówię, ciekawy eksperyment, prawda, że zrobiliśmy na sobie, bo ja uważam, że samo poznanie jest jednym z najciekawszych sposobów poznania społecznego. Że to jest dla nas ważne, a rozmawiamy o tym po 3 kwadranse.
1: No tak, no ale czas taki...
0: Dlatego, że geopolityka wszystko przygniata. I
1: no
0: tak.
1: Ale czas wojny to jest no, sam...
0: No tak działa, pomysł. Dlatego trzeba ich unikać i dlatego szykujmy się do wojny i pracujmy dyplomacją, żeby zachować pokój.
1: Marek Jurek, dzięki
0: serdecznie. Dla Polski
1: serdeczne.
0: Przynajmniej.
1: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem. Do zobaczenia, z Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, dodajesz rzeczy trudne i piękne, jednak przeżywane z Tobą zawsze potrafią nas prowadzić ku dobru, jeśli tylko Tobie zaufamy. Panie, prosimy Cię teraz o Twoje słowa, o Twoje myśli, o to, żebyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty był, Panie, dawcą miłości w nasze serca. Proszę Cię o to, Panie.
1: Dziękuję Ci za to, że możemy świadczyć o Tobie, o Twojej miłości. Proszę Cię, abyśmy byli dobrymi narzędziami.
0: Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, serdecznie to zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Jacek. Witajcie.
1: Witamy serdecznie.
0: Najtrudniejsza sytuacja w Waszym życiu?
1: Najtrudniejsze chwile przeżywałam w różnych relacjach z ludźmi, wtedy, kiedy jeszcze nie byłam tak... Byłam dalej od Boga.
2: Na pewno bardzo stresująca i taka... No, wiele wymagająca ode mnie, kiedy... Magda poroniła. I
0: czy to było pierwsze?
2: Tak, to pierwsze było, to było nasze pierwsze dziecko.
0: W jakim momencie ciąży to się stało?
1: To był dokładnie pierwszy dzień 8 tygodnia. Mówię dokładnie, bo dokładnie wiemy, kiedy ono się poczęło, chociaż lekarze zawsze liczą inaczej, bo nie wierzą, że kobieta może wiedzieć, kiedy dziecko się poczęło. Także my wiemy, że to był pierwszy dzień 8 tygodnia. Także bardzo wczesna jeszcze ciąża.
0: Czy byliście przygotowani na to, co się może zdarzyć?
2: Znaczy, zakładaliśmy, że jest to możliwe, bo też tak słyszeliśmy, że często się to zdarza. Wiele jest takich przypadków. Także no, w jakiś sposób zakładaliśmy, że może tak to się wydarzyć. Natomiast no...
1: Na pewno nie nastawialiśmy się na to, nie chcieliśmy oczywiście tego, bardzo się cieszyliśmy z tego dziecka. Także radość była wielka, a potem też był smutek. To nie obeszło się bez smutku.
0: Mówiła Pani o trudnych relacjach z ludźmi, przeżywanych bez Boga jeszcze. Czy rodziny, z których się wywodzicie, przekazały Wam wiarę?
1: Tak, tak, chociaż w inny sposób przeżywaną niż to, w jaki sposób nauczyła nas przeżywać tą wiarę, myślę, wspólnota. Myślę, że mogę powiedzieć o nas obojgu. Jesteśmy w takiej wspólnocie Szemenef, która uczy nas przeżywania tej wiary w sposób inny niż przekazali nam to rodzice. Bardziej, myślę, ufny i otwarty.
2: Mi też rodzice przekazali wiarę, ale taką tradycyjną i taki pełny sposób przeżywania wiary właśnie poznałem dopiero we wspólnotach charyzmatycznych. Na początku była to odnowa w Duchu Świętym jeszcze podczas studiów. A teraz właśnie wspólnota Szemonef.
1: Aczkolwiek rodzice na pewno mieli jakby dużo nam dali w tej materii też. To był taki fundament mocny.

0: Czy w okresie buntu mieliście nieszczęście się tak zbuntować, żeby się pokaleczyć i innych wokół?
1: Może nie w sposób taki jakby bardzo widoczny, znaczy przynajmniej ja mogę powiedzieć tak o sobie, że ja nie przeżywałam tego buntu w taki sposób tak drastyczny.
0: Czy była pani grzeczną dziewczynką tak zwaną?
1: Na zewnątrz tak, w domu różnie bywało. W domu różnie bywało, ale może nie był to tylko moment tego czasu dojrzewania.
0: A co w środku się działo, skoro na zewnątrz to nie było może tak widoczne? Jaki ten bunt był?
1: Na zewnątrz był stłumiony. Ja właśnie musiałam być czy tak sobie nadałam, że muszę być grzeczną dziewczynką. W domu sobie pozwalałam nie być. Dlatego to wychodziło w ten sposób. O czym w związku z tym tracili najwięcej moi rodzice na tym bliscy. Na zewnątrz rzeczywiście bardzo silnie tłumiłam swoje tak zwane negatywne emocje.
0: Ale jakie to były problemy, bo jest ten czas, gdy Bóg jest jeszcze nie jest człowiek w relacji, prawda? I powodowany jest takimi zewnętrznymi bodźcami, prawda? I to one prowadzą człowieka w różne miejsca. I to, o czym można powiedzieć, prawda, w audycji radiowej. Jak możecie państwo opisać jakby stan właśnie tych ludzi sprzed momentu, kiedy wchodzą na drogę znajdowania relacji już takiej żywszej?
2: Znaczy ja trochę nie bardzo zrozumiałem.
0: Staram się opisać człowieka, który jakoś wychowany wychodzi z domu, wchodzi w wiek buntu i bardzo wiele osób w tym czasie robi rzeczy, których później żałuje.
2: Aha. Mhm. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja nie miałem też takiego otwartego buntu. Myślę, że tutaj też trochę jesteśmy z Magdą podobni. I ja wszystkie emocje przeżywam bardzo mocno wewnątrz i też nie, no jestem takim typowym introwertykiem.

0: U mnie w rodzinie też nie okazywało się tak uczuć i nie, to było gdzieś tam, no nie mówiło się o uczuciach. Więc jakby ja wszystko też tak wewnętrznie przeżywałem mocno, natomiast z zewnątrz wydawało się, że jestem spokojny, że nic się nie dzieje. Więc jakiegoś takiego buntu otwartego nie miałem. Raczej właśnie też zawsze byłem jakimś tak, starałem się być tak w miarę poprawnym na zewnątrz, żeby to wyglądało wszystko, że jest okej. Że moja wiara jest, że chodziłem do kościoła, jakoś, znaczy też nigdy nie, no nigdy nie straciłem wiary też tak zupełnie, aczkolwiek miałem różne tam wątpliwości, tylko że no ta moja taka skrytość nie pozwala mi wyrażać tych swoich wątpliwości jakichś, czy i...
1: Czy to był czas cierpienia?
0: No myślę, że tak, bo gdzieś tam wewnętrznie obumierałem i znaczy miałem taki okres po studiach, kiedy skończyłem jakby uczestnictwo w tej wspólnocie odnowy, potem zacząłem pracę i właściwie nie byłem w żadnej wspólnocie. Moja wiara ograniczała się do uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej w zasadzie i wtedy tak czułem, że z każdym rokiem gdzieś tracę poczucie sensu jakiegoś, tak to wszystko, to życie staje się takie monotonne, nie mam jakiejś wewnętrznej radości w ogóle, no gdzieś to moje życie tak sobie płynie, ale jakby no nie czuję tego, że żyję i że nie ma to jakiegoś większego sensu. No i dopiero kiedy poznałem wspólnotę, a poznałem ją przez chór, który istnieje na łonie wspólnoty, a jestem z zawodu muzykiem. I tak się zdarzyło, że akurat ten chór miał próby w mojej parafii i po prostu przyszedłem pewnego razu właśnie, żeby zobaczyć, co to jest. No i od tego się zaczęło. Potem wyjechałem do Francji właśnie z tym chórem taką sesję chóralną z koncertami ewangelizacyjnymi. To wszystko jakby zaczęło na mnie tak oddziaływać, że zobaczyłem nagle zobaczyłem, że jest faktycznie Bóg, że On mówi do mnie w Słowie.
1: Czyli historia zaczęła toczyć się w drugą stronę.
0: Tak.

0: Mnie chyba też podobnie, jakby nie umiałabym
1: czas smutku?
0: Nie umiałabym znaleźć chyba takiego momentu przełomowego, że do tego momentu było tak, a po tym momencie inaczej. Ja myślę, że to też się z czasem jakby rozwijało, ta przyjaźń z Bogiem. Bo...
1: Ale jeszcze mówmy o tym okresie,
0: tak,
1: kiedy się nie rozwijała. Mhm.
0: Więc ja pamiętam, że od dziecka gdzieś tam się plątałam przy kościele, a to byłam w jakiejś scholi, potem w jakiejś takiej grupie dla młodzieży, później dla już osób uczących się i pracujących, więc gdzieś cały czas byłam przy tym kościele, potem różne rekolekcje, więc myślę, że Pan Bóg działał tak stopniowo na moją duszę i serce. Potem rzeczywiście była wspólnota. To, co może, jak tak patrzę wstecz, to, co było wcześniej, to było mniej zaufania. Chyba tak to bym przede wszystkim nazwała.
1: Ale jak ten świat, który jest wokół i który jest pełen pułapek i takich łatwych przyjemności, i takich propozycji, które no właściwie normalnie się przyjmuje. Czy to nie było zagrożenie?
0: Wcześniej, tak?
1: Tak.
0: Znaczy rozumiem, że chodzi o takie pułapki, w które wpadają młodzi ludzie, tak? Ja myślę, że tutaj rzeczywiście dużą rolę odegrał ten mój fundament, który rodzice położyli. Że ja rzeczywiście jakoś mnie Pan Bóg chronił. I myślę, że dzięki temu, co dostałam właśnie od rodziny, od świata, tego dobrego świata, jakoś mnie chroniło przed tym, żeby nie wpaść w jakieś takie no, głębokie dołki, które zostawia świat ten, który niekoniecznie dąży do dobrego. Więc ja chyba nie doświadczyłam jakiegoś takiego bardzo poważnego, jakiejś takiej klęski w swoim wieku dorastania i wcześniej.
1: Ale czy to oznacza, że to takie szczęśliwe środowisko, czy też raczej była pani na marginesie grupy, klasy? Nie wiem, czy ja nie myślę o świecie przez media, ale on pokazuje, media pokazują raczej, no, że to, o czym pani mówi, jest jakąś w ogóle aberracją. No jak to? Że co? Że nie pije, nie pali chłopak, dziewczyna?
0: Znaczy myślę, że tak, że ponieważ ja gdzieś zwykle byłam właśnie blisko kościoła i w tym wieku najbardziej chyba podatnym na takie wpadki różne,

0: byłam zafascynowana ludźmi, którzy byli ze mną w grupie przy kościele. I tam naprawdę to było tak zwane bractwo radości. W dodatku było to w małym miasteczku pod Warszawą i to też myślę, że miało, jakoś mnie chroniło. Bo tam nie wszystko dochodziło ze świata. I ja tak bardzo mocno wrosłam w to środowisko przykościelne, że ono mnie bardzo chroniło. Tam były inne wartości i tam się lansowało te wartości i było się z nich dumnym. Także ja rzeczywiście chadzałam na prywatki w liceum, ale zwykle nie byłam osobą, którą się pierwszą zapraszało. Albo czasem się wręcz nie zapraszało, bo nie dotrzymywało kroku, na przykład w piciu, prawda? Więc myślę, że ten czas rzeczywiście był taki chroniony. Chłopcy byli, owszem, ale też gdzieś miałam w głowie taką granicę, której chyba nigdy nie przekroczyłam. Dzięki właśnie temu wzrastaniu w to środowisko.
1: I teraz, jak rozumiem, poznaliście się we wspólnocie.
0: Tak.
1: I teraz jak trafiła pani do tej wspólnoty?
0: W pewnym momencie zaczęłam szukać jakiejś wspólnoty, bo wspólnota, w której byłam, troszkę zaczęła się rozsypywać. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży w 2000 roku do Rzymu, razem właśnie ze wspólnotą Szemenef, bo również osoby spoza wspólnoty oczywiście mogą tam razem ze wspólnotą jeździć. I w pewnym momencie poczułam, że taki impuls, że naprawdę muszę porozmawiać z jakąś osobą ze wspólnoty. Nie wiem zupełnie dlaczego. Poszukałam jakąś osobę i powiedziałam, że właśnie pracuję, że gdzieś też jakaś jest pustka, którą chcę wypełnić, że szukam Pana Boga w taki sposób przez jakąś wspólnotę. Tej wspólnoty na razie nie ma. I chciałam to powiedzieć i nie wiem co więcej. I ta osoba zaproponowała mi 3-miesięczny wyjazd na formację taką teologiczno-biblijną do Francji. Mogłam w niej uczestniczyć. Później zamieszkałam ze wspólnotą przez 1,5 roku. Mieszkałam w Wesołej, w domu takim rekolekcyjnym, który prowadzi wspólnota. I tak potoczyło się dalej.
1: Jak, w którym momencie zaczęliście myśleć o sobie inaczej niż brat i siostra we wspólnocie i kto pierwszy zaczął myśleć? O, tutaj Jacek uśmiecha się.
2: Znaczy my tak na początku to tak żeśmy po prostu się widywali we wspólnocie. Po prostu wiedzieliśmy tylko tyle, że znaczy jak mamy na imię.
0: Ja wiedziałam, że Jacek śpiewa w chórze.
2: No. I potem jakoś tak było, że wyjechaliśmy razem z młodzieżą na taki obóz letni w góry.

0: To była też wyjazd organizowany przez naszą wspólnotę. No na tym wyjeździe właśnie była Magda. No i tak żeśmy po prostu podczas tych wędrówek dość często rozmawiali ze sobą. Mi się Magda podobała, więc tak jakoś dobrze mi się z nią rozmawiało. No i potem od tego czasu razem jakby nam zaproponowano, znaczy mi zaproponowano, bo Magda już wcześniej była, właśnie taką misję dla nastolatków we wspólnocie, czyli to jest przygotowywanie spotkań, weekendów i prowadzenie ich. Zaczęliśmy się przy okazji tego dość częściej spotykać. Myśmy razem pracowali w sekretariacie. No i tak wtedy sobie pomyślałem, że chyba się zakochałem.
1: Kiedy pani zauważyła, że jeden z braci jakoś wyraża zainteresowanie większe niż inny?
2: Myślę, że właśnie rzeczywiście w tej pracy w sekretariacie wspólnej. Aczkolwiek też widziałam, że Jackowi, że Jacek lubi też ze mną rozmawiać w górach. Także to były chyba takie może początki, których jeszcze sobie nie do końca uświadamialiśmy.
1: A kiedy sobie pani uświadomiła, to co pani pomyślała?
2: No mnie Jacek też się podobał. Już po tym wyjeździe w górach. Wprawdzie nie żadnych kroków nie robiliśmy ku sobie wtedy jeszcze. Ale później jak zaczęliśmy razem pracować w sekretariacie, się ucieszyłam, że Jacek będzie mi pomagał. No i było mi to na rękę, że mu się podobał.
1: No i jak się myśli o poważnych sprawach, będąc we wspólnocie, mając charaktery takie jak macie? To nie była łatwa chyba.
2: Nadal nie jest. I nadal nie jest.
1: Kiedy było wiadomo, znaczy kiedy jedno wiedziało, że drugie wie i odwrotnie? Jaka to była sytuacja? Bo na pewno przez dłuższy czas to było wszystko ukrywane.
2: No ja myślę, że jak byliśmy razem... Z młodzieżą razem byliśmy w czerwcu. W październiku Jacek zaczął mnie zapraszać na wyjazdy do lasu. No więc ja już poczułam, że jakieś miejsce w sercu Jacka już zajęłam. A myślę, że jak ja odpowiadałam na te wyjazdy, to i Jacek pewnie wiedział, że mnie też się podoba. Chociaż nie wiem, może Jacek powinien sam powiedzieć.
0: Tak, tak.

0: kiedy to przyszło na następny etap, że już jakieś konkretne kroki się robi?
1: Grudzień.
2: Tak, to był też taki wyjazd ze wspólnotą. Właśnie w Wesołej byliśmy na takim weekendzie. No w każdym razie był to...
0: Nie, to znaczy,
2: była sesja przez wspólnotę organizowana i na tej sesji
1: poszliśmy jakoś na wieczorny spacer do lasu.
2: Spacer. Poszliśmy romantyczny do lasu, no i tam no już znaczy postanowiliśmy jakoś, że będziemy kontynuować tą relację dalej.
0: Ale co było oświadczone, czy tylko pewność, że obustronnie jest to...
2: Nie, to jeszcze nie były oświadczenia na razie.
1: Nie, myślę, że taka deklaracja z obu stron, że chcemy się bardziej poznawać. No i tam też był pierwszy pocałunek.
0: Widzieliście, że jesteście dla siebie?
1: Myślę, że to nie było jak grom z jasnego nieba. Myślę, że to przychodziło też stopniowo. Myślę, że ta wspólna praca we wspólnocie, wspólne bycie w różnych sytuacjach, modlitwy, pracy, jakoś tak pomału budowało w nas takie poczucie, że ta osoba, która stanęła mi tutaj na drodze, czy Pan Bóg postawił mi na drodze, to może jest osoba, z którą właśnie mam iść do końca.
0: A kiedy Pani w sercu to poczuła?
1: Nie wiem, czy umiem znaleźć taki konkretny moment, bo...
0: Ale kiedy pani miała pewność już?
1: No myślę, że na pewno przed ślubem. Myślę, że też dużo wcześniej, przy czym moja rogata dusza czasem się jeszcze zastanawiała, czy to na pewno jest... taka moja droga w ogóle i czy to jest ta relacja.
0: Czy ten zakon wchodził w rachubę? Czy samotność?
1: Raczej od bardzo dawna myślałam o małżeństwie, o rodzinie. Czasem pojawiała się ta myśl, ale raczej wtedy, kiedy się w relacjach z chłopcami czy mężczyznami nie działo dobrze, przynajmniej po ludzku dobrze.

0: wtedy już jakoś tak no, poczułem, że to na pewno jest to i tego. I już nie zamierzałem szukać czegoś innego, rezygnować z tej relacji. I to mnie skłoniło do tego, żeby się oświadczyć.
1: Czekała pani na to?
2: Myślę, że tak. Tak. Może to nie było tak, że ja już byłam gotowa, a Jacek jeszcze nie i ja tak oczekiwałam tego. Nie, myślę, że dojrzewaliśmy do tego wspólnie, prawda?
0: Znaczy myślę, że takim trudnym momentem był właśnie po oświadczynach, bo wtedy, kiedy ja już byłem pewien i tego, okazało się, że Magda tak nie do końca jeszcze. I dopiero wtedy zaczęły się jakieś takie wątpliwości u Magdy i inaczej myślę, że tak mocno dotarło wtedy do niej, że to jest na poważnie i że to już trzeba się zdeklarować.
2: Czy myślę, że przestraszyły mnie też... Jacek bardzo poważnie podszedł do sprawy i powiedział, z czym to się będzie dla mnie wiązać. Na przykład z tym, że on będzie jako muzyk na długo wyjeżdżał. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło, bo myślę, że we mnie są jakieś takie lęki związane właśnie z samotnością. Ja chyba jakoś tak bardzo potrzebuję bliskości. I myślę, że to mnie bardzo przestraszyło. Może najbardziej właśnie to.
1: Ale to uczciwe z drugiej strony było.
2: Tak, bardzo, bardzo. Bardzo się cieszę, że tak się właśnie to stało.
1: No mówicie o czymś, co jest takie zupełnie kosmiczne, ale jeszcze mam takie pytanie. Czy już rozmawialiście o tym w taki sposób jak teraz?
2: Tak.
1: Nawzajem.
2: Tak. Mówiliśmy też chyba świadectwo, prawda, dla młodym. Trochę o naszej znajomości. Może bardziej pod kątem naszej czystości przedmałżeńskiej.
1: A były z tym kłopoty, czy jakoś...
2: My jesteśmy ludźmi. Ale nigdy chyba nie przekroczyliśmy też granicy, którą sobie postawiliśmy.
0: Myślę, że tak, ale kłopoty oczywiście były i nawet to nas skłoniło w pewnym momencie do takiego... twardego postanowienia, że w ogóle nie będziemy jakoś nawet takich gestów wykonywać wobec siebie
1: zwykłej czułości,
0: żeby właśnie nie rozbudzać tej sfery seksualnej. I przez pewien czas faktycznie trwaliśmy w tym, chyba to się nawet jakoś tak złożyło z Wielkim Postem.

0: Ile trwało narzeczeństwo?
1: 10 miesięcy? W lipcu, tak?
0: No to sobie wysoko poprzeczkę ustawiliście.
2: Nie, ale znaczy ten okres...
0: Ja wiem, ale w ogóle proszę. Ale w ogóle i tak 10 miesięcy narzeczeństwa to...
1: Rzadkość dzisiaj, tak?
0: Znaczy, nie wiem, czy rzadkość. Pewnie ci, którzy mają takie okresy narzeczeństwa, o tym w mediach nie mówią, a w moim

0: środowisko akurat. Ja już... Moje dzieci są jeszcze za małe, a moi znajomi już dawno są po oświadczynach, więc nie wiem. Natomiast no, na pewno jest to trudne. Pani jest piękną kobietą, a jak się wykonuje różne gesty, które są normalne, naturalne, to jednak natura ludzka jest taka, że dąży do konkretów. Czy ślub był przeżyciem?
1: Tak, wielkim. Też duchowym, znaczy przede wszystkim duchowym. Myślę, że pomogło też temu to, że odbył się na łonie wspólnoty. Błogosławił nam ksiądz ze wspólnoty. Duża część wspólnoty była z nami, jakby towarzyszyła naszemu tak. Też poprosiliśmy chór, żeby ubarwił naszą uroczystość. I też to wszystko było nawet później takie spotkanie na trawie, było w takim duchu właśnie wspólnotowym i dla Pana Boga. Mieliśmy też wspaniałe wesele, też dzięki naprawdę wspaniałemu wodzirejowi, który też tak po Bożemu poprowadził, a jednocześnie tą zabawę, a jednocześnie po prostu ludzie, którzy byli na naszym weselu, mówili, że nigdy się tak dobrze nie bawili.

0: marzeniem. Efektem tego jest gnij dziecko. Co myślicie wtedy o Panu Bogu?
1: No ja przeżyłam taką dla mnie bardzo ważną noc wtedy, kiedy już zaraz po poronieniu. To było w ogóle niezwykłe. Nie wiem, czy będę umiała nawet to opisać słowami, bo to było takie, mam wrażenie, dotknięcie misterium Pana Boga i misterium śmierci. A jednocześnie cały czas w takim zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. I że to ma jakiś sens, chociaż być może my teraz tego nie widzimy i po ludzku jest to wielka tragedia. Ja prawie całą noc nie spałam wtedy. Byłam w szpitalu. I to było naprawdę niezwykłe przeżycie, bo takie zanurzanie się w Panu Bogu z wielkim smutkiem, z wielkim bólem, a jednocześnie z wielką nadzieją. Było tak, to przeżycie było tak głębokie, że właśnie nie wiem nawet jakich słów używać, żeby to opisać, bo tym bardziej, że ja wcześniej bardzo się bałam śmierci, bardziej bliskich niż swojej chyba. I to było takie stawanie na progu.
0: Ale czego?
1: Między życiem
0: Boga?
1: A śmiercią. Nie, między życiem a śmiercią. Między doświadczeniem Boga tutaj, a doświadczeniem Boga tam.
0: Nie rozumiem.
1: Myślę, że to było takie, nie wiem, bardziej takie głębsze dotykanie Boga. Że to było jakby przekroczenie jedną nogą tego progu śmierci. Jakby jedną nogą, mimo wielkiego smutku, który przeżywam tu, po tej stronie, jakbym jedną nogą doświadczała już raju. Co było przedziwnym doświadczeniem w tym momencie, prawda?
0: Czy to było nagrodą? Czy też wsparciem?
1: Wielkim wsparciem. Wielkim i taką... takim momentem, kiedy naprawdę, mimo że nie rozumiałam tego właśnie po ludzku, to wiedziałam, że to ma sens. Że to się dzieje dlatego, że Bóg tak chce i On wie, że tak jest najlepiej.
0: Jak to możliwe?
1: Nie wiem. Nie wiem.
0: Ale dlaczego On nam nie oszczędza cierpień? Dlaczego... Dlaczego robi coś takiego? No, jak to zrozumieć?
1: Ja nigdy nie doznałam jakichś bardzo wielkich cierpień wcześniej, bo ani nie przeżyłam śmierci takich bardzo bliskich mi osób, ani jakichś wielkich tragedii też nie. Ale nawet w tych małych rzeczach, które ja lubię się przywiązywać do swoich planów i jak one się burzą, to mnie jest trudno. To czasem w takich małych rzeczach czułam, jakby mi się świat walił. I wtedy doświadczałam, że niedługo po, czasem dłużej, że to moje zawalenie się świata dało początek czemuś nowemu, czemuś lepszemu. I myślę, że te małe rzeczy, w których tak powstawałam z popiołów, górnolotnie rzecz ujmując, myślę, że to mi właśnie to budowało tak pomału taką moją pewność. Że w tych wielkich rzeczach również ten sens jest i że ta miłość Boga nie odstępuje mnie wtedy.

0: dla pana? Czy to było?
1: Znaczy ja nie przeżyłem tego aż tak głęboko jak Magda pewnie. No też myślę z tego względu, no, że to była dość wczesna ciąża. No jeszcze jakby nawet no, to dziecko wiedziałem, że jest, ale no, no tak namacalnie nie było to nie mogłem tego stwierdzić. I jakby no, siłą rzeczy nie byłem tak aż tak związany z i też jakby myślę, że Magda ma bardzo duże pragnienie posiadania dzieci, natomiast ja jeszcze nie aż tak. Znaczy nie jest to we mnie takie silne i dla mnie to było znaczy na pewno przeżyłem szok w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nasze dziecko już jest w niebie. Magda mi to powiedziała w momencie, kiedy była w szpitalu, na izbie przyjęć. Ja czekałem w poczekalni. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo jakoś nie miałem świadomości, że to już właśnie jest poronienie. I kiedy mnie poproszono, to już kiedy ta siostra wyszła, już wiedziałem, że coś jest niedobrze, bo kazała mi przynieść rzeczy Magdy, że Magda musi zostać w szpitalu. No ale kiedy tam wszedłem, właśnie Magda mi powiedziała i wtedy doświadczyłem naprawdę jakiegoś takiego wstrząsu. Ale jakby cała ta bardziej na mnie jakby wrażenie wywarła ta cała otoczka właśnie, że to ten szpital, personel, jakieś pielęgniarki, które się kręcą, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Ja tu wchodzę, Magda leży na kozetce, wije się z bólu. I to było wszystko dla mnie takie no, mocne przeżycie, ale też jakby no właśnie ze względu na ten aspekt tego wszystkiego, co towarzyszyło temu.
0: Ale pretensje do Boga były?
1: Nie. Ja to jakoś przyjąłem właśnie ze spokojem, no bo też mam takie przekonanie, że to też stało się po coś, że Pan Bóg nam zabrał to dziecko.
0: Po co? Jak można?
2: Dowiemy się kiedyś.
0: Ale czy staracie sobie dawać ludzkie odpowiedzi teraz? Czy też to jest tylko zaufanie, że po coś?
2: Znaczy ja pozwalam sobie odczuć ból, taki ludzki ból tego rozstania.

0: Później przez kilka dni po tym poronieniu, jak już wyszłam ze szpitala, bo w szpitalu jeszcze to był taki... w jakimś amoku byłam. Natomiast jak tylko wyszłam, to dużo płakałam. Musiałam się jakoś tak po ludzku oczyścić. Emocje jednak były silne. I teraz czasem też daję sobie takie przyzwolenie, żeby po prostu popłakać. I bardzo mi w tym pomaga Jacek. Jest cudowny, bo wtedy mnie przytula wszystko jakoś wtedy jest łatwiej przyjąć.
1: Jak dawno to było?
0: 28 sierpnia.
1: Czyli bardzo niedawno. I kogo spotkacie w niebie?
0: Nasze dziecko, które już się za nas modli.
1: A jakie będzie? Dorosłe?
0: No może? Właśnie też się zastanawialiśmy nad tym. Będzie piękne, tak jak my kiedyś. Jakoś tak nie mogę sobie też wyobrazić trochę tego spotkania. Znaczy na pewno jakoś tak widzę tą radość naszą z tego spotkania.
1: Czy Pan Bóg nie mógłby nas mniej kochać? To powtarzam pytanie Wielkiej Teresy, która kiedyś tam jakoś trafiona kolejną strzałą. Już nie miała tak do końca może siły, żeby to zrozumieć, prawda? No, że kolejne doświadczenie, które Pan Bóg daje. Nie mieliście takich myśli?
0: Czy ja nie jestem trafiona którąś z kolei strzałą? Może kiedyś też tak powiem.
1: Ale ta strzała była duża.
0: Duża, to prawda. Lekarz dobrze opatruje. Także nawet tak bardzo nie boli, jak się odda w jego ręce.

Kim jest Bóg, który daje takie doświadczenia? Jak go sobie przez to całe wasze życie, jakiego poznaliście? Kim on jest? Jaki jest?

0: trudne pytanie.
1: Jest dobry, chociaż wydaje mi się, że to słowo jest takie jeszcze za suche. Miłujący i miłosierny. Nie wiem, może słowo miłujący w dzisiejszym świecie też nie brzmi tak, jakby się chciało to właśnie przekazać, prawda? To jest coś więcej niż to słowo miłujący, które my po ludzku odczytujemy, myślę. To jest coś dużo więcej, głębiej, dalej i szerzej.
2: Jest wspaniały?
1: Jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: W jakiej intencji się pomodlimy? Może za wszystkie rodziny, które przechodzą przez tak ciężkie doświadczenie.
1: Tak. I myślę też, że ja bardzo bym chciała też się pomodlić za personel medyczny, który jeszcze nie do końca wierzy w to, że to dziecko jest już dzieckiem od samego początku.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw od złego.
1: Amen.
2: Miłego Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Magda i Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Witam. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, teolog Chrystusowiec. Szczęść Boże, ojcze. Ojcze.
1: Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
0: Ojcze, przed Polską jest czas trudny. Mamy takie przeświadczenie, że czasy trudne wyzwalają w ludziach odpowiedź adekwatną. Nie we wszystkich, tak, ale zachowanie wartości moralnych w sytuacjach granicznych. Czy uprawniony jest w ogóle taki sposób myślenia z nadzieją o jakimś kryzysie, dramacie, kiedy patrzy się, że na przykład naród gnije?
1: Myślę rzeczywiście, że kryzys jest czasem przede wszystkim próby i to jest próba, która może mieć oczywiście konsekwencje bardzo różne, ale historia pokazuje, że bardzo często ta próba kończy się właśnie jakimś powstaniem, kończy się zalążkiem nadziei, kończy się czymś bardzo pozytywnym, mimo oczywiście też strat i kosztów, które jej towarzyszą. W tym roku przeżywamy, bo myślę, że warto o tym wspomnieć jakby na początku tej rozmowy, że przeżywamy 70. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu, podjętych w bardzo opresyjnych warunkach, podjętych właściwie w sytuacji kompletnej niemocy jakiejś oddziaływania zewnętrznego w tym znaczeniu, że prymas jest uwięziony, nie ma oczywiście środków społecznego przekazu, Kościół jest represjonowany na różne sposoby. Siła ducha, siła prymasa, jego geniusz, jego świętość i jednocześnie otwartość też ludzi, zapotrzebowanie, czy powiedzmy może nie zapotrzebowanie, ale otwartość ludzi na ten powiew ducha. To wszystko stworzyło genialną syntezę, która, jak twierdzimy, uratowała Polskę w tamtym okresie czasu. Tu się oczywiście otwiera pewne pytanie, czy my dzisiaj mamy takiego przywódcę duchowego tej miary, czy mamy też w nas samych, czy jest właśnie takie pragnienie ducha, aby na to odpowiedzieć. Ale tak czy inaczej sądzę, że nie możemy przynajmniej w punkcie wyjścia odbierać sobie tej nadziei, która powinna nam towarzyszyć.
0: W obozach, w lagrach niemieckich i w lagrach sowieckich, a zapośredniczone mamy tę wiedzę o właśnie o tym, że nadzieja, że ludzie zakorzenieni w sensie, ludzie, którzy mieli do czego wracać, bardzo mocno tego pragnęli i szczególnie w tej grupie tych silnych w obozach koncentracyjnych byli ludzie wiary, głębokiej wiary. To jest największa próba, największa część tego zbioru. Lorenz i Szałamow dali nam świadectwa takich właśnie odpowiedzi na próbę. Znamy, nie wiem, odpowiedź świętego Maksymiliana również, tak? Ksiądz pisał o tym. I co tutaj jest warte opowiedzenia, żeby dziś ludzie zdali sobie sprawę, że nie ma sytuacji beznadziejnych, że my wcale nie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, że my jesteśmy wręcz w niezłej sytuacji, ale przed nami wyzwania i mamy dowody na to, że w dużo gorszych sytuacjach ludzie wewnątrz siebie, spotykając tam Boga, albo jakąś nadzieję, albo jakiś sens, prawda? Bo nie zawsze to był Bóg. Nie wszyscy wiedzieli, że tą nadzieją jest Bóg. Co można naszym słuchaczom powiedzieć w tej właśnie mierze?
1: To jest bardzo zwięzłe pytanie, ale odpowiedź jest trudna w tej sytuacji, żeby spróbować przeanalizować i opisać choćby bardzo powierzchownie. Spróbuję jednak, posiłkując się tym, czym posiłkowałem się w swojej pracy dotyczącej łagrów i zachowania polskich łagierników w tych obozach, taką kategorią zaczerpniętą od Karla Jaspersa, wina, walka, cierpienie i śmierć. Ci ludzie byli po pierwsze zmuszani do przyznawania się do niepopełnionej winy. Czasem to były sytuacje absurdalne, jak w przypadku Czapskiego, który został oskarżony o to, że jest szpiegiem obcego wywiadu, dlatego że kupił sobie w Paryżu plan miasta. To była podstawa zarzutu do osadzenia tego człowieka w obozie w Ostaszkowie bodajże. Uniknął, jak wiemy, Katynia, ale otarł się o Katyń.
0: Józef
1: Czapski. Wacław Grubiński, pocztowiec, który został aresztowany w sytuacji wkroczenia Sowietów na tereny jego miejsca zamieszkania, na tereny Rzeczpospolitej, ponieważ był w polskim mundurze, został oskarżony o to, że jest właśnie agentem i przedstawicielem obcego państwa na terenie sowieckim, dlatego został aresztowany. Takich przykładów oczywiście właściwie były niezliczone ilości, te wszystkie właściwie, które dotyczyły właśnie aresztowanych Polaków. Absurdalne zarzuty, ale później wielomiesięczne przesłuchiwania dążące do tego, aby ci ludzie przyznali się do niepopełnionej winy. I rzecz ciekawa, dla mnie była to jedna z podstawowych spraw, które odkryłem przy okazji tych swoich badań, że ci ludzie przecież wiedzieli z reguły, że nie ma, że to jest sytuacja bez wyjścia, że oni po wielomiesięcznych, obojętnie czy po tygodniowych przesłuchaniach, czy wielomiesięcznych przesłuchaniach, oni i tak trafią do łagru i że ten wyrok nie jest w żaden sposób wyrokiem kierowanym jakimkolwiek prawem. To była decyzja naczelnika, który orzekał 5, 10, 15 lat, prawda? To była decyzja zupełnie arbitralna i ona mogła być w każdej chwili po tych 10 latach, powiedzmy, przedłużona o następnych 15. Ci ludzie albo to znali, albo się tego domyślali. A mimo to bronili się przed wyznaniem tej niepopełnionej winy, bo wiedzieli chyba, że istnieje właśnie jakaś granica między prawdą a nieprawdą. Granica, która sprawia, że dopóki są po stronie prawdy, choć są za nią prześladowani, to zachowują swoją tożsamość, to zachowują najgłębszą wewnętrzną wolność. Jeżeli natomiast staną po stronie nieprawdy, stają tym samym po stronie systemu, który jest systemem bardzo płynnym i który zresztą pokazywał, że były przecież takie sytuacje, że naczelnik łagru stawał się łagiernikiem, stawał się więźniem na podstawie zupełnie znowu absurdalnego donosu, absurdalnego zarzutu. Sytuacja nieprawdy nie ratowała człowieka, sytuacja prawdy pozwalała zachować wewnętrzną wolność. Oczywiście te warunki w sytuacjach zarówno więzień przesyłkowych, łagrów, zsyłek były warunkami koszmarnymi. Ja w ostatnich latach miałem okazję dwukrotnie przebywać w Kazachstanie, miałem okazję przebywać między innymi w Oziornoje, miałem też okazję w ubiegłym roku być w Karłagu, czyli muzeum koło Karagandy, które obejmuje, to muzeum obejmuje centralę zarządu, no, łagrem, którego sieć była podobno wielkości mniej więcej terytorium Francji. To był gigantyczny łagier rozciągający się, obejmujący oczywiście setki, tysiące jednostek, które obejmowały ogromną połać Związku Sowieckiego. I w tych warunkach, te warunki były po prostu niewyobrażalne. To były warunki oczywiście głodu, to były warunki dochodzenia do śmierci. Nazywano tych ludzi dochodiagami, dochodzącymi do śmierci. Byłem też na cmentarzu takich właśnie dochodiagów, ludzi, którzy ginęli, umierali już po prostu na ostatnim etapie życia w łagrze, który był usytuowany zresztą w takim obszarze, no można powiedzieć, malarycznym. To był jeden wielki koszmar. I co, nie rozwijając już tego obrazu, który i tak jest bardzo nieudolny i niemożliwy właściwie do opisania, chcę właśnie zauważyć jedno, że we wszystkich tych miejscach pojawiała się nadzieja płynąca przede wszystkim, jak pan wspomniał, właśnie z obecności Boga. Jedna z, nie pamiętam w tej chwili nazwiska tej autorki, ale jedna z tych kobiet, pisząc o łubiance, powiedziała, że właśnie wielką siłą dla nich siedzących w jakiejś celi był wydrapany paznokciem na ścianie napis Bóg jest tu. I ta świadomość, że nawet właśnie w tej przestrzeni zupełnego osamotnienia, tej przestrzeni porzucenia i po ludzku rzecz biorąc beznadziei, była ta świadomość Boga. To była wielka pociecha. Oczywiście modlono się, oczywiście śpiewano pieśni, ale co jest też rzeczą charakterystyczną, chcę być tutaj dobrze zrozumiany, w każdej właściwie sytuacji granicznej, poczynając od więzień przesyłkowych, przez łagry, przez syłki, była sprawowana Eucharystia. Oczywiście to może były pojedyncze przypadki w skali w ogóle całego tego koszmaru, ale znajdowałem świadectwa, w których właśnie gdzieś ktoś raz sporadycznie, ale czy to w więzieniu, czy w łagrze, czy właśnie na syłce, miał możliwość sprawowania mszy świętej. To jest też niesamowity znak obecności Boga w tym piekle ludzkiego życia stworzonym przez człowieka, stworzonym przez ludzi owładniętych systemem totalitarnym. A więc po prostu to przesłanie nadziei, które jest przesłaniem, wydawałoby się niewiarygodnym, niemożliwym do uwierzenia w jej możliwość zaistnienia. To przesłanie nadziei po prostu płynęło i ci ludzie po prostu przetrwali. Jeszcze może jedna taka refleksja, może bardziej konkretna, bardziej wymowna. Jest rzeczą charakterystyczną, że w ramach tych pierwszych syłek właśnie na wschód do Kazachstanu chociażby, czy dzisiejszego, czy na tereny inne, kiedy wywożono tam Polaków, były takie dwie zsyłki. Jedna objęła, można powiedzieć, polskich żołnierzy, ale takich właśnie żołnierzy służby podstawowej, zasadniczej, którzy pochodzili z Kresów Wschodnich. I to byli często ludzie o bardzo nieustabilizowanej tożsamości. Ludzie, którzy nazywali siebie po prostu tutejsi. Oni nie czuli się ani Polakami, ani Białorusinami. To byli tutejsi. Ludzie o słabej właśnie tożsamości, o słabym z jakimś systemie wartości. A z drugiej strony druga zsyłka objęła właśnie kobiety, żony i dzieci polskich oficerów straconych w Katyniu. I rzecz ciekawa, że te słabe kobiety, te dzieci kierowane przez matki, które miały system wartości, miały wiarę, oni przetrwali. Prędzej zginęli ci ludzie pozbawieni ustabilizowanej, mocnej tożsamości. Natomiast ludzie słabi fizycznie, ale o określonych wartościach, oni po prostu w znaczącym stopniu przetrwali.
0: Nie pamiętam, czy to Herling, czy Sołżenicyn, a może Szałamow, literatura obozowa i taka uwaga, to były opisy lasy i wyrąb drzew, tak? I ci ludzie z miast, którzy tam zostali na stepie zrzuceni, czy też w tajdze, czy gdzieś, musieli sobie zbudować domy, baraki i po prostu przeżyć, bo tam państwo nic nie dało. Oni mieli tam powymierać, tak? Natomiast taka obserwacja, że najlepiej w tej sytuacji znaleźli się paniczykowie polscy o białych rękach, nienawidli do pracy i to w takim razie Rosjanin był autorem tej obserwacji, bo dla niego było to szokujące. To chyba był Szałamow, że i on się bardzo długo zastanawiał i potem zauważył pewną linię łączącą tych, którzy sobie dawali radę i zachowywali godność, i człowiekowi niewierzącemu wyszło, że to jest wiara, że to, co przynieśli, ten, powiedzielibyśmy, kapitał kulturowy, który przywieźli ci ludzie na ten step, nie tylko znajomość, jak się robi masło, tak, której w wielu rejonach na wschodzie znajomości masła nie było, to przywieźli cywilizację, ale przywieźli też kulturę i przywieźli też system wartości. Jak na dzisiejsze czasy to można przekładać tę wiedzę, którą mamy, tę płynącą z obserwacji ekstremalnych sytuacji, refleksji i prawdę, jaka płynie z tego?
1: Myślę właśnie, że te sytuacje pokazują przede wszystkim konieczność budowania takiego człowieka aksjologicznego, człowieka według wartości, człowieka żyjącego w świecie wartości, że ten spór, który dzisiaj się toczy właśnie o kulturę, o naszą tożsamość historyczną, narodową, o prawdę historyczną, o znaczenie chrześcijaństwa, katolicyzmu w tożsamości polskiej. To nie jest spór ideologiczny, polityczny, to nie jest spór wywoływany sztucznie. To jest spór, który rzeczywiście ma znaczenie fundamentalne. I tutaj myślę, że no nie ma po prostu jakiejś możliwości na kompromis, tu nie ma możliwości na złagodzenie tej sytuacji. Po prostu albo przetrwamy, jeżeli ocalimy właśnie naszą tożsamość kulturową, nasze DNA kulturowe, a elementem tego DNA jest katolicyzm. Jeżeli ocalimy to, jeżeli umocnimy po prostu tę tożsamość, będziemy trwali też jako suwerenne państwo i mamy przyszłość. Jeżeli natomiast utracimy tę sytuację, to wszelkie zdobycze technologiczne, wszelkie pomoce finansowe, wszelkie jakieś programy, które jak się przekonujemy zresztą, te programy są równie absurdalne jak i szkodliwe. One po prostu właśnie nam nie tylko, że nie pomogą, ale nas wyniszczą. Dlatego to, co wydaje się być w takim pragmatycznym myśleniu dzisiaj czymś mało istotnym, ma ogromne znaczenie, ma fundamentalne znaczenie. I stąd też, jak sądzę, jest ten spór, którego doświadczamy w różnych wymiarach.
0: Jeśli myślimy o współczesności, jeśli myślimy o tożsamości i myślimy o wierze, to rodzina, atak na rodzinę, czy to nie jest... Ja mam cały czas takie... Zastanawiam się, na ile to, czym ta opresja, której kultura zachodnia została poddana, tak? Ta presja, której polskość została poddana, ta presja, której rodzina została poddana, tak? My to widzimy jako setki różnych dziwnych, osobnych rzeczy dolegliwych, tak? Natomiast no, bez wątpienia jest tak, że rozwój myśli nowożytnej doprowadził do tego, że dzisiejsza kultura jest taka, a nie inna. I moja myśl, ja myślę sobie w ten sposób, że skąd Czesław Miłosz, jak pojechał w 1968 roku, znalazł się w Kalifornii i zobaczył tę młodzież, która wkrótce miała rozpocząć tę rewolucję i iść przez instytucje do tego, żeby zniszczyć małżeństwo mężczyzny i kobiety, żeby zniszczyć państwo narodowe, żeby zniszczyć kościół katolicki i w ogóle wiarę. I on patrzył na nich, to byli lewacy, czasami ludzie, którzy byli terrorystami, którzy mordowali z szczytnych ideałów, tak im się wydawało. I Miłosz powiedział, z żyru biesjacja. Takie przysłowie rosyjskie, że z nadmiaru się diableją, tak, że w Polsce to jest, starsi ludzie mówią, wdej im się poprzewracało, tak? I popatrzmy, że rzeczywiście tak się dzieje, bo wszystko to, czego dotyka dziś cywilizacja, ta rozwinięta, liberalna cywilizacja Zachodu, cywilizacja śmierci, kiedy dotyka nawet narodów zupełnie z innej tradycji, kiedy dotyka Koreańczyków, Japończyków, oni przestają się rodzić. To jest dotknięcie śmierci po prostu, tak? I teraz czy istnieją ośrodki, które pilnują tego procesu, czy też to jest takie oddziaływanie na zasadzie takiej, że co pokolenie rodzą się wybitne umysły i one po prostu głęboko błądzą, bo wychowują się już w kulturze, w której nie ma Boga, w której nie ma antropologii biblijnej, w której po prostu się błądzi i od Marksa, który przynajmniej miał jakiś pozytywny cel, ta przemiana świata miała doprowadzić do jakiejś szczęśliwości, dochodzimy do postmodernistów, gdzie już jest czysty nihilizm, tak? A ci ludzie po prostu, jak patrzymy na tę aferę Epsteina, to ci ludzie po prostu realizują, jak patrzymy na filozofów postmodernistycznych, którzy mają jakieś epizody poparcia ruchu legalizacji pedofilii na przykład, tak? Że ktoś napisał, że to po prostu facet miał takie skłonności i potem cała filozofia, jaką stworzył, była sposobem zabicia sumienia, czy też wytłumaczenia sobie, że wszyscy inni też tak robią, czy mogą robić. Pytam o rolę grzechu w przemianie 500 lat trwającej kultury, która no, przestała w ogóle rodzić, jest w stanie tylko niszczyć. Jaki jest ojca pogląd na ten rozwój, na tę linię od negacji Lutra przez Kartezjusza, Kanta, po marksistów, no, ideologów w ogóle, tak, wszelkiego typu, aż po postmodernistów i nihilizm filozoficzny.
1: Bardzo, bardzo rozległe są te dzieje, rozległe jest pytanie, rozległe są te dzieje, ale zacznę może od najpierw tego głębokiego utożsamienia się z tą tezą o tym dotyku śmierci, który dotyka nas dzisiaj na różne sposoby. Kiedy spojrzymy chociażby w przełom XX i XXI wieku, no warto zauważyć, ja często sobie i innym staram się uświadomić, że chociażby w latach 90. mieliśmy konferencję kairską dotyczącą demografii. Oczywiście konkluzja tej konferencji to jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Chwilę potem mieliśmy konferencję pekińską, która uchwaliła agendę praw kobiet i ta agenda oczywiście opierała jako naczelne prawa kobiet aborcję, antykoncepcję, sterylizację i reprodukcję in vitro. Na początku XXI wieku była taka konferencja klimatyczna w Kopenhadze. Tam stwierdzono, że za nadmiar dwutlenku węgla w świecie odpowiada oczywiście człowiek, który chyba jako jedyny ssak wydala właśnie dwutlenek węgla, w związku z czym rozwiązaniem problemów klimatycznych jest aborcja, antykoncepcja, sterylizacja. Wspominał o tym dlatego, że rzeczywiście żyjemy, no po pierwsze w namacalnej, empirycznej, no nie można tego kwestionować. Nikt o zdrowym rozsądku, o elementarnym jakimś spojrzeniu na świat nie powinien po prostu w imię uczciwości kwestionować tego, że ten dotyk śmierci jest. Jego przyczyny to rzeczywiście z jednej strony można powiedzieć, to są pewne struktury grzechu, struktury zła, o czym pisał Jan Paweł II, używając tego pojęcia. One dzisiaj są trudne w pewnym sensie do zidentyfikowania, bo w świecie postmodernistycznym nie ma jakiejś jednej naczelnej, przynajmniej ujawnionej agendy działania. Są po prostu, jest decentralizacja, jest archipelag różnych działań, te chociażby działania, o których tutaj wspomniałem, one są powiedzmy kierowane zarówno przez ONZ, jak i przez WHO, jak i przez jakieś agendy klimatyczne. I można powiedzieć, każda z nich odpowiada. Czy one są scentralizowane? Najprawdopodobniej tak, ale tutaj wkraczamy w ten bardzo niepopularny nurt rozważań nazywanych cynicznie teoriami spiskowymi, prawda, i tak dalej. Nie chcę tego wątku rozwijać, ale jestem przekonany, że jednak te działania pozornie rozproszone niewątpliwie są scentralizowane, ale u podstaw tego wszystkiego rzeczywiście stoi niewątpliwie rzeczywistość grzechu, która jest radykalnym odwróceniem porządku rzeczywistości. To jest odwrócenie się od Boga i zwrócenie się ku stworzeniu, ale zwrócenie się w sposób, powiedziałbym, cyniczny, taki, który jest działaniem właśnie wyniszczającym. Oderwanie od Boga jest działaniem wyniszczającym. To jest zresztą w ogóle jakaś potwierdzana właśnie w tym całym procesie rozwoju filozofii oświeceniowej, aż po czasy współczesne, taka myśl, że narastający jakiś ateizm czy antyteizm, który dzisiaj trzeba mówić chyba wprost o antyteizmie, radykalnej walce z Bogiem, on się ostatecznie ujawnia przede wszystkim w antyhumanizmie, staje się właśnie działaniem przeciwnym człowiekowi. I to jest niewątpliwie najgłębsze źródło tej rzeczywistości. Jeszcze inaczej na to patrząc, to jest oderwanie właśnie wolności od prawdy, o czym tak często pisał chociażby Veritatis Splendor święty Jan Paweł II. Oderwanie wolności od prawdy, które no, wyraziło się już w grzechu pierworodnym. Prawda, którą Bóg objawił człowiekowi, była prawdą o tym, że ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie spożywać wedle upodobania. Tylko z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść. Człowiek zakłamał tę prawdę w dialogu z kusicielem. Powiedział, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Stwierdził, że wielkość Bożego przywileju jest banałem, ze wszystkich wedle upodobania. To zostało pominięte, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Natomiast ten Boży zakaz precyzyjny, on został dwukrotnie zekstremalizowany. Tylko z drzewa, które jest w środku ogrodu, nie wolno nam jeść, a nawet go dotykać. To centralne drzewo, najważniejsze i na dodatek jeszcze zakaz, którego Bóg nie wyraził. To się ciągle dokonuje w naszej rzeczywistości właśnie pod wpływem pokusy grzechu, która zostaje przyjęta, zaakceptowana. Odrzucamy prawdę o Bożym darze, o wielkości Bożego przywileju, wielkości Bożego obdarowania. Ekstremalizujemy zakazy, które nas chronią, ale traktujemy je jako ograniczenie naszej wolności, jako właśnie zło, jako coś, co sprzeciwia się naszej godności. No i efekt jest taki, że zamiast cieszyć się tym dobrem danym od Boga, wybieramy rzekome dobro, które staje się po prostu wyrazem naszego nie tylko zagrożenia, ale po prostu zagłady. I myślę, że tego dzisiaj doświadczamy coraz mocniej w naszej antykulturze.
0: Mądrość jest córką pokory. Tak sobie myślę. I to jest też całkowicie wbrew myśli nowożytnej. Intelektualiści, którzy dla mnie są synonimem właśnie, można doprecyzować, intelektualiści nowożytni, tak? Ale mnie chodzi o tych, ludzi, którzy zajmują się myśleniem, a jednocześnie uważają, że życie, że ich życie nie musi być sprawdzianem ich myślenia, tak? Że to są sfery zupełnie odrębne, że no dość ekstremalnie oni reagują, kiedy się mówi o tym, że ty głosisz wielkie idee, a swoje dzieci oddałeś do przytułku. Tak? I teraz rola pokory w kulturze myślenia. Księga Syracha jest dla mnie wstrząsająca, nieomalże tak samo jak Pieśń nad Pieśniami, czy świętego Jana, czy świętego Pawła do miłości. No takie najgłębsza poezja, jaka istnieje, poza Eliaszem oczywiście, który jest niedoścignionym poetą i prorokiem. Ale w Księdze Syracha to jest powiedziane wprost, że mądrość jest owocem bojaźni Bożej. Czyli, że Bóg w świecie zainstalował mechanizm, który sprawia, że większość osób nie wzrasta jakby w mocy oddziaływania, jeśli grzeszą. Że Bóg odkrywa kolejne zasłony, tak? Czyli kolejne obszary wiedzy o świecie dla osób, które wzrastają. Przecież pierwotni filozofowie byli mędrcami. I w pewnym momencie to zniknęło. Nagle, no bo nie potrzeba tego potwierdzenia życiem tego, co się mówi. Tak? No jak mówimy o Sokratesie, no to i o większości pewnie filozofów, szczególnie stoików, no to oni potwierdzali życiem swoje myślenie. Również z tego czasu, nie wiem, no Budda nawet, tak, jeśli istniał, w każdym razie figura losu ludzkiego, jaka jest zawarta w jego postać, tak, to też jest człowiek, który zrobił to, do czego doszedł. Czy ta skaza nowożytności jest właśnie owocem pychy? Skoro mądrość jest córką pokory, a pokora ma wielki wpływ na mądrość, przecież nie tylko osób poszczególnych, tak, ale też zbiorowości.
1: Myślę, że rzeczywiście sprawą niezwykle istotną jest ten sposób podejścia do rzeczywistości objawiany przez wieki. Przez całe wieki w różnych kulturach człowiek próbował poznawać rzeczywistość, próbował ją odkrywać, uczyć się pewnych prawideł, reguł, zasad. Z czasem właśnie od tego przełomu kartezjańskiego, jak zazwyczaj się to określa, no człowiek przestał czytać rzeczywistość, zaczął ją tworzyć. Później jeszcze przychodzi właśnie marksizm ze swoją pragmatyczną koncepcją prawdy, która no mówi, że my po prostu nie musimy poznawać rzeczywistości, my ją tworzymy. My ją tworzymy i to w sposób właśnie taki, który łamie, narusza zasady prawa moralnego, prawa naturalnego. To jest oczywiście wyraz pychy, która prowadzi do katastrofy, która została potwierdzona no, w różnych przecież wymiarach, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze politycznym, w wymiarze przede wszystkim ludzkim, egzystencjalnym. Ale mimo to no, z jakimś uporem wciąż człowiek wierzy w to, że może właśnie być tym kreatorem właśnie własnych czynów, co z jednej strony oczywiście brzmi bardzo, bardzo pozytywnie, ale ta kreacja w tym wypadku obejmuje takie działania, które są oderwane od realnego porządku, od obiektywnego porządku moralnego przede wszystkim. I tutaj zaczyna się klęska. To jest wyraz rzeczywiście jakiejś ogromnej pychy, która już, jak wspomniałem, no nieraz doprowadzała do bardzo czytelnej, widocznej klęski. Mimo tego wciąż jest to podejmowane. Podejmowane jest to chociażby dzisiaj, nie ma może potrzeby tutaj wchodzić szerzej w ten temat, ale podejmowane jest to chociażby w tym wymiarze tworzenia i rozwoju sztucznej inteligencji, zwłaszcza tych projektów sztucznej inteligencji ogólnej. Jeżeli ja czytam, że Sam Altman, jeden ze stwórców OpenAI, przestrzega przed rozwojem, jeżeli Nick Bostrom gdzieś tam wyraża się w ten sposób, że należałoby zbombardować, wręcz zburzyć te serwery, te powiedzmy zgromadzone artefakty, które służą rozwojowi sztucznej inteligencji. Jeżeli Eliezer Jutkowski napisał w ubiegłym roku książkę, jest współautorem książki Jeśli ktoś to zbuduje, wszyscy zginiemy, to pokazuje, że są jakieś przebłyski świadomości nawet wśród ludzi, którzy są głęboko w to zaangażowani. Ale oczywiście tendencje generalnie przeważające tendencje już okazuje się, że nawet wbrew koryfeuszom tego współczesnego postępu są jednak inne. A więc pycha bierze górę nad rozsądkiem, pycha bierze górę nad roztropnością. I raz jeszcze podkreślam, no mimo ewidentnych doświadczeń historycznych, mimo empirycznych faktów, które powinny nas przestrzegać, wybieramy pychę, a nie pokorę. Chociaż właśnie pokora jest wyrazem mądrości, to takiej mądrości bardzo głęboko życiowej, bardzo roztropnościowej mądrości.
0: Czym jest tanatologia?
1: To jest nauka o śmierci, mówiąc tak najogólniej. Nauka o śmierci i umieraniu. Może się to wydawać dość zaskakujące, ale że tworzy się taką dyscyplinę wiedzy, ale w związku właśnie z postępem, po pierwsze, w związku z pewnymi zmianami kulturowymi, które najkrócej rzecz ujmując, idąc tropem takiego wybitnego antropologa Philippa Arie, przebiegają od śmierci oswojonej do śmierci zdziczałej. Tanatologia więc próbuje właśnie objąć te przemiany kulturowe, ale oczywiście zajmuje się też zagadnieniami związanymi ze współczesnymi dylematami bioetycznymi, które narastają, bo przecież mamy do czynienia z no, rozlicznymi tutaj problemami, chociażby dzisiaj słyszymy coraz mocniej głosy dotyczące rozwoju, proklamacji wręcz eutanazji. Francja, która wprowadziła jako pierwsze państwo na świecie konstytucyjne prawo do aborcji, dąży w tej chwili do konstytucyjnego prawa do eutanazji. I to są rzeczy, no, które pokazują nam grozę tej kultury śmierci w różnych postaciach, bo oczywiście tutaj tworzą się przeróżne jeszcze boczne zagadnienia. Cała ta dyscyplina jest, powiedziałbym, dość dla niektórych ponura, ale z drugiej strony jest dość intrygująca, może tak to określę. Ja w tej chwili już od lat pewnych się nie zajmuję bliżej tą tematyką, ale pamiętam przed laty w Karpaczu były organizowane corocznie takie konferencje tanatologiczne, uczestniczyłem chyba w 5 z nich, to jeszcze były lata może 80., 90., no gdzieś 90. chyba ubiegłego wieku oczywiście. I te konferencje gromadziły no, wielu ludzi, wychodziły z tego potężne tomy, bardzo, bardzo

0: wolitywnie na to, że liczy się z tym porządkiem upływu czasu, przechodził z tego czasu do wieczności. To się dokonywało w otoczeniu najbliższych i takie doświadczenia historyczne mamy zanotowane, ale też mamy świeżo w pamięci doświadczenie no zupełnie niedawne, sprzed 20 lat, odchodzenia do domu Ojca Świętego Jana Pawła II. To było przecież odchodzenie w majestacie śmierci w otoczeniu najbliższych, nie pod dyktando aparatury medycznej, medykalizacji, ale właśnie umieranie w sposób godny, oswojony właśnie w tym znaczeniu, że ta śmierć była oswojona. Dzisiaj natomiast mamy do czynienia z takim procesem odwrócenia tej rzeczywistości. Mówi się, że takim elementem przełomowym był respirator, było właśnie uzależnienie człowieka od aparatury, które z jednej strony rzecz jasna, że miało swoje pozytywne i ma swoje pozytywne konsekwencje, ale z czasem stało się całkowitym podporządkowaniem człowieka aparaturze i oderwaniu go od tego wymiaru osobowego i relacyjnego. No dzisiaj bardzo często człowiek umiera gdzieś za parawanem, umiera po prostu w oderwaniu od swoich najbliższych. Często, coraz częściej pojawia się jakiś tutaj taki moment decyzyjności odłączenia, włączenia czy odłączenia właśnie aparatury, która decyduje o całości. To wszystko, raz jeszcze podkreślam, ja nie chcę tu kwestionować postępu medycyny, nie chcę kwestionować podtrzymywania przy życiu człowieka, ale wiemy, że zaczynają się tutaj poważne problemy związane z uporczywą terapią, zaczynają się problemy związane no właśnie z pewną uporczywością, która jest też wbrew godności człowieka. Natomiast w tym wszystkim, przede wszystkim w tym procesie medykalizacji zanika ten wymiar osobowy i duchowy, zanika ta możliwość spokojnego pojednania się ze swoimi bliskimi, pożegnania z nimi i przede wszystkim pojednania z Bogiem. Oczywiście staramy się, zarówno rodziny, sami zainteresowani duszpasterze starają się o to, aby ten wymiar osobowy był podtrzymany, ale on jest jednak dzisiaj mocno zminimalizowany.
1: Powiedział ojciec o Francji, że no jest w tym procesie w rozwoju cywilizacji śmierci przoduje. To najstarsza córa Kościoła. Być może jest po prostu tak, że ta myśl, ta idea, to co przyniósł Jezus na świat, po prostu jest jakiś cykl, któremu podlegają wszystkie społeczności, społeczeństwa, narody i być może doprowadzone to zostało przez ludzką pychę, przez ludzki grzech do swoich jakby konsekwencji już tych ostatecznych, tak? Bo kiedy patrzymy na to, kiedy wsadza się ludzi za modlitwę myślną, tak? Do więzień, tak? Kiedy nie ratuje się dziecka, które jakoś uniknęło aborcji, zostawia się je na śmierć. No to tak, no mamy doszliśmy do jakiejś granicy, tak? Czy być może po prostu to jest jakoś zrozumiałe, że społeczeństwa się zlaicyzowały, że jak się zlaicyzowały, no to już przestały o cokolwiek się troszczyć i teraz będą tylko takie pojedyncze walki pojedynczych osób o własne zbawienie, o ile w ogóle ktokolwiek jeszcze tą kategorią się w skali społecznej posługuje. Chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że dziś możliwe, że zwycięstwo Boga jest możliwe tylko indywidualnie, jakby tak w życiu pojedynczego człowieka. Czy jest możliwe przywrócenie kultury, polskiej kultury, uratowanie jej i odwrócenie procesu, żeby ona stała się kulturą życia, tak? Czy w ogóle jest możliwe uratowanie kultury zachodniej, tak? Czyli prześwietlenie jej, tak jak kultury pogańskie zostały prześwietlone światłem

0: mocy Chrystusowej na powrót, danie społecznościom szansy na indywidualne zbawienie, ale dzięki temu, że czerpią z tego dobra, skarbca wspólnego, jakim jest kultura, bo dzisiaj kultura zatruwa ludzi. Czy mamy szansę tylko na nawrócenie indywidualne, relacje z Bogiem, czy jest szansa na to, żeby jakieś ruchy typu MAGA i tak dalej doprowadziły do tego, że odbijemy kulturę z rąk rewolucjonistów, którzy ją przejęli w latach 70. i doprowadzili do już z poziomu twórczości kultury przez instytucje aż do najciemniejszych zakątków relacji społecznych. Tam już ta śmierć wchodzi, śmierć grzechu.
1: Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, czy taka możliwość jest, ale wiem, że musimy o tę możliwość walczyć, bo inaczej byśmy też zrezygnowali, jak sądzę, z wymiaru misyjnego Kościoła. Kościół jest wciąż misyjny, nie zrezygnował z tego mandatu misyjności. Słowa Chrystusa, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, są nadal aktualne. I ten świat może się on może być w wymiarze nie geograficznym, ale może być właśnie w wymiarze odległości kulturowej, egzystencjalnej na obszarze naszego kraju czy na obszarze Europy. To jest sprawa po prostu nowych wyzwań misyjnych, nowych wyzwań ewangelizacyjnych, ale na pewno musimy o to walczyć, chociaż sytuacja rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudna. Francja jest tutaj szczególnie dramatycznym przykładem. Jakimś straszliwym takim wyścigu o prymat. Tak się wydaje, że po prostu w jakimś sensie podjęła ten wyścig ze Stanami Zjednoczonymi, które no, od lat 70. od czasu tej ustawy aborcyjnej Roe versus Wade stały się właśnie takim pionierem w świecie zachodnim, w świecie wydawałoby się cywilizowanym, cywilizacji euroatlantyckiej, stały się pionierem tej kultury śmierci w wymiarze aborcyjnym, chociaż jak wiemy dzisiaj za sprawą mimo wszystko Trumpa, prezydenta Trumpa, chociaż stało się to za prezydentury Bidena, ale za pomocą składu sędziowskiego ustalonego jeszcze w pierwszej kadencji Trumpa, ta ustawa w Ameryce została radykalnie zmieniona i Ameryka wraca do, no, w sposób nie do końca, mówiąc oględnie, satysfakcjonujący, ale niemniej jednak znaczący, wraca do kultury życia. O tyle Francja jak gdyby w tym wyścigu właśnie przodownika państwa liberalnego, państwa oświeceniowego zajęła tutaj pierwsze miejsce poprzez tę ustawę aborcyjną. To jest dramat. Z drugiej strony myślę też, że mimo wszystko we Francji też dokonują się w wymiarze właśnie takim, w wymiarze ruchów, stowarzyszeń indywidualnym, o czym pan redaktor wspominał, dokonują się właśnie pewne przebłyski nadziei. To nie jest ten wymiar właśnie ruchu odrodzenia całego Kościoła, ale to pokazuje, że te iskierki żywego Kościoła są, że one nie zostały mimo wszystko zduszone, że nie zostały zupełnie zasypane, zagaszone. To nie jest, rzecz jasna, raz jeszcze podkreślam, satysfakcjonujące, ale daje tę iskrę nadziei, a my musimy starać się, no przede wszystkim na terenie Polski, która stała się przecież też krajem misyjnym, o czym już część z biskupów ma odwagę mówić. My musimy na obszarze Polski właśnie walczyć też o to odrodzenie, bo sytuacja jest coraz bardziej, jak sądzę, dramatyczna, kiedy obserwujemy przyzwolenie, przede wszystkim społeczne przyzwolenie na różnego rodzaju akty dewastacji religijnej, na no niszczenie nie tylko symboliki, ale po prostu żywego życia religijnego, na akty apostazji masowo dokonywane wśród tak zwanych celebrytów. To wszystko budzi oczywiście ogromny niepokój. Tutaj z jednej strony no, trzeba umacniać swoją postawę, ale trzeba właśnie też walczyć tą swoją postawą i świadectwem życia o to, żeby odrodzić Polskę w jej wymiarze katolickim.
0: Mamy Wielki Post. Moje doświadczenie jest takie, że Ja musiałem wracać już po nawróceniu, ale musiałem wracać jakby do kościoła i wiary. I jeden wielki post przeżyłem w taki sposób, że byłem na każdych gorzkich żalach i na każdej drodze krzyżowej z takim wielkim napięciem ducha. I to mnie zmieniło. I zaczął się zupełnie inny czas w moim życiu. I to nie jest subiektywne, tak, bo są tego owoce namacalne. Jak ten wielki post dla ojca, czy jest... No bo nawracajcie się przed odnowieniem umysłu, można się nawracać zawsze, tak, ale jest wyróżniony czas. Czym jest wielki post dla ojca? Przez konkret, ale też przez myśl, przez refleksję.
1: Cóż, bardzo osobiste pytanie, ale oczywiście rozmawiamy bardzo szczerze i nie mam tutaj żadnego oporu, żeby powiedzieć, że od pewnego czasu w ostatnich latach zauważałem, że ten wielki post jakoś był wtopiony w pasmo różnych zdarzeń, że po prostu to był normalny bieg życia, w którym poza kolorem szat liturgicznych, poza zmianą tomu brewiarza właściwie niewiele się zmieniało. W tym roku mam różne motywy do tego, aby po prostu bardziej się jakoś zaangażować też we własną odnowę, we własne przeżywanie Wielkiego Postu. Staram się to jakoś zrobić. Zdaję sobie też sprawę z tego, że mimo z jednej strony pewnych aktywności, które staram się podejmować, wiele czasu tracę na rzeczy zupełnie bezsensowne, które są związane oczywiście ze współczesnymi środkami przekazu. Krótko mówiąc, no po prostu surfowanie po internecie, przeszukiwanie różnych stron, zawsze coś przykuje uwagę. Myślę, że tutaj ta asceza właśnie w tym zakresie jest dla mnie osobiście pewnym wyzwaniem, ale jest też pewnym zadaniem. Myślę także, że czas dopiero się rozpoczął, czas Wielkiego Postu, ale myślę, że będę starał się wrócić też mocniej, intensywniej do nabożeństw Drogi Krzyżowej. Był taki czas w moim życiu, że jeszcze nie tak dawno, że starałem się każdego dnia odprawiać to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ostatnich latach się dyspensowałem, tłumacząc po prostu różnymi zajęciami, różnymi zdarzeniami, ale doskonale wiem, że to są tłumaczenia nieprawdziwe. Dlatego chcę w tym roku także, nie chcę deklarować, że każdego dnia, ale będę starał się jak najczęściej po prostu wracać do tego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, bo to jest ogromna pomoc, ogromne przeżycie też po prostu pomagające. To jest fenomen, że spoglądając na tych 14 stacji, właściwie każdym razem odkrywam w nich jakiś inny element pobudzający do refleksji, pobudzający do zastanowienia. Myślę, że to są te podstawowe takie sprawy, zadania, które sobie stawiam, a więc z jednej strony asceza, z drugiej strony właśnie to nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Asceza w takim wymiarze specyficznym, może niezbyt wzniosłym, czy niezbyt jakimś wyniszczającym, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie jest to wyzwanie dość trudne i zarazem dość ważne.
0: Wojciech Wenzel odkrył przede mną poezję gorzkich żalów. Jest to nieprawdopodobna polszczyzna. To są tak jak nie wiem, Bóg się rodzi, moc truchleje, tak? Kochanowski i parę rzeczy z Mickiewicza. To jest absolutnie najwyższa poezja, tak? Rozpływają się łez źrenice, tak? Tak, łez krynice. To, że przez 400 lat ten język jest żywy dalej, no to świadczy o jakimś no, że sięgał bardzo wysoko ten, który te słowa pisał i pewnie nie sam tam sięgał, nie bez pomocy tam sięgał. I dla mnie to jest niesamowite, bo jak się zaczyna to po prostu śpiewać, ja siadam z daleka od ludzi, żeby nie musieli słuchać mojego fałszowania, jak się da, siadam z daleka, ale jak się to śpiewa pełnym gardłem, to ten banał, że kto śpiewa dwa razy się modli, nagle okazuje się po prostu zwykłą prawdą. Nawracać się przez odnowienie umysłu, ale też można się dzięki poezji, dzięki pięknu, dzięki fabule, tak, dzięki katarzis można też się nawracać w taki sposób, że serce bezpośrednio, nawracać serce. Nie mam pytania tutaj, jeśli ojciec nie ma komentarza, to przejdę do następnego pytania.
1: Bardzo proszę, ale dziękuję za ten komentarz i refleksję. Ja w pełni się zgadzam z tym, że tekst Gorzkich Żalów czy Gorzkich Żali jest absolutnie unikalny, jest wstrząsający. I to też jest taki przyczynek też do refleksji nad współczesną twórczością w zakresie tej poezji religijnej, poezji śpiewanej, która no, jest tak często zbanalizowana, tak często po prostu płytka, że aż przerażająca. Te treści czy przytoczonej kolędy, no najcudowniejsze jest spośród wszystkich kolęd na świecie, jak i właśnie Gorzkich Żalów czy Gorzkich Żali. To są perły wyrażające wielkość ludzkiego ducha i naprawdę to są pomniki kultury nieprzemijające. Pełna zgoda i dziękuję za to przypomnienie.
0: Proszę powiedzieć, bo post to miłosierdzie, tak? To jest apel do miłosiernego Boga. Nasz gest, który jesteśmy w stanie zrobić. Czym jest, w jaki sposób banalizuje się dzisiaj miłosierdzie?
1: Cóż, traktujemy miłosierdzie, może powiem, próbując powiedzieć jakoś najzwięźlej. Kiedyś uderzyło mnie to, co jest najprostsze i najbardziej oczywiste. Mianowicie my mówimy w gorące do miłosierdzia Bożego, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, a więc to jest ta cena miłosierdzia. Jeżeli my dzisiaj miłosierdzie traktujemy jako proste jakieś przebaczenie, jeżeli traktujemy, łączymy miłosierdzie na przykład no, z ludzkim zachowaniem, humanitarnym zachowaniem wobec zwierząt, jeżeli przekładamy to humanitarne zachowanie wobec zwierząt, czyniąc z niego jakieś kryterium w ogóle człowieczeństwa ponad inne rzeczy, no to jest banalizacja miłosierdzia. Jeżeli mówimy właśnie o przyzwoleniu na to, aby obce hordy najeżdżały nasze granice i zagrażały naszej kulturze i naszej tożsamości, tłumacząc to miłosierdziem, to jest to dla mnie banalizacja miłosierdzia. To miłosierdzie jest wartością właśnie odkupioną krwią Chrystusa. To jest rzeczywistość, która sięga przemiany ludzkiego życia najgłębiej, sięga misterium nieprawości, misterium właśnie zła, które było niemożliwe do przezwyciężenia bez męki i śmierci Chrystusa. I to jest to sedno sprawy, w które musimy wejść, żeby zrozumieć, wytłumaczyć sobie miłosierdzie, to realne, które okazał nam przede wszystkim Bóg i które jest inspiracją do tego, abyśmy my w sytuacjach, powiedziałbym, bardzo będących wielkim wyzwaniem, potrafili okazać miłosierdzie. Być może staniemy wobec takiego wyzwania w jakiejś konfiguracji politycznej, która, daj Boże, przyjdzie jako pewna zmiana. I wtedy też, myślę, niedawno w gronie przyjaciół rozważaliśmy taki temat, co będzie, gdy, powiedzmy, zmieni się właśnie ta sytuacja polityczna, czy nie będzie w nas chęci odwetu, czy nie będzie, jak będzie można wyważać wtedy relacje sprawiedliwości i miłosierdzia. Mogą być właśnie bardzo konkretne pytania i mogą być bardzo konkretne dylematy, ale właśnie jedno jest pewne. Nie możemy z jednej strony zastępować miłosierdziem sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi być podstawą naszego życia. Natomiast miłosierdzie chroni właśnie sprawiedliwość przed działaniem, które byłoby właśnie działaniem zemsty, odwetu i tak dalej. Jest właśnie zabezpieczeniem sprawiedliwości przed radykalną niesprawiedliwością.
0: Zmiażdżenie języka, współczesne zmiażdżenie języka prowadzi również do tego, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nieba, tak? No bo już nie mamy takich tej rozpiętości, tak? Bo wszystko się, zacierają się granice, zacierane są granice między człowiekiem a zwierzęciem, mężczyzną, kobietą, każde granice, tak? Więc i zostaliśmy pozbawieni kategorii zbawienia. Tam trudno w ogóle sobie wyobrazić szczęśliwość wieczystą i pragnąć jej. Mało osób dzisiaj pragnie zbawienia. Ja sobie myślę, tak w Wielkim Poście, przez co Jezus przeszedł, tak? Te wszystkie, to biczowanie, to ten krzyż, przebijanie kości, przybijanie, obnażenie, no wszystko, co było, co można człowiekowi zrobić, zrobiono Jezusowi psychicznie i fizycznie. I teraz po co on to zrobił? On zrobił to po to, żebyśmy nie trafili w ogień przygotowany dla szatana i jego aniołów, czyli żebyśmy nie trafili do piekła. Samo wymówienie słowa piekło dzisiaj czyni człowieka jakimś drugomoherem, tak? Kimś drugorzędnym intelektualnie. Ale kiedy widzimy, jaką cenę zapłacił Jezus za to, no to czym musi być piekło, jeśli Jezus dla nas dał się w taki sposób zabić, żebyśmy tam nie trafili?
1: No właśnie, to jest bardzo, bardzo cenna refleksja pokazująca, przestrzegająca nas przed banalizacją zarówno piekła, jak i banalizacją zbawienia. Naprawdę, my dotykamy tutaj no, spraw, które nas przekraczają, których nie jesteśmy w stanie sobie tak do końca zracjonalizować, bo jak sobie właśnie wyobrazić tę rzeczywistość tej przeciwwagi. Z jednej strony właśnie Bóg, który oddaje swoje życie i to oddaje w sposób tak wyniszczający, tak upokarzający, tak bolesny, no którego, co jest jeszcze dodatkowo i przede wszystkim spotęgowane tym, że jest to ktoś, kto jest absolutną miłością, kto jest bez grzechu, kto jest całkowicie niewinny, kto nie uczynił nic, absolutnie nic złego, ani słowem, ani myślą, ani uczynkiem. I ten Bóg człowiek zostaje właśnie wydany na taką śmierć. I to jest cena za nasze zbawienie. To jest cena za to, żebyśmy nie trafili do piekła, tak jak pan redaktor właśnie to podkreśla i zauważa. Musimy po prostu tym się przejąć. Musimy spróbować się przynajmniej tym przejąć, bo myślę, że tylko wielcy święci, wielcy mistycy potrafili, mając głębszy wgląd zarówno w tę rzeczywistość zbawienia, jak i w rzeczywistość potępienia, byli w stanie autentycznie się tym przejąć, ale my musimy próbować przynajmniej przejąć się, mając na uwadze realność, całkowitą realność, całkowity realizm tych dwóch rzeczywistości, zbawienia i potępienia.
0: Dziękuję ślicznie. Proszę o błogosławieństwo.
1: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Ciebie i pozostanie na zawsze.
0: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog Chrystusowy. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Z Bogiem. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo.

wpadł mi w ręce miesięcznik L, kolorowy miesięcznik dla kobiet i tam najważniejszym, jednym z najważniejszych tekstów jest horoskop na styczeń 2022 roku. Najbardziej popularny w Polsce portal. Obok zakładki z pogodą, jest to najczęściej klikana zakładka, ma również tuż obok zakładkę z horoskopami. Należy wnioskować, że również jest bardzo popularna. 65% Niemców i blisko 50% Polaków wierzy w prawdziwość horoskopów. Czym jest astrologia? Jest takim przekonaniem starożytnym, że na los człowieka ma wpływ moment urodzenia. I astrolodzy tworzą horoskopy, które mają się w życiu sprawdzać. A czym jest astrologia? Astrologia jest takim przekonaniem, że właśnie dzień urodzenia determinuje losy człowieka. To przekonanie jest całkowicie nieprawdziwe. Pierwszy dowód jest dla mnie taki, że ona powstała, astrologia, parę tysięcy lat temu. Potem najsilniejsze jej centra były w Egipcie i w Grecji. W roku bodajże czwartym naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz napisał dzieło, które do dzisiaj stanowi taki kanon wiedzy astrologicznej. Problem polega na tym, że 2000 lat temu te znaki zodiaku były ułożone zupełnie inaczej, ponieważ przez te 2000 lat w wyniku precesji, każdy może sobie przeczytać, nie będę tutaj wnikał w to, czym jest precesja, każdy znak w wyniku pewnego procesu astronomicznego przesunął się o kilka pól i teraz żaden wodnik nie jest wodnikiem, żaden koziorożec nie jest koziorożcem, żaden baran. No, chyba że ktoś wierzy w astrologię, to rzeczywiście jest baranem. Drugi argument, który wydaje mi się już kompletnie niwelujący możliwość prawdziwości astrologii, jest taki, że powstała ona wtedy, kiedy wierzono w to, że Ziemia jest centrum Wszechświata, że jest centrum Układu Słonecznego. Dziś wiemy, że tak nie jest. Wobec tego coś oparte na tak błędnej hipotezie nie może być prawdziwe. Do tego jest faktem, że jeden astrolog z tego samego horoskopu wysunuje zupełnie inne wnioski niż drugi astrolog. To się dzieje bardzo często, więc nie może być prawdziwa w sensie naukowym czy w sensie prawdziwości taka hipoteza, która jest po prostu, może dawać różne wyniki. Tym bardziej, że astrolodzy mówią o wpływie księżyca. Najsilniejszy ma być to wpływ. Ktoś kiedyś policzył, że dziecko przyniesione do lekarza jest poddane 1850 razy większej. Ciało lekarza wywiera na niego tak właśnie nieskończenie większy wpływ niż księżyc. Zatem hipotezy astrologiczne są nieprawdziwe, a mimo to astrologia jest bardzo popularna. Dlaczego? No, każda osoba niewierząca, a nawet katolik, który w istocie swej nie wierzy, że Bóg ma go w swojej opiece, podszyty jest lękiem. Każdy człowiek boi się przyszłości. Astrologia mówi, że potrafi tę przyszłość przewidzieć, więc ludzie tak często chodzą do astrologów. Na czym można stracić? Jakie są negatywne konsekwencje chodzenia do astrologów? Otóż najmniej kosztowna jest utrata pieniędzy. To znaczy są tacy astrologowie, którzy po prostu mówią rzeczy statystycznie prawdopodobne, którzy wysłuchują z uwagą odpowiedzi na swoje pytania i tak potrafią poprowadzić rozmowę, że dowiedzą się dużo rzeczy o człowieku, z jego mowy ciała, wysnuwają jakieś wnioski i mówią rzeczy, które są w miarę prawdopodobne. Ale jest rodzaj astrologów, którzy
których przepowiednie są zadziwiająco prawdziwe. I teraz, na czym polega proces poznawania w cudzysłowie przyszłości przez astrologów? Te wykresy, te horoskopy mają bardzo podobną formę do mandali buddyjskiej, hinduistycznej i do takich wyrysów, takich kręgów magicznych. I teraz człowiek, który medytuje mandale, medytuje horoskopy, te zapisane formy graficzne, wchodzi w trans i to jest cel mandali. Tak hinduiści właśnie zrozumieli i odkryli, że człowiek może wprowadzać się w stanie świadomym w odmienne stany umysłu i wtedy dzieją się rzeczy zadziwiające. I jedną z bardzo mocnych hipotez, która opisuje, co dzieje się z człowiekiem w stanie transu, jest taka oto, że człowiek wtedy otwiera się na poznanie nadzmysłowe. My wiemy, że za tymi informacjami, które się w sposób niesamowity sprawdzają, stoi zły duch. I tak jak magia, tak astrologia w tej formie, o której powiedziałem, czyli w tej formie duchowej, tak dzięki tym procesom i kontaktem z nadprzyrodzonym, no, astrologia ma tę w miarę jakąś prawdopodobny wgląd w przyszłość. Natomiast mówiąc najkrócej, dla osób niewierzących na pewno astrologia jest rzeczą irracjonalną i im żadnego pożytku nie przyniesie, a dla ludzi, którzy wierzą w jednego Boga, który opiekuje się nami, no te straty mogą być jeszcze większe.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w środę 23 września we wspomnienie świętego Pio z Pietrelciny. Minęła godzina 15, ja się nazywam Barbara Andrianić i zapraszam Was do wspólnej koronki, do miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy na samym początku Ewangelist dnia, rozważania, owoców słowa oraz próśb, które zaniesiemy przed tron Pana Boga właśnie w tej koronce. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy przywołał do siebie 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i chorobami, aby uzdrawiali. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Powiedział też do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch ubrań. Wyruszyli więc i szli przez wioski, głosząc wszędzie Ewangelię i uzdrawiając. Nie jestem gotowy, za mało umiem, nie czekaj, aż wszystko będzie poukładane, bo możesz nie ruszyć nigdy z miejsca. I tak stoisz, choć wiesz, że coś cię woła dalej. Jezus posyła uczniów, zwykłych ludzi, bez wielkich zabezpieczeń. Daje im władzę i mówi: idźcie. Bez zapasu, bez gwarancji, bez kontroli wszystkiego. To nie jest wygodne, ale to jest zaufanie. Możesz mieć wszystko pod ręką, plan, pewność, zabezpieczenie na każdą sytuację, ale i wtedy trudno zrobić krok w wierze, bo wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się twoja kontrola. Bóg nie czeka, aż będziesz idealny. Posyła cię takim, jakim jesteś i daje tyle, ile potrzebujesz na ten moment. Owoce słowa. Nie wszyscy cię przyjmą. Nie wszyscy zrozumieją, nie wszyscy będą chcieli słuchać. I to też jest część drogi. Chodzi nie o sukces, ale o wierność, o twoje świadectwo w ciągu dnia, że On jest w tobie. Boże nasz Ojcze, prosimy, by osoby konsekrowane wiernie świadczyły o Jezusie. By cierpiący doświadczyli Twojej uzdrawiającej mocy. By młodzi odważnie odpowiadali na Twoje wezwanie. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Ojcze Pio z Pietrelciny, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Ja Was zapraszam jak zwykle na wspólną koronkę jutro na godzinę 15 oraz codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty, który rozpoczynamy już o 5:30. A dzisiaj pożegnajmy się modlitwą, kilkoma wezwaniami z litanii do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Henryka de Osso i Cerveja. Moc bowiem w słabości się doskonali. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Chłodna noc z 27 na 28 stycznia. Hilet, niedaleko Walencji. Rok 1896. Klasztor śpi. Kamień trzyma zimno. Nie dzieje się nic niezwykłego. Ale serce zaczyna bić nierówno. Najpierw jak zmęczenie, potem jak ostrzeżenie. Oddech się skraca. Ciało, które przez lata było posłuszne, zaczyna się wycofywać. Nie ma wizji, nie ma głosu z nieba. Jest strach. Zwyczajny ludzki strach. Ten sam, który znał jako chłopiec w Tortosie, gdy epidemia cholery zabrała jego matkę. Wraca pytanie. Bez odpowiedzi. Tak jak wtedy. W pamięci pojawia się droga. Piesza pielgrzymka do Montserrat. Nie po pocieszenie, ale po decyzję. Potem jest seminarium. Kapłaństwo. Katechizm powtarzany setki razy, aż słowa przestawały być jego, a zaczynały należeć do Chrystusa. Uczył dzieci, pisał, tworzył wielkie dzieła. Największe, towarzystwo świętej Teresy od Jezusa. Ale teraz te obrazy odpadają jak kartki ze ściany. Jeden po drugim. Jakby nie były najważniejsze. Przez całe życie wiara była decyzją, teraz sprawdza ją ciało. Bez dyskusji, bez negocjacji. Ciało mówi, dalej nie pójdę. Serce dosłownie zamiera. Ból nie znika, strach nie znika, ale przestają być na pierwszym miejscu. Modlitwa nie wraca słowami, wraca postawą. Zostać, nie uciekać, oddać to, co jeszcze jest. Święty Henryk de Osso i Cerveja nie wygrywa z bólem, nie pokonuje strachu, nie udowadnia niczego. Pozwala, by słabość stała się ostatnim testem, by zrobiła to, czego nie mogła zrobić siła. Chrystus nie pojawia się na końcu tej historii. On był w jej centrum. Od początku.

no jakby dostąpiłem mu zaszczytu nawrócenia, bliskiego kontaktu z Panem Bogiem, bo Pan Bóg poprzez Matkę Bożą, bo ja się nawróciłem, poczynając od różańca codziennie w godzinie miłosierdzia o 15:00 odmawiałem cały różaniec przez bardzo dużą część 2012 roku i ja zostałem wyrwany z bardzo głębokiej otchłani świadomościowo-duchowej, bo bawiłem się w okultyzm. To znaczy bardziej konkretnie i bardzo żywo interesowałem się wszystkimi zagadnieniami związanymi z wszechświatem w ujęciu właśnie tych takich okultystycznych ideologii. Także po prostu wtedy byłem w ciężkim szoku, że ja nagle odzyskałem pokój serca, odzyskałem pokój duszy. Nic mnie nie dręczy, nie mam żadnych...

nim medium, który wiąże się jednoznacznie z okultyzmem, musiałem zakończyć podpisywanie się tym pseudonimem. No i jak to w moim życiu bywa, przez ostatnie 3 lata zadziałałem pod wpływem natchnienia i myślę, że opatrzność mnie tak prowadzi w życiu, że po prostu bez żadnego żalu, bez zastanawiania się z dnia na dzień po prostu zmieniłem pseudonim. Myślę, że przede wszystkim miał tam dla mnie taki wpływ, że ja przepraszam, będzie słychać co chwilę jakieś szczekania psów, ponieważ wybrałem się na spacer, przespałem się godzinkę od niedzielny odpoczynek. Miał taki związek, że ja po 2 latach błądzenia w przeróżnych ideologiach i wyznaniach byłem mocno zniewolony duchowo i, tak powiem, zły duch nie pozwalał mi zrozumieć, kim jest Pan Jezus w naszej religii, jakie ma znaczenie, że nie dał mi zrozumieć, że jest Bogiem. Ja nie mogłem zupełnie tego pojąć, nie docierało do mnie w ogóle. Ja ilekroć zaczynałem czytać coś o Panu Jezusie, pomimo tego, że jestem wychowany w rodzinie katolickiej. To jest paradoks. A pomimo, że zaczynałem coś czytać, ilekroć zaczynałem coś czytać od razu, albo nie wiem, musiałem gdzieś wyjść, albo za chwilę brakowało połączenia z internetem, co chwilę były jakieś przeszkody, które powodowały, że ja nie byłem w stanie dowiedzieć się szczegółów o życiu Pana Jezusa. A no i tak po prostu nie miałem tego obrazu Pana Jezusa jako Boga, człowieka, który był na ziemi, więc musiałem pojechać. Tak do końca nie rozumiałem intencji, po co ja tam jadę, ale tak jak mówiłem, czuję się bardzo mocno prowadzony przez Ducha Świętego i w momencie, kiedy przyjechałem i zobaczyłem przede wszystkim miejsca na własne oczy i zwiedziłem praktycznie większość głównych miejsc działalności Pana Jezusa, wtedy do mnie dotarło, kim był po prostu Pan Jezus. Jakby ten wyjazd był głównie powiązany z osobą Pana Jezusa, więc polecam wszystkim wyjazd do Ziemi Świętej. Znaczy, ostatnie, tak jak jeszcze raz się powtórzę, 3 lata mojego całego procesu i tych wszystkich etapów nawracania się, odzyskiwania łaski i w ogóle pokutowania, to jest bardzo złożony proces, ciąg zdarzeń, których nie da się w ogóle zmieścić w jednym krótkim wywiadzie. Tak samo ten wyjazd miał jakiś taki wpływ, którego nie jestem w stanie teraz umiejscowić. Tak ogólnie mogę powiedzieć tylko, że tu chodziło głównie o Pana Jezusa, że mogłem zrozumieć, że był na ziemi, że w ogóle działał i że te wszystkie miejsca, że ci ludzie, ci wyznawcy tam przyjeżdżają i modlą się przy jego grobie, przy miejscu jego narodzin, na wszystkich tych miejscach świętych, w których on przebywał. I myślę, że to przede wszystkim miało mi uzmysłowić, że to jest rzeczywiste, bo ja żyłem w bardzo nierzeczywistym świecie. Żyłem w świecie teorii, ideologii, w świecie idei. Byłem bardzo oderwany od swojego ciała i generalnie trudno mi było powrócić do żywych. Postawić z powrotem twardą nogę na ziemi. Także taki miał na mnie to wpływ. Bardzo mi pomogło. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć w kilku słowach, kilku zdaniach coś na temat tego wywiadu. Ponieważ fenomenem tego oświadczenia, nazwijmy je, jest to, iż ja zupełnie nie pamiętam tego oświadczenia. To było w taki sposób zrealizowane, że dla nieuświadomionych, którzy teraz słuchają tego wywiadu, powiem tylko tyle, że to jest oświadczenie, w którym dałem swój akt nawrócenia, swoje świadectwo nawrócenia, świadectwo wiary. I w momencie, kiedy tam siadłem w tym teatrze, miałem zamiar mówić na temat 4 bloków tematycznych. I wyszło na to, że dałem swoje świadectwo nawrócenia. I
I w momencie, kiedy skończyłem mówić,

0: mówić o tym, jak się nawróciłem, bo mówiąc kolokwialnie takie pstryk, obudziłem się, ocknąłem się i uzmysłowiłem sobie fakt, iż dałem świadectwo wiary dopiero w momencie, kiedy sprawdzaliśmy materiał na komputerze, tak jakbym przestał być tam obecny. I powiem uczciwie, że byłem wtedy próżnym jeszcze człowiekiem, w sensie mnóstwo we mnie pychy było, braku pokory. I na tym filmie bardzo wyraźnie to widać, jak odbywa się wewnętrzna walka o moją duszę, bo wtedy jeszcze ona trwała. Wtedy nie dawałem jeszcze ludziom prawdy, nie dawałem kawy na ławę, tak? Nie dawałem ludziom po prostu prawdy o Ewangelii, prawdy o Panu Jezusie, tylko to były wciąż poszukiwania. Poszukiwania w słowie, w jakichś filozofiach. Więc w tym wywiadzie myślę, że wtedy miałem na myśli fakt, że no jakby dostąpiłem zaszczytu nawrócenia, bliskiego kontaktu z Panem Bogiem, bo Pan Bóg poprzez Matkę Bożą, bo ja się nawróciłem poczynając od różańca codziennie w godzinie miłosierdzia o 15. Odmawiałem cały różaniec przez bardzo dużą część 2012 roku i ja zostałem wyrwany z bardzo głębokiej otchłani świadomościowo-duchowej, bo bawiłem się w okultyzm. To znaczy bardziej konkretnie i bardzo żywo interesowałem się wszystkimi zagadnieniami związanymi z wszechświatem w ujęciu właśnie tych takich okultystycznych ideologii. Także po prostu wtedy byłem w ciężkim szoku, że ja nagle odzyskałem pokój serca, odzyskałem pokój duszy. Nic mnie nie dręczy, nie mam żadnych myśli samobójczych, nie mam żadnych wątpliwości. I byłem tak tym zszokowany, że z pozycji neofity stwierdziłem, myślę, takie słowa. Ale wtedy, tak jak to jeszcze raz podkreślę, wciąż odbywała się walka o moją duszę, ponieważ mam wpływ jako artysta w polskich mediach na wiele istnień. I ja wciąż chciałem, myślę, takiej prawdziwego nawrócenia, a wtedy nie potrafiłem jeszcze się przełamać, ponieważ ledwo co zrezygnowałem z palenia marihuany, od której też byłem uzależniony. Plus jeszcze byłem w kilku nałogach przeróżnych, aczkolwiek cały czas parłem do przodu i modliłem się gorąco, ponieważ zacząłem doświadczać mocy Boga. Rozwlekłem się trochę, ale myślę, że odpowiedziałem na pytanie. Nie wiem, czy zły duch pozwoliłby mi im słuchać takiej audycji, bo z doświadczenia wiem, iż w momencie, kiedy człowiek nie jest w łasce uświęcającej, nie żyje życiem sakramentalnym, nie modli się regularnie, to wówczas Duch Święty w taki sposób, zły duch manipuluje w taki sposób naszymi myślami, że my po prostu nie spotykamy na swojej drodze świętości. Między innymi nie mamy szans na prawie mamy znikome szanse na zetknięcie się z taką na przykład audycją. Ja wiem to po sobie, bo ja w ogóle to był jakiś w ogóle cud, że to wypłynęło z mojego wnętrza, mojego serca, że ja takim krzykiem rozpaczy do Pana Boga poprosiłem właśnie o tą łaskę pokoju. A co bym powiedział takim ludziom mimo wszystko? Może ktoś jednak słucha. Chcę wam powiedzieć, że człowiek świadomy, nazwijmy go oświeconym, który żyje bez Boga, żyje w świadomej banicji i jest to życie w pustce, w cierpieniu, w przerażeniu serca, w takiej wiecznej drażliwości. Człowiek jest jak kartka papieru na wietrze, cały czas drży. Pomimo tego, że zaślepia swoje zmysły chwilowo jakąś przyjemnością czysto ziemską, ludzką, jakimś alkoholem, jakimiś używkami, jakimś jakimiś kontaktami z ludźmi chwilowymi, ale w momencie, kiedy stajemy sami ze sobą w prawdzie, choć wtedy człowiek, który jest pogrążony w okultyzmie, nie potrafi tego zrobić, stanąć w prawdzie. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Ale w momencie, kiedy stajemy w tej prawdzie i nieświadomie stajemy w tej prawdzie, wtedy zaczyna nas boleć ta prawda. Przeraża nas fakt, iż jesteśmy zdani tylko na swój umysł, swoją świadomość. I mówię oczywiście z perspektywy człowieka, który się interesuje wszechświatem bez pomocy, bez wsparcia Pana Boga, naszej wiary chrześcijańskiej. I wtedy taka osoba jest bardzo mocno zagubiona, ale też diabeł jest na tyle sprytny, że bardzo szybko powoduje w nas uczucie takie iluzoryczne, pozorne, spokoju. I wtedy jakby zapominamy o tym, że jesteśmy nieszczęśliwi w tym wszechświecie. Jest nam pozornie dobrze, ale to jest pozorne, bracia i siostry. Słuchajcie, musicie, jeśli potrzebujecie, naprawdę potrzebujecie wypełnić tą pustkę wewnątrz. Zacznijcie, chociaż spróbujcie na początek. Znaczy, Pan Jezus mówi, że, Pismo Święte mówi, że jedyne, co musimy zrobić, to wyznać, że jesteśmy tak naprawdę grzesznikami, bo wszyscy nimi jesteśmy, i uznać Pana Jezusa za jedynego Boga. A wtedy zaczynają się dziać w nas cuda, ale musimy to zrobić prosto z serca. Aby to zrobić, musimy się rozrzewnić w duchu, jak kiedyś Pan Jezus, kiedy przyszedł do Łazarza. Musimy po prostu obudzić sobie na nowo emocje, bo ludzie, którzy żyją w kłamstwie wobec samego siebie, nie mają emocji, są po prostu wyjałowieni, żyją w pustce, nie czują ani nienawiści, ani miłości, ani nie lubią, nie odczuwają emocji. Są targani gdzieś tam po środku, są w próżni. Więc ja polecam tym osobom przede wszystkim postarać się na nowo ożywić swoje emocje i spróbować chociaż poczytać coś właśnie naszym Zbawicielu, bo bez wiedzy też nie ma wiary, chociaż Pan Bóg, Duch Święty działa jak chce i może spowodować tak jak u mnie, więc tutaj podkreślę. U mnie się to wydarzyło w ten sposób, że ja praktycznie w ogóle nie zacząłem czytać Pisma Świętego. U mnie to było tak, że ja po prostu gorąco się zacząłem modlić swoimi słowami. Rozmawiałem z Bogiem codziennie, ponieważ byłem na tyle dumny, próżny, że twierdziłem, że słowa to są, że modlitwy to są tylko rymowanki złożone z słów, stworzone przez człowieka, tak mi wmówił w ogóle diabeł. I właśnie trzeba rozmawiać z Bogiem własnymi słowami, jakkolwiek go nie rozumiecie, prosić go o ten spokój wewnętrzny, a wtedy jakby kroczek po kroczku pozwoli wam wyjść z tej ciemności, bo trzeba sobie uzmysłowić, że jeśli ktoś za daleko wszedł w ciemność, to takie nagłe włączenie reflektorów spowodowałoby oślepienie człowieka. To ten proces musi się zacząć od rozpalenia zapałki w rękach, aby najpierw ogrzać te dłonie i powiedzieć sobie, dobrze, jest jakieś światełko nadziei. Potem szukać włącznika gdzieś, pierwszej żarówki, i powoli, nie wiem, cytując jakichś tam filozofów typu Platon i tych ich wszystkie ich te teorie jaskiń, powoli wyjść z tej jaskini ciemności, ale to trzeba zrobić kroczek po kroczku, trzeba niejako zmusić się do tego. Ja powiem tylko na krótkim przykładzie, żeby już nie przedłużać akurat odpowiedzi na to pytanie. Na swoim przykładzie powiem wam, moi drodzy, jako że staram się bardzo uświęcać i to jest w ogóle moje noworoczne postanowienie, to jest jedno z moich nowych marzeń, że chcę być święty, co by mi nie przeszło w ogóle przez myśl 2 lata temu. Ale ja mam kierownika duchowego, który jest egzorcystą i przez ostatnie 2 miesiące nabrałem niechęci do czczenia właśnie Matki Bożej, że przestałem się modlić w ogóle różańcem, i ilekroć spojrzałem na wizerunek Matki Bożej, to odczuwałem jakąś dziwną niechęć, ponieważ głupie jedno zdanie przeczytałem, że Pismo Święte mówi, abyśmy czcili Pana Jezusa, ponieważ tylko przez Niego zostaniemy zbawieni. I tak do tego stopnia dałem sobie wmówić, że w pewnym momencie zacząłem mieć problemy duchowe z tego tytułu, ale na szczęście się z tego ocknąłem, także na ludzie, którzy są, że tak powiem, wyszli już z tej ciemności. Trwa wojna. Nie ma chwili wytchnienia. Musimy być cały czas czujni, baczni, więc nie chcę kogoś, mówiąc kolokwialnie, dołować, ale życie w ciemności to jest dopiero przedsionek walki o życie, przedsionek walki o zbawienie. Miejsce, w którym znajdują się ludzie, którzy zgłębiają wszechświat na własną rękę, to jest miejsce, w którym kończy się próg percepcji człowieka. To jest ściana, do której dochodzą. Tam już dalej nic nie ma, dalej już jest tylko pustka. Więc wykonajcie pierwszy krok w stronę światła, bo czasu mamy mało. To jest moja odpowiedź. To są przeróżne osoby, ale myślę, że głównie osoby, które podążają za moim słowem, które znają mój głos, podążają za moją myśl, tokiem myślenia od początku mojej działalności, czyli od 2011 roku. Właśnie dzisiaj sobie pomyślałem, że za miesiąc mija 3 lata, od kiedy postanowiłem odnaleźć w życiu Boga. I właśnie w 2011 roku w lipcu wydałem pierwszy krążek, w listopadzie, pod tytułem Teoria Równoległych Światów, który był mocno nasączony jakąś taką ideologią New Age i w ogóle, co ciekawe, wypływającą tylko i wyłącznie z mojego umysłu, w takim sensie, że nie czytałem nic na temat New Age, tylko i wyłącznie poprzez jakąś medytację, kontemplację, spisałem wszystkie te swoje myśli i ta płyta dała mi sukces. Ta płyta spowodowała, że zaistniałem na rynku, zostałem tam okrzyknięty debiutem roku, odkryciem roku. Mówię to w tym kontekście, że bardzo szeroko rozeszła się moja muzyka. I ludzie zaczęli śledzić moją twórczość i jednocześnie utożsamiać się z nią w pewien sposób, chłonąć ją. Słowo jest, jak wiadomo, ma wielką moc i dlatego na moich koncertach pojawiają się ludzie bardzo mocno pogubieni czasami już nawróceni, czasami tacy, którzy właśnie przez moją osobę uzyskali łaskę nawrócenia. Jest ich bardzo duża liczba i dziękuję Bogu za to, bo nie chciałbym mieć nikogo na sumieniu. Nie chciałbym mieć nikogo na sumieniu, cytując fragment dzienniczka siostry Faustyny. Pan Jezus stwierdził, czy chce pokutować za swoje grzechy jeden dzień w czyśćcu, czy może chce pocierpieć trochę dłużej na ziemi. Więc jeśli siostra Faustyna miałaby pokutować, to ja byłem przerażony, myśląc o tym, co ja i ile mogę pokutować i czy w ogóle będę miał okazję pokutować. Więc apeluję do wszystkich, jeszcze tak jakby na marginesie mówiąc, że jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, a znacie Pana Jezusa i wiecie, że Pan Jezus wam w jakiś sposób postawił was na nogi, a macie wątpliwości, na przykład odpalasz teraz papierosa, albo idziesz dzisiaj na imprezę, albo robisz coś, co jest związane z grzechem permanentnym, który cię ubezwłasnowolnia, więzi, to odrzuć to w tej chwili. Zrób to teraz. Zrób to teraz, ponieważ nie znasz dnia ani godziny i nie wiesz, jak ciężkie męki człowiek cierpi nawet w czyśćcu. Więc, a że ja wiem poprzez to, że przede wszystkim mam kontakt duchowy teraz z Panem Jezusem, z Duchem Świętym, systematyczny, to wiem, że jakby wiem, jak dbać o swojego ducha, ale też wiem, znam tą potężną, ciemną stronę mocy, po której byłem. I też wiem, że jakby świat duchowy istnieje, ponieważ interesowałem się praktykami typu właśnie wychodzenie z ciała, którymi zajmuje się mnóstwo ludzi. Robią to bardzo skutecznie z mocy demonów. Także, moi drodzy, piekło, czyściec i te niebiosa istnieją i im wcześniej się uświęcimy, im szybciej wyrzucimy z siebie zło i wyczyścimy swojego ducha, tym szybciej będziemy bezpieczni. Także na moje koncerty, podsumowując, przychodzą osoby jakby z każdej kategorii. Z każdej kategorii. I dlatego tak bardzo się teraz uświęcam i tak bardzo zwróciłem się w stronę Pana Boga jeszcze bardziej, aby po prostu nie mieć na sobie odpowiedzialności za tych ludzi, bo kara może być ogromna. Przede wszystkim rozmawiamy o ich historiach. To jest to jest rozmowa o ich historiach. Zazwyczaj jakby wylewają na mnie swoje opowieści. To mnie bardzo cieszy, jestem z tego bardzo dumny, znaczy dumny, w sensie jestem, czuję się zaszczycony, że ktoś przychodzi do mnie i do tego stopnia mi zaufał, że potrafi jakby obnażyć swoje wnętrze, pokazać swoje wnętrze, pokazać, co go boli, w jakim miejscu jest swojego życia. To są ludzie bardzo często zagubieni, umówmy się, moi drodzy, żyjemy w czasach bardzo złych, bardzo złych moralnie, bo większość tych ludzi ma porozbijane rodziny, ma problemy z jakimiś narkotykami, z alkoholem. To jest już powszechne, to już jest normą się stało. Więc głównie rozmawiamy o tym, w jaki sposób wyjść z tych problemów świadomościowych głównie, bo media w dzisiejszych czasach wylansowały taki wzorzec człowieka, który konsumuje. I przez to te dzieciaki są zagubione. No a że dzięki Panu Jezusowi, dzięki modlitwie wytrwałej, postom, sakramentom, jakimś wyjazdom, byłem na pielgrzymce, tak tylko odejdę na chwilę od tematu, byłem na pielgrzymce w zeszłym roku i postanowiłem, że przez całą pielgrzymkę będę milczał. I oddałem to milczenie w jakiejś pewnej intencji. Takie posty, takie jakieś... Właśnie takie akty strzeliste, które kierujemy do Pana Boga, one działają, one nas uświęcają, wzrastamy w nich. I powinniśmy, ja teraz wszystkim tym młodym ludziom powtarzam ciągle, słuchajcie, przede wszystkim musicie oczyścić się z grzechu, ze zła. Właśnie przede wszystkim musimy ogarnąć się, oczyścić się ze zła, musimy wyrzucić z siebie zło, bo człowiek, to jest przerażające. W pewnym sensie ja teraz się obracam wśród chrześcijan, więc jakby w to mi gra i to jest piękne środowisko, gdzie prawie zawsze spotykam się z aprobatą i po prostu z zrozumieniem jest zawsze jest miło, przyjemnie. Kiedy wkraczają chrześcijanie, wkracza takie światło, jest wszędzie jest jasno, pogodnie, miło. A na tych koncertach zawsze panuje taki nastrój mimo wszystko mroczny, bo muszę powiedzieć, że ja byłem uwalniany przez działań demonicznych przez 2,5 roku. W międzyczasie miałem naprawdę niebywałe historie, ale tak jak powiedziałem, to nie jest temat na krótki wywiad. Niebywałe historie obecności demonów w moim otoczeniu, typu na przykład grałem plener i przyjechała taka sekta, która zajmuje się pod przykrywką grania muzyki, rap. Ogólnie reprezentowania kultury hip-hop, zajmuje się właśnie okultyzmem. Mają w swoich szeregach ludzi, którym dają wisiorki poświęcone w jakiś dziwny sposób. Tak, że to jest no sekta. I po prostu miałem taką sytuację, że jadąc tam, wszystko wokół mówiło mi, abym tam nie jechał. A kiedy przyjechałem, uderzył piorun w drzewo, które stało za wielką sceną, a to drzewo było ogromne i groziło zawaleniem w każdej chwili. W momencie, kiedy wszedłem tam, a byłem świeżo nawrócony, to oni, ta cała sekta normalnie wręcz wypadła z tego pomieszczenia, chowając się gdzieś po kątach, tak jakby poczuli powiew po prostu świętości, bo ja byłem wtedy w tak zwanych ekstazach duchowych. Jako neofita i po prostu czuli obecność Pana Jezusa. No to takich historii mam mnóstwo, więc na takich koncertach jest czasami mrocznie i w tej chwili zmieniłem pseudonim na Tao, żeby nie przyciągać też takich ludzi, którzy bawią się tak bardzo, no bawią się, to jest bardzo łagodne słowo, ale zajmują się okultyzmem, bo to są bardzo skomplikowane zabiegi, nazwijmy je. No są czasami msze satanistyczne nawet. I jako, że ja już się nawróciłem, a Pan Bóg nie wymaga od nas wielkich dzieł, najważniejsza jest dla Niego nasza choćby najmniejsza czystość serca, więc zmieniłem pseudonim i teraz chciałbym, żeby te koncerty to były przede wszystkim poprzez właśnie nasze działania uwielbienie Pana Boga, a przy okazji koncert. No bo w końcu jesteśmy na tej ziemi też po to, aby się jednoczyć, integrować, bawić tym, co mamy w nas. No, taka moja odpowiedź. chrześcijańskich. Znaczy, głównie opieram się na nauce Pana Jezusa. A jest kilku księży, z którymi stale współpracuję i rozmawiam. Jeśli ktoś, który z nich mnie słucha, to pozdrawiam. Między innymi ojciec Pałys z Łodzi. Jest to mój ksiądz prowadzący mnie duchowo, egzorcysta w diecezji naszej, kieleckiej. Bardzo święty człowiek i bardzo mu ufam, ponieważ jeszcze się nie pomylił. Bardzo pokorny. Dlatego mi brakuje właśnie, znaczy uczę się teraz bardzo pokory. To jest coś najtrudniejszego, bo wyobraźcie sobie, kochani, że w 2,5 roku każdy z nas ma jakieś uzależnienia. Ja miałem uzależnienie przez co prawda niedługi czas, aczkolwiek miałem od marihuany. Paliłem papierosy, piłem alkohol na potęgę. Co sobotę i piątek musiałem być na imprezie i pić. Oczywiście do nieprzytomności, bo miałem takie towarzystwo, które lubiło pić. Plus byłem bardzo wulgarny. Oczywiście jako wielki kłamca wtedy i niepokorny człowiek wśród osób, jak powiem, z wyższych lotów potrafiłem zachować w jakiś sposób twarz i udawać, że jestem kulturalnym człowiekiem, ale to było kłamstwo. Więc byłem wulgarny i w ogóle też bluźniłem na kościół, na księży, śmiałem się w ogóle z tego całego systemu. No byłem mocno zniewolonym człowiekiem. Jakbyś mi mógł przypomnieć pytanko, bo trochę się rozpędziłem. Tak, i właśnie dlaczego o tym mówię, bo to, czego mi teraz brakuje, to myślę, że głównie właśnie tej pokory. I dzisiaj właśnie oglądałem też, staram się oglądać filmy na właśnie głównie na YouTube, że poświęcone sprawom Pana Boga, jakieś rekolekcji ojca Szustaka, czy Pawlukiewicza, czy Pałysa. I właśnie ojciec Pałys mówił o czymś takim, że w momencie, kiedy już nam się wydaje, że nie mamy grzechów żadnych, to jesteśmy największymi grzesznikami. To jest bardzo, bardzo frapujący etap życia, ponieważ zastanawiamy się ciągle, czy jakie tu grzechy powinniśmy z siebie jeszcze wyrzucić. Pewnie ich mamy na potęgę, gdzieś tam pochowanych w głębi zakamarkach serca i duszy i chcemy zrobić po prostu czystki. Ale z drugiej strony, no ja na przykład kiedyś dopuściłem się do takiego stanu, że powiedziałem sobie, nie, to już modlitwa jest niepotrzebna. Pan Bóg mnie do tego stopnia zmusił do wyczyszczenia siebie, znaczy jakby zaprosił mnie do wyczyszczenia swojej duszy, że ja o to już się wyczyściłem, nie, to już modlitwa jest niepotrzebna. Także możemy dojść do takiego stopnia pychy. To jest chyba największy grzech w oczach Pana Boga. Więc te osoby pozwalają mi uzyskać równowagę, spokój. W odpowiednim momencie zawsze wejdę w jakiś film, zawsze spotkam jakąś osobę z kręgu duchownych, którzy mnie sprowadzą na ziemię jednym zdaniem, nawet o tym nie wiedząc. Bo tak działa Duch Święty przez nas i chwała Bogu za to, że możemy się uzupełniać. Dlatego powinniśmy jak najbardziej należeć do wspólnot, jednoczyć się, spotykać na rozmowach towarzyskich i poruszać jak najbardziej sprawy Boże, bo bez tego nie damy rady. No nie możemy pójść na pustkowie, nie jesteśmy Panem Jezusem i nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z diabłem w pojedynkę. No nie jesteśmy Bogiem. Uświadommy to sobie, cytując klasyk polskiego rapu, który też siał w głowach ludziom spustoszenie. Bo nikt Bogiem się nie może nazwać. Ten, kto się nazywa Bogiem, ten ma idealny wstęp do nauk okultystycznych. Także polecam wszystkim jednoczyć się i należeć do wspólnot. Bardzo to jest ważne. Przynajmniej codziennie czytać Pismo Święte. Przynajmniej codziennie postarać się zamiast na przykład przeczytać, czy obejrzeć jakieś właśnie rekolekcje załączone na internecie. No. Wielopłaszczyznowego Pana Boga. Pana Boga, tego, który jest łaskawy, tego, który jest miłosierny, tego, który jest miłością w końcu. Doświadczyłem ogromnej miłości i doświadczam wciąż ogromnego pokoju. No nie wiem, no generalnie do, Pan Bóg doprowadził mnie do takich stanów, za co mu bardzo dziękuję, że nie jestem w stanie opisać mojego wewnętrznego poczucia, samopoczucia, ponieważ cokolwiek nie wiem, wymyślę i tak jest błahe w jego oczach, więc po prostu trwam. To jest piękne słowo w ogóle. Słowo trwam jest pięknym słowem, tak jak słowa naszego ojca, który niebawem będzie świętym i mam zaszczyt jechać właśnie na kanonizację Jana Pawła II. Nie lękajcie się. To są dwa najpiękniejsze stwierdzenia w moim życiu obecnie. Trwaj i nie lękaj się. I ufaj Panu Jezusowi. Do takich stanów Pan Bóg doprowadził mojego ducha, że nie mam złości w sobie, nie mam żadnego żalu do ludzi, nie mam ani jednej osoby, której nienawidzę, nie lubię. Nie mam po prostu totalny pokój. Ale też patrzę, żebym nie upadł, skoro stoję. Też staram się wejść po prostu na jakieś takie pory świętości. A Pan Bóg objawił mi się jakby pod wieloma postaciami. Pan Bóg jest bardzo wyrozumiały. Nieraz się wykucałem, płakałem przed Nim, tupałem, biłem rękami o ziemię. Kładłem się na podłodze. Setki, tysiące modlitw. Mszy świętych wzdów. I ta relacja z Panem Bogiem się coraz bardziej pogłębiała. Dał mi się poznawać po prostu skrawek, kawałek po kawałku, aby ci ludzie, którzy mnie obserwowali, którzy podążali za mną, byli, mogli rozwijać się razem ze mną. I tak się nam to udaje, kroczek po kroczku. Także no, jestem bardzo zakochanym człowiekiem. W świecie, w ludziach, a przede wszystkim w Panu Bogu. I właśnie ostatnio moja wytwórnia, którą założyłem, czyli Bozon Records, wypuściłem takie jubileuszowe koszulki, na którym zamieściłem motto i właściwie hierarchię wartości moją, czyli Bóg, ludzie i muzyka. I myślę, że w tych trzech słowach zawiera się wszystko, co w moim życiu jest najważniejsze. Bo ludzie tworzą świat, a skoro tworzą świat, to wszystko, co w tym świecie jest stworzone, należy do ludzi. Tak można bardzo łatwo skompresować wszystkie jakieś myśli w jednym słowie. Także Pana Boga poznałem i wciąż Go poznaję, bo Jego nigdy tak naprawdę chyba nie poznamy do końca.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Co jakiś czas na rynku pojawiają się wspaniałe techniki, które mają zapewniać no, wielokrotnie więcej niż zwykła i ciężka praca. Jedną z takich technik, która ma pozwalać szybko uczyć się języków, bardzo wiele słów zapamiętywać w krótkim czasie, jest metoda SITA. Ona badana przez naukowców niemieckich okazała się rzeczywiście skuteczna. Żołnierze Bundeswehry, którzy byli badani, uczyli się rzeczywiście w krótkim czasie kilku set, czy nawet ponad 1000 słów z obcego języka, więc wydawałoby się, że no to są świetne osiągnięcia. Istnieją, żeby nie było żadnych wątpliwości, istnieją metody zapamiętywania, które są normalne i neutralne. Na przykład jest taka metoda, w której człowiek, który zawsze porusza się jakimiś utartymi ścieżkami, przyporządkowuje do kolejnych miejsc, na przykład na drodze do swojej pracy, przyporządkowuje pewne abstrakcyjne pojęcia i w ten sposób ma szansę o wiele więcej zapamiętać i to zapamiętywanie jest naprawdę efektywne. Ale są również metody, które opierają się na wchodzeniu w odmienne stany świadomości. Jedną z takich metod jest właśnie metoda SITA. Na czym polegają właśnie te już nadnaturalne, czy też nadzmysłowe, czy też odmienne całkowicie od naturalnych metody zapamiętywania? Otóż wiemy na pewno, że w stanie relaksu nasz umysł jest zdolny do... ma wyższe osiągnięcia. I teraz, jakie mamy poziomy funkcjonowania mózgu? Jest stan beta, w którym w tej chwili ja i Państwo się znajdujecie, pod warunkiem oczywiście, że żadnego z Was nie uśpiłem. Stan beta. Stan alfa to jest stan relaksu. Te fale mózgowe przebiegają już inaczej. Ten rytm jest bardziej spowolniony. Kolejnym takim poziomem jest stan delta i oczywiście jest też stan teta, czyli stan głębokiego, bardzo głębokiego snu. I teraz, na czym polegają te metody szybkiego nauczania, czy też zapamiętywania na dużo większej ilości słów, czy też jakichś partii materiału? Otóż ludzie uczą się, jak wchodzić w stan alfa. Przechodzą ze stanu beta, czyli stanu naturalnej aktywności, w stan alfa. I w trakcie tego głębokiego relaksu, który jest już jednak czymś zupełnie innym niż to, czego człowiek doświadcza w dłuższych okresach czasu, w tym stanie no, wykonywana jest jakaś praca intelektualna. Jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż stan alfa, w ten stan wchodzimy co jakiś czas na bardzo krótkie mgnienia, na bardzo krótkie okresy czasu. Są takie, które trwają tam kilkadziesiątych sekundy, ale są też takie, które trwają no, jakieś milionowe części sekundy. I też są pewne gesty, czy też pewne zabiegi na własnym ciele, które pozwalają w taki stan po prostu łatwiej wejść. Problem polega na tym, że stan relaksu nie jest stworzony do nauki. Stan relaksu jest stworzony do odpoczynku. I oczywiście może się zdarzyć tak, ja mam wielokrotnie miałem takie doświadczenie, być może jest ono bardziej powszechne, że kiedy byłem bardzo zmęczony, nie wiem, jadąc autobusem, zasnąłem dosłownie na sekundę i obudziłem się w zupełnie innym nastroju, byłem pobudzony i to, co przed chwilą mnie ograniczało i zwalniało, po prostu znikało. To jest właśnie moment, w który w naturalny sposób
z potrzeby organizmu wchodzimy w stan alfa. Dzieje się coś, o czym chyba jeszcze współczesna nauka nie jest w stanie powiedzieć nic pewnego, ale skutki możemy dokładnie zarejestrować. Oprócz szybkiego zapamiętywania są również metody szybkiego czytania. I te metody obiecują ni mniej, ni więcej, tylko że 600-stronicową książkę można przeczytać w minutę. Po prostu przerzucając kartki i obejmując całe strony, kartki książki, no w sekundę wzrokiem, czy jeszcze krócej, zapamiętujemy w tym stanie, w który zostaliśmy wprowadzeni poprzez pewne techniki. I teraz, w jaki sposób oddzielać metody czysto naturalne od metod transowych, czy też głębokiego relaksu? Otóż te stany głębokiego relaksu albo jeszcze głębsze wprowadzamy się przez różnego rodzaju zabiegi językiem. Jego ustawiamy w pewnym położeniu poprzez swego rodzaju odmienne od naturalnego ułożenie gałek ocznych i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście są osoby, które po jakimś czasie, dosłownie po pół godzinie, znają treść tej przeczytanej książki. Oczywiście pomijam tutaj, że literatury pięknej się tak nie da czytać, ale no, gdyby ktoś chciał się uczyć, wydaje się, że no, to jest świetna metoda i mają polecić każdemu. Dlaczego ja nie polecam tych metod? Otóż stosowanie ich jest jak naprawa zegarka młotkiem. My naprawdę kompletnie nie wiemy, co dzieje się z naszym mózgiem, gdy w nienaturalny sposób, w stanie relaksu, zmuszamy go do pracy intelektualnej. I co dalej? Otóż te badania na żołnierzach Bundeswehry przeprowadzone no wykazały, że w tym pierwszym momencie, zaraz po sesjach metodą SITA, no ta wiedza znikała w bardzo szybkim tempie i po tygodniu czy dwóch już z niej nic nie zostawało. Więc mamy tu dwie niedogodności. Jedna jest właśnie niedogodnością, a druga jest niebezpieczeństwem. Ta wiedza zakumulowana w ten sposób po prostu bardzo szybko znika, tak jak szybko została w nas, w nasz umysł, w nasz system nerwowy wprowadzona, tak samo szybko znika. Mamy do czynienia z metodami transowymi. I dlatego też ja odrzucam wszystkie te metody, które polegają właśnie na tym, że zmuszamy organizm do zachowań nienaturalnych. Jak powiedziałem, w stan alfa wchodzimy przez cały czas, ale na krótkie okresy i nie wykorzystując tego do nauki. I teraz najbardziej zbadaną formą odmiennych stanów świadomości jest hipnoza. Ona powstała bardzo dawno temu. Był taki człowiek, który nazywał się Mesmer. Z jego praktyki z jednej strony wyniknęła, powstała bioenergoterapia, a z drugiej właśnie hipnoza. I hipnoza była bardzo mocno przez naukowców w XIX wieku badana. Problem polega na tym, że z tych badań wyniknęło tyle, że naukowcy doszli do wniosku, że my nic nie wiemy na temat hipnozy. To znaczy, można drugiego człowieka, również siebie, przez autosugestię, autohipnozę, można drugiego człowieka wprowadzić w stan otwarcia, w którym bodźce płynące ze świata wpadają w jego ten neurologiczny, w tę część mózgu, czy też układu nerwowego, która odpowiedzialna jest za zapamiętywanie, ale te
informacje nie przechodzą przez sito racjonalności i przez sito sumienia. Innymi słowy, możemy być w czasie hipnozy indukowani treściami, które odrzucamy jako irracjonalne, bądź których nie uznajemy jako niemoralne. I teraz pamiętajcie Państwo, co powiedziałem przed chwilą o tych metodach szybkiego nauczania i szybkiego zapamiętywania. Otóż i metodach szybkiego czytania. Otóż one są, poruszamy się w trakcie ich stosowania w rzeczywistości naturalnej. Oczywiście wykorzystujemy ją w złych celach, które nie są adekwatne, ale poruszamy się w rzeczywistości natury. Jedna z osób, która zaniepokojona czy też zaciekawiona moimi opiniami na temat hipnozy, rozmawialiśmy i ja przedstawiałem wszystkie swoje zastrzeżenia. Zastrzeżenia to jest praktyk, który prowadzi sesję z ludźmi. On nie do końca chyba mi uwierzył, ale powiedział rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna. Otóż w jednym przypadku, on rok czy dwa z ludźmi pracował, w jednym przypadku okazało się, że hipnoza doprowadziła jego klienta do jakiegoś bardzo dziwnego stanu związanego z lękiem. I potem okazało się, że ta osoba miała na ciele, na boku swoim, trzy rany. Takie jakby ktoś trzema, są takie haczki do pielenia w ogródku. I właśnie takie rany miała ta osoba. I to nie była wyobraźnia, to już nie były jakieś stany alfa, delta, beta, teta. To działo się w rzeczywistości materialnej. I to stało się w wyniku seansu hipnotycznego. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że każdy seans hipnozy musi kończyć się jakimiś duchowymi konsekwencjami. Tak po prostu to wynika z doświadczenia, że tak nie jest. Ale ani osoba, która jest poddawana hipnozie, ani ten, kto hipnotyzuje, nie ma żadnego wpływu na przebieg zabiegu hipnozy. Żadnego wpływu. Te dwie osoby otwierają się na siebie i jeśli w ten proces wda się coś spoza naszego świata, hipnotyzer jest całkowicie wobec tego bezradny. Na czym polega to otwarcie? Ono właśnie polega na tym, że jesteśmy w stanie, w którym nie blokujemy bodźców. Tak? I one w korze szarej się zapisują. Świadomość, sumienie, racjonalizm nie ma na to żadnego wpływu. I ten stan otwarcia, który na przykład szamani osiągają przy pomocy jakiegoś męczącego tańca, jakichś powtarzalnych czynności, powtarzania mantry, powtarzania jakichś ruchów, czy też środków chemicznych, ten stan otwarcia powoduje, że szaman otwarty jest na sferę duchową, demoniczną, no bo poza aniołami bożymi istnieją tylko istoty, które nie mają wobec nas dobrych zamiarów. I tutaj dochodzimy do jeszcze innych propozycji, które są na rynku. Jest doskonalenie umysłu, jest metoda kontroli umysłu według Silwy. Jest bardzo wiele powiązanych z tym, czy też różnych odmian tych metod, które już są czysto tylko i wyłącznie metodami duchowymi. I doskonalenie umysłu. Na pierwszym, w czasie pierwszego dnia takiego kursu guru, ten, który prowadzi te zajęcia, przechodzi po ogniu, pożarze, który jest z rozpalenia bardzo wielkiego ogniska
I on, kładąc rękę na ramieniu takiego adepta, mówiąc mu coś, co ten człowiek powtarza, przeprowadza go przez ten ogień. To jest fizycznie niemożliwe, ponieważ ta osoba nie ma żadnych ran na stopach. To jest fizycznie niemożliwe w naszym naturalnym stanie. Są stany, które na przykład powodują, że wielokrotnie opisywane sytuacje związane z wypadkiem, gdzie mała, drobna kobieta podnosi samochód, pod którym uwięzło jej dziecko. Ja znam relację jednego z ratowników, który powiedział, że w Warszawie na jednej z alei człowiek brał udział w wypadku samochodowym, miał zmiażdżone kości podudzia, a mimo to uciekł i przeskoczył przez wysoki metalowy płot, co jest no, w jego stanie fizycznym jest po prostu niemożliwe. Więc poruszamy się tutaj w sferze, która jest w obrębie możliwości człowieka. Lekarze mówią o wyrzutach adrenaliny, o takim usztywnieniu mięśni, że wtedy kości są po prostu niepotrzebne. Jeśli są połamane, no to człowiek na tych sztywnych mięśniach potrafi oprzeć ciało. Ale jakie są konsekwencje? Konsekwencje są takie, na przykład jak widzimy osoby, które wchodzą w stan szoku. Te osoby po tym krótkim czasie, kiedy one mogą o wiele więcej, natychmiast opatula się takimi płaszczami czy też kocami izolacyjnymi. Dlaczego? Dlatego, że taka osoba jest po prostu zagrożona wychłodzeniem. Ten stan nadnaturalny wymaga tak potężnej energii, zużywa tak potężną energię organizm człowieka, tak potężny wysiłek przechodzi, że no, wchodzi człowiek w bardzo niebezpieczne rejony. A jeszcze bardziej, ale o tym powiem już za jakiś czas, jeszcze bardziej naraża się właśnie takimi metodami jak metoda umysłu czy metoda Silwy, gdzie już bezpośrednio jest otwierany na świat demoniczny. I o tym za jakiś czas.

0: I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie ten czas na Twoją chwałę, Panie. Daj nam wszystko to, co jest potrzebne, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Panie, oddajemy Ci swoją pamięć, swoje serce, swoje umysły. Bądź, Panie, Królem tego wszystkiego przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej. Witaj.
1: Cześć.
0: Powiedz, jak myślisz, dlaczego ksiądz kapłański powiedział, że powinieneś dać świadectwo?
1: Myślę, że dlatego, że zna moje dzieje od czasów początków liceum, wie jaką drogę przechodziłem i no poznał, zdążył mnie trochę poznać.
0: Jaką drogę przeszedłeś od początku liceum?
1: To jest takie dość dziwne. Z jednej strony właściwie cały czas byłem człowiekiem wierzącym, byłem blisko Pana Boga, byłem od wczesnych lat ministrantem, ale z drugiej strony odbywała się w liceum wielka walka o mnie. To znaczy byłem za czasów podstawówki, a nie byłem w gimnazjum, tylko jeszcze w ośmioklasowej podstawówce. Byłem człowiekiem zawsze z boku. Zawsze nie bardzo lubianym przez wszystkich, mających jakąś tam niewielką grupkę, więc jak poszedłem do liceum...
0: Dlaczego nie byłeś lubiany?
1: Trudno mi to powiedzieć. To znaczy na podwórku miałem kumpli, z którymi grałem w nogę, na rowerze sobie jeździłem. Może to kwestia charakteru, kwestia tego, że nie chciałem wejść w to towarzystwo, jakie było w podstawówce.
0: Na ich zasadach.
1: Na ich zasadach. Nie chciałem być taki jak on. Trzymałem się.

0: utonął, gdybym jakoś był bardziej jak oni.
1: Wtedy to widziałeś, że utonąłbyś?
0: Wtedy zauważałem, że były takie momenty, w których po prostu popuszczałem sobie i zaczynałem wchodzić w przeklinanie, jakieś mazanie gdzieś tam flamastrami po ścianach.
1: Dlaczego myślałeś, że to jednak jest nie okej? Okay? Skąd takie przekonanie?
0: Wydaje mi się, że to, co, to jaki przykład widziałem w domu, to, że tak naprawdę, no nie wiem, mnie od zawsze denerwowało na przykład pobazgrane na głupio ściany. To jakieś własne poczucie.

0: A co widziałeś w domu?
1: W domu?
0: Jaka to rodzina była? Inteligencka, robotnicza? Miasto, wieś?
1: Miasto. Rodzice skończyli studia i mama i tata elektronikę na Politechnice. Także wykształcenie wyższe. Natomiast o tyle specyficznie bym powiedział, że w dość późnym wieku wzięli ślub i ja dla mnie, znaczy bardzo często w dzieciństwie była taka sytuacja, że jak szedłem gdzieś z tatą, to pytali o dziadka, że myśleli, że to więc kwestia
0: byłeś
1: jakiegoś
0: sam?
1: Dystansu, nie, mam starszego brata Pawła, rok 3 miesiące i 13 lat, czy 14 14 lat starszego brata przyrodniego. W domu zawsze był spokój. W domu wszystko się odbywało spokojnie, nie było jakichś nigdy awantur, było ciepło, ale też i twarde wychowanie. Nieraz byłem mocno skarcony, byliśmy z bratem mocno karceni. Jeżeli chodzi o to, co mi dali, nie była to rodzina, teraz to się zmienia, ale nie była to rodzina bardzo żywo wierząca w takim sensie, że jakieś nowe ruchy. Msza święta w niedzielę, do pierwszej komunii poszedłem i to był pierwszy krok, który otworzył moją drogę. Zacząłem przychodzić na spotkania kandydatów na ministrantów. I to, co dostałem od rodziców, to to, że jak byłem młody, w trzeciej klasie podstawówki, czwartej klasie, rodzice na dyżury w tygodniu i na dyżury w niedzielę, niezależnie czy to była w niedzielę 6:30, czy to była godzina 7 na przykład w tygodniu, chodzili ze mną. To było takie wsparcie, które wydaje mi się, że było mi bardzo potrzebne, które mi pomogło wytrwać.
0: Dyżury ministranckie, tak?
1: Tak. Przychodziło się służyć na mszy święte, żeby na każdej mszy świętej była jakaś służba liturgiczna.
0: Czyli tak naprawdę służyli z tobą?
1: Tak, tak. Oni byli, oni wspierali mnie. Wierzę, że wspierali mnie też modlitwą. W kręgu ministrantów w pewnym momencie pojawił się najpierw ksiądz opiekun, który bardzo nas wszystkich ministrantów pociągnął, więc mnie też. I pojawił się człowiek, któremu też wiele w tej mojej drodze zawdzięczam. Człowiek zupełnie różny ode mnie. Bardzo spokojny, bardzo zawsze stonowany. Ja zawsze miałem gdzieś jakąś niespokojną krew w sobie, zawsze mnie nosiło. Ale zaprzyjaźniliśmy się. I rozumieliśmy się, to znaczy myśmy sobie coś nawzajem musieli dawać, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć co, ale zaprzyjaźniliśmy się i tak jak pod koniec podstawówki żeśmy się zaczęli jakoś wspierać nawzajem w tej drodze, tak no, on był można powiedzieć moim przewodnikiem.

0: znaczy on mnie utwierdzał. Jak ja miałem bardzo często jakieś emocjonalne chwile zwątpień, chwile, że nie wytrzymuję, jakieś chwile zejścia na boczne tory, to on gdzieś tam był. I całe szczęście, że tak się złożyło, to też wierzę, że to jest opatrzność Pana Boga, że razem wylądowaliśmy w liceum. Bo właśnie to miało duży wpływ na mnie w czasach licealnych.
1: Bo powiedziałeś, że to była jakaś granica między podstawówką a liceum.
0: Tak, tu się zaczynały przełomy. To znaczy ja z tej osoby, która była cicha, która nawet w pewnym momencie w podstawówce dla jakiegoś tam szpanu podbudowania siebie kłamała, że tu ma jakąś dziewczynę, że tu się spotyka po to, żeby zaimponować kolegom, koleżankom. Poszedłem do liceum i tam chciałem naprawdę taki być. Taki jak mówiłem, że jestem, taki jak widziałem, że inni są, być ze wszystkimi, być w centrum uwagi, być jakoś w środku tych ludzi. No i zacząłem powoli odpływać, zaczęły się...
1: Czy to była świadoma decyzja, że tego się nie da pogodzić z takim funkcjonowaniem, jakie było wcześniej? Czy też nie dostrzegałeś tego, że to jest decyzja wykluczająca?
0: Nie do końca dostrzegałem. Był taki czas, kiedy... Znaczy cały czas byłem ministrantem, później lektorem, służyłem, ale jednocześnie zaczęły się pierwsza impreza w liceum. Tata mnie odbierał samochodem. Ja szedłem do samochodu mocno chwiejnym krokiem, bo wypiłem parę piw. Czy tam jedno piwo nawet wystarczyło, żeby... Też, no dla szpanu. Mnie to w tym momencie nie smakowało, nie było dla mnie dobre. I no i tak zdarzały się te imprezy. Potem dostałem szlaban, no to odbiłem sobie z kolei na z pierwszego sylwestra licealnego. To było początki używania alkoholu. To było potem jakiś pierwszy, drugi papieros, który zwłaszcza po tym piwie gdzieś po prostu sam mi wchodził. I... Zaczynało ze mną być kiepsko. Były takie okresy, kiedy nawet służąc nie przyjmowałem Pana Jezusa w Komunii Świętej. Nie byłem w stanie się zebrać do solidnej spowiedzi. I to był czas, kiedy zaczynał się kurs lektorski. Ja w niedzielę, w weekendy byłem inny. Spotykałem się właśnie z moim przyjacielem, spotykałem się z innymi ministrantami, lektorami, byłem, można powiedzieć, w tamten czas byłem święty. A potem przychodziło liceum i to był zupełnie inny świat. I tak się złożyło, że na kursie lektorskim w wakacje właśnie pojawił się wspomniany przez ciebie ksiądz Zbyszek. Dla mnie to była nowość wtedy. Powiedział, że on, taka ofiarność kapłana, że on całą noc będzie siedział, o której godzinie ktoś będzie chciał, może przyjść do spowiedzi. Ja jakoś w środku
1: nocy. To zaproponował wam, tak?
0: Zaproponował nam. I to mi dało do myślenia trochę, że Pan Bóg nad nami czuwa cały czas, niezależnie od tego, jak my się zachowujemy, co my robimy. Wydaje mi się, że ja musiałem gdzieś w środku, w sercu czuć, że to, co robię, nie jest dobre i właściwe, że nie przystępowałem do Komunii Świętej, że szukałem pojednania, że wiedziałem, że to pojednanie jest mi potrzebne, że nie uważałem, że wszystko jest w porządku. To było bardzo trudne, ale... To był ten kurs lektorski. I to była w tym czasie też za namową mojego przyjaciela pielgrzymka na Jasną Górę z akademikami. Po prostu poszliśmy. Ja nie miałem żadnych innych motywacji poza tym, że po prostu on powiedział: idziemy. No i to był pewien duchowy przełom. Potem się jeszcze

0: męczyłem i cała moja droga spierania się w sobie z tym, jaki chcę być, z tym, że chcę być dobry, szczery i uczciwy wobec samego siebie i wobec tego, co Bóg chce mi dać. I tak naprawdę tamten czas pierwszej klasy liceum i wakacji po tej pierwszej klasie był dla mnie przełomem, momentem, w którym ja zacząłem się uczyć, że Bóg naprawdę wie najlepiej, Bóg jest dobry i Bóg realnie żywo działa w moim życiu.
1: Skąd takie myśli?
0: To znaczy teraz na to patrzę, że ja wtedy zacząłem się tego uczyć. Wtedy...
1: Ale jakie fakty, jakie zdarzenia budowały jakąś postawę, prawda? No bo skoro jeszcze tego nie byłeś świadom, ale jakąś postawę twoją, co wpływało na ciebie?
0: Pierwszą rzeczą to była właśnie ta decyzja podjęta w wakacje, która po prostu odejścia od tych wszystkich rzeczy, które budziły we mnie niepokój, że robię coś złego. To była decyzja, że wracam do tej drogi nie picia absolutnie niczego do 18 roku życia. To była decyzja w tym, żeby moja postawa przy ołtarzu była rzeczywiście postawą czystą i to była kwestia świadectwa także i w klasie. I był taki moment w drugiej klasie liceum, kiedy przychodziły rekolekcje adwentowe. Był moment, że w kręgu ludzi, których wiedziałem, że są wierzący, nie kryłem się.

0: ale był taki moment, kiedy cała szkoła i ludzie, którzy nawet byli na bakier ze swoją własną wiarą, którzy wiedziałem, że chodzą na religię tylko z jakiegoś przymusu, bo woleli wybrać mimo wszystko religię, a nie etykę, która była alternatywą. Ja miałem stanąć przed nimi i pokazać się jako lektor. I miałem stanąć przed nimi i przeczytać w czasie mszy Słowo Boże.
1: To jest obciach? Bo ty mówisz o jakim mieście?
0: Warszawa, Warszawa.
1: I to jest obciach w Warszawie?
0: To nie jest obciach, ale dla mnie była wielka trema, bo ci ludzie znali mnie też z tej drugiej strony. To byli ludzie, z którymi ja pierwsze piwo na imprezie wypiłem w liceum. Nie wiedzieli i nagle ja stanę przed nimi i będę zupełnie inny.
1: Czyli posądzenia o faryzeizm się bałeś, tak?
0: Pewnie też trochę, albo tego, że jak już to zrobię, to potem już nie będzie odwrotu, tylko będę musiał twardo trzymać się tej drogi. Gdzieś takie niepokoje we mnie były. Ale Pan Bóg zwalczał to we mnie.
1: Co
0: bardzo
1: to znaczy?
0: Mocno. Postawił wtedy, bliżej poznałem też księdza, który był naszym katechetą, który bardzo dobrze rozumiał te nasze postawy, który rozumiał młodych ludzi, wiedział, jakie rzeczy się dzieją. On był taką bliską, ciepłą osobą. Zaproponował mi, żebym na katechezie, rzeczą, którą może mi pomoże, prowadził zeszyt i notował to, co on mówi. Nie dlatego, że to są rzeczy, których ja mogę nie wiedzieć, nie dlatego, że to są rzeczy, których nie mogę się dowiedzieć skąd inąd, ale że to będzie też świadectwo wobec klasy, które pokaże, że to nie była jakaś tam jedna postawa, tylko że to jest zmiana mnie. W tym momencie znaczy są jeszcze dalsze wydarzenia, tylko nie wiem, jak to dalej dokładnie wpleć. W każdym razie rzeczy też u mnie to się odbywało w ten sposób, że miały miejsce jakieś wydarzenia, ale ja teraz z perspektywy tego, jaki jestem, jak patrzę na Boga, kim jest mój Bóg, widzę, że te wszystkie rzeczy były przygotowane przez Niego, a w tamtym momencie ja po prostu żyłem, można powiedzieć, żyłem chwilą.
1: To wewnętrzna perspektywa, czyli tak.

0: Jakbyś opowiadał ten, który, z którym to się dzieje?
1: Pojawił się taki moment. Jeżeli będą tego słuchały osoby, to myślę, że będą to dobrze wspominały. Służyłem. Ja wtedy miałem jeszcze długie włosy. To taki epizod mojego słuchania cięższej muzyki, ale zawsze też czułem, jakie muzyki słuchać. Znaczy, to nie był jakiś etap fascynacji muzyką nawet satanistyczną. Nie, ja lubiłem po prostu ciężkie granie, ale bardzo szybko Tymoteusza słuchałem, Malejonka.

0: Lubiłem ciężką muzykę, długie włosy, glane. To zafascynowało.
1: Marienek nie gra ciężko.
0: No, z Hołkiem grał całkiem. Wtedy to były czasy, kiedy jeszcze Hołk grał. Pozdrawiam Darka Malejonka i wszystkich innych moich ulubionych muzyków. Glany, długie włosy, fajnie służyłem przy ołtarzu, pozwalał mi ksiądz nawet w tych długich włosach służyć. Dwie małolaty takie. Zafascynowały się tym widokiem. Słońce padało, ten piękny lok. I chichrały, gdzieś tam jakieś większe uroczystości. Ja przychodziłem gdzieś w Albie i one chichrały. Ja zacząłem to w tym momencie zauważać. Ponieważ brat jednej z nich był ministrantem, młodszym ode mnie, jakoś w każdym razie doszło do tego, że ja je poznałem. No dla mnie to oczywiście był kosmos. Ja miałem 18 lat, trzecia klasa liceum, ona miała 14-13, no, czy jakoś w tych granicach. No można sobie wyobrazić, no co takie jakieś małolaty.
1: W takim wieku to jest przepaść.
0: To jest ogromna przepaść. One oczywiście były w taki sposób, jak na ten wiek, szaleńczo zakochane we mnie, czy zadłużone. Ale z drugiej strony w taki sposób, jak to powiedzmy starszy brat czy ktoś, gdzieś tam żeśmy się spotykali, a to czasem jakoś porozmawiać, bo bardzo niedaleko mieszkaliśmy. Jakaś w każdym razie się znajomość tam pojawiała. Trochę imponowałem, czy jakoś uczyłem, pokazywałem jakieś granie na gitarze. Co się dalej okazało? Ojciec jednej z nich założył w naszej parafii wspólnotę. Wspólnotę, gdzie dzieciaki mogły chwalić Pana Boga tańcem, układy choreograficzne. Nie znalazł innego miejsca dobrego dla swoich dzieci, takiego dobrego wychowania, więc założył tą wspólnotę u nas w parafii. Czegoś takiego wcześniej nie było. Jakiś czas później okazało się po mojej maturze, że jest potrzeba, żeby potrzebują do chłopaków w tamtej wspólnocie, a to byli chłopaki w wieku 10-11 lat, potrzebują animatora. Była propozycja, żebym ja pojechał jako animator z nimi na obóz. Zaproponowała to właśnie jedna z tych dziewczyn, która no po prostu mnie poznała, więc no stwierdziłem, no może to jest jakaś droga, może to jest dla mnie dobre. Pojechałem na pierwszy obóz. Tam zacząłem doświadczać wiary w taki sposób, w jaki wcześniej jaki wcześniej znałem, ale za którym, można powiedzieć, nie przepadałem.

0: no, zupełnie innej duchowości dotknąłem.
1: Czym ona się różniła od tej, do której byłeś przyzwyczajony?
0: To była duchowość dużo bardziej spontaniczna, modlitwy spontaniczne. Znałem to wcześniej, modliłem się też w ten sposób, ale tam było to tym przepełnione. Oprócz tego należy wspomnieć, to była wspólnota, która tańczyła. Ja byłem osobą, która po prostu nie tańczyła. Teraz się to troszkę zmienia, ale może na to będzie, żeby to powiedzieć, będzie przez chwilkę później. Ale kompletnie nie tańczyła. Więc pojawienie się tam, no dla mnie było... Z jednej strony czułem, że mam tam co zrobić. Tymi chłopakami mam się jak zająć i sprawia mi to wiele radości, więc takie potwierdzenia ludzkie tego, że to jest jakieś moje miejsce, a z drugiej strony cały klimat uwielbienia tańcem, który był mi kompletnie obcy i odległy. Zająłem się tam akustyką, to znaczy no byłem człowiekiem, który do tych utworów puszczał im muzykę, ustawiał mikrofony i dbał o to wszystko od strony technicznej. Więc jakoś tam zostałem zaczepiony. No ale obóz był tak intensywny dla mnie, że po tym obozie no nie pociągnąłem tego dalej. Nie wszedłem w spotkania w ciągu roku, bo może ta pierwsza dawka tego mnie jakoś odsunęła. Tak się to toczyło przez cały następny rok. To był pierwszy rok moich studiów, który jakoś tam minął z różnymi trudnościami naukowymi. Ale duchowo już mniej więcej byłem na pewnym poziomie i modlitwy, i że już w pewnym kierunku szedłem. Myślałem, że o tej wspólnocie no jakoś już zapomnę. No ale nie.
1: Jak się nazywa to wspólnota?
0: Królewskie Dzieci. W maju mniej więcej, kiedy już właściwie wakacje w sporej części miałem zaplanowane, telefon. Od odpowiedzialnego tej właśnie wspólnoty, że mają taką potrzebę też i w tym roku, żeby, no, że brakuje im animatora. Czy ja jednak byłbym gotów w tym roku pojechać? We mnie się oczywiście zrodził bunt przeciwko ich działaniu. No bo jak to oni, ja tu już mam wakacje prawie zaplanowane, oni mi tu wyjeżdżają z czymś takim. No ale pojechałem. I to był dużo większy przełom w moim życiu. W tym momencie chyba należy wspomnieć, że nie zauważyłem sam, jak przez ten czas zaprzyjaźniłem się z jedną z tych dwóch dziewczynek.

Ona oczywiście czas minął, tam chyba już ze 3 lata, ona miała prawie 16, no ale ja prawie 20, nie, już skończyłem nawet 20. Ale się zaprzyjaźniłem, jeździliśmy rano metrem, ona do szkoły, ja na swój wydział, rozmawialiśmy dużo. I na tym obozie po pierwsze musiałem podjąć decyzję, podejmując, że drugi raz jadę na ten obóz, musiałem podjąć już uczciwą decyzję, że się w coś włączam na całego. Poza tym ten obóz był takim fajnym czasem, że oprócz służby dzieciakom, młodzieży, tak program dnia był ułożony, że na przykład ciszę poobiednie. Tak od... Zacząłem spędzać chodząc na spacery z Basią, czy rozmawiając na huśtawce, będąc wolny od tego, od tej perspektywy, że traktuję ją jako jak chłopak traktuje dziewczynę, tylko jako, mimo wszystko, jakąś tam młodszą siostrę, w bardzo głęboką relację przyjaźni weszliśmy. Zaprzyjaźniony ksiądz i mój, i ten, który właśnie tam był z nami, w pewnym momencie zacząłem z nim rozmawiać, że no bardzo fajnie tak się zaprzyjaźniam, ale ja nie widzę możliwości, no jak to, jak ja miałbym się z nią zacząć spotykać. On siadł na łóżku, popatrzył na mnie, no słuchaj, dlaczego nie? I to było wyjątkowe, dlatego że ja w tym momencie, to otworzyło mi oczy, że ja rzeczywiście jestem w tej dziewczynie zakochany, ale jednocześnie miałem poczucie, że jest to coś tak wyjątkowego, co mnie jeszcze w ilości moich miłostek i wcześniejszych jakichś zauroczeń nie spotkało. Bardzo powoli, bardzo ostrożnie i delikatnie zaczęliśmy się po tym obozie spotykać. To oczywiście budziło się z wielkimi obawami mojej mamy, czy ja tej dziewczynie nie zrobię krzywdy, nadziejami i jej pytaniami, czy ja na pewno wiem, co robię. I tym bardziej odpowiedzialnego właśnie wspólnoty Królewskiej Dzieci i jednocześnie ojca Basi, że ja robię coś zupełnie nieświadomie, a jej robię nadzieję. Cała droga, myślę, że o tym mógłbym bardzo długo opowiadać. W każdym razie to był ważny dla mnie moment. Zobaczyłem w tym, że Pan Bóg w całej perspektywie poprzednich wydarzeń, tego, że gdzieś się takie osoby pojawiły, wszystkie wydarzenia, łącznie z tym, gdzie poszedłem na studia, że to umożliwiło nasze zaprzyjaźnienie się w czasie tych porannego jeżdżenia metrem, że to wszystko jest plan Pana Boga. Że to jest rzecz, którą Bóg mi daje, na którą ja się muszę po prostu otworzyć. Tak jest do dnia dzisiejszego.

0: Ile ona ma lat?
1: W tym momencie będzie kończyła w październiku lat 20. Ja skończyłem 24.
0: Co ojciec teraz na to? Ojciec Basi?
1: Szykujemy się, że będzie moim teściem, a ja będę jego zięciem.
0: Ale co on na to?
1: Co on na to? Na pewno widząc, że jestem człowiekiem szukającym Pana Boga, kochającym, jest zadowolony. Jest zadowolony, że to jest taka droga.
0: W którym momencie zmienił zdanie?
1: To się zmieniało, to przychodziło falami. Ponieważ działaliśmy razem we wspólnocie, ja byłem animatorem, więc miałem z nim też osobistą relację. Czułem to, że to chodziło falami. Były momenty, w których był bardziej spokojny, był otwarty, rozmawiał ze mną. Po niecałym roku gdzieś w rozmowie pojawił się taki tekst, że kto wie, czy nie będziemy kiedyś rodziną. Ale pojawiały się też takie momenty, kiedy z tak zwanych niewiadomych przyczyn pojawiały się jakieś spięcia. I to były te chwile, kiedy czułem, że coś w moim zachowaniu nie jest akceptowane, nie jest popierane przez niego. Ale to jest kolejny moment, kiedy takie sytuacje się pojawiają, kiedy widzę, jak Pan Bóg to wszystko, tą naszą relację prowadził. Nie wyobrażam sobie, żeby to mogło się udać, gdybym nie był człowiekiem w tej wspólnocie, gdybym nie poznał tego, to się po prostu nie mogło udać. Każdego innego, 4 lata starszego chłopaka, on by po prostu przepędził. A układając wszystko w ten sposób, pozwolił, żeby każda osoba wokół tego, wokół jakiejś drogi mogła to przejść. Mogła się na to nastawić, mogła to przeżyć po Bożemu.
0: Ale czy w ogóle taka sytuacja jest do przejścia? Myślę o czystości. To jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne.
1: Tak, czystość jest rzeczą strasznie ważną i gdy patrzę na to, co się dzieje, że dzieciakom, właściwie małym dzieciakom, wbija się w głowę nieświadomie, że właściwie to pohamowanie sfery seksualnej
0: jest nienaturalne.
1: Jest nienaturalne, ale wręcz bardzo wiele dzieciaków, młodzieży, i z tym się też stykam, po prostu nie to, że twierdzi, ona po prostu nie widzi innej możliwości. To jest nie do pohamowania i tak po prostu jest.

0: Ale to są 40 lat pracy nad tym. To nie było tak.
1: Tak.
0: 40 lat nad tym pracowano, żeby to w ten sposób przedstawić.
1: Tutaj jest chyba moment na to, żeby wrócić parę lat i wrócić do księdza Zbyszka, który w czasie wspomnianych rekolekcji lektorskich po pierwszej klasie liceum, wtedy dla mnie zupełnie nie aż tak ważne, znaczy nie zdawałem sobie sprawy też z wagi. Mówił do lektorów, do kandydatów na lektorów nauczanie właśnie o sprawach najpierw fizjologii, a potem seksualności, cielesności i przeżywania tego wszystkiego. W bardzo konkretny sposób. Gdy zaczął ten problem powoli do mnie docierać, kiedy się spotykałem z Basią, też dopiero w tym momencie dostrzegłem, że Pan Bóg już wtedy mnie zaczął do tego szykować. Bardzo konkretnie do mnie przemówił przez słowa tego księdza, przez to, że ja zacząłem potem tego też w ten sposób szukać, na to patrzeć, że miałem świadomość, że to jest problem. Miałem świadomość, że to będzie trudne do przejścia taka droga, ale jednocześnie miałem świadomość, że to się daje zrobić, że ta sfera jest do opanowania i że tylko wtedy jest możliwe szczęście i piękno. W przypadku Basi ta świadomość musiała do niej dotrzeć, ale z pewną satysfakcją chciałbym powiedzieć, że nigdy nie zwątpiliśmy w to, że Pan Bóg chce dobrze dla wszystkich młodych ludzi i że tak naprawdę najlepszą drogą, jaką można iść, jest droga czystości. To jest coś, co dodaje całej sferze, która się znajduje pomiędzy kobietą a mężczyzną, dodaje takiej siły, takiego powera, takiego piękna, jakiej nie jest w stanie dać nic innego. I to przekonanie nosimy w sobie. I z tym przekonaniem tylko i wyłącznie możemy trwać i przechodzić tą trudną drogę. Tak jak mówiłeś, pytałeś, czy to jest w ogóle do przejścia. Na razie przechodzimy. Przechodzimy oczywiście z wybojami, przechodzimy z wielkimi trudnościami, ale też z wielką opatrznością Pana Boga, który nad tym wszystkim czuwa.
0: Co w twojej drodze, bo powiedziałeś o takim ostatnim przełomowym momencie, tak zrozumiałem, tak? Czyli wzięcie odpowiedzialności za relację, prawda?
1: Mhm.
0: Która, jak mówisz, może określić twoje życie całkowicie, prawda? Że będziesz, że wybierzesz powołanie małżeńskie z tą akurat osobą.
1: Jak? No tak naprawdę już wybrałem, ponieważ jesteśmy zaręczeni i przygotowujemy się do sakramentu małżeństwa.

0: jak dzisiaj pielęgnujesz relacje z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: To także się zmienia. Miałem w swojej historii, że tak powiem, momenty, w których bardzo trzymałem się poprzez modlitwę Kościoła, jaką jest brewiarz, i odmawianie brewiarza rano i wieczorem. I Bóg mówił mi różne rzeczy w psalmach, w pieśniach, które tam się znajdują. I właściwie wtedy na jakieś moje pytania, wątpliwości, na odpowiedzi na to, jak mam kroczyć tą drogą, znajdowałem tam. Przychodzi taki czas, że zapalając świecę, po prostu klękam przy łóżku wieczorem i po chwili milczenia mówię o wszystkim, co mnie spotkało, patrząc na to, na te momenty, w których upadłem, patrząc na te momenty, w których coś dobrego od Boga dostałem, i po prostu mówię. I w ten sposób. Myślę, że to też jest działanie Ducha Świętego, który mnie prowadzi w tej modlitwie, i On, który zna nas, zna nasze serca, wie, w którym momencie co jest mi bliższe, jaka modlitwa mnie jest potrzebna, bo tak naprawdę modlitwa jest przecież potrzebna człowiekowi.
0: Oprócz małżeństwa, jakie jest twoje powołanie? Co masz w życiu robić?
1: Rozpoznaję to. Natomiast jestem na pewno powołany do jakiejś opieki nad dziećmi, teraz może bardziej młodzieżą. Cały czas we wspólnocie jestem animatorem i czuję taką potrzebę prowadzenia tych młodych ludzi i to chyba tych, którzy tak jak ja byli w jakiś sposób cały czas blisko, a potrzebują konkretnego pokazania działania Pana Boga, odkrycia Jego żywej obecności w naszym życiu, uczenia ich tego, pokazywania im tego przez to, co sam przechodziłem i przechodzę nadal. To z tą drogą jakoś bardzo się połączyłem i uważam, że tak łatwo z tego nie zrezygnuję, nie będę mógł zrezygnować, bo to by było zrezygnowanie właśnie z jakiegoś swojego powołania.

0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Najbardziej. Za wszystko. Za całe życie. Za to, że mam fantastyczną rodzinę. Szczerych i naprawdę bardzo otwarcie szukających Boga rodziców. Za to, jak mnie poprowadził w życiu. Że cały czas nade mną czuwał, ale dawał mi to wszystko odkrywać. Dawał mi robić błędy, dawał mi robić, stawiać samemu stopy na tej ziemi i szedł obok i mnie podtrzymywał, kiedy upadałem.
0: Najtrudniejszy moment na tej drodze z Bogiem.
1: Wydaje mi się, że był moment, to moment odejścia mojego dziadzia do domu, ojca. Był to moment, w którym też musiałem bardzo zmienić swoje spojrzenie na to. Ja się w tamtym czasie byłem bardzo zżyty i zwłaszcza w tamtym okresie jeszcze pogłębiałem, byłem na etapie pogłębiania tej relacji. I nagle w sposób dość nieoczekiwany dla mnie, w dość krótkim czasie, w przeciągu miesiąca zaczęła się choroba i odejście jego do Boga. Ja się wtedy bardzo gorąco modliłem, nie widziałem innej możliwości, się modliłem, żeby on wrócił do pełni sił i do zdrowia. Bo właśnie zacząłem widzieć w nim osobę, która bardzo wiele o życiu może mi powiedzieć.
0: Był bunt?
1: Na pewno był wielki żal w sercu, że moje modlitwy o to, żeby on wrócił do zdrowia, nie były wysłuchane. Znaczy nie były spełnione tak, jak ja bym tego oczekiwał, bo teraz wiem, że one na pewno były wysłuchane. Ja byłem wtedy po maturze, ale czyli wydawałoby się dorosły chłopczyk. Ale było to dla mnie bardzo ciężkie, żeby przestawić ten sposób patrzenia na to.

0: Jakiego Boga poznałeś w ciągu 24 lat swojego życia? Kim on jest? Co to za osoba?
1: Jest to osoba, która jest wszędzie tam, gdzie ja jestem. Jest we wszystkim tym, co robię. Jest zawsze tuż obok mnie. Jest osobą, która zna najlepiej moje serce. I jest kimś, kto tak dalece mnie szanuje i ceni, że nie wtrąca się, jeżeli ja zaczynam robić po swojemu. Jeżeli ja zaczynam o nim zapominać, to on nie narzuca mi nic. On czeka, aż doprowadzi mnie do momentu, w którym ja sam zrozumiem, że tylko on jest moim szczęściem. Że tylko on mnie może poprowadzić przez to wszystko, co robię. Jest Bogiem bliskim.
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Słuchaczom.
1: Chciałbym dwie intencje. Po pierwsze, bardzo osobiście, o własną drogę dalszą, zwłaszcza teraz czas przygotowywania się do sakramentu małżeństwa, żeby to był czas, gdzie relacja z Panem Bogiem będzie najważniejsza i budowanie jedności między mną a narzeczoną, a nie cała zewnętrzność tego związana z przygotowaniem do wesela, do tych rzeczy ziemskich. Żebyśmy potrafili zaufać, że Pan Bóg da chleba naszego powszedniego. Tyle, ile trzeba i tak, jak to będzie dla nas najlepsze. Druga, taka bardziej ogólna, ze wszystkich młodych ludzi, którzy kroczą po drodze, uczą się miłości do drugiej osoby, ze wszystkich chłopaków, żeby uwierzyli w to, że to oni są panami siebie, i za wszystkie dziewczyny, żeby uwierzyły, że one są, każda z nich jest najpiękniejszą córką Boga, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i że to jest wszystko możliwe, żeby przejść w pięknie, w miłości.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Andrzej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Bogiem.

0: Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. To był jakiś taki mój plan. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. Dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie? Nie kościołem statystyki. Oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest przyjęty. W ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu. I jeszcze mógłbym kilka dodać. Kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało. Nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie?
1: Szczęść Boże, witajcie w audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Rafał Ochojski, kapłan Kościoła Katolickiego, misjonarz Świętej Rodziny, duszpasterz młodzieży, no i misjonarz właśnie, misjonarz pracujący od kilku lat, jeśli dobrze policzyłam, od 2019 roku w Norwegii. Proszę mnie poprawić i proszę do tego opisu dodać kolejną charakterystykę, żebyśmy wiedzieli, z kim będziemy dzisiaj rozmawiać i kogo będziemy słuchać.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Tak, zgadza się wszystko. Ja bym może tylko kilka przymiotników, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu i jeszcze mógłbym kilka dodać. Tak, zgadza się. Jedyna różnica jest taka, że w 2020 roku do Norwegii udało mi się dotrzeć po kilku wcześniejszych latach dobijania się do bram prowincjała i prowincjalatu z wyrazem o mojej gotowości podjęcia pracy misyjnej w Norwegii, ale tak wcześniej jako wikary na jednej z naszych parafii prowadzonej przez misjonarzy Świętej Rodziny, potem duszpasterz młodzieży przez 8 lat, no i teraz tutaj w Norwegii.
1: Proszę księdza, zanim zapytam o Norwegię, muszę zapytać o zgromadzenie, o misjonarzy Świętej Rodziny, bo ja powiem szczerze, że po raz pierwszy spotkałam się i z tą nazwą, i z waszym charyzmatem, trochę poczytałam, skąd w księdza życiu wzięli się misjonarze Świętej Rodziny.
0: No, to się jakby łączy, że jesteśmy często nieznani z całym charyzmatem Świętej Rodziny, bo też żyła w ukryciu, więc trochę jakby siłą rzeczy odciska to się jakimś takim piętnem, ale tak bardziej na poważnie. Skąd się wzięli misjonarze Świętej Rodziny w moim życiu? No pewnie, bo Pan Bóg jakoś tak pokierował, bo w mojej rodzinnej parafii, ja pochodzę ze Śląska, właściwie od zawsze, odkąd ja pamiętam, misjonarze Świętej Rodziny byli zapraszani do głoszenia rekolekcji misji. Więc oni byli, tylko że ja nie miałem świadomości, że to są misjonarze Świętej Rodziny. Ja w ogóle nie byłem nigdy ministrantem, nie rozróżniałem pomiędzy księdzem diecezjalnym, a księdzem zakonnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero właściwie krótko przed maturą, kiedy rzeczywiście jakoś tak Pan Bóg mocniej dotknął i zacząłem się zastanawiać nad tym, że może, a może być misjonarzem, no to wtedy jakby pojawili się misjonarze znowu na horyzoncie, pojawili się też misjonarze z Saletyni, z którymi jesteśmy właściwie, moglibyśmy powiedzieć, duchowo spokrewnieni, bo nasz założyciel, sługa Boży ksiądz Jan Berthier, był Saletynem. Do końca pozostał Saletynem, pomimo że założył nasze zgromadzenie. No i właśnie wtedy, jakoś chyba już od samego początku wpisani w historię mojego życia, a w pewnym momencie jakoś tak mocniej zaakcentowali swoją obecność do tego stopnia, że jestem dzisiaj jednym z nich.
1: Trudno było przyjąć to powołanie od Pana Boga?
0: Nie było łatwo, tak bym powiedział. Czy było trudno? Aż tak trudno też nie, ale łatwo też nie było. To trochę takiego pomiędzy. Tak jak powiedziałem, ja nie byłem nigdy ministrantem. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. I to był jakiś taki mój plan. Czyli jak sobie już później analizowałem z perspektywy czasu, to ten temat misji jakby był już dużo wcześniej obecny, jakby taki w moich planach na życie, tylko miały nieco inną formę. Chociaż ta dzisiejsza misja też jest misją pokojową, jakby nie patrzeć. To był czas takich zmagań, takich jeden dzień na tak, drugi dzień na nie. Jakaś taka analiza, jakieś takie zestawianie plusów, minusów. Modlitwy oczywiście też w tym wszystkim. I pamiętam, że kiedyś doszedłem do takiego wniosku, że może warto by jednak spróbować, bo jeżeli to nie będzie to, no to zrezygnuję. Najwyżej będę rok do tyłu, ale nie będę sobie kiedyś wyrzucał, że jednak nie spróbowałem. Nie? I uznałem, że to jest to takie bardzo uczciwe rozwiązanie w tej sytuacji. No, okej. To się jeszcze też związało jakby z jednym cudem, bo to było wszystko przed maturą. I sobie powiedziałem, pamiętam wtedy, dobra, pójdę, ale no muszę zdać maturę, bo ja wiedziałem, że to graniczy z cudem w moim przypadku, tak sobie myślałem. Więc jeżeli zdam maturę, to musi być Boża ingerencja i to musi być czytelny znak. Myśląc, że tej matury jednak nie zdam, nie robiłem wszystkiego, żeby jej nie zdać. Co więcej, robiłem właściwie wszystko, żeby ją zdać na tyle, na ile byłem w stanie. No i rzeczywiście i zdałem i to wcale jakoś tam nie tragicznie, co tym bardziej było znakiem, że łaska Boża dolała swojego. No i wtedy trzeba było jakby się opowiedzieć, nie? Trzeba, powiedziało się A, trzeba było powiedzieć B. No i to był ten moment. Jeszcze jedna rzecz trudna, chyba najtrudniejsza, trudniejsza od decyzji, to było powiedzenie o tym rodzicom. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. W mojej rodzinnej parafii ostatnie powołanie było chyba około 30 lat temu, więc nawet nikomu przez myśl nie przeszło, że jakiekolwiek powołanie może być z naszej parafii. Ja wiedziałem, że to dla nich będzie trudne. Jedynie co tam widzieli, że ja zacząłem częściej chodzić do kościoła. W tygodniu gdzieś, bo Pan Bóg mnie bardzo pociągał i to było dla mnie takie naturalne. Takie być po prostu w tygodniu kościele. Dużo się wtedy w tym czasie działo, bo wyszedłem jakby z ram statystyki, z ram tradycji, w ramy relacji, nie? Dlatego po prostu moi rodzice też nie potrafili zrozumieć. Pamiętam, mama kiedyś powiedziała, a nie przesadzasz z tym kościołem tak często chodzić? No bo to burzyło schemat, nie? Wypracowany schemat tradycyjnej śląskiej parafii, rodziny, niedziela, to trzeba iść do kościoła i tak dalej, nie? I to jakby funkcjonowało często, do teraz funkcjonuje pewnie we wielu sytuacjach. No i tu nagle schemat się posypał. I to był jedyny taki znak zapytania, które gdzieś tam moi rodzice, gdzieś tam mógł burzyć ich trochę właśnie ten ich schemat. Ja wiedziałem, że to będzie dla mnie trudne powiedzieć im o tym. No i pamiętam moment, to już było długo po maturze, po wynikach. Moja mama mówi, już najwyższy czas zdecydować się na studia. A ja mówię, mamo, wiem, co robię, spokojnie. Ja to mam pod kontrolą, nie? Bo no, czekałem na moment, żeby im powiedzieć. I pamiętam, to była taka sytuacja, że to było Boże Ciało. No, pamiętam te wszystkie emocjonalne, mocno emocjonalnie przeżyte momenty jesteśmy w stanie sobie łatwo odtworzyć. Te nasze emocje magazynują nasze wspomnienia. I pamiętam, wziąłem sobie ulotkę misjonarzy świętej rodziny. Moja siostra już wiedziała dzień wcześniej, już sobie grunt przygotowywałem, żeby nie położyć wszystkich razem, całej rodziny. Żeby to jakoś tak rozłożyć na raty. No moja siostra już wiedziała. No i pamiętam, wziąłem tę ulotkę, schowałem ją sobie z tyłu za spodnie, za bluzę. No i tak siedzimy po południu, pijemy kawę, jemy ciasto i ja w pewnym momencie wziąłem głęboki oddech i mówię, mamo, tato, powiem wam, gdzie idę na studia. Jeszcze powiedziałem na studia, nie powiedziałem do seminarium, bo chciałem jakby stopniować emocje też w tej sytuacji. No i położyłem tę ulotkę na stole, bez słowa w ogóle, nie powiedziałem nic o tym. Położyłem ulotkę, żeby sobie sami przeczytali. Moja siostra już znała tę ulotkę, przeskoczyła do tej ulotki, otworzyła, mówi, a tu będzie przez pierwszy rok. I w ogóle nastąpiła taka cisza, zero komentarza. Mama poszła do kuchni i zaczęła płakać. Tata, i płakała chyba jeszcze 2 tygodnie. Tata położył się na tapczan i zasnął. Także dobrze, że tata spał krócej niż mama płakała. W każdym razie to było, no taka była reakcja, nie? I potem było pytania, co mi się stało, czy na pewno ktoś mnie namówił, bo w ogóle potem się dowiedzieli, że jeszcze mój kolega z podstawówki, że idziemy razem po prostu, nie? No i oczywiście wróg numer jeden. O, bo on cię pewnie namówił, nie? Bo sobie wymyślił jakieś w ogóle dziwne rzeczy, bo no, ja też na przestrzeni 5 lat technikum jakby co rok to byłem kimś innym, że tak powiem. Różnego rodzaju środowiska, subkultury.
1: Eksperymenty.
0: Dokładnie tak. I moja mama sobie myślała, o, tego jeszcze nie przerabiał, nie? To teraz wlazł w topę, chciał, że akurat po maturze, nie? Że to jest dość wiążące. Ale nie mówili nie. Chociaż miałem wrażenie, że czekali, kiedy mi się odwiedzi, nie? Kiedy powiem, dobra, wracam do domu, już mi przeszło, nie? Kolejny etap, zaczynamy kolejny etap poszukiwania samego siebie. No ale znalazłem, znaczy chyba, na pewno, bo by nie było tej rozmowy tutaj dzisiaj.
1: Jak długo trwała formacja?
0: U nas u misjonarzy Świętej Rodziny na początku jest postulat bardzo krótki, bo on jest dwutygodniowy, a potem zaczyna się nowicjat, roczny nowicjat, a następnie sześcioletnie studia teologiczne w naszym seminarium w Kazimierzu Biskupim. Mamy pobernardyński XVI-wieczny klasztor i tam jest nasze seminarium. Tam jest też ośrodek rekolekcyjny dla rodzin.
1: A jak z powołaniami?
0: No teraz, no właśnie, choćby to, że seminarium dalej funkcjonuje w budynku klasztoru seminaryjnym, no to jakoś Bogu dzięki funkcjonujemy. No oczywiście jasne, że nie jest tak jak kiedy ja byłem, to nas było w nowicjacie, a to nie było wcale dawno, kiedy ja byłem w nowicjacie, to nas było 24 w nowicjacie. Teraz, jeżeli jest 4, 5, to jest w ogóle wow. Powiem szczerze, teraz trwa czas naboru. Nowicjat teraz będzie kończyć, z tego co pamiętam, 3 nowicjuszy, więc to jest całkiem nieźle. No i w seminarium teraz święconych był jeden ksiądz, ale święconych było 3 diakonów, jeżeli się nie mylę. Tak, także to będzie duży zastrzyk też w przyszłym roku. Więc tam tych kilkunastu zawsze w seminarium jest. To jest stosunkowo do

0: naszych parafii tutaj norweskich, zwłaszcza na północy. Południe wygląda jednak zupełnie inaczej, północ jest zupełnie odrębna, zwłaszcza na... Teraz ja jestem w Tromsø, to jeszcze za chwilę może będzie okazja trochę opowiedzieć. W każdym razie jak byłem na parafiach, wcześniej Narvik, wcześniej Hammerfest, a przed Hammerfestem Narvik, no to rzeczywiście, to w Narviku było tak, że często w tygodniu nie było nikogo na mszy. Msza oczywiście zawsze była, codziennie, ale zdarzało się tak, że nikt nie przychodził na mszę. Dopiero później, chyba po roku, Pan Bóg zadziałał, że tam rzeczywiście podotykał bardzo mocno i ludzkie serca, że poprzychodzili z taki, takie dobre powroty, takie w pełni świadome, nie? Takie, tak jak mówiłem właśnie, nie takie statystyczne, ale takie relacyjne bardzo, bardzo mocne po trudnych doświadczeniach i to rzeczywiście Pan Bóg gdzieś pomału zapełniał ławki kościoła. Ale tak, u nas w tygodniu, zresztą w Polsce już też niewiele to wygląda inaczej. W tygodniu, tutaj w Tromsø, bo tu jest katedra, więc w tygodniu no, zdarza się 10, 12, 15 osób na mszy wieczornej, ale tutaj u nas jeszcze, u nas w ogóle w ciągu dnia są trzy msze. Więc to jest ta różnica, bo o 8 jest u sióstr Elżbietanek, o 9 u sióstr Karmelitanek i o 19 u nas w katedrze. Natomiast tak, dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie kościołem statystyki. Ja wiem, kogo mam, my się znamy po imieniu właściwie, nie? I to jest taki element bardzo, dla mnie bardzo ważny, bardzo budujący wspólnotę i bardzo wymazujący anonimowość, stawiający właśnie na taką... I to dla mnie zawsze było takie ważne. Za każdym razem, kiedy pojawiał się ktoś nowy, to był zawsze serdecznie jakoś mile witany, a zwłaszcza jeżeli była to konwersja z kościoła luterańskiego do kościoła katolickiego, no to rzeczywiście to taka uroczystość całej parafii, wielka radość taka autentyczna.
1: Bardzo mnie ciekawi właśnie ten wątek, bo wyznaniem, które dominuje w Norwegii jest luteranizm i ja chciałam księdza zapytać, jak to było na przestrzeni wieków z kościołem katolickim? Czy on w którymś momencie był dominujący? Proszę wybaczyć, jeżeli nie znam tych faktów, ale nigdy się nie zagłębiałam w historię Norwegii. No i to, co ksiądz teraz opowiada o tych powrotach z kościoła luterańskiego, my słyszymy też o innych krajach, w których na przykład wierni kościoła anglikańskiego również odkrywają tę pełnię w kościele katolickim i to jest dla mnie wielka tajemnica i to jest taka piękna historia, którą warto opowiedzieć.
0: No wiadomo, czas reformacji był takim czasem przełomów i zmian, który gdzieś tam później rozlewał się na poszczególne kraje Europy i na kraje skandynawskie do tego stopnia, że Norwegia jeszcze kilka lat temu miała w konstytucję, w prawo państwowe wpisane luteranizm jako taką oficjalną religię państwową. Kilka lat temu, ja nie wiem dokładnie, 3 lata temu chyba się to zmieniło, jakby potocznie w dalszym ciągu jest luteranizm wpisany jako, ale już potocznie, nie jakby prawnie, nie legislacyjnie. Tak, jeżeli chodzi o kwestię przejścia do kościoła katolickiego, no to wielu młodych ludzi w ostatnim czasie, choćby tutaj w naszej parafii w Tromsø, wielu młodych ludzi, to są ludzie w przedziale wieku 20-30 lat, decyduje się przejść do kościoła katolickiego. Ja mam takie doświadczenie jeszcze będąc w Hammerfeście na parafii, tam 19-letni chłopak przechodził też do kościoła katolickiego. No to też niesamowite takie działanie łaski Bożej, bo ja pamiętam sytuację, jak my się poznaliśmy, I w ramach takich lekcji o religii szkoły norweskie umawiają się, przychodzą do różnych kościołów, które są na terenie miejscowości, w której jest szkoła. I też tak umówiliśmy się, że szkoła średnia, właściwie odpowiednik takiego naszego liceum, przyjdą do mnie do kościoła i ja wtedy im opowiem trochę o kościele katolickim. Akurat sytuacja się tak złożyła, że to było kilka dni po mojej operacji. Miałem wcześniej operację na zatoki, taka dość operacja i długa i tam no, poważna i męcząca przede wszystkim. Zwłaszcza jeżeli chodzi o na zatoki w kwestii mówienia. No i parę dni po tej operacji, a operacja jeszcze była 700 km w innym miejscu niż Hammerfest, ja musiałem jeszcze tę drogę po operacji pokonać autem. Więc taki wymęczony, a wiedziałem, że ten termin jest umówiony. I pamiętam, że też się tak modliłem, mówię, Panie Boże, jakby tak zadzwonili, że jednak nie mogą przyjść, ja bym się nie obraził, nie? No mówię, ale biorę, co dajesz, nie? No i rzeczywiście byliśmy umówieni, patrzę, no nie ma żadnej informacji odwołującej to spotkanie. I tak krótko przed tym wyjściem sobie...

0: no, modliłem się i tak sobie myślę, mówię, nie będę im tyle opowiadał o kościele katolickim, ja się z nimi podzielę po prostu moim świadectwem, czym jest dla mnie wiara, czym jest dla mnie Pan Bóg i dlaczego w kościele katolickim go odnajduję. I pomyślałem sobie, że zrobię to na zasadzie właściwie bardziej takiej konferencji świadectwa, medytacji, niż na zasadzie takiego suchego wywiadu. No i wziąłem sobie głośnik, podłączyłem sobie takiego JBL-ka na Bluetootha, zrobiłem sobie taki background, o czym mówiliśmy też na początku, jeszcze przed nagraniem, muzyczny, jakiś taki chyba linia melodyczna, w ogóle tło takie do piosenki Oceany, bo jakoś mi to tam leżało wtedy. No i zacząłem im opowiadać. I powiem szczerze, działanie łaski najbardziej doświadczam w moich słabościach. I wtedy tak, poczułem taki flow, nie? Nagle mówię, kurczę, to idzie. Pomimo tych moich takich i ograniczeń fizycznych, i takiej duchowej blokady, gdzie mówiłem, może jednak nie, taki mały ogrójec, nie? Może jakby inaczej, nie? No i nagle przyszło rzeczywiście takie światło. Mówiłem może 45 minut, to jest długo, na młodych ludzi, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, do słowa. Była totalna cisza. W ogóle to było dla mnie zaskoczeniem, mając młodych ludzi 16-18 lat i oni byli, oni przez cały ten czas byli cicho. Ja widziałem po reakcjach, że oni słuchali. I potem był czas też na pytania. I były pytania. I jedno z pytań było, jak ważna jest dla katolików Dziewica Maryja. I on użył takiego zwrotu Jomfru Maria. To jest taki już dość taki teologiczny zwrot. Czyli ja wyczułem, że jeżeli ktoś używa tego zwrotu, to nie jest przypadek, nie? Że on trochę wie, o czym mówi. No i rzeczywiście ja wtedy opowiadałem i tak dalej. I powiedziałem na koniec konferencji, że jeżeli ktoś z was ma jeszcze jakieś pytania, a chciałby je zadać indywidualnie albo spotkać się ze mną, to nie ma problemu. No i po jakichś chyba 4-5 dniach dostałem SMS-a właśnie od tego chłopaka, czy mógłby pogadać, nie? No i rzeczywiście spotkaliśmy się i on mówił, że się zastanawia nad tym, żeby konwertować do kościoła katolickiego. No i potem był czas przygotowania i tak dalej. On przychodził do kościoła często w tygodniu. Potem musiał napisać, bo jest taka procedura, list motywacyjny do biskupa, dlaczego chce konwertować. Potem musiał się wypisać z kościoła luterańskiego, przynieść mi dokument, że się z niego wypisuje, świadectwo chrztu z kościoła luterańskiego, bo on już był ochrzczony. Wtedy miało miejsce uroczyste też wyznanie wiary w czasie mszy świętej. Ale pamiętam też tę mszę świętą, bo w parafii już wszyscy go znali, bo on się często pojawiał w niedzielę, także wszyscy go znali. Przyszli jego rodzice, luteranie, ale nie wiem, czy wierzący. Przyszli też jego koledzy i koleżanki ze szkoły na tę mszę. Dla rodziców też trochę taki cios. Od razu siebie widziałem w tej sytuacji i nawet na kazaniu powiedziałem parę słów do nich, że ja was rozumiem jako rodziców, bo moi przerabiali to bardzo podobnie. Bo Hammerfest jest małą miejscowością. Oboje rodziców lekarze, znani w społeczeństwie, wysoki status społeczny. I tu nagle ich syn idzie do sekty, serio, nie? Bo trochę tak jesteśmy postrzegani. Natomiast pamiętam też, oni byli na tej mszy, oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest, jego imię Edward, jest przyjęty. W ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że i później po mszy była kawa, ciasto, tam takie wspólne świętowanie. Rozmawiałem z tymi rodzicami, oni byli bardzo zaskoczeni, że to w ogóle tak wygląda. Że to nie jest anonimowe, że to jest takie pełne i takie głębokie w tym wszystkim, nie? I pamiętam też, jak rozmawiałem z tatą i mówię, że co zaskakuje protestantów, że my mamy mszę codziennie, nie? Oni mają nabożeństwo w niedzielę i właściwie tyle. On mówi, to takie zdziwione, bo Edward mówi tam we wtorek, że idzie do kościoła, ale po co? Bo msza, nie? I takie drobne elementy, które gdzieś tam budują im też, nie tylko w samym tym, który konwertuje, ale też i w tych innych, jakieś takie nowe elementy układanki katolickiej, nie? Której do tej pory nie mieli. Nie? Takie bardzo, bardzo często, bo w Norwegii też bardzo mocnym elementem jest, bardzo ważnym w kościele i to luterańskim też, bierzmowanie. Ono jest ważniejsze i bardziej uroczyste niż komunia święta. To są pewnie wpływy też trochę protestantyzmu i mocniejszy akcent na Ducha Świętego. Natomiast z mojej obserwacji, jakkolwiek są uroczyste bierzmowania i później obiad taki u nas jak na komunii, w restauracjach, wszędzie i tak dalej, to w moim doświadczeniu konwersja jest zupełnie czymś innym, bo wiemy, no do bierzmowania się trochę idzie z rozdania. Nie? No bo, a tym bardziej w Norwegii, bo trzeba pójść. No to już ta katecheza, już dobra, już pójdę.
1: Natomiast... Ale czy to jest też postrzegane, tak jak w Polsce, jako sakrament pożegnania z Kościołem?
0: No niestety trochę tak. Niestety trochę tak. Jeżeli chodzi o nas, u Kościół katolicki, to tak. I no to jest moje doświadczenie niestety i z Narwiku, i z Hammerfestu, że po bierzmowaniu już nie bardzo się widywałem z tymi, którzy byli wcześniej. Natomiast konwersja jest, to jest pełny świadomy wybór i trochę ryzykowny w pewnym sensie, bo się wchodzi w środowisko, które jest mniejszością u siebie, nie? Dlatego na przykład, jeżeli chodzi też o naszych biskupów czy księży norweskich, którzy konwertowali, no to też jest taki mocny akcent, bo oni jakby wychodzą ze swojego środowiska i jeszcze zostają księżmi, nie? Ja też miałem takie doświadczenie w Narwiku, że konwertowała rodzina. Ojciec był pastorem w kościele luterańskim i przeszedł do kościoła katolickiego jako po prostu zwykły wierny, nie? Także to są takie mocne akcenty, takie bardzo, no bardzo świadome przeżywanie wiary. To są jednostki, ale takie bardzo mocno ugruntowane.
1: Czy ma ksiądz takie wrażenie, że Bóg powołuje takie osoby po to, dlatego że ma dla nich jakieś zadanie na przyszłość, że one są posłane potem do innych?
0: Znaczy, absolutnie tak. Ja myślę, że każde takie powołanie Boże ma konkretne zadanie. Nie? No, celem jest... A sztuką jest właściwie, albo zadaniem no odczytać, czego Pan Bóg ode mnie chce. No, na pewno każde takie doświadczenie wiary i świadome wybranie Kościoła katolickiego jest już takim mocnym elementem i mocnym takim akcentem. I myślę, że jak najbardziej takie osoby też no, w duszpasterstwie, w takim dawaniu świadectwa są bardzo wiarygodne w swoim środowisku. Bo ja jako w Norwegii funkcjonuje takie określenie klibbe katoliker. Klibbe to jest żłobek, nie? Pan Jezus był i kribbe, czyli kribbe katoliker, czyli właściwie katolicy od żłóbka, czyli od urodzenia. No i to jesteśmy my, którzy z pokolenia na pokolenie jesteśmy katolikami. Mhm. Więc tu też jest jakby odbiór z naszej strony trochę inny niż w kwestii kogoś, kto świadomie decyduje się, tak, chce wejść w tę rzeczywistość, chce wejść w tę społeczność i chcę być jednym z nich, nie? Także myślę, że tu jest też taki zupełnie inny obszar działania i oddziaływania, jeżeli chodzi o takie osoby. Nie twierdzę, że lepszy czy gorszy, no inny. No Piotr do tych, Paweł do tych. Trochę na tej zasadzie.
1: Jak bardzo w księdza misji w Norwegii pomaga księdzu święty Olaf, którego wspomnienie będziemy za chwilę obchodzić. Ja nie byłam tego świadoma, ale dosłownie za parę dni, kilka dni po emisji naszego wywiadu będziecie mieć wielkie święto.
0: Tak, dokładnie tak. Ja w tym roku będę je przeżywał trochę inaczej, bo też moja funkcja, która się w tym roku zmieniła, jakby daje mi też takie możliwości, że będę świętował właściwie w najważniejszym miejscu, bo lecę do Trondheim i w Trondheim są główne obchody w miejscu Stiklestad, gdzie jest miejsce męczeńskiej śmierci świętego Olafa i to są właściwie takie trzy dni obchodów. W poniedziałek wieczorem zaczynają się nieszporami, mszą i nieszporami. Później są duże uroczystości właśnie w Stiklestad, w miejscu męczeńskiej śmierci Olafa. Kolejnego dnia jest wspólna uroczysta msza święta w katedrze w Trondheim Nidaros, która była kiedyś naszą katedrą, no i została przejęta przez protestantów, ale właśnie w te wspólne uroczystości, bo one też mają charakter ekumeniczny, będziemy świętować razem w tej katedrze, więc to będzie taki bardzo ważny akcent. Pierwsza moja okazja uczestniczenia tam w ten ważny dzień. Dla nas tutaj na północy, w ogóle my jakby linia koła polarnego bardzo różnicuje dwie diecezje, Trondheim i Oslo i naszą. I choćby też z tego względu, że diecezja Trondheim, że katedra w Trondheim i w Oslo są przede wszystkim akcentowane świętym Olafem. Nasza katedra jest Matki Bożej, więc jakby tu ten element już jest inny, już jest, też jakoś nas różni w pewnym momencie. Natomiast teraz już w ostatnim czasie rozmawiałem z proboszczem katedry, który jest jednocześnie moim rektorem naszego domu zakonnego, o tym, żeby mocniej zaakcentować tutaj na północy świętego Olafa poprzez napisanie ikony świętego Olafa, siostry karmelitanki będą pisać ikonę świętego Olafa, będzie uroczyste wprowadzenie do kościoła i taki mały boczny ołtarz ku czci świętego Olafa, żeby raz zaakcentować i modlić się o jego wstawiennictwo w sposób szczególny, a dwa jeszcze bardziej podkreślić jedność pomiędzy naszymi trzema diecezjami, a tym elementem, takim łącznikiem w tej jedności jest właśnie święty Olaf.
1: No to jest świetny pomysł, bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że nawet silniej ten kult świętego Olafa jest zaznaczony tam u was w Norwegii, mówię u was w Norwegii, niż święty Wojciech na przykład tutaj w Polsce, bo my tych świętych też mamy więcej.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Więc może to z tego powodu. Proszę księdza, ksiądz teraz wspomniał po raz drugi postać Matki Bożej. Pierwszy raz, kiedy mówiliśmy o tym chłopaku Edwardzie, który zapytał o Dziewicę Maryję, a teraz po raz drugi mówi ksiądz, że jest Matka Boża jest taką patronką północy. Ja od razu sobie to tak wizualizuję i widzę tą Matkę Bożą na krańcu świata, która tak ogarnia tą całą Norwegię, tę całą północ. Jest ksiądz bardzo mocno związany z Matką Bożą. Macie figurę Matki Bożej przed swoją parafią i pamiętam taki wpis, stąd w ogóle zaczęło się to moje korespondowanie z księdzem i doszło do zaproszenia do tego wywiadu, ponieważ zrobił ksiądz taki wpis na Facebooku odnośnie figury Matki Bożej, która pojawiła się w Polsce. Proszę mi podpowiedzieć, gdzie? Chodzi o figurę, która jest większa niż...
0: Tak.
1: Gdzie?
0: Konotopie. To jest między Lipnem a Toruniem.
1: No właśnie, to jest figura, która jest... No, Polacy lubią takie, powiedzmy, akcje w cudzysłowie, postawić taką wielką figurę, taką większą niż Pan Jezus w Świebodzinie, która mówi, ona może... No, ja mam trochę takie wątpliwości, jeśli chodzi o taką akcyjność, bo Polacy lubią taką akcyjność. Ale z drugiej strony, pod skórą, to co ksiądz zauważył też w tym wpisie, w tym jest coś takiego naturalnego i coś prawdziwego. I ja to też czuję, że takie akcje są ludziom potrzebne. No właśnie do czego? Jak ksiądz myśli?
0: Znaczy ja patrzę na tą całą sytuację bardzo, bardzo, bardzo osobiście. Jakby tak jak też tam napisałem, że można by się rozdrabniać, że mógłby kupić sobie albo przekazać i tak dalej, i tak dalej. No jasne, i zawsze tak będzie. Dla mnie na zasadzie takiego symbolu, no tak jak napisałem, mnie to zawsze porusza. Mnie poruszają kapliczki w polu. Mnie to bardzo porusza, jeżeli ktoś buduje dom, a znam takich ludzi i nad wejściem wmurowują figurkę Matki Bożej. Znaczy, to mnie jakoś, nawet mi to trudno jakoś tak, jakoś tak określić. No wewnętrznie mnie to na pewno jakoś porusza. Jasne, że emocjonalnie ktoś powie, tylko podchodzę. No może i emocjonalnie, ale jeżeli te moje emocje budzą też i ducha i pchną dalej, no to znaczy, że to jest dobrego ducha, że to jest dobrego natchnienia. Myślę sobie, że tak, na zasadzie symbolu jest to jakiś taki bardzo wyraźny symbol, że coś takiego powstaje. Ja głęboko też w to wierzę, że jeżeli ktoś robi coś takiego, jest ta figura, wielu ludzi tam pojedzie, że to w jakiś sposób też się łączy z łaską Bożą, że Pan Bóg w jakiś sposób będzie też uwrażliwiał ludzkie sumienia, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz patrzeć na figurę jako magiczny element. Będę, zobaczę, zostanę dotknięty. Nie, myślę, że ta kwestia takiej naszej wrażliwości duchowej, która ma też różne formy i przejawia się w różnych sytuacjach i w różnej pobożności też i naszej. Dla mnie jakby w tym momencie takim, no właśnie w tym takim wizu, może dlatego, że dla mnie też element jakby wizualizacji pewnych rzeczy zawsze był, obraz był też dla mnie ważny. Tak samo jak słowo, tak był dla mnie obraz ważny. Ja tak czuję przynajmniej. To są moje uczucia osobiste, więc ktoś się może z nimi nie zgadzać. Okej, bo to są moje. Ale tak jak powiedziałem, ja, do mnie to jakoś przemawia. Nie? Mógłbym sobie zadać pytanie, ale gdybyś miał taką możliwość, czy byś postawił taką figurę? Nie wiem, ale nie muszę odpowiadać na to, bo nie mam takiej możliwości teraz. Nie? Gdyby przyszedł czas, przyszłaby i pewnie łaska, żebym wiedział. Nie? No, jak byłem właśnie w Narwiku proboszczem, to tam, pomimo że Kościół był Chrystusa Króla, no ale to tam postawiliśmy figurę Matki Bożej właściwie przed kościołem na takim cokole. figurę Matki Bożej. Było to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło przyjęte przez całą parafię, w ogóle przez diecezję i przez media katolickie norweskie. A z drugiej strony to jest też taki element, że to wiadomo, że to jest też parafia katolicka. Nie? Jeżeli stoi Matka Boża u wejścia do kościoła, to wiadomo, że to jest kościół katolicki. I tutaj w naszej katedrze w Tromsø też jest u wejścia, nad wejściem duża figura Matki Bożej, która właśnie trochę tak jakby góruje nad tą całą naszą północą i ją jakoś stara się ogarnąć.
1: Mm-hmm. Proszę księdza, to miałam to pytanie jako pierwsze zapisane na swojej liście. W co wierzą Norwegowie?
0: No to jest dobre pytanie, bo trzeba by było ich zapytać. No ja wiem, w co wierzą Norwegowie, których ja znam, i ci wierzą w Jezusa Chrystusa. więc tu jakby ten element. No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę sobie, że chyba to jest też podobnie jak w Polsce. Część jest tradycyjnych Norwegów, czyli ochrzczonych w kościele luterańskim, i z takiego właśnie rozdania i rozpędu, tak jak my jesteśmy ci Kribbe Katoliker, to oni są Kribbe Luteranie, więc trochę tak z rozpędu. I myślę, że tak jak podobnie jak w Polsce, że duża część społeczeństwa, choć być może ochrzczonego, to jednak już taka swobodnie podchodząca do całej rzeczywistości. Wielkanoc, owszem, bo ważne, zesłanie Ducha Świętego, bo ważne, a tak to chyba od czasu do czasu, zależnie od wrażliwości i od pokolenia chyba, bo to u nas też widać dużą różnicę, jeżeli chodzi o ten kościół statystyczny, statystyki, a nie jednostki. Mhm. Tak myślę, to taka, wiem, że to trochę wymijająca odpowiedź, ale nie chciałbym tu tworzyć też jakichś legend, o których właściwie nie mam pojęcia, bo trzeba by było rzeczywiście wejść w rzeczywistość norweską, która nie jest rzeczywistością katolicką.
1: No więc właśnie, o to też chciałam dopytać, bo Wikingowie to był taki naród wojowników, prawdopodobnie też te wierzenia, które im towarzyszyły, były bardzo dalekie od tego, co proponuje im chrześcijaństwo. Czy Norwegowie lubią wracać do tej swojej przeszłości, do tych właśnie tej tradycji? Bo pytam też o to dlatego, że niedawno obserwowaliśmy mecze, był Mistrzostwa Świata i Wikingowie bardzo mocno zaznaczyli się na trybunach, więc tak. Zauważyliśmy, że to było takie sympatyczne, ale chciałam dopytać o to, czy oni chętnie wracają też do tego pogaństwa, które przecież było też takie silne w tamtych czasach.
0: Ja osobiście jakoś nie spotkałem ludzi, którzy by bardzo mocno akcentowali jakieś tam te elementy w kwestii właśnie pogaństwa. Czy to jest jakiś duży procent? Nie wiem. Trzeba by było gdzieś poszukać w jakichś statystykach. No w Polsce też od czasu do czasu słyszy się o jakichś takich ruchach wracających do czasów słowiańskich, przedchrześcijańskich, że to niby prawdziwa Polska i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się jakaś taka grupa znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o Norwegię, to no myślę, że jakoś tam w jakimś stopniu z tyłu głowy mają tą swoją tożsamość Wikingów, która choćby charakteryzowała się w tym wiosłowaniu. Nie? To był taki, myślę, bardzo sympatyczny i kulturowo fajnie określony, opisany element, który bezpośrednio nie był jakąś tam, nie wiem, takim wychwalaniem, jakąś taką apoteozą pogaństwa, bo nie, był po prostu wiosłowaniem. Natomiast co ciekawe, jeżeli już w tym temacie, to na ich koszulkach oczywiście, w ogóle to jest też ciekawe, że wszystkie kraje skandynawskie mają krzyż we flagach, nie? I w dalszym ciągu go mają, choć podobno już były czasami jakieś przymiarki, żeby go usunąć z poszczególnych flag, ale on jest. Dodatkowo reprezentacja Norwegii, gdzie ma tutaj swój herb, to na tym herbie no, jest oczywiście krzyż i jest taki element z jednego ze starych kościołów norweskich, takie właśnie na takich klepkach drewnianych, umieszczony właśnie przy tym herbie. Czyli właściwie jeżeli chodzi o strój reprezentacji Norwegii, o te elementy te ornamentyki, no to one były związane już z czasami chrześcijańskimi, nie? Także to ten element jakoś tam mocno zaakcentowany. W moim takim odbiorze, choćby oglądając norweską telewizję, no to jest akcentowane chrześcijaństwo i ten element chrześcijański w Norwegii. Kiedy wydarzy się jakaś tragedia, gdzieś ktoś zginął, jest rzeczywiście jakaś taka poważniejsza sprawa, to na przykład idą z kamerą do kościołów, pokazują ludzi, którzy się modlą, zaproszą jakiegoś księdza protestanckiego, katolickiego do studia. Także tu jakby ten element chrześcijański, powiem szczerze, czasami w niektórych takich tragicznych momentach jest w mediach publicznych bardziej akcentowany niż w naszych.
1: To jest bardzo ciekawa informacja. To znaczy, chce ksiądz powiedzieć, że nie ma takiej otwartej wojny z chrześcijaństwem, którą można zauważyć w innych częściach świata, nawet w Polsce.
0: Znaczy, ja bym z mojej perspektywy powiedział, że nie zdarzyło mi się zauważyć. Nie? Co więcej, jeżeli chodzi o mnie jako księdza katolickiego, no to też taka, no taka otwartość, trochę też i ciekawość. No niestety, to zabrzmi szorstko, ale taka jest rzeczywistość, że najwięcej jakichś takich przykrości, których doświadczyłem jako ksiądz tu w Norwegii, no niestety ma związek z naszymi rodakami, nie, nie z Norwegami, czy z ludnością, nie wiem, muzułmańską tutaj obecną, nie? No nie, no, więc to trochę też tak obrazuje rzeczywistość.
1: Czy to jest duża grupa, która mieszka konkretnie w księdza mieście, parafii?
0: Jeżeli chodzi o Polaków, tak? Czy...
1: Tak, Polacy.
0: Podobno nawet niektórzy określają, że to jest około 1500 Polaków mieszkających tutaj. Nie? Czyli to jest bardzo duża grupa. Tu oczywiście wielu w pracy, na rotacjach i tak dalej, ale właściwie tak każdego dnia będąc w jednym czy w drugim sklepie słyszę polski język. Przechodząc ulicą, rano idę odprawić mszę świętą u sióstr, przechodząc koło rusztowania słyszę język polski. Więc tak, no, ten jest obecny bardzo mocno. Mamy dwa razy w miesiącu polską mszę. W pierwszą i w trzecią niedzielę miesiąca. No i na tej mszy jest 20-30 Polaków może.
1: Z tego 1500, tak?
0: Tak, także to znaczy, ja myślę, to też taka moja opinia, że dwie rzeczy weryfikują nasze chrześcijaństwo, nasz katolicyzm. Jeden to weryfikował go COVID, kto wrócił z powrotem, a drugi weryfikuje praca za granicą, czy życie za granicą. Kiedy sąsiadka nie spogląda za firanki, czy idą w niedzielę, czy nie i tak dalej, i nikt nie punktuje, no to tu się to wszystko weryfikuje. Jest to smutne, ale ja jakoś nie rozpaczam nad tym, ani nie płaczę, bo czasami może jest lepiej. Znaczy, no to chyba biblijnie jest nawet trochę tak, że żeby się opowiedzieć tak, albo nie. Nie? Co innego to złego podchodzi. Więc może czasami lepiej jest taki że się człowiek jasno opowie. Jeżeli wróci, to wie, dlaczego wrócił. Niż to ma być takie trochę takie popłuczyny katolicyzmu, nie? Niż taki rzeczywiście żywa wiara.
1: Mm-hmm. Czy ewangelizowanie trzeba dostosować do kraju? Czy inaczej się ewangelizuje w Norwegii, a inaczej na przykład w Polsce albo w Afryce? Jak się ewangelizuje Norwegów?
0: To jest dobre pytanie. Czy inaczej? No, jeszcze będąc w seminarium, mieliśmy przedmiot, który nazywał się misjologia i on w dużej mierze traktował o tym, żeby kwestia inkulturacji, kwestia akomodacji, czyli dostosowania środków do specyfiki głoszenia. Myślę, że jeżeli chodzi o Norwegię i Polskę, tu ten element jest bardzo porównywalny, natomiast kontrast jest o dużo bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o kraje na przykład afrykańskie czy azjatyckie, bo kulturowo się różnimy. My jako kraje europejskie kulturowo się specjalnie nie różnimy. Dla mnie zawsze elementem ewangelizacji, chyba tym istotnym, fundamentalnym, najważniejszym, to było zawsze moje osobiste świadectwo. Być na tyle czytelnym znakiem obecności Bożej, żeby ludzie chcieli go zacząć czytać, nie? Żeby na tej zasadzie. I to było dla mnie zawsze jakoś taki bardzo ważny element, nie? Czy sposób, w jaki żyję, to kim jestem, czy ludzi to może zainteresować do tego stopnia, żeby sobie powiedzieli, a może spróbować, nie? No myślę, że też nasza obecność tutaj, wszystkich misjonarzy, nie tylko w Norwegii, jest po części jakimś takim też dowodem działania łaski Bożej, bo kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało, nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie? Bo to jakby wykracza poza te schematy i myślę, że to jest taka też po części odpowiedź, że no, samym takim byciem, obecnością, oczywiście są różnego rodzaju formy działania takie, które mają jasne ramy jakieś tam ewangelizacyjne w różne możliwe sposoby, choćby na przykład za kilka dni ta uroczystość wspólna w Trondheim. Natomiast dla mnie to zawsze było bardzo takie osobiste podejście i do człowieka, zwłaszcza, że tutaj takie je mogę mieć, nie? Osobiste podejście do każdego człowieka.
1: Mhm. Jak księdza ewangelizują Norwegowie? Jakie doświadczenie przypomina sobie ksiądz, osobę, spotkanie, które było takim ewidentnym dowodem na to, że Bóg przychodzi przez tego, do którego ksiądz został posłany? Że to nie ksiądz ewangelizuje, tylko dostaje w prezencie coś od nich.
0: No myślę, że tym elementem jest taki, tak jak to, o czym wspominałem wcześniej, ta kwestia ich konwersji. To jest dla mnie takie... to mnie ewangelizuje, myślę, i to mnie też motywuje, bo ja sobie wtedy myślę, no ja miałem łatwiej, nie? Tak jak już wcześniej wspominałem, ja to dostałem trochę z rozdania, bo tak było no a tu, kiedy trzeba wyjść trochę ze strefy komfortu takiego swojego bycia, życia, społeczeństwa i powiedzieć tak, chcę tu być, jeszcze umieć uzasadnić swoją odpowiedź bardzo dojrzale, no to mnie bardzo, bardzo buduje i też stawia mi pytania, a gdybym ja był w takiej sytuacji, no znowu to jest takie gdybanie, nie? Ale myślę, że to jest ważne przeżywanie świadomie takich sytuacji, no bo ten element dla mnie jest jakoś taki bardzo mocny. No i w Polsce niespotykany właściwie.
1: Mm-hmm. Wspominaliśmy tutaj trochę o reprezentacji norweskiej w piłce nożnej. To są osoby bardzo znane. Czy wśród takich znanych osób zdarzają się osoby wierzące, które nie boją się opowiadać o swojej wierze?
0: No z tego, co wiem...
1: Niekoniecznie piłkarze.
0: Tak. No wśród piłkarzy to z tego co tam słyszałem, no to kilku tam było takich zdeklarowanych wierzących chrześcijan i się do wiary też nie bali przyznawać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jakieś takie osoby, no to trudno mi teraz, powiem szczerze, powiedzieć, znaleźć teraz jakieś takie osoby publiczne, znane, które bym mógł tu przytoczyć jako przykład tych, którzy jakoś publicznie do wiary się przyznają. Nie wiem, może mi się przypomni, ale teraz trudno mi jakoś tak nazwać. Tym bardziej, że ja bardzo jakby skupiam się też na wiadomo, oglądam na wiadomości norweskie, żeby trochę być taki na bieżąco, natomiast no moja rzeczywistość to jest tutaj moja rzeczywistość, mojej misji i jakby się skupiać na tych, których tutaj mam i na tej przestrzeni właściwie.
1: Mm-hmm. Dowiedziałam się i to od mojego męża teraz przy śniadaniu przed nagraniem, że podobno w Norwegii jest dosyć aktywna wspólnota wojowników Maryi. Jest tam Polak, który urodzony, tak, w Norwegii, który rozpoczął taką takie działania i skupia wokół siebie mężczyzn, którzy modlą się razem. I znowu Maryję mamy na pierwszym miejscu.
0: Tak, bo to jest ten element taki charakterystyczny, myślę. Natomiast jeżeli tak jest, no to pewnie diecezja Oslo albo Trondheim na południu, bo tak jak powiedziałem, sytuacja wygląda tam zupełnie inaczej niż u nas. No my tutaj w niedzielę na sumie mamy, jest cały kościół, jest paręset może osób. Natomiast parafie w Trondheim czy w Oslo, te duże parafie, tam są w ogóle duszpasterstwa narodowościowe. Tam jest polski ksiądz tylko dla Polaków, tam jest tylko polska grupa i tam jest kilka tysięcy Polaków na mszy. Nie? Mhm. Więc to są zupełnie inne rzeczywistości. Tam są, no właśnie dla mnie specyfiką kościoła na północy jest ludzi jednoczyć w parafiach, a tam ludzie są podzieleni siłą rzeczy, bo jest ich tak dużo. Więc tam chodzi jedna parafia, no to jest podzielona w dużej mierze na narodowości i jest duszpasterstwo narodowościowe. Natomiast u nas tym zadaniem jest jednak tych ludzi zbierać, bo nas jest na tyle mało, nie? Więc no tak jak powiedziałem, no jest duża przepaść, duża różnica pomiędzy diecezją Tromsø a pozostałymi dwoma diecezjami i parafiami należącymi do tych diecezji, jeżeli chodzi o Norwegię.
1: Mm-hmm. Czy oprócz takich niedzielnych mszy świętych, czy mszy świętych też w ciągu tygodnia, Norwegowie mają taką potrzebę, żeby spotykać się na przykład lekcję divina, na takich spotkaniach wspólnotowych poza mszą świętą?
0: Znaczy generalnie tak, myślę, że nie można użyć określenia Norwedzy, bo nasza, choćby nasza parafia, to jest ponad 100 narodowości, więc to jest jakby rozłożone jak no my katolicy naszej parafii, trochę na tej zasadzie, a oczywiście wśród nich także i Norwedzy. Kiedy byłem w Narwiku i kiedy byłem w Hammerfeście na tamtych parafiach, to oprócz oczywiście mszy świętej, to mieliśmy, była też adoracja Najświętszego Sakramentu. Raz w miesiącu była adoracja Najświętszego Sakramentu właściwie z taką medytacją, ze śpiewem. Była też grupa biblijna, którą gdzieś tam założyłem w jednej i drugiej parafii i zawsze było parę osób, które przychodziło. Co jest też problemem, że wiele osób w naszych parafiach ma na przykład kilkadziesiąt kilometrów do kościoła, żeby dojechać, a do niektórych dojeżdżałem po 400 kilometrów, więc to jest też ta różnica. Jeżeli ktoś ma 400 kilometrów do kościoła, to nie przyjedzie na spotkanie grupy biblijnej jednak, nie? Co więcej, nawet na niedzielną mszę też nie przyjedzie, nie? Więc a też się tak zdarzało, że na przykład w drugi dzień świąt jechałem samochodem 200 kilometrów zimą, to jest noc polarna, warunki bardzo niebezpieczne, odprawić mszę świętą i na tę mszę świętą przyszła jedna osoba. No i odprawiliśmy mszę, no i Norweszka. I wróciłem do siebie, nie? Także to taki element bardzo charakterystyczny. Natomiast to takie dodatkowe. Tu wróciłem do Tromsø, bo kiedy przyjechałem do Norwegii, byłem przez rok w Tromsø, później byłem w Narwiku, później byłem w Hammerfeście, teraz wróciłem z powrotem do Tromsø. No i to wiem, że są grupy też, jest grupa młodzieżowa, która się spotyka raz w tygodniu. To jest taka norweska grupa NUK, Norges Unge Katoliker, norwescy młodzi katolicy. No i oni tam mają swoją formację, nie? Także to są też cotygodniowe spotkania. I to jest też taka międzynarodowa grupa ze względu też na Erasmusa i wielu studentów pojawiających się w Tromsø. I oni tutaj często do nas też dołączają, nie? To jest też kwestia, no to jest też adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa też, znowu maryjny element, który tutaj jest obecny, na którą przychodzi sporo osób. Tak jak powiedziałem, w Tromsø jest trochę inaczej, bo msza codziennie jest w trzech różnych miejscach, nie? Także no to też tu na krańcu świata ludzie mają możliwość wyboru sobie mszy świętej. Raz, że ksiądz katolicki jest, dwa, można sobie wybrać dogodną porę albo rano, albo wieczorem. No to jest taki trochę luksus duchowy, nie?
1: Ja się cieszę, że burzymy trochę taki mit, przynajmniej mój mit upadł, związany z Norwegią i z tym, że msza święta odbywa się na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie. Czasami tak jest, bo jeżeli trzeba gdzieś daleko dojechać, ale w takich większych ośrodkach, tak jak ksiądz mówi, no to tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli odezwać się na to zawołanie Pana Boga. Chciałam księdza zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Jak ksiądz radzi sobie właśnie z tą ciemnością, z tymi odległościami, z samotnością? Pytam dlatego, ponieważ rozmawiałam niedawno z taką moją znajomą, która powiedziała, że ona dla swoich wnuków nie modli się o powołania, bo ona boi się, że będą nieszczęśliwi. Ja w tym momencie rozmawiam ze szczęśliwym, spełnionym kapłanem. Chciałabym, żeby ksiądz powiedział mi o tym, jak... No, czy to jest... Znaczy, ja widzę, że to jest możliwe, że ksiądz może być spełniony, radosny i to, czy zostanie się księdzem, to też jest uzależnione właśnie od modlitwy najbliższych i od tego, na ile nas nasi bliscy wspierają. Ma ksiądz takie poczucie, że czasami księdza bliscy niosą księdza w różnych trudnych sytuacjach.
0: Ja myślę, że tak, jak najbardziej, bo wiem o modlitwie wielu moich znajomych, różnego rodzaju apostolaty, margaretki i tak dalej, więc co do tego mam świadomość. To jest jedna kwestia takiego tła bardzo mocnego duchowego i to też ma związek z ludźmi, których poznałem będąc jeszcze w Polsce, ucząc w szkole, później będąc duszpasterzem młodzieży, więc to są te wszystkie kontakty, a dzięki mediom społecznościowym, to są plusy mediów społecznościowych, mam z nimi stały kontakt, więc wiem, że to zaplecze duchowe jest. Dwa, zaplecze takie mentalne, takiego dobrego słowa też po prostu, nie tylko modlitwy, ale takiego wsparcia. Ono też płynie od moich przyjaciół, którzy, no, kiedy jestem w wakacje, mogę się z nimi spotykać, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, więc ten element też jest ważny, ale dla mnie no, jakby podstawowym, fundamentalnym elementem takiego trwania i funkcjonowania, to jest łaska Boża i to nie jest slogan tu w tej sytuacji. Ja sobie kiedyś ukułem taką definicję łaski Bożej, że w sytuacji, w której mam świadomość swoich słabości, swoich ograniczeń, jestem w stanie wyprodukować, nazwijmy to technicznie, jakieś dobro wbrew moim ograniczeniom, talentom, no to to jest dowód działania łaski Bożej. Zresztą to jest, no inaczej rzecz ujmując, to co Paweł mówił, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. No, czyli w mojej słabości doświadczam łaski Bożej, bo wiem, że to nie ja, a Pan Bóg. Nie? I zwłaszcza w każdej sytuacji, w której wiem, że ja sam po ludzku bym sobie nie poradził, a jednak sobie radzę, to jest dla mnie dowód właśnie obecności łaski Bożej i takiego Bożego zaopiekowania. I to mnie bardzo niesie. Jeżeli chodzi o specyfikę tutaj naszej Norwegii, no to no teraz jest trochę inaczej. Ja może opowiem tylko krótko kwestię związaną z moim pobytem w Tromsø teraz tutaj. Kiedy w 2020 roku przyleciałem do Tromsø, byłem w naszym domu zakonnym razem z moim współbratem, rektorem księdzem Markiem Michalskim, świętej pamięci. I tu przygotowywałem się do pracy w Norwegii. Uczyłem się języka, byłem wikarem w naszej parafii. Ksiądz Marek jako rektor był jednocześnie proboszczem katedry, bo taka jest też umowa między diecezją, że zawsze nasz rektor naszej wspólnoty zakonnej, a my jesteśmy w Norwegii od 1931 roku, jest jednocześnie proboszczem parafii katedralnej. No i po roku ksiądz Marek zmarł nagle, no i sytuacja się trochę w diecezji zmieniła, no bo jeżeli ma się 12 księży, to brak każdego powoduje pewną dziurę i wyrwę. No i wtedy zapytał mnie biskup, czy bym się zgodził po roku pracować w Narwiku jako proboszcz, bo tam się dziury porobiły. No ja powiedziałem biskupowi, jeżeli on uważa, że jestem w stanie się podjąć tego zadania, no to mogę spróbować, ale odpowiedzialność jest po jego stronie. No i spróbowałem rzeczywiście, no, nowa rzeczywistość. Ja w Polsce nie byłem proboszczem, byłem wikarem, później duszpasterzem u młodzieży. No i teraz nie dość, że rzeczywistość proboszcza, to w obcym kraju, w obcym języku, a tutaj jako proboszcz na parafii jestem odpowiedzialny nie tylko za kwestie duszpasterskie, ale za kwestie ekonomiczne, prowadzenia całej księgowości, prowadzenia jakieś drobne remonty, załatwianie firm, które przyjadą zrobić grubsze remonty, pranie, gotowanie, sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wchodzi w wkład, każdy z nas, moich współbraci to robi, nie? Więc to była kwestia też nauczenia się nowej rzeczywistości, choćby ekonomicznej słów, raz systemu norweskiego, a dwa poszczególnych słów. I tu trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jeżeli się coś tam w rozliczeniach, w księgowości rozjedzie, to wiadomo, to potem są kłopoty. Cyferki nigdy nie były moją mocną stroną i tu tym bardziej jest przestrzeń do działania łaski Bożej, że nie było ani wielkiego jakiegoś manka, ani debetów, ani różnych takich, ani urząd skarbowy nie siedział mi na koncie, czy w ogóle na koncie parafialnym. Także to była taka łaska Boża. Później z Narwiku, po 3 latach w Narwiku zostałem przeniesiony do Hammerfestu. To jest najbardziej północna parafia właściwie katolicka na świecie. I w Hammerfeście tam jest najbardziej taki surowy klimat, trudny, dalekie odległości. Jak wspomniałem, msza święta 180 km, 190 km, 400 km w jedną stronę. Latem przyjechałem do Hammerfestu i po 1,5 roku w Boże Narodzenie składałem życzenia i mówię do parafian, mówię, życzę wam, ale przede wszystkim sobie, żebym tu z wami był jak najdłużej się da. Najlepiej do mojej śmierci, no chyba, żeby mnie choroba położyła. Nie? Mhm. I za 5 dni zadzwonił biskup z naszej sąsiedniej diecezji, z Trondheim, biskup Erik, bo my w naszej diecezji nie mamy biskupa już teraz. My czekamy na nowego biskupa. I on zadzwonił do mnie, czy bym się zgodził być jego delegatem w diecezji Tromsø na czas poszukiwania nowego biskupa. I tutaj jestem, no i właśnie moja funkcja jest jakby inna, bo nie jestem stricte w duszpasterstwie, bo tu jest proboszcz, tylko jestem właśnie delegatem biskupim i pełnię funkcję wikariusza generalnego, więc jakby moja odpowiedzialność jest rozszerzona na całą diecezję. I tu też pytanie choćby o kwestię samotności, no tu jest trochę inaczej, bo ja mieszkam tutaj na biskupstwie, na dole są biura, codziennie przychodzi kanclerz, ktoś przychodzi, no dużo, wiele się dzieje, ludzi się wielu przewija, więc ten element jakby odchodzi. Natomiast kiedy byłem jeszcze wcześniej na parafii i rzeczywiście dopiero msza wieczorna to był moment, kiedy można było z kimś porozmawiać, nie licząc pani na kasie w sklepie, no to dla mnie był ważny element i on do teraz funkcjonuje, ustawienie sobie planu dnia. nie taki ściśle ramowy, żeby teraz kurczowo się trzymać, ale, ale żeby mieć taki swój plan dnia. Godzina wstania, modlitwy, śniadania, pracy, obiadu, odpoczynku, modlitwy i tak dalej, żeby się tego trzymać, bo to było dla mnie ważne, zwłaszcza kiedy jest dzień polarny albo noc polarna, tu trzeba pilnować zegarka, żeby się organizm nie rozjechał, bo to się może stać. Teraz mamy dzień polarny, słońce jeszcze nie zachodzi. Nocą znowu tego słońca nie ma, więc to było dla mnie ważne. Druga rzecz, jestem sam, więc no nie ma też jakiejś takiej kontroli kogoś, jak mamy wspólnoty zakonne w Polsce, że jeżeli widzę, że się z kimś coś dzieje, że choruje albo cokolwiek, nie? Tutaj element psychiki jest u nas bardzo, bardzo, bardzo ważny i bardzo narażony na niebezpieczeństwo. I na przykład mając plan dnia, kiedy bym widział, że są jakieś duże wahnięcia w tym planie dnia, to już byłby dla mnie znak, że muszę się zastanowić nad tym, co się dzieje. Czy czasami coś się ze mną nie dzieje, nie? Że na przykład, nie wiem, nie wstaję o tej szóstej jak codziennie, tylko na przykład ósma, nie potrafię się wzlec, nie? Albo w pewnych rzeczach, które były dla mnie ważne, nie robię tego, nie? Że to by był dla mnie taki wyznacznik, trochę taka poręcz, nie? Taki probierz, nie? Więc to był dla mnie taki element bardzo ważny. On jest dla mnie dalej ważny, mieć pewien swój rytm dnia. On mnie też zachowuje jakoś w pionie, nie? I ja się też dobrze czuję, a jednocześnie gdzieś tam mieć z tyłu głowy, żeby nie być takim kurczowo przywiązanym, bo tak jak powiedziałem tutaj, co chwila coś się zmienia. Czasami jest tak, że rozmawiam z biskupem, dzwonię do biskupa Erika i jest akcja, że za parę dni muszę gdzieś polecieć, bo jest jakieś spotkanie. Albo któryś z księży dzwoni, czy mógłbym przyjechać, zastąpić go w niedzielę, bo na przykład to jemu coś wypadło, nie? To są też takie elementy.
1: Czy łatwo jest do was dotrzeć z Polski?
0: No bezpośrednio z Gdańska, Wizzarem, który właściwie notorycznie się spóźnia 2-3 godziny, co każdy lot.
1: Ale to wtedy można różaniec w rękę wykorzystać ten czas.
0: No minus jest też taki, że ten Wizzar lata o takich dziwnych porach, gdzie jest najtaniej obsługa lotniskowa jest najtańsza, czyli tutaj jeszcze nie jest źle, bo tutaj ląduje 21:40, czyli koło północy zazwyczaj, bo przylatuje opóźniony. Natomiast z powrotem w Gdańsku planowo ląduje za 21, czyli koło trzeciej zazwyczaj. Chociaż ja powiem szczerze, no jak mam możliwość, wybieram jednak połączenie Norwegianem. Co prawda z przesiadką w Oslo, aha, to mi nie robi żadnej różnicy, a jest pewnie i na przykład ja dolecę do Krakowa, nie? Co jeżeli chodzi o kwestię urlopu dla mnie, to jest dość istotne, bo jednak z Krakowa mam godzinę do domu, a z Gdańska mam tych godzin 5-6 przy dobrym połączeniu.
1: To jest ważna informacja dla wszystkich, którzy planują wakacje w Norwegii, chcieliby zobaczyć, jak wygląda dzień polarny lub noc polarna. No i którzy chcieliby się pomodlić w norweskim kościele, w którym dzisiaj pracuje ksiądz Rafał Ochojski, któremu bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Księże Rafale, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nam dane kiedyś spotkać się ponownie i porozmawiać o tym, jak żyje Kościół norweski.
0: No, bardzo na to liczę i myślę, że ten pierwszy krok, który zrobiliśmy dzisiaj, no nie będzie krokiem ostatnim, a dopiero zaczynamy, my się dopiero rozpędzamy.
1: Tak jest, tak jest. Słuchajmy Ducha Świętego, jego natchnień i wszystkim życzymy pięknych wakacji. Księdzu również.
0: Tak, ja 3 sierpnia właściwie wracam z Trondheim tutaj do siebie i po 2 dniach wylatuję z powrotem do siebie, do domu, do daty, do siostry. Potem jeszcze odwiedzę znajomych, gdzie byłem wikarym.
1: Życzymy w takim razie błogosławionych wakacji, pięknych spotkań, bo tu chyba zawsze chodzi o takie spotkanie z drugim człowiekiem, prawda?
0: Tak, tak, no przede wszystkim. To w tym wszystkim jest najważniejsze.
1: Dziękuję jeszcze raz. Z Panem Bogiem.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście ponawiam zaproszenie. Zapraszam bardzo serdecznie do Tromsø, jeżeli będziecie tutaj, nie wiem, zorganizowaną grupą czy inaczej, wystarczy zadzwonić tu i zawsze będzie okazja, żeby wejść do kościoła, ale też, który jest otwarty w ogóle cały dzień i żeby napić się kawy, po prostu.
1: Dzięki, z Panem Bogiem, księże.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, z Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaję mi Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoi mi przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Dajemy Tobie, Panie, to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją bronią.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielka,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach, przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak 2000 lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
2: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia. Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał, nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
1: Skąd powołanie?
2: Od Pana Boga.
1: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełku od butów, czy też późne powołanie?
2: Późne. Późno. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
1: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
2: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani ze służbą zdrowia. Rodzeństwo.
1: Wierzący, niewierzący?
2: Wierzący. Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
1: Modlitwa w domu?
2: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co z czym się nie dyskutowało.
1: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
2: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem nowego, mniej więcej 16, 17 rok życia.
1: A wcześniej był bunt?
2: Wcześniej był bunt. I to.
1: Skąd się wziął?
2: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem, więc takie środowisko szczególne i
1: Co to znaczy szczególne?
2: Taki swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, takiej grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy i skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości. To widać to mocno.
1: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
2: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wyzwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował. Mimo, że ja się wcale nie starałem o to jego pilnowanie.
1: A jak głęboko to się mimo jego ochrony udało wejść w co wchodzili rówieśnicy?
2: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek. Takie troszeczkę szpanowanie. Ale w żadne nałogi Bogu dzięki się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
1: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku.
2: Chodziłem do szkoły muzycznej. I dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, z zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżam, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii. I zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nie umiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski szedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części mszy. Ja próbowałem to trąbić ze słuchu.

0: rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać tą moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył się na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
1: Dlaczego?
0: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
1: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. No to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
0: jak
1: konkretne
0: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
1: Skuteczne działanie.
0: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był neokatechumenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś 2 latach pracy organistowskiej, czy 3, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy. Więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i Kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
1: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19-latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
0: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, i potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa czy owoc mojej jakiegoś wysiłku intelektualnego czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedział, nic nie zrobił. Więc tak to się zaczynało.
1: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
0: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
1: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
0: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji i Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam iść na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem od

0: odpowiedzialny za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu zakonnym cały czas była nie do przyjęcia dla mnie. To był czas, kiedy jak ja pomyślałem, że miałbym pójść do seminarium, do jakiegoś akademika, gdzieś wyjść z domu, to myślałem o tym niemalże z przerażeniem. Był taki ksiądz, nieżyjący już, Henry Górniak, który znany był jako łowca powołań. Zajmował się ministrantami. Ja go unikałem jak ognia. Żeby tylko przypadkiem mnie w swojej sieci nie wziął, więc nie było we mnie takiego pragnienia, takiej chęci, ale z czasem zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może jednak warto by poświęcić to swoje życie Panu Bogu bardziej konkretnie.
1: Skąd się taka myśl bierze? Bo na razie tę ucieczkę to ja rozumiem.
0: A myśl skąd się bierze? No, Pan Bóg to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, które były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko gdzieś nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
1: I co dalej się dzieje?
0: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
1: 21 lat już byliśmy gdzieś...
0: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
1: Dlaczego?
0: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
1: Jak to się stało?
0: Myślę, że to był taki czas, nie wiem, właśnie być może konsekwencja tego nie powiedziałem, tam było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. No, czy ja się nie uczyłem. Zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej. To była końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To
1: złudne poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak. I 1,5 roku tam ze mną wytrzymali i po 1,5 roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić. I właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w 1,5 roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był... rok 89, 90, ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku, od strony szkoły, od strony kościoła.
1: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
0: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali, ale w pewnym momencie to już machnęli ręką. I chyba rób co chcesz, nie? Rób co chcesz. Miło im pewnie nie było, na pewno. Natomiast to nie znaczy, że się jakoś tam odwrócili. Pomogli mi znaleźć nową szkołę, liceum ekonomiczne. I tą szkołę skończyłem i to jest zadziwiające, jako jeden z najlepszych uczniów w szkole. Te dwa lata w jakiejś tam większej dojrzałości, myślę, że też połączone już z tym, taką drogą nawrócenia, którą rozpocząłem, zaowocowały nowym etapem w moim życiu. I to było zadziwiające. I z tą, tak, wracając do matury. Skończyłem, zdałem tą maturę. Potem trzeba było myśleć, co dalej. I ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór i ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz? Do jakiej szkoły chodzisz? Gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Mówi, nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To mówię, to jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga i nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie, ale ten czas tych studiów, ja tylko dwa lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, żeby czym raczej mi, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować i po półtora roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Przyjdę.
1: Chcę na to kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
0: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie nie wiem, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. Poszedłem do księdza proboszcza, który, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organistę znowu po 7 latach pracy, jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie.
1: Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
0: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
1: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
0: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mi tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie nie wiem, 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną, potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie z jedną piękną niewiastą troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać tak emocjonalnie i przez wspólne dzieło, zaangażowanie w życie kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę, to mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
1: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
0: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię, byliśmy...
1: Ale czy żal nie było? No żal. Bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
0: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
1: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
0: Dokładnie. Właśnie, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi. I jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą. I wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja, cała moja formacja, jakieś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam. Dlatego, że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka, która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile, która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać, w miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. I jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale.
1: A rozumiemy się doskonale. W tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją. Że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no, nie da się ze wszystkimi żyć blisko. Ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku, związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka. Że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków, być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak, niektórzy mówili, że koło 5. roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie. Kiedy spotkaliśmy się w seminarium, wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wicerektor, ojciec duchowny i stanęli tak przed nami. Ksiądz rektor Stanisław Kur się rozejrzał i tak powiedział, że mniej więcej 50% z was, którzy tu jesteście, nie dojdzie do kapłaństwa. Ja się tak rozejrzałem po otoczeniu i się zastanawiałem, ciekawe, którzy to. O sobie nigdy nie pomyślałem. I rzeczywiście miałem takie głębokie przekonanie, że to jest to moje miejsce, że bez większego kryzysu przeszedłem to życie seminaryjne. Chociaż no, czasami bywało trudno, natomiast wątpliwości nigdy nie było. I teraz w kapłaństwie też, pomimo różnego rodzaju jakichś tam trudności, problemów, relacji, nie mam do tej pory czegoś, co można by określić mianem jakiegoś poważnego kryzysu.

0: Dlaczego odeszli? Bo część odeszła z tego rocznika.
1: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
0: Wojska.
1: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo
0: czyli ci, którzy mieli powołanie.
1: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która
0: traci. Jak się traci powołanie?
1: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
0: Ziarno na skalę, tak?
1: Myślę, że tak. W seminarium jest łatwo wejść w tak zwaną szarą strefę, czyli taki sposób funkcjonowania, który będzie ślizganiem się po powierzchni. Będzie...
0: Czyli faryzeizm. Na zewnątrz okej, a brak relacji z Bogiem, tak?
1: Nawet czasami na zewnątrz nie okej. Na przykład ukrywanie się przed władzą, prawda? Ukrywanie pewnych swoich zachowań, pewnych postaw. To nie, myślę, że no, pewnie różne rzeczy funkcjonują. Jeżeli człowiek straci wierność, znaczy ten kontakt z Panem Bogiem, jeżeli uwierzy w to, że on już jest bezpieczny, że dla niego nie ma zagrożenia, jeżeli wejdzie w taką sytuację, czy taki tok myślenia, że trzeba przetrwać seminarium, żeby potem funkcjonować jako ksiądz, bo seminarium jest źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek, no ja tego nie chcę, to jest głupie. Co czasami się niestety zdarza. No to są,
0: czyli nieuczciwe traktowanie instytucji.
1: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czy nie stawanie w prawdzie. Myślę, że to takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
0: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku? Macie kogoś takiego?
1: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
0: Do kobiety, czy...
1: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego sam określić.
0: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
1: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: to szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduję się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że on przez pewne struktury bardzo, bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościoła, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy, chociaż po ludzku czasami no, bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz uwięziony w polu magnetycznym instytucji. I wejście już w posługę. Święcenie. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym, kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić, kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg.
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością.
1: Bolesne. Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Jest to przerażająco trudno. Tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie,
0: ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.
0: Tak, tak, wypalony.
1: Wypalony. Gorzej było, jak się zetknąłem z rzeczywistością życia i się okazało, że to jest bardzo, bardzo kruche naczynie.

0: Teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat
0: to
1: mojego
0: brzmi,
1: życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie. A ponieważ...
0: Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim. Że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów, nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwia mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściu, nie, przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym murzyńskim jakimś, czy takim,
0: tak,
1: takim
0: tak, właśnie. Tak, w centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkę.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście, no bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciałem, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą, kurialne to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: No ksiądz zrobił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak, tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale co, poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność,
0: bezsilność. Dopuszczenie, że jest się bezradnym, tak, do świadomości.
1: Ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony. Mówię, to co tam wymieniłem, to pluce sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło. I to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. Ja myślę,
0: świetne,
1: że...
0: To świetne, to teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów utwardzić.
1: Różnie człowiek na to reaguje, nie? Dla mnie była to pełna świadomość, która mi została do tej pory. Ja nie przychodzę w tej chwili do szkoły z przekonaniem, że sobie poradzę, nie? To jest tak, że ja tam nic nie wygram, nie zwyciężę, jeżeli nie będę chciał tych ludzi, nie będę próbował tych ludzi jakoś tam zaakceptować, zrozumieć takimi, jakimi są, może nawet pokochać, za nich się pomodlić i być z nimi troszeczkę na warunkach takich, jakie oni postawią. Bo stawianie przeze mnie warunków ja określiłem jako jedną wielką przegraną.
0: Sojusz tronu i ołtarza już się skończył.
1: Tak, to się bardzo szybko się skończyło. Bardzo szybko się skończyło. Ja myślę, że jeżeli, to tak tylko jeszcze się wtrącę, jeżeli patrzeć na sens pójścia katechety do szkoły, to właśnie może być dla księdza takie doświadczenie upokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
0: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
1: Tak.
0: I co znaczy Kościół?
1: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
0: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
1: Tak jest.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
1: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
0: Jakie są zagrożenia przed księdzem stoją? Zagrożenia tej wierności.
1: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
0: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
1: No tak, pycha i zarozumiałość.
0: Ale każdym gimnazjum wyleczyło.
1: Mierze, znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
0: Kwadrans po dokładnie, człowieku.
1: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia. To jest zagrożenie.
0: Co to jest łatwe życie dla kapłana?
1: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
0: Czyli przestać się wsłuchiwać w to, co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
1: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
0: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
1: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chce, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żeby miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
0: To wszystko racjonalne niby.
1: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
0: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi siedmioletnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
1: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielsko...
0: Nieludzko
1: cierpliwy. Jest nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
0: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
1: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby to dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wracać chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. I ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?
0: Można by wymieniać pewnie do wieczora.
1: Nie, ale dla osoby, jaką jest ksiądz Łukasz Turek, jakie są najważniejsze cechy w tej osobie, no, której ksiądz oddał życie? Można było je na różne sposoby spożytkować.
0: Odkrywa Pan Bóg przede mną ciągle nowe i niezbadane rzeczywistości mojego życia i jakieś możliwości posługi. Czyli chcę przez to powiedzieć, jaki jest. No, fascynujący w pewien sposób. W swojej wielkiej różnorodności i swoim wielkim bogactwie. Mogę, gdybym tylko tak bardzo chciał, jak Pan Bóg chce, to naprawdę przestrzeń do posługiwania, przestrzeń do odkrywania Go, do otwierania się na Niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Więc ta fascynacja jest...
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I wielu dzisiaj... Bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach. Bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie, no, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem, sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo instytucje, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem, drodzy Państwo, jest Roman Zięba, piszący ikony pielgrzym, były żołnierz orientalnej struktury przestępczej, wysokiej klasy specjalista Microsoftu do spraw manipulacji, to też przeszłość. A dzisiaj kim jesteś, Roman Zięba?
1: Kim jestem? Myślę, że jestem ojcem, dziadkiem, no i nadal poszukującym człowiekiem, to znaczy kimś w drodze, kto cały czas odkrywa ten najważniejszy cel człowieka. Ja pamiętam, już po tej stronie będąc, tak mówię, po tej stronie nawrócenia, odkryłem takie słowa Wiktora Frankla, który pisał, że każdego człowieka może nagle w życiu dosięgnąć odkrycie, że to odkrycie, które poeci i filozofowie powtarzali od wieku, że miłość jest najwyższym i najczystszym celem ludzkiego życia. On uważał, że nawet ktoś, komu odebrano wszystko, ktoś, kto upadł na dno albo jest w sytuacji tragicznej, nawet ktoś taki może doświadczyć prawdziwego szczęścia, choćby na krótką chwilę, jeśli tylko potrafi skupić serce i myśli na kimś, kogo kocha. A więc tu chodzi o relację z osobą. Ja długo to odkrywałem w życiu. Właściwie cały czas jest dla mnie rodzaj tajemnicy, że prawdziwe szczęście to jest relacja i Bóg to jest relacja.
0: Zastanawiałem się teraz, kiedy to mówiłeś, nad tym, dlaczego czuję takie, wiesz, przyciąganie. Mam ochotę z tobą rozmawiać, tak? I to nie chodzi o antenę, tylko w ogóle, jak się poznaliśmy, tak? I ty piszesz co jakiś czas na Facebooku czy gdzieś tam, ja sobie to czytam. I to mnie frapuje. I w tej chwili dotarło do mnie, pewnie jedna z warstw, ale dotarło do mnie, że ja potraktowałem znalezienie się wewnątrz Kościoła i wewnątrz serca Jezusa Chrystusa jako już ten moment boom, a mam od ciebie nauczyć się tego, że absolutnie tak, to był ten moment boom, tylko że z każdym dniem jesteśmy w drodze. I jak czytam, jak piszesz o Japonii, o sprzedawczyni o niezwykle jasnej skórze, o tym, w jaki sposób pakuje twój zakup, powściągliwość, w której nie ma teatralności, to ja tak opisujesz Japonię, tak?
1: No właśnie.
0: Widzę taką apetyt na to, co jest u ciebie.
1: Tak, tak, ja prawdziwe życie odkrywam ciągle. Mam chyba tą radość, tą łaskę, tak mówią chrześcijanie, od tych dziecięcych odkryć. Ktoś to nazwał kiedyś radykalnym zdumiewaniem się. To jest łaska, dar radykalnego zdumiewania się. Dzieci to mają. Ale tam, w tym fragmencie, który przytoczyłeś, tą sprzedawczynią, faktycznie ja zauważyłem, że Japończycy mają w sobie taką subtelność, takie badanie rzeczywistości z poziomu wysokiej wrażliwości. Natomiast oni właśnie, tam nie ma teatralności. Ta teatralność zawsze była dla mnie pewnym balastem. To znaczy ja, jako dawny przemytnik, ktoś, kto używał kłamstwa, manipulacji, no, profesjonalnie po to, żeby przetrwać. Ja dzisiaj bardzo badam, szukam, pragnę doświadczać świata ludzi w sposób autentyczny, uczciwy. Znaczy ta uczciwość się pojawia jako ważne słowo w moim życiu. Ja bardzo szukam ciągle kontaktów z osobami czy takich sytuacji w życiu, kiedy mogę być prawdziwy i mogę doświadczać kogoś prawdziwego na tym poziomie tego najgłębszego kontaktu, żeby usunąć wszelki wszelką nadmiarowość tych naszych relacji. Nawet chyba Husserl, ja tak znowu przytoczę mądrą głowę, podeprę się jakimś mądrym. Husserl, czyli ten nauczyciel, mentor Edyty Stein i nauczyciel, profesor filozofii, odkrywca tej metody szukania prawdy, czyli fenomenologii, on takie zdanie kiedyś powiedział, że między bodźcem a odpowiedzią na ten bodziec znajduje się przestrzeń wolności i wzrostu. Wolności i wzrostu między bodźcem a odpowiedzią. Czyli mamy zawsze szansę, zatrzymując się na chwilę przed taką szybką reakcją, coś w sobie zatrzymać, powstrzymać się przed szybką reakcją, po to, żeby nie była ona mechanicznym, jakby mechaniczną odpowiedzią, tylko żeby ta odpowiedź była, no, powiedzielibyśmy, z głębi duszy, prawda? I wtedy, zresztą jego uczennica Edyta Stein, wielka święta i patronka Europy, ona to zdanie, myślę, rozwinęła nawet, to jego wypowiedź, w swoim odkrywaniu już później chrześcijaństwa, w takie zdanie, że prawdziwe spotkanie między dwoma osobami może się odbyć dopiero na poziomie dusz. Bardzo mnie to zastanowiło, co to znaczy na poziomie dusz. To znaczy, że czy ja na co dzień w kontakcie z kimś będąc, mówiąc do niego, patrząc na niego, czy to nie jest przypadkiem tak, że ja cały czas nawet podświadomie realizuję program jakiejś ukrytej mojej korzyści. I dopiero na poziomie dusz ta nasza relacja będzie pozbawiona tej interesowności. Ja myślę, że moim marzeniem, wielkim pragnieniem jest również przeżyć tak relację z Bogiem, abym ja nie zwracał się do Niego w jakichś moich biznesach, powiedzmy. Bo ilekroć stoję przed ikoną na początku drogi, bo na początku drogi ikony jest zawsze biała deska albo biała ściana, gdy jest polichromia w kościele. I pamiętam z tej bieli, z tej czystości tego pierwszego etapu, zanim dotknę ją ołówkiem, rylcem tej bieli, to z tej bieli dochodzi do mnie takie pytanie, ono właśnie do mojej duszy dociera. Co widzisz? Co widzisz? I dalej, co będziesz teraz robił? Dokąd ty pójdziesz? Bo ja już siebie dobrze znam i moje z dawnych czasów nawyki, tendencje, że chciałbym odruchowo coś dla siebie uzyskać, jakiś rezultat. Chciałbym pewnie, no to można by wyjaśnić tak, że to jest potem, zaczynam tworzyć obraz na własne podobieństwo, prawda? Czyli
0: ale to jest nie...
1: coś dla siebie. Tymczasem mam oddać dłoń Duchowi Świętemu. Taka jest zasada ikonografa. Ikonograf najpierw modli się o wierność przedstawienia i czystość intencji, właśnie po to, żeby dać się poprowadzić na drugą stronę. Czyli żeby dotknąć tej prawdy w czystej postaci, spotkać się z Bogiem, a nie ze swoimi wyobrażeniami na jego temat. I te iluzje wchodzą w nas bardzo podstępnie. Stajemy się tymi, którzy tworzą Boga na własny obraz. Czyli tworzą Boga.
0: Ale to jest nieuniknione. W życiu człowieka nie ma takiej możliwości, żeby on, spotykając Boga następnego dnia, był już świętym.
1: Dlatego mówię o tym marzeniu. Dlatego mówię o marzeniu, podnoszeniu tym białym. A to jest ciągła droga.
0: Proces oczyszczenia jest dość dobrze opisany przez ojców duchowości naszych największych, tak? I Wielka Teresa na ten temat mówi bardzo dużo i inni. Ignacy z Loyoli mniej mówi, ale daje narzędzia do tego, żeby w tej drodze uczestniczyć i na sobie te narzędzia człowiek, żeby mógł stosować. Więc to jest mała Tereska mówi tak, że oddając istotę rozwoju duchowego, że ja ciągle podnoszę nogę, ale na następny stopień to ją Pan Bóg wkłada, więc udział łaski. Tylko z jednej strony to jest oczywiste, tak, a z drugiej strony jak zderzasz się w życiu, no, masz jakiś swój obraz, tak? No i zawsze ten obraz jest lepszy niż jest w rzeczywistości. I kiedy nagle zderzasz się z tym, że wszystko to, co zrobiłeś w życiu, tak naprawdę było zaspokojeniem jakiejś tam swojej potrzeby, tak? I to widzisz. Możesz się załamać, możesz po prostu stwierdzić fakt, oddać to Panu Bogu i iść dalej, tak? Po to, żeby to zmienić. Ale chodzi mi o to, że ten proces, o którym mówi mała Tereska, on właśnie jest taki, że jest 0000100. 0000100. Że,
1: tak,
0: że
1: tak.
0: My jesteśmy, że jakby te skoki, w tych skokach nie ma postępu, tylko jest akt. Jeśli ten akt pogodzenia się ze sobą i przyznania się do jakiejś ciemności, on musi być 1:0. 100%.
1: Dziękuję. Tak, dziękuję ci za to, że mi to przypomniałeś. Właśnie to. Ja pamiętam, jak to już kilka lat minęło, miałem okazję wykonywać dużą polichromię tej słynnej ikony Rublowa. 3,5 metra, nawet chyba 4 metry miała wysokość ta ikona na ołtarzu Nowej Świątyni, niedaleko koło brzegu. Pamiętam, konsultowałem tą pracę z biskupami szczecińsko-kołobrzeskimi. To był biskup Dajczak, wtedy tym głównym biskupem, tym metropolitą. Nie wiem, czy dobrze mówię metropolitą. W każdym razie był biskupem szczecińsko-koszalińsko-kołobrzeskim. I to była taka praca, którą on jakby wziął pod swoją taką duchową opiekę. Modlił się, pamiętam, za mnie. To już była któraś taka duża ikona, którą wykonywałem. To jest szczególna ikona, bo Rublow w swoim geniuszu potrafił w tym przedstawieniu zawrzeć, to się mówi, najlepszą syntezę. To jest najlepsza obrazowa synteza teologiczna w chrześcijaństwie. Tam Bóg w trzech osobach jest najlepszym obrazem tego, czym jest relacja między osobami. Tam chodzi o dawanie jeden drugiemu miłości i w to miejsce tego daru tam nie ma pustki, tam nie ma ubytku, tam jest właśnie nadmiar nowy, że ta miłość, którą się daje, ona się powiększa. To jest wielki paradoks i chyba istota doświadczenia chrześcijańskiego. Natomiast ja pamiętam, jak przystępując do tej pracy, miałem taki... nie bardzo wierzyłem w siebie, że czy ja podołam. Nie wiem, czy to była prawdziwa pokora, czy może próba... Ja próbowałem zmierzyć się z moimi własnymi siłami. Chciałem bardzo swoim to ogarnąć talentem, jakimś sposobem to wszystko...

jednocześnie we wszystkich elementach, czyli jakby to jest z początku chaos, to jest niedopracowana forma, ale ona musi taka być wszędzie. To znaczy nie można sobie na przykład rzeźbić rękawa Boga Ojca po to, żeby mieć poczucie, że coś zrobiło dobrze i ma się już kolejny krok i kolejny krok, czyli nie ma doprowadzić mnie moim szlakiem, tylko właśnie mam trochę wbrew sobie robić na całej powierzchni równolegle ten chaos, jakby wydobywać się z tego chaosu, czyli pozwalać się cały czas przemieniać. I teraz ja zrobiłem błąd, o którym sam uczę, żeby go nie popełniać. I pamiętam, jak zabrnąłem w takie wyspy, które sobie wyrzeźbiłem, żeby mieć poczucie, że coś mi się udało, że jednak mam jakąś kontrolę. I pamiętam, załamałem się, bo stwierdziłem, że ja nigdy tych wysp nie zharmonizuję, że ten obraz, nigdy go nie uzyskam tego, co bym chciał. Nigdy nie będę w stanie tej trójcy oddać tak, jak ona naprawdę się przedstawia. I do tego stopnia przeżyłem taką noc, taką ciemność, że pamiętam półtora dnia w ogóle nie wchodziłem do tej kaplicy ze strachu, bo ten obraz, widząc te moje błędy, te moje niedoskonałości, to, że ja nigdy tego nie zrobię, byłem przerażony. Ja nawet już myślałem o tym, żeby, nie wiem, oddać zaliczkę, uciec, jakoś się wytłumaczyć, przeprosić, że jestem chory, no cokolwiek. Już taka panika była we mnie. I wtedy pamiętam, był taki moment, ja chodziłem, bo sztorm, pamiętam, wtedy to była zima, pod Kołobrzegiem, Pleśna, to się nazywa ta miejscowość. Tą kaplicą, z tą świątynią. Ona się dzisiaj nazywa świątynią właśnie Trójcy Świętej. I pamiętam, byłem w rozpaczy, chodziłem po plaży, kiedy te fale biły o brzeg i tłukło się coś we mnie strasznie i nie miałem jakby wyjścia, byłem w jakimś zamknięciu. I wtedy pamiętam, leżałem w tym pokoju ze wzrokiem w sufit, sam w tym ośrodku, tam pod tym, przy tej kaplicy. I wtedy pamiętam, zapukał do mnie człowiek. To był biskup Dajczak, który przyjechał tak zupełnie nieoczekiwanie. Byliśmy sami w tym dużym ośrodku, ten szum tego sztormowego Bałtyku w tle cały czas. I pamiętam, jak on stanął w drzwiach i ja po twarzy się domyśliłem, że on cierpi. To znaczy, on się borykał wcześniej z depresją, to były te okolice jego rezygnacji. To był chyba pierwszy biskup, który jakby, nie wiem, tak miał odwagę powiedzieć, że boryka się z ciężką depresją. I on w takim stanie do mnie przyjechał, chyba po to, żeby pokrzepić się jakoś duchowo tą ikoną. Pomyślał, że przyjedzie, zobaczy trójcę, która powstaje i coś w nim się poruszy, jakoś się coś w nim poprawi. I tymczasem źle trafił, bo ten obraz był w ruinie, ja byłem w katastrofie wewnętrznej. Także spotkały się dwa deficyty i to skrajne, powiedzmy tak. Natomiast Jan pyta się, czy możemy pójść do kaplicy, chciałby zobaczyć anioły. Ścisnęło mnie za gardło, no bo myślę sobie, on teraz zobaczy katastrofę i którego jeszcze bardziej pogrąży, jeszcze mnie pogrąży i gdzieś spadniemy na ten samo dno tego wszystkiego. I wtedy stało się coś właśnie, o czym powiedziałeś przed chwilą, że są takie momenty, w których z zera robi się 100. Ja tego się nie mogłem spodziewać, bo szedłem tam jak na stracenie. Ale gdy on stanął przed tą ścianą, na której zaczęły się pojawiać te takie, no, niezbyt udane formy według mnie, ja po jego oczach, stary przemytnik we mnie się obudził, badanie twarzy, badanie gestów, badanie odruchów, żeby to była prawda, co ja usłyszę, bo ja nie chcę już być wodzony czymś pozorem, jakimś gestem takim teatralnym, ale on wyraził to w oczach całą głębię siebie, tam był zachwyt, on doświadczył na widok tych aniołów czegoś bardzo uwzniesiającego. Ja się potem od razu spojrzałem na tą ścianę, na te anioły i myślę sobie, co on widzi, na co on patrzy? Przecież to jest katastrofa. I po chwili dopiero, gdy spojrzałem na dłoń Boga Ojca, gdy spojrzałem na wzrok Syna i to pokorne pochylenie głowy Ducha, ja nagle zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego niż wcześniej. Jakby przed moimi oczami otworzył się nowy świat, już nie świat, który powstaje właśnie z mojego pragnienia wyrażenia najlepiej pewnych zjawisk, tylko to był świat, który sam się objawił, jakaś wewnętrzna epifania. I pamiętam, on się na mnie spojrzał wtedy z taką wdzięcznością, że ja już nie miałem wątpliwości, że oto stoimy przed przemienionym obrazem, przed czymś, co nas przerasta, przekracza. I wtedy nagle zrozumiałem, że przecież ja dam radę. Przecież to jest już teraz, chyba wiem nawet, jak to zrobić. Ja już wiem, jak te dziury załatać, połączyć te przestrzenie, które mi się kompletnie rozjechały wcześniej. Nagle ten pomysł do mnie wszedł. Ja pamiętam, jak poprosiłem go o modlitwę nade mną. Uklęknąłem przed nim w tym pustym kościele. To morze ciągle huczało, bo słychać było przez ściany nawet tego kościoła.

0: walkę fal z brzegiem. Pamiętam, jak delikatnie mu ręce drżały na mojej głowie. To były ciepłe, ciepłe, dobre dłonie. I powiedział krótką modlitwę. Ale ta modlitwa sprawiła, że poczuliśmy obaj, chyba ja na pewno, że stoimy w jakimś słupie światła, które się rozpoczyna gdzieś tam wysoko na górze i nas to obejmuje swoim takim ciepłym przytuleniem. I pamiętam wtedy, gdy się pożegnaliśmy, zrozumiałem, że śmiertelnik spotkał śmiertelnika. To zupełnie tak, jak w tej scenie, którą przedstawia Trójca Święta, bo to jest 18 rozdział Księgi Rodzaju. Abraham ma 98 lat, jest tydzień po obrzezaniu, siedzi w najgorętszej porze dnia przed namiotem i widzi trzech wędrowców, pielgrzymów właśnie, z laskami. Oni mają zakurzone sandały i oni są zmęczeni tak jak on. On jest w takim etapie życia, kiedy no, wie, że jest zmęczony, że jego życie się nie powiodło. To znaczy ta obietnica wielka tych pokoleń, które będą liczyć gwiazdy, na niebie się nie spełnia, bo on nawet nie ma potomka ze swojej krwi. I pamiętam, widząc tych trzech, i tam autor natchniony w hebrajskim używa słowa kenosz. To się tłumaczy różnie. Widzi trzech mężów, widzi trzech wędrowców. Natomiast słowo kenosz, ja to niedawno przeczytałem chyba u Marcina Majewskiego, że kenosz to znaczy śmiertelnik, jedno ze znaczeń tego słowa. Czyli on zobaczy trzech śmiertelnych. Trzech śmiertelnie znużonych drogą tak jak on. I on nazywa ich najpierw w liczbie mnogiej. Mówi do nich, ugoszczę was, podam wam potrawę. A po chwili mówi do nich jak do jednego. Czyli trzech sprowadza się do jednego. I to właśnie wyraża Trójca. To wyraża ta ikona, przed którą wtedy staliśmy z biskupem Dajczakiem, który był tak samo jak ja w stanie deficytu, pewnego nawet powiedziałbym bólu, czy jakiegoś nawet no, załamania, lęku. My byliśmy w takim stanie złym i psychicznie, i pewnie nie wiem, jak to nazwać nawet, ale i nagle to wszystko się odmienia. Nagle stajemy w obliczu czystego światła, czystej łaski, niewyrażalnej słowami, ale to do serc naszych weszło i to było z nami. Potem nawet na uroczystości, kilka miesięcy później, na uroczystości poświęcenia tej kaplicy i tej polichromii. Tam była już wtedy, pamiętam, było dwóch biskupów właśnie. Biskup Zieliński, który obecnie jest metropolitą poznańskim. Był biskup Dajczak, wtedy już biskup emeryt. Biskup senior, to chyba się mówi. Byli też księża w dużej koncelebrze. I też pełna sala, pełna świątynia wiernych. I pamiętam, jak ksiądz, który przedstawiał te wszystkie sytuacje, opowiadał o tej budowie, o tej inwestycji, o tej ikonie, nawiązał do tego momentu, kiedy właśnie przeżyliśmy razem z biskupem przed tą ikoną ten rodzaj dotknięcia miłością, która ratuje grzesznika. I to było, bardzo dla mnie ważne, bo ja tą ikonę w Pleśnej pod Kołobrzegiem, tą Trójcę Wielką, umalowałem rok po tym, jak bardzo podobną polichromię, tej samej właściwie wielkości, mogłem malować na ścianie kaplicy w Kikongoro, niedaleko Kibeho w Rwandzie, na zaproszenie sióstr ze zgromadzenia Świętej Rodziny z Bordeaux. To jest takie francuskie zgromadzenie. Tam była taka Polka też, która mnie znalazła w Polsce, zaprosiła mnie do Rwandy, żebym taką ikonę stworzył. Wtedy się zastanawiałem, dlaczego ta ikona, być może największa polichromia ikony Trójcy Świętej w całej Afryce. Nie słyszałem o większej, tam badałem to w internecie. Dlaczego akurat ta ikona Trójcy, czyli przedstawienie tej miłości między trzema osobami, dlaczego ta ikona zaproszona jest do miejsca, które doświadczyło być może największej po II wojnie światowej katastrofy człowieczeństwa. W latach 90., w latach 80. ludobójstwo, które pochłonęło prawie 800 tysięcy ofiar. Dlaczego ta miłość, która przemawia przez tą ikonę, miała się właśnie tam pojawić? I pomyślałem sobie o moim życiu, że doświadczam w pielgrzymkach też po różnych krajach tego, że ja idę, ja wędruję, ja czegoś szukam, ale tak naprawdę to miłość ciągle szuka mnie, grzesznika, i pragnie mnie przemienić, pragnie dać mi tą czystą nadzieję. I wtedy to tak było dla mnie wtedy nagle jasne, że dokąd ja zmierzam, dokąd ja idę.
1: rzeczywistości piszesz z czułością. Tak? I tak sobie pomyślałem, manipulant widzi więcej. Ile?
0: Manipulant, tak, dlatego że on już wie, że to, co widzą jego oczy, może być tylko pozorem.
1: Tak, ile komunikatów
0: mowy... sami tworzymy.
1: Ile komunikatów mowy ciała przyswajasz świadomie?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja powiem tak, ja mam jakby ciągle włączone dwie kamery i nawet nie mogę wyłączyć żadnej z nich. One się ciągle dwie pracują. Jedna kamera to jest ta, która obserwuje świat ten zewnętrzny. Na przykład jak kogoś mam przed sobą, albo jak słucham na YouTubie jakiejś homilii, jakiegoś księdza, który coś do mnie mówi, bo lubię niektórych słuchać, no to ta kamera rejestruje ten przekaz zewnętrzny. Słowa, gesty, jego zewnętrze. I to dociera do mnie na poziomie jakby tego odbioru tego intelektualnego. Natomiast ta druga kamera ciągle jest włączona i ona patrzy głębiej. Ona już jakby rejestruje to, co ten człowiek ma w środku. Ona próbuje uchwycić odpowiedź na pytanie, dlaczego on to mówi. Tak? Co jest jego prawdziwą intencją, albo nawet czy on jest świadkiem tego, co mówi. I teraz, gdy obrazy tych dwóch kamer nałożą się i stworzą jeden spójny obraz, ostry, wtedy ja wiem, że ten, kogo mam przed sobą, jest dla mnie ważny i go słucham całym sercem. Natomiast te obrazy się bardzo rzadko pokrywają. Ja wiem, że to jest moja taka ocena prywatna i to jest... Ja nie mogę sobie człowieka gdzieś tam oceniać do końca, bo nie znam tajemnicy człowieka, nie znam jego relacji z Bogiem, więc to mogą być oczywiście błędy moje w ocenie. Natomiast tak jak mówię, no nie mogę tych kamer wyłączyć i na podstawie własnych jakichś tam przesłanek sobie tak szukam ludzi, którzy czy próbuję bardziej słuchać tych, których obraz jest tak bardzo spójny wewnętrznie. To są świadkowie, oni po prostu żyją tak, jak wierzą. Wiesz, wierzą tak, jak żyją.
1: Wiesz, jaki był punkt, jeden z celów Fundacji Brulionu, które w 91 roku zapisaliśmy w statucie fundacji, o tym, że będziemy zwalczali przepaść pomiędzy słowem publicznym i słowem prywatnym. I ja wtedy nie wiedziałem, że to jest taki proroczy zapis, że w jakiś sposób moje życie całe, tak, od 35 lat jakby wokół tego się jakoś przewija, bo prawdziwie autentyczni i szczerzy, ale autentyczni są tylko święci, którzy...
0: Tak, tak.
1: Których serce jest po prostu taki, jaki jest. To znaczy nie ma przepaści pomiędzy tym, co oni mówią i tym, co robią, ponieważ nie ma już tej przepaści pomiędzy uświadomionym i tym, co jest zakryte przed nimi w ich sercu. Tak? Oni się zderzyli z taką prawdą o sobie i ją poddali Bożej mocy oczyszczającej, że oni są po prostu autentyczni. Jedyni autentyczni ludzie na świecie to są święci i dzieci, tak? I choroby, i matki, które wyją przed ołtarzem, bo umiera syn narkoman, tak? Do Boga i ta modlitwa jest wysłuchana.
0: Tak.
1: Ale moje pytanie było bardzo konkretne. Bo stoisz, patrzysz, tak? Widzisz, w jaki sposób człowiek ma ułożone kąciki ust. Widzisz, w jakim stanie są jego włosy, tak? Tutaj chodzi o ten poziom matu, który mówi o...
0: Tak, tak, tak. Ale też poziom na przykład spocenia czoła.
1: Tak.
0: Tak, to wszystko, te drgnięcia różnych mięśni, tak, tak, to wszystko jest obrazem.
1: Ramiona, sposób, jaki trzyma się ręce.
0: Tak, jak najbardziej. Szyja, kark, ściągnięta postawa.
1: Stopy.
0: Wszystko mówi o całej drodze człowieka, tak.
1: Jakie jeszcze rzeczy widzisz, na co jeszcze patrzysz?
0: Taki przykład, znaczy... Na co patrzę? No to tak się dzieje pewnie jakoś tam na poziomie pewnej też podświadomości już nawet u mnie, bo ja 5 lat musiałem czytać całego człowieka, barwę jego głosu na przykład, intonację, to jakich słów używa, to jak zawiesza głos, kiedy zawiesza głos. I to było tak, że ci celnicy i oficerowie migraliczni, tajniacy wiedzieli, że jest przemyt. My wiedzieliśmy, że oni wiedzą, więc to była taka gra. kto kogo wyśledzi. Tam były oczywiście ukryte kamery, były różne sztuczki, które stosowano wobec nas. Ludzi, którzy mieli złoto przy sobie, a w powrotnej drodze pieniądze, więc cały czas było ryzyko. I chodziło o to, żeby nie pokazać prawdziwego siebie, ukrywać się zawsze. I kto kogo przeczyta, kto kogo wyprzedzi w tej analizie, jak szachiści, którzy im więcej ruchów naprzód przeciwnika przewidzisz, tym masz przewagę większą. Ale coś innego teraz chciałem powiedzieć, bo pamiętam przed tą pleśną, przed tą Trójcą Świętą, przed tym wielkim, przed tą wielką ikoną, do której tak się chciałem przygotować dobrze, pamiętam, wymyśliłem taki sobie pomysł, żeby odbyć rekolekcję w milczeniu, w poście, po to, żeby no, duchowo się przygotować. Wiedziałem, że to nie będzie tylko i wyłącznie praca malarska, to będzie przede wszystkim wielkie zmaganie duchowe. Nie pomyliłem się przecież. I zrobiłem sobie listę, chyba nawet 50 w Polsce miejsc, pustyni, domów rekolekcyjnych, miejsc odosobnienia. Pomogli mi w tym przyjaciele. Ja tą 50 zafiltrowałem do 20, potem byłem 10 takich najciekawszych miejsc, potem 5, 3 i w końcu miałem jeden najlepszy taki. No tak jak project management się to robi z zarządzanymi projektami, tą selekcję, czyli użyłem tych moich dawnych, profesjonalnych metod, żeby jakby wyekstrahować to meritum. No i właśnie to byli kameduli pod Krakowem. Mi najbardziej pasowali wtedy. Mówię sobie, tydzień milczenia przed tą ikoną życia, jak myślałem, że to jest taka moja praca życia, ta ikona Trójcy w Pleśnej. I pamiętam tego dnia, kiedy już miałem robić rezerwację, kiedy już miałem wszystko z nimi praktycznie uzgodnione, z tymi kamedulami, zadzwoniła córka, która była wtedy w 9 miesiącu ciąży. drugim dzieckiem, pierwsze miało już ponad roczek. I było w takiej fazie takiej wzmożonej motoryki. Dzieci roczne mają, one uchodzą dopiero, ale wszystkie szuflady, szafki, wszędzie się dostaną. Są nieswoje, niedopilnowani. Moja córka mówi tak: tato, przyjedź proszę do mnie, do nas, pomożesz mi przy dziecku, bo ja z tą ciążą nie mogę się schylić, to bardzo posprzątać. A ja wiedziałem, że akurat chodziło o tydzień z tym dzieckiem, więc że tydzień w takich warunkach, to jestem wtedy przez 7 dni w rękach małego rocznego tyrana, bo te dzieci tyranizują kompletnie, nie wiedząc o tym nawet swoje otoczenie. I wiedziałem, że zniknie wszystko. Cały mój plan na te rekolekcje milczenia, że ja właściwie zamiast wypocząć, czy w jakiś sposób się przygotować duchowo, będę w kieracie codziennym, kiedy nawet ja to wiedziałem, bo ja to wcześniej bywałem u mojej córki, kiedy nawet do toalety idę, nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy to dziecko mi pozwala. No i te kaszki, te przewijania, to wszystko. Więc jakby, i pamiętam, taki byłem z siebie dumny, bo na to jej zapytanie, czy przyjadę, moje serce odpowiedziało tak. Czyli od razu byłem gotowy. Potem sobie myślę, no to straciłem szansę na rekolekcję, nie wiem, co będzie z tą ikoną, no ale robię to, co do mnie należy tu i teraz. Tak pomyślałem. Przyjechałem do tej mojej córki, ten tydzień był bardzo dla mnie trudny, ale miałem w ciągu dnia, w ciągu tych 7 dni z moją córką, Janina ma teraz 4 lata, ten miał roczek. I pamiętam, jak jedyna taka godzina spokoju to była w lesie, kiedy miałem ją na spacerze w wózku. I ona zasypiała na tą godzinę. I wtedy mogłem spokojnie pomyśleć, spokojnie się pomodlić. I pamiętam, jak prowadziłem ją w wózeczku i obserwowałem jej twarz. Twarz dziecka śpiącego. I rysując, szkicując ikony, bo ikona zaczyna się od szkicu, zawsze muszę obserwować oblicze na podstawie pewnego wzorca. To jest pewna technika malowania twarzy. To wszystko jest świętą geometrią. Tu jest najpierw krzyż, potem podział na trzy. Ten trójpodział w twarzy polega na tym, że od nasady włosów u góry do nasady nosa jest jeden odcinek, potem od cały nos to jest drugi i nos od końcówki tej dolnej aż do brody tej anatomicznej to jest trzeci, więc te odcinki trzy są równe i to nadaje twarz do harmonii. Więc mamy w obliczu naszym trójpodział. Ja odkrywałem kiedyś, że właśnie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest Trójcą, więc ten trójpodział mamy też w sobie jako jego obraz. I teraz widziałem tą Trójcę w dziecku. Odkrywałem to, czego chciałem odkryć wcześniej w tych zaprojektowanych przeze mnie rekolekcjach milczenia. Odkrywałem teraz w warunkach, których nie wymyśliłem przecież. Które mi się jakby objawiły, które się pojawiły, gdy poszedłem drogą miłości, gdy zgodziłem się na plan, który nie był planem moim, tylko był planem miłości. I pamiętam w twarzy dziecka właśnie widziałem doskonały obraz. I pamiętam, taka, jest finał tego jest dość żartobliwy, bo gdy Janina otwierała oczka, pamiętam, po tym śnie w lesie, i szliśmy tą takim korytarzem z drzew i był taki prześwit u góry na niebo niebieskie. Ja uwielbiałem wtedy zadawać jej pytania. No tak, nawet nie mogłem się powstrzymać nierzadko. Pytam się Janinki, Janina, gdzie jest niebo? Bo gdy dziecku rocznemu zadaje się pytanie, jakiś obiekt, ona już rozumie pewne słowa, jak szklanka, ołówek, do rysowania, może jeszcze ołówek nie, ale łyżka, szklanka, to ona wie. To jest obiekt, przedmiot, na którym ogniskuje spojrzenie, on jest tutaj przede mną. Słowo ma odpowiednik w obrazie. Natomiast jak pytałem ją wtedy o niebo, i to jeszcze chwilkę po przebudzeniu, to pamiętam, no niebo jest czymś nieobjętym, nieogarnionym. Nie ma tam punktu zaczepienia żadnego dla dziecka. Pamiętam, ona na to pytanie już wiedziała, gdzie skierować wzrok. I nie zapomnę tego jej paluszka tak jakby do góry podniesionego. I pamiętam, kilka tygodni później, gdy już byłem na rusztowaniu i malowałem te wielkie anioły w Pleśnej, na tej ścianie ołtarzowej tej kaplicy nad Bałtykiem, to miałem telefon ściszony oczywiście, ale odbierałem tylko telefon od córki. I pamiętam, raz zadzwoniła, gdy byłem właśnie wysoko tam gdzieś z cyrklem, z ołówkami, chyba szkicowałem te oblicza właśnie wtedy, był początek pracy. I pamiętam, ona mi zadała pytanie takie, tato, co ty nagadałeś Janinie o niebie? Ja tak myślałem, ale co ja mogłem dziecku rocznemu nagadać? Przecież ona nic nie rozumie, no to... Ale o co chodzi, się pytam? Przecież nic jej nie mówiłem. A córka na to, bo gdy jestem z nią na spacerze w lesie i ona się obudzi ze snu i widzi samolot, który leci tam wysoko, to ona podnosi paluszek i mówi, dziadzia. I po prostu mam taką... Taki zapis w sobie bardzo głęboko tego wydarzenia, jako pewnie dla mnie znak, że gdy w tej naszej drodze potrafimy dostrzec drogowskazy od niego, to nigdy nie zbłądzimy. A gdy tą drogę sobie projektujemy według naszych najlepszych pomysłów, no to jesteśmy ciągle gdzieś tam zagrożeni jakimś pobłądzeniem.
1: Ja mam doświadczenie z wnukiem jeszcze kilkumiesięcznym wtedy. Lato, drzewa i momenty, w których on zastygał i kogoś ewidentnie widział. I zastanawiam się, czy to były dobre obrazy, czy szkaradne. Mam pytanie. Mówiłeś o drodze. Chciałem zapytać o wspólnotę, o pielgrzymkę. Jesteś w takiej wspólnocie z ludźmi o bardzo drastycznych niekiedy historiach. Poznałem jednego z nich tak odrobinkę bliżej. I on opowiedział historię, zabił człowieka. Tak? Dziś chodzi na pielgrzymki pokutne po kilkaset kilometrów w naprawdę trudnych warunkach. Pewnie parę słów o tym też powiesz, ale i dotarło do mnie, kiedy z nim się komunikowałem, bo były momenty, gdzie jeździliśmy gdzieś razem, coś robiliśmy, że jakiejś części jego w środku nie ma, że coś zostało amputowane przez historię jego życia. I sobie pomyślałem, że w takiej wspólnocie będąc, to wspólna przestrzeń, którą znajdujecie, musi być bardzo konkretna, a jednocześnie musi być absolutnie transcendentna, mistyczna.

żyje i nie ma tego oglądu jakby z zewnątrz. Natomiast gdy teraz mnie tak trochę oddaliłeś, że mogę z innej perspektywy na to spojrzeć, dalszej trochę, no to Marka dobrze znam. Jesteśmy w drodze od lat razem, bo to w różnych konfiguracjach te pielgrzymki się odbywają od 15 już lat. Na zasadzie 25 jest w tej wspólnocie. Marek jest jednym z nas, bo to o nim mówisz. Marek, ktoś mówi w świadectwach o tej swojej historii, to nie jest coś, co ukrywa. To faktycznie jest drastyczna historia, drastyczny bardzo życiorys też. On był bardzo źle traktowany, no to małe słowo, on był objęty przemocą bardzo silną w dzieciństwie, dlatego no nie chcę tłumaczyć wszystkiego.

0: imię Ojca i Syna.
1: Wątpienia. Natomiast pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także w kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
0: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
1: Oczywiście. W tej chwili już wiem. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest czas po prostu stracony. I dla mnie, i dla tych ludzi. To nie jest żadne świadectwo, oni tego nie odbierają jako świadectwo. Jest to Chrystusa tu, w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do... No ale skoro pojawiła się myśl na ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu. Najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo radiowcem w radiu katolickim dawać wspaniałe świadectwa niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
0: Drodzy Państwo, już wiecie co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
1: Ja chciałbym się pomodlić w intencji no właśnie małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi. Żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas i żeby jej nie przeszkadzały.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: kontakty człowieka, ludzi, ludzkości z duchami to historia stara jak świat. Nas jednak będzie interesowała ta odmiana amerykańsko-europejskiego spirytyzmu, może nie najnowocześniejsza, ale współczesna, początki tego spirytyzmu w formie, którą znamy, sięgają wiosny 1848 roku, gdy w pewnym domu w stanie Nowy Jork dały się słyszeć jakieś dziwne szmery, stukania i dwie córki właściciela domu, Kasia i Małgorzata Fox, i także pewien sąsiad, ich sąsiad stwierdzili, że w nocy 31 marca tegoż właśnie roku nawiązali kontakt z owym duchem za pomocą tak zwanego alfabetu stukania i otrzymali od niego wiadomość, i tak rozpoczęła się ekspansja zachodniego spirytyzmu. Szczególnie dziwny jest właśnie fakt, iż te dźwięki stawały się w tym domu bardziej intensywne w obecności córek Foxów, ponieważ obie były młode i zupełnie naiwne. I one zaczęły sobie wyobrażać, że jest to pewien kod, coś w rodzaju alfabetu Morsa. Stwierdziły, że wydają je jakieś zapewne zupełnie nieznane istoty, które pragną się z nimi porozumieć przez owe dźwięki. I w ten sposób zaczęły wchodzić w dialog ze światem duchów, one o czym oczywiście na początku nie wiedziały. Te duchy dawały znać o sobie poprzez uderzenie w meble i dziewczynki odpowiadały w ten sam sposób i nawiązały kontakt z tymi duchami. Te rozmowy odbywały się właśnie z udziałem tych dwóch dziewczynek i to jest warte podkreślenia, ponieważ jedna z nich miała 15, druga 12 lat. I obydwie umrą w stanie obłąkania. Były to dwa media, które przez całe lata oddawały się owej zabawie, rujnując całkowicie swoje zdrowie psychiczne. Katastrofalny stan ich psychiki nie odstraszył jednak innych i setki, tysiące ludzi zaczęły przybywać do domu Foxów. Po 7 latach odnotowano 2 miliony zwolenników spirytyzmów i tysiące mediów. Jakie są twierdzenia? Ponieważ po pewnym czasie oczywiście zaczęto próbować teoretycznie uzasadniać te wszystkie zdarzenia i budować jakąś teorię. Jaki jest zakres twierdzeń teorii spirytystycznych? Nie istnieje grzech, nie ma złego ducha, nie istnieje piekło, nie masz czegoś takiego jak łaska. Człowiek jest z natury swej boski. Wszystkie zdolności mediów służą jedynie do pogłębiania świadomości, żeby to powiedzieć dzisiejszym językiem. I najważniejsze, istnieje możliwość kontaktu z duchami wyższymi, które przybywają nam z pomocą dzięki technikom spirytystycznym. I ta droga duchowa, te wszystkie twierdzenia, one są bardzo w dużej stopniu oparte na tradycji hinduistycznej. Więc bardzo... Znaczy, choć oczywiście to nie jest absolutnie precyzyjne, ale można powiedzieć, że spirytyzm jest częścią okultyzmu. Dziś spirytyzm stał się, omówię trzy takie najbardziej w tej chwili rozpowszechnione typy spirytyzmu. Nie będę wspominał o szamanizmie, który w istocie jest rodzajem spirytyzmu. W szamanizmie przewodnikami duchowymi są duchy zwierząt, czy też jakieś siły animalne danej osoby, lub też dusze zmarłych szamanów. Natomiast w spirytyzmie tym historycznym mówi się o duszach zmarłych, natomiast w channelingu, w takiej formie bardzo modnej ostatnio, którą między innymi Shirley MacLaine propaguje, mówi się tutaj już o najróżniejszych istotach, aż po UFO, czyli jakieś inteligencje nieznane. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Witam Pani Ewo.
1: Właśnie chciałam powiedzieć o pewnych niebezpieczeństwach związanych ze spirytyzmem, bo takie doświadczenie kiedyś miałam. Ja już mu kiedyś wspominałam o tym w radiu, że miałam doświadczenie ze spirytyzmem dziecięcym, jak to Pan określił. Ale myślę, że skutki jego były równie niebezpieczne jak spirytyzmu dorosłego i każdego innego. I dlatego chciałam powiedzieć, jak to jest niebezpieczne, że przestrzec ludzi. Dlatego, że Dlatego, że nawet pomimo, że my to w dzieciństwie bawiliśmy się, no to nawet nie była zabawa, do nas duchy rzeczywiście realnie przychodziły i odpowiadały na różne pytania i naprawdę było to jak na dziecięcą historię bardzo niebezpieczne, to jednak w domu, w którym się to działo, gdzie mnie wprowadziła ta rodzina, te dzieci z tej rodziny w tą zabawę, powiedzmy, później działy się naprawdę okropne rzeczy, łącznie z tym, że osoba, która urodziła w tym domu dziecko, to dziecko zabiła. No wręcz takie rzeczy się zdarzały.
0: A czy dla pani to miało jakieś konsekwencje, jak pani sądzi?
1: Dla mnie osobiście bardzo dużo, zresztą wspominałam o tym, do tego stopnia, że weszłam bardzo silnie w magię, w okultyzm, no tak. Rozmaite rzeczy, z których musiałam być potem uwalniana, także no, jednocześnie jest to pewna rzecz budząca nadzieję, bo jak widać można z tego wyjść. Chrystus ponad tym. I nie, rzeczywiście nie ma rzeczywistości, z której by nie wyprowadził, ale to boli. I to jest ogromny proces oczyszczania później. I nie ma...
0: Tak. Dziękuję serdecznie. Jak słyszeliśmy, takie rzeczy trwają w człowieku bardzo, bardzo długo. Bardzo pani dziękuję za to świadectwo. Ta forma, o której mówiła pani Ewa, spirytyzmu zabawowego, o niej za chwilę, w tej chwili dalej o właśnie tym kanałowaniu, tak tłumaczymy, channeling, termin spopularyzowany początkowo w kręgu zwolenników UFO w Stanach Zjednoczonych. Osoba, która wpada w trans, może dzięki temu kanałowaniu otrzymywać wiadomości od istot żyjących w innych wymiarach, tak mówią zwolennicy tej metody, od przewodników duchowych, mistrzów, mądrości, bytów z innych planet i tak dalej. Przez trogi dostaje się wtedy upomnienia, wskazówki dotyczące życia duchowego, moralnego i praktycznego. Te wskazówki poddawane są w formie rysunków, szkiców, melodii. To zupełnie najróżniejsze są formy. Zwolennicy tej odmiany spirytyzmu powołują się na istnienie uniwersalnej pamięci, która zawiera wszelkie poznanie i wiedzę na temat ludzkich przyszłych i przeszłych doświadczeń. Także ten kontakt jest wtedy połączeniem się z istotami bezcielesnymi za pośrednictwem jednostek wyjątkowo wrażliwych, tych, które właśnie odpowiadają na wezwania. Są dwa typy takie główne mediów, to znaczy te, które zachowują pełną świadomość w trakcie transu i te, które zupełnie znikają i pojawia się w miejsce tej osoby ktoś inny, który przejmuje zupełną kontrolę nad ich ciałem i ich zmysłami, odruchami i ktoś inny przemawia. Te istności, które wypowiadają się, no, z definicji starają się zdobyć autorytet wśród osób, które słuchają ich głosu. Określają siebie jako istoty o wiele bardziej rozwinięte niż ludzie, nie tylko duchowo, ale też materialnie. Określają się jako byty mentalne, byty duchowe, niekoniecznie jako duchy. I jeszcze bardzo często używane jest w tej formie spirytyzmu pismo automatyczne lub nagrywanie na taśmę magnetofonową, ale no, nie istnieje żaden sposób na zidentyfikowanie komunikującej się istoty, ani na stwierdzenie jej prawdomówności. Ta różnica pomiędzy mediumizmem spirytystycznym a channelingiem polega na tym, że ta nowoczesna forma dotyczy kontaktów z rzekomymi mieszkańcami świata ponadzmysłowego czy pozaziemskiego, a w klasycznym mediumizmie spirytystycznym dotyczy przede wszystkim kontaktów z duszami zmarłych. I teraz, co jest jeszcze istotne do powiedzenia? Istnieją pewne techniki, które umożliwiają rozwinięcie tych zdolności mediumicznych i przyjmowanie poleceń od tak zwanego wielkiego wtajemniczonego, czyli ducha, tego nieczystego, który posłuży się osobą oddającą mu się po to, żeby przekazywał właśnie swoje przesłania. I teraz Jakie są konsekwencje tego typu zachowań? Istnieje takie świadectwo, które zawsze przywołuję w rozmowach z osobami, które bagatelizują spirytyzm zabawowy. Co to jest spirytyzm zabawowy? No to każdy z nas chyba wie. Jeśli sam tego nie robił, no to widział czy słyszał o talerzyku poruszającym się pomiędzy osobami, który odczytywał poszczególne litery. Są też najróżniejsze inne formy tego. Są takie tablice z literami. Można wymyślić właściwie każdy sposób na to, by po kolei jakieś litery ubierały się w słowa i przekazywały jakieś posłania do osób, które się w ten sposób zabawiają. I teraz jaki kształt przybierze ów duch nieczysty? To jest, no w sumie jest to dość oczywiste, jak się tak pomyśli racjonalnie o tym, bo ten duch wybiera taki kształt, który będzie najbardziej odpowiadał wyobraźni medium, tej osoby, przez którą to wszystko się odbywa. Jeśli medium jest zainteresowane tradycjami wschodu, duch przedstawi się jako hinduski guru. I taki był na przykład przypadek pani Bławacki, to jest jedna z takich osób dla XIX wieku i dla New Age'u kluczowa. Jej duch był guru z białej wspólnoty Himalajów. Jeśli ktoś interesuje się cywilizacją Inków, ostatni z ich władców przemówi do tej osoby. Jeśli natomiast ktoś lubi tradycję starych Celtów, całkiem możliwe, że nawiedzi tę osobę jakiś stary druid celtycki. Jej duch będzie używał archaizmów, będzie posługiwał się naszą wyobraźnią, będzie wskrzeszał zawarte w niej obrazy, nada im cechy bardzo dużej realności. Chodzi tutaj jak zwykle o wywołanie efektu i o zdobycie autorytetu wobec tej osoby, ponieważ osoba, która uznaje autorytet innej osoby, otwiera się na nią, a tutaj chodzi o jak największe otwarcie i opanowanie tej osoby, która poddaje się temu otwarciu. I teraz sprawa jest jasna, że duch nie będzie ograniczał się do jednej osoby. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wciągnąć w tę zabawę, ponieważ im więcej osób jest w to wciągnięte, tym ten duch ma większe możliwości działania i powstają całe grupy, całe łańcuchy takich osób. One się uzależniają powoli przekazują jakby część swoich prerogatyw tym duchom. Na przykład pytają się o to, jakie powinni podejmować decyzje i zyskują w ten sposób pewne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast cena za to złudne poczucie bezpieczeństwa jest bardzo wysoka, gdyż następuje uzależnienie fizyczne, psychiczne i duchowe. I to powoduje naprawdę ogromne spustoszenia w osobowości człowieka. W pewnych badaniach stwierdzono w czasach największego nasilenia mody na spirytyzm w Stanach Zjednoczonych 40% pacjentów azyli dla psychicznie chorych to były osoby biorące udział w seansach. I destrukcja osobowości, która często zachodzi właśnie u takich osób, no jest po prostu straszna i te osoby zatracają siebie zupełnie. I bardzo jest dziwne, że mimo wielu ostrzeżeń ten channeling stał się tak popularny, a są dwie tego przyczyny. To jest udział środków masowego przekazu, bardzo duży w propagowaniu oraz, co jest jeszcze ważniejsze, bagatelizowanie tych fenomenów spirytystycznych, a ukazywanie korzyści, jakie z nich płyną, i to podtrzymuje właśnie tę fascynację. Wydawałoby się, że spirytyzm zabawowy no jest to coś zupełnie niewinnego i zupełnie nieszkodliwego. Ja proponuję, żeby osoby, które kładą ręce na ten talerzyk czy szklankę, zastanowiły się, że jeśli stawiają pytanie i ktoś po tamtej stronie odpowiada na te pytania, to kto jest tym podmiotem, który może na te pytania odpowiadać? I skąd bierzecie pewność, że ten, kto jest po tamtej stronie, chce waszego dobra? Opowiem o takim przypadku, który, no, dokładnie ten sam sposób myślenia, zabawa z talerzykiem. Praktykujący młodzi katolicy zostali przez tego ducha bardzo mocno przestraszeni. Tam mówią, ten duch straszył jednej osobie, że niebawem umrze, przepowiadał różne inne rzeczy. Oni się, ci chłopcy, stwierdzili, że to jest tekst bzdur, gdy okazało się jednak, że w ich pokojach w internacie miały miejsce różne dziwne zjawiska, na przykład samoistne zapalanie się papierów. Byli coraz bardziej przerażeni. Wieczorem, kiedy jeden z chłopców kładąc się spać, zdjął aparat dentystyczny, położył go koło siebie, a rano, gdy go ponownie nałożył, poczuł w ustach ciepły płyn, który natychmiast wypluł do zlewu. Okazało się, że to krew. A on w żaden sposób nie krwawił. No to możecie Państwo sobie wyobrazić miny tych chłopców. I ta opresja zakończyła się po sakramencie pojednania. Na szczęście to był okres świąt Zmartwychwstania Pańskiego, więc okoliczności były sprzyjające dla nich, dla pojednania się z Panem. Ale to pierwsza rzecz, którą chcę podkreślić, że sakramenty są antidotum przeciwko skutkom uczestniczenia w seansach spirytystycznych. I to jasno świadczy o tożsamości ukrywającego się za nimi ducha. I trzeba... Ale tak naprawdę trzeba wiele czasu, żeby uświadomić sobie spustoszenie, jakich dokonał on w tych osobach, które miały do czynienia z wywoływaniem duchów, nawet w sposób zupełnie zabawowy. Wśród innych form spirytyzmów, oprócz właśnie tego spirytyzmu towarzyskiego, zabawowego i channelingu, jest jeszcze taka forma, też klasyczna, ale troszkę inna, pismo automatyczne. I nawet gazety kolorowe pokazują, jak to się robi, jak można sprawić, żeby wejść w stan mediumiczny i zapisywać różne polecenia, informacje, obrazy. No ale trzeba wiedzieć w sposób jasny, że to na pewno nie jest Duch Boży, bo on nie gwałci nigdy naszej ludzkiej wolności. Duch proroctwa był zawsze poddany woli proroków. Pamiętamy, jak niektórzy z nich nawet uciekali długo przed Panem Bogiem. Duch Boży nie posługuje się nami niczym prostackim piórem i to jest działanie niezgodne, niegodne Stwórcy i niegodne samego stworzenia. Jest to uprzedmiotowienie człowieka, sprowadzenie go do roli niższej niż zwierzę. Więc chyba już więcej nic na ten temat nie można powiedzieć. Jeszcze rzecz jedna istotna, wydaje mi się bardzo. Duch nie może wyważyć drzwi naszej wolności. To jest coś, co warto zapamiętać, ponieważ bardzo wielu osobom mogłoby się wydawać, że tak właśnie nie jest, ale to jest absolutna prawda. Chociaż może się zdarzyć, że otwarcie się na tę rzeczywistość może nastąpić w sposób bardzo subtelny i delikatny. I następną, po chwili muzyki, opowiem właśnie historię, w której pokażę, jak nawet zupełnie wydawałoby się nieszkodliwe zachowania mogą doprowadzić do tego, że staniemy się przedmiotem działania kogoś, kto nie jest zainteresowany naszym dobrem. Pierwsze pytanie. Jeśli pojawia się smutek, jak oddzielić smutek wynikający z kontaktów z tą rzeczywistością nam nieprzychylną, a zmysłami niedostępną, od takiego smutku zwykłego, wynikającego z różnych przyrodzonych przypadłości, na przykład z niewyspania? No jest właściwie tylko jedno kryterium. Czy ktoś miał do czynienia z tą rzeczywistością okultystyczną, czy nie? Jeśli tak i pojawiają się tego typu fenomeny, jak jakieś stany okołodepresyjne, smutek i tak dalej, no trzeba poszukać właśnie w tym kierunku. I tutaj jedyną rzeczą, którą można polecić, to jest modlitwa o uwolnienie. Wtedy zostają zrywane te więzi z tym światem, które zostały nawiązane w trakcie tych praktyk i wtedy rozpoczyna się długotrwały proces, w którym Jezus Chrystus leczy rany i tam, gdzie rozlał się grzech, pojawia się łaska. Pytanie jest o moje doświadczenia w tej dziedzinie. No, moje doświadczenia w tej dziedzinie są, jeśli o temat dzisiejszej audycji chodzi, są dość skromne. Spirytyzm zabawowy i to raczej jako osoba, która towarzyszyła tego typu zabawą, a nie uczestniczyła w nich. Natomiast z dziedziną okultyzmu miałem do czynienia i stąd to ten ton nawiedzenia, który jedna z naszych słuchaczek wyczuła w moim głosie. Bardzo za niego przepraszam. Pan Ryszard opisał sytuację, w której w mieszkaniu 20 lat temu były wywoływane duchy i towarzyszyły temu no dość takie spektakularne zdarzenia typu pęknięty talerzyk czy pękające żarówki. I w sposób oczywisty to pomieszczenie i ta rodzina, te osoby, które tam w tym uczestniczyły, no są w sposób oczywisty zagrożone i poddane mogą być różnorodnym presjom w ciągu dalszego życia. To może się wiązać no, z najróżniejszymi konsekwencjami. To bardzo trudno zresztą oddzielić splot tych wszystkich rzeczy. Jest bardzo trudny do rozwikłania rzeczy nadnaturalne i naturalne. Ale warto jest wtedy prosić o poświęcenie mieszkania. Warto jest modlić się i pościć w intencji osób, które uczestniczyły w tego typu zdarzeniu. To zawsze jest, to zawsze pomaga. Jakie jest stanowisko wobec tych doświadczeń wszystkich? Po pierwsze, nadprzyrodzone pochodzenie spirytyzmu trzeba absolutnie wykluczyć. W tradycji chrześcijańskiej nie jest znane doświadczenie mediumiczne. Wręcz przeciwnie, i o tym mówi Biblia bardzo stanowczo, te techniki mediumistyczno-spirytystyczne są wykroczeniem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Techniki mediumistyczne, oprócz tego, że są niebezpieczne, są też moralnie niewłaściwe i niezależnie, one są niewłaściwe niezależnie od intencji dobrego celu tak zwanego, czy też jeśli będą łączone z modlitwą, to nie ma żadnego wpływu, są absolutnie jednoznacznie negatywne. Już z zupełnie racjonalnego punktu widzenia istotą doświadczenia mediumistycznego, jak też każdego spirytyzmu,

0: Kamińskiego, ponieważ ono jest podane w sposób bardzo precyzyjny, jednoznaczny i nie można mówić, że Chrystus był magiem i że te rzeczy robił dzięki udziałowi duchów. I to, że duchy głoszą światopogląd, który jest światopoglądem New Age, jest oczywistą rzeczą, że no jest to coś, co jest absolutnie nie do pogodzenia z przesłaniem chrześcijańskim i mówiąc najkrócej, najczęściej jest to albo fikcja, albo duchowe zwodzenie. Obiecałem jeszcze opisać ten przypadek, w którym który jest no, takim bardzo silnym ostrzeżeniem. Otóż w górach, w schronisku ktoś zadał pytanie śpiącej osobie, ten chłopak zaczął odpowiadać, okazało się, że nagle mu zaczął mówić innym głosem, no i tutaj się zaczęły również jakieś groźby, jakieś straszenie, nawet mówienie o pewnych rzeczach, które ta osoba, których nie mogła wiedzieć, o innych osobach. Po obudzeniu się ten chłopak zupełnie nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówił i przeprowadzono z nim takie przypomnienie, czy i kiedy, w jaki sposób uczestniczył w jakichś formach okultyzmu. Okazało się, że w niczym, oprócz jednej rzeczy, był świadkiem, nie uczestniczył, ale był świadkiem seansu spirytystycznego. I to, że ktoś uczestniczy w seansie spirytystycznym, nie bierze w nim udziału, ale przez samo przebywanie w tym pomieszczeniu wyraża jakby zgodę, dopuszcza istnienie tej rzeczywistości, może otworzyć go na tę rzeczywistość, może to no, wiązać się z jakimś, no, z jakimiś przykrościami i z dolegliwościami.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

Od pewnego czasu znów głośno jest w mediach na temat Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza z Człuchowa. Jest to dla mnie bardzo zadziwiająca sytuacja, ponieważ zgromadziłem tutaj dla Państwa kilka takich jego przepowiedni, które w żaden sposób się nie sprawdziły, a mimo to w mediach traktowany jest z powagą i media ogłaszają jego przepowiednie, a nie sprawdzają tych, które zostały wcześniej.

wygłoszone. Otóż Krzysztof Jackowski zapowiedział światowy konflikt zbrojny na 2016 rok. W chwili, w której okazało się, że takiego konfliktu nie ma, przewidział wojnę światową na 2018 rok. Przewidział wynik meczu, co mnie osobiście dotknęło. Wynik meczu na jednej z dużych imprez piłkarskich, że mamy wygrać z Czechami, ale oczywiście tak się nie stało. Pan Krzysztof Jackowski przepowiedział również to, że ojciec Tadeusz Rydzyk przestanie być dyrektorem telewizji Trwam i Radia Maria. To również się nie stało. Przepowiedział wielki atak chemiczny, w którym miało zginąć kilkudziesięciu bądź kilkuset ludzi przy pomocy gazów bojowych. No jak wiemy, nic takiego się nie stało. Krzysztof Jackowski powiedział o tragicznym, również przewidział tragiczny wypadek polskiego narciarza z ciężkimi obrażeniami ciała i oczywiście nic takiego nie miało miejsca. Dlaczego Polacy mimo takich oczywistych wpadek jasnowidzów i szczególnie tego, o którym mówię, najbardziej znanego, dlaczego wierzą w jasnowidzenie? I to, drodzy Państwo, aż 59% Polaków uważa, że można skutecznie przewidzieć przyszłość. Dlaczego? No, jednym z powodów jest lęk. My nie chcemy się bać przyszłości. Ktoś, kto nie wierzy w Boga, nie wierzy w opatrzność, w to, że ktoś się nim opiekuje, no będzie chciał poznać przyszłość, żeby utrzymać czy też uzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jasnowidzenie jednak nie jest dziedziną, w której dzięki której taką kontrolę moglibyśmy uzyskać. Jest wiele badań, które pokazują, że jest to niemożliwe. Wzięto na przykład w jednym z instytutów amerykańskich pod uwagę cztery różne sprawy, których efekty miano poznać za jakiś czas. Wzięto sześciu studentów, sześciu jasnowidzów. Okazało się, że studenci lepiej przewidzieli przyszłość, z tym, że jasnowidze na temat tych pojedynczych wypadków, które udało im się przewidzieć, no, wygłosili więcej takich konkretnych przewidywań, no, określili jakieś detale, które dla całej sprawy nie były tak istotne. Przypomnijmy, że od 1996 roku istnieje fundacja imienia Jamesa Randiego, która ogłosiła, że każdy przejaw zdolności nadzmysłowych, który da się przebadać w warunkach naukowych, to znaczy w taki sposób, że można wszystkie parametry takiego działania zmierzyć, no bo na tym polega nauka, że efekty są powtarzalne i do zbadania. No i okazało się, że do dzisiaj ten $1 000 000, no już to jest dużo więcej, ponieważ odsetki rosną. Nikt nie zgłosił się po ten $1 000 000 i nie widać nikogo, kto by chciał się po to zgłosić. Pomiędzy 1994 rokiem a 1999 inny z instytutów badawczych w zachodniej Europie przetestował, przeanalizował 444 sprawy, które jasnowidze na usługach policji mieli za zadanie pomóc tej policji. Okazało się, że 8 tylko i wyłącznie 8 przypadków w jakiś mniej lub bardziej przybliżony sposób zgadzało się z tym, co było rzeczywistością. Zatem jasnowidzenie, które nie jest ani telepatią, ani proroctwem, bo proroctwo to są wypowiedzi na temat przyszłości, które prorocy wygłaszają dla zbawienia człowieka, a nie dla jakichś
innych korzyści. Jasnowidzenie właściwie w większości przypadków, które badała nauka, no, po prostu okazuje się nieskuteczne. Sopockie Towarzystwo Naukowe, i tu wracamy do naszego bohatera, na początku o nim mówiłem, pan Krzysztof Jackowski, zwróciło się do niego z prośbą o to, żeby uczestniczył w eksperymencie, który miałby potwierdzić jego zdolności do przewidywania przyszłości, i on oczywiście się z tym na to nie zgodził. Jasnowidze, których poznałem i których działalność obserwuję, to są po prostu przedsiębiorcy. I w zależności od tego, jaką mają zdolność do stwarzania swojego wizerunku, jak dobrze są w PR-ze, no to takie mają po prostu zarobki. Wygląda na to, że pan Krzysztof Jackowski jest dobrym PR-owcem i jemu i państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę.

0: witam serdecznie. Odkąd skończyliśmy mówić o sektach, rozmawiamy o najróżniejszych, najróżnorodniejszych New Age'owych technikach, praktykach, sposobach medytacji, sposobach różnych ćwiczeń, praktyk duchowych, mniej lub bardziej. Rozmawialiśmy już o bioenergoterapii, rozmawialiśmy już o astrologii, rozmawialiśmy o jodze, a dzisiaj reiki oraz feng shui. Co to jest w ogóle reiki? Historia tej praktyki rozpoczyna się w XIX wieku. Niejaki doktor Mikao Usui poszukiwał mądrości w klasztorach buddyjskich w Japonii. Natrafił na księgi pisane w starożytnym języku. Tak głosi przekaz. Jedna z nich zawierała nieznane i zapomniane słowa, symbole oraz znaki, jakimi rzekomo posługiwał się Budda, które zostały spisane przez jakiegoś jego ucznia. Był tam też szczegółowy opis metod leczenia, formuły, znaki i opisy pozycji rąk. Ta wiedza nie dała jednak doktorowi Usui mocy uzdrawiania. Szukał więc nadal, ale tym razem w sobie samym. Przez 21 dni podjął praktyki medytacyjne oraz post. Położył się także, wyniósł na jedną ze świętych gór 21 kamieni i po jakimś czasie przeżył doświadczenie inicjacji. Dostrzegł spływający z nieba świetlisty promień, który go poraził swoją mocą. Spłynęły na niego też świetliste znaki, które jakby już właśnie po raz wtóry odkrył, bo on je, te właśnie znaki zobaczył w świętych księgach. Gdy wyszedł z tego transu, podkreślam, z transu i schodził z góry, skaleczył się w duży palec u nogi. Kiedy jednak chwycił się w zranione miejsce, to ból i krwawienie ustąpiły. Okazało się, że otrzymał moc. Ta historia opisana wyraźnie pokazuje, że inicjacja, której dostąpił dr Usui, ma charakter okultystyczny. Ponieważ ta siła, której on doznaje, która go inicjuje, jest nieznana. Nieznana, czyli słowo okultus oznacza właśnie coś nieznanego. A po drugie, oprócz tego, że nieznana, bezosobowa. Sposobem doświadczenia tej siły jest trans mediumiczny, i w tym transie człowiek jest kanałem nieznanej i bezosobowej siły. Ten trans jest absolutnym przeciwieństwem religijnej ekstazy. W trakcie ekstazy człowiek rozmawia twarzą w twarz z osobowym Bogiem i nie ma do czynienia z bezosobową siłą. Tenże mediumizm polega na tym, że przechodząc przez zamierzoną duchową pasywność, czyli jakby nastawiamy się na działanie zewnętrzne, przechodzimy do tak zwanego zmienionego stanu świadomości. I w tym stanie człowiek przekazuje kontrolę nad sobą jakiejś mocy nieznanego pochodzenia, która najczęściej optymistycznie nazywana jest siłą kosmiczną. Bardzo często jednak, a może nawet zwykle, bywa to kontakt ze światem spirytystycznym. Okultyzm reiki powołuje się na pisma buddyjskie, jednak jako całość nie posiada ani powagi i głębi teoretycznej wizji buddyjskiej, ani też powagi i głębi praktycznej strony buddyzmu, tej strony etycznej i estetycznej. Buddyzm ma bardzo ten aspekt etyczny i estetyczny rozbudowany. Ci, którzy głoszą reiki, często również powołują się na chrześcijaństwo, na uzdrawianie Jezusa Chrystusa, ale to, jak zobaczymy, zaraz nie ma jedno z drugim absolutnie żadnego punktu wspólnego. Autorytet rozumu jest w reiki bardzo mało ważny. To jest teraz fragment jednej z broszurek. Kiedy ludzie nie przestawali w nieskończoność zadawać pytań z intelektualnego punktu widzenia odnośnie reiki, Hawajo Takata, jedna z wielkich mistrzyń reiki z rodu Usui, skończyła dyskusję słowami: po prostu stosujcie reiki, stosujcie reiki, stosujcie reiki. Zatem nie myślcie, nie pytajcie się, tylko stosujcie. Reiki nie jest systemem naturalnym nie tylko dlatego, że nie ma podstaw naukowych, bo kompletnie nie ma tutaj nawet refleksji jakiejś takiej, próby refleksji naukowej na ten temat, ale także, jak już powiedziałem, dlatego, że działa w kontekście inicjacji o charakterze okultystycznym. Reiki jest rodzajem wiary, a właściwie okultystycznym wierzeniem, i uzdrawianie przez dotyk stanowi realizację doktryny, gdyż sam gest dotykania bazuje na korzystaniu z sił nieznanego pochodzenia, na które adepci otwierają się poprzez inicjację. Reiki często posługuje się pojęciem czakra. Słowo to pochodzi z sanskrytu i oznacza koło. Czakry to domniemane centra energetyczne w tak zwanym subtelnym ciele ciele człowieka. Otwarcie tych czakramów jest równoznaczne z posiadaniem wielu władz okultystycznych, z tym zastrzeżeniem, że na wschodzie, w tych dużych religiach, hinduizmie, buddyzmie, ostrzega się przed używaniem tego rodzaju sił, władz okultystycznych, ponieważ to jest kompletnie sprzeczne z drogą duchową. A aby otrzymać reiki, nie trzeba mieć żadnych wiadomości wstępnych. Trzeba się poddać po prostu autorytetowi osoby, która nas inicjuje i wprowadza. Jak powiedziałem, o reiki nie wiemy zasadniczo nic, a właściwie nawet nie możemy nic wiedzieć, gdyż założenia tego systemu nie są empiryczne. Zakłada się tylko na wstępie i, co jest zabawne, mądrość energii. Ale oczywiście to jest tylko założenie, i którego indukcyjna praktyka empiryczna w żaden sposób nie potwierdza i nie może potwierdzić. Adepci reiki podają jedynie takie pojedyncze przykłady, które mówią o pozytywnych przeżyciach, ale nigdy nie mówi się o negatywnych, czy też bardzo rzadko. Czasami jednak tym przeżyciom inicjacji, w trakcie inicjacji towarzyszą przeżycia intensywne i dramatyczne. Wielu ludzi dostrzega żywe barwy, wizje, inne widzą bóstwa lub twarze bliskich osób, i te doświadczenia negatywne się pomija, a już absolutnie nie mówi się o nawiedzeniach demonicznych, które mogą przychodzić później. Osoby poszkodowane często odczuwają obecność złych mocy, słyszą głosy, widzą twarze, czują dotyki na swoim ciele. I to jest reiki, mówiąc najkrócej, to jest właśnie taka sytuacja inicjacyjna, nazywana często inicjacją lucyferyczną, czyli właśnie to jest, która charakteryzuje większość religii azjatyckich, w której przejawia się takie jednostronne, spirytualistyczne pragnienie ucieczki od ziemi, no właśnie charakterystyczne dla Lucyfera. I no, wszystko to, co jest w tej praktyce reiki, oddziela nas od takich rzeczywistości jak powaga grzechu, tragiczna sytuacja, trudna odpowiedzialność, obowiązki, współudział w zbawczym krzyżu Chrystusa, cierpienie ekspiacyjne, skrucha i smutek z powodu grzechów i inne najwyższej wagi doświadczenia chrześcijańskie, które decydują o zbawieniu wiecznym. Natomiast one są przy tej powierzchowności myślenia, jakie jest w reiki, nazywane banalnie trudnym emocjonalnym układem, który po naciśnięciu, prawda, pewnych guziczków w magicznej, wszechwiedzącej, bezosobowej kosmicznej maszynie po prostu znika. No i to jest coś, czego niestety absolutnie nie można pogodzić. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Bardzo mi odpowiadają te audycje. Ja chciałam przed jednym przestrzec, ponieważ jestem osobą niewidomą, więc mają troszeczkę łatwiejszy dostęp i oni są bardzo natrętni. Ja byłam na zwykłym kursie masażu i znalazła się takie dwie osoby, które bez pytania do mnie podeszły i zaczęły na mnie nakładać ręce. Ja mówię, przepraszam, jak to można, tak? My jesteśmy z reiki, my już żeśmy przeszli oczyszczenie, my chcemy pani dać wzrok. Ja mówię, nie. Mnie, jeśli w ogóle uzdrowi, to Bóg i Jezus. Oj, tylko nic o Jezusie. Ja mówię, właśnie wszystko o Jezusie, bo Jezus jest dla mnie Bogiem i proszę po prostu w tej chwili ode mnie odejść. I wtedy mi postawiono albo Jezus, albo reiki. Ja mówię w imieniu Jezusa i ogłaszam, że nie wolno mnie dotykać. I oni tak uciekali strasznie, ale ja naprawdę następny dzień miałam taką, chciała mnie dopaść depresja, ale mówię chciała, bo ja wtedy modlę się w językach, jestem w ruchu charyzmatycznym. I to odeszło, ale naprawdę to są tak natrętni ludzie, że oni nie rezygnują z każdej okazji. A jeśli widzą, że ktoś jest słabszy, to na pewno nie odpuszczą sobie stosownej możliwości, żeby spróbować się do takiego człowieka dopaść.
0: Tak, dziękuję serdecznie za to świadectwo. Mamy tutaj charakterystyczny element taki jak konflikt, prawda? Nie ma możliwości w obecności imienia Jezusa na stosowanie reiki i drugi charakterystyczny element to kontakt z tą sferą i właśnie no, jakieś takie stany okołodepresyjne, które mogły, gdyby ktoś nie wiedział, że tylko modlitwa i post może nas od takich ataków duchowych ratować, mogłyby się skończyć naprawdę jakąś psychosomatycznym nieszczęściem zakończyć. Ja jeszcze powiem tak, ponieważ są bardzo często argumenty, że porównuje się uzdrowienia Reiki z uzdrowieniami charyzmatycznymi w kościele chrześcijańskim. To no, taka podstawowa różnica, którą no, każdy zobaczy na własne oczy, to jest to, że rzeczywistości duchowych za pieniądze się nie sprzedaje, a te wszystkie seminaria, kursy i tak dalej są płatne. Reguły Reiki mówią w tym względzie tak. Kto pragnie uzdrowienia, powinien o nie poprosić. Dwa, za swoje poświęcenie czasu uzdrawiający powinien otrzymać rekompensatę w postaci wymiany energetycznej. No i tutaj pieniądze są jakby taką jedną z form energii. Przesłanie boskiej siły niezależnie od czasu i przestrzeni dokonuje się po takim świetlnym moście w czasie drogi przekazu mentalnego. I jak widzicie Państwo, tutaj jest mnóstwo przedzałożeń filozoficznych, fizycznych, teologicznych. I takie bardzo mętne wyjaśnienia odsyłają do kolejnych tajemnic. Nie ma nigdzie wyjaśnień. Jest coraz więcej trudnych, skomplikowanych słów, a Reiki to tak naprawdę bełkot intelektualny, wielosłowie i kłamstwo. Te hipotezy energetyczne, to wszystko jest właśnie z taką mentalnością New Age związane. I tak naprawdę chodzi o praktykę, chodzi o to, żeby ten proces otwarcia się na ludzi dysponujących tymi zdolnościami, które wprowadziła ich inicjacja. Otwarcie się na nich, czyli kolejna inicjacja i kolejna osoba otwiera się na ten świat. Takim momentem progowym, rozpoczynającym naprawdę no, sferę zagrożenia, jest inicjacja. Spotkałem wielką mistrzynię Reiki, siostrę Mariuszę Bugaj, nieżyjącą już siostrę. To spotkanie było dosyć wyjątkowe, ponieważ próbowaliśmy ratować jednego z naszych znajomych, który zachorował w jakiś ciężki sposób i szukaliśmy tego ratunku wszędzie. Między innymi pojechaliśmy do Pułtuska, do siostry Mariuszy. Taka w ogóle niesamowita sytuacja, ponieważ ona była gdzieś na terenie klasztoru, nie wiedzieliśmy gdzie, staliśmy i nagle w pewnym momencie moja żona zaczęła płakać. I po 3 sekundach zza rogu ukazała się właśnie jakaś siostrzyczka. Dużo rozmawialiśmy, zaprzyjaźniliśmy się w końcu. Te nasze spotkania z nią nakładały się na proces naszego nawracania się, także po kilku wizytach no już zacząłem z siostrą Mariuszą drążyć ten temat i go bardzo mocno tak testować pod względem ortodoksyjności chrześcijańskiej. Siostra Mariusza broniła się bardzo mocno, mówiąc, że ona się modli w trakcie tych rytuałów i że to wszystko jest absolutnie dobra rzecz i że te uzdrowienia są dobre, bo ludzie mniej cierpią i tak dalej. I kiedy rozbieraliśmy po kolei wszystko to, co dzieje się w trakcie tych wszystkich zabiegów, doszliśmy do jednego ostatniego punktu, do ostatniego momentu, w którym są w tej metodzie Reiki przywoływane trzy symbole. Jeden z nich, o ile pamiętam, przywołuje miejsce, prawda? Drugi wzywa energię, trzeci ją przesyła. I zapytałem się siostry, jaką ona ma pewność, że te symbole oznaczają to, o czym ją poinformowano w trakcie tych kursów. No i doszliśmy tutaj do takiego bardzo, bardzo wątpliwego miejsca i siostra Mariusza nie była w stanie nic na ten temat odpowiedzieć, bo robiła coś bezrozumowo, zupełnie na wiarę i tak naprawdę nie wiedziała do końca, co robi. Nie wiedziała do końca, co robi, co z czym łączy, na co otwiera tych ludzi, którzy poddając się jej autorytetowi, otwierali się na to, na co ona była otwarta. To wywołało dość mocne zaniepokojenie unijne, ale niestety siostra Mariusza zmarła wkrótce i wydaje mi się, że była do samego końca w tymże reiki. Żeby podsumować dzisiejszą audycję, powiem tak. Reiki to po pierwsze okultystyczna, magiczna metoda otwierania czakr. Po drugie, oparta jest na światopoglądzie panteistycznym. Po trzecie, nie jest neutralna wobec światopoglądu religijnego, jakkolwiek by się zarzekali propagatorzy reiki. Ponieważ trans, ten, w który wszedł dr Ushui, to doświadczenie mediumistyczne. Ta praktyka jest połączona z takim antropocentryzmem panteistycznym, ale akcent jest właśnie na praktykę leczenia i to wszystko klasyfikuje reiki jako system magiczny, a mówiąc precyzyjniej, magiczno-spirytystyczny, ponieważ to otwarcie na spirytyzm jest oczywiste. I jeszcze jedna ważna rzecz, że niebezpieczna szczególnie dla ludzi XXI wieku jest próba stworzenia pozorów naukowości w opisywaniu reiki, taka energetyczna interpretacja, prawda? Bo tutaj padają określenia technika rozpuszczenia zatorów energii, blokad energetycznych, negatywnych myśli i tak dalej, i tak dalej. Ten cały język jest, służy pokrycie, on właściwie tylko i wyłącznie zasłania to, co jest istotą reiki, a takim dowodem ostatecznym i zamykającym dla chrześcijanina historię reiki jest to, że po modlitwie o uwolnienie doświadczenia paranormalne związane z reiki znikają. I to jest argument zamykający, znikają te dary uzdrawiania. Mimo że jedną z podstaw ideologii reiki jest taka wiedza, że otrzymane umiejętności uzdrawiania pozostają do końca życia. Otóż nie. Po modlitwie o uwolnienie wszystkie te zdolności znikają i przestaje adept reiki móc uzdrawiać.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz pokój w serca, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. I od Twojego Ducha Cię teraz proszę, Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy. Święta Boże, Rodzicielko,
0: prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze Panna chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać? Nie. Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza. Raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys. Kryzys miłości lub czas buntu. Czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej, mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan. I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Niechcenia odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
1: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
0: Surowym?
1: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście, na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas i tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
0: Czyli dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
1: Nie, to nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek, tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała. Co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy, bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu. Ponieważ byłam sama, nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama, była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania, byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym. Warszawa to całkowicie coś było inne niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy siedzi
1: chyba? No zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład. Na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyn, a ona tą drugą. Obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem, i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów. Natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie. Jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam. Od ojca nigdy tego nie usłyszałam. Zawsze było, no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dążyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, no, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie, tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorami. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem. Że chciałabym, zawsze chciałam, z to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania, robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: rozdwojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak On mnie stworzył, to znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które On we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna, przede wszystkim wrażliwa, a później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama. I przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale czy do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa. Takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam. Przez chwilę czułam się dobrze. I to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także... I to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy zakłamania. Absolutnie. Raczej wyjawiałam prawdę.

0: Mnie nie chodzi o to, żebyś wchodziła w szczegóły, tylko ja chciałbym zrozumieć tę sytuację.
1: Mm-hmm.
0: Ja tak to rozumiem, że jeśli ta sytuacja jest taka, jakimi słowami ją opisywałaś, no to tak długo się nie da w takim stanie, będąc w kościele, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no bo jak się wchodzi w takie rzeczy, to jest droga w dół. Ona może być, te stopnie mogą być bardzo niewysokie, ale jednak one idą.
1: Tak, ja się uspokajałam w roku szkolnym. Taka była prawda. Wtedy był czas na naukę. Liceum było rzeczywiście bardzo wymagające, klasa była na bardzo wysokim poziomie. I tutaj nie było miejsca. Nie było miejsca na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze że tak powiem, moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście kroków. Także to był czas liceum, takiego właśnie schodzenia sobie w dół. I to był też czas bardzo samotności. Bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i, że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance, tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od niej gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
0: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
1: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo, że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła, jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia, na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już była tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

0: dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową i po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam popełnić samobójstwo, bo wiedziałam, że też już był taki moment, że nie dam rady wyleźć z dołku, ale to chodziło właśnie o oceny, moje chore ambicje. Zawsze dążyłam do jak najlepszych ocen, do tego, żeby być właśnie tą najlepszą, zauważoną. I moje ambicje doprowadziły po prostu do tego, że chciałam popełnić samobójstwo, bo miałam złe oceny, wychodząc z piątkami w liceum, nagle zaczęły się mierne jedynki. To mi nie pozwalało po prostu na to, żeby akceptować tą sytuację.
1: Ale osoby o twojej konstrukcji psychicznej takie myśli to niebezpieczne mogą być.
0: No tak, ale byłam jednak mocną i twardą osobą. Od czasu do czasu jednak dostawałam tą siłę, rzeczywiście stając w kościele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękaw u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też, jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu. W różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jaki mnie ogarnął. Chyba nic innego
1: coś...
0: mi... Tak, tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone, naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no, upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach. Życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną. Wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i, że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłam i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona. Rzuciłam się po prostu.
0: Co znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam. Tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham.

0: ile czasu byłaś w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam, nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał, nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie, co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami, jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie, ja się na to, to było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam, tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie. Tej opieki potrzebowałam i to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym czasie daleko poza Warszawą. I zostałam raz. Potem był drugi, trzeci. Potem doszło do przeniesienia moich rzeczy i przeniesienia się całkowicie do niego. To nie był czas szczęśliwy absolutnie, to był czas okropny dla mnie, to był czas niezgody z moimi wartościami, z moją moralnością. Cokolwiek wcześniej robiłam, to jednak morały moje jako tako zostały nadszarpnięte, ale wiedziałam dalej, co jest jednak dla mnie ważne. I to był czas pełnej niezgody mojej w sobie. I tak to wyglądało, i tak to się toczyło.
0: Jak, w którym momencie ta historia
1: się urywa i się kończy?
0: Zaczyna się toczyć w drugą stronę.
1: Taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych, nawet szmat do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim. Cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, przepraszam, mnie nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakiś przypływ siły w sobie, spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię.

że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem, było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. No i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu, natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią, nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać, nie umiałam się przed nią otworzyć, a co najdziwniejsze było to, że po prostu... nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 22, 23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwe uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa i prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce i nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie i tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe, że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia, kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło, kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony, kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem. Że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci stają się dorosłe.

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłem się do Boga. Kiedy zwróciłem się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. No i wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to był niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy, z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze,

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny, usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość po prostu, jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7-8 klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło moje podnoszenie. Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę. Jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach. Że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące, ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga, szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek, rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywał moją przeszłość, moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny, cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny, działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała, dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy. Mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przeszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie, jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg. Mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

0: nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam w sensie mamy. I że to będzie moja prawdziwa miłość i że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też się zaczęło, tak też się zaczęło. Z tamtej wspólnoty przeszłam do tej, w której jestem, czyli do wspólnoty Jan Chrzciciel. I tu się zaczął inny etap, moje dojrzewanie. Tam było rozkochanie w Panu, tutaj jest moje dojrzewanie cały czas we wspólnocie, poznawanie przede wszystkim charyzmatu, jaki ma ta wspólnota, charyzmatu przyjaźni. Moi bracia i siostry ze wspólnoty wszczepili już w tej chwili we mnie tą ogromną chęć przede wszystkim poznania tego charyzmatu przyjaźni i wzrastania w tym. To jest wspólnota już na całe życie, którą jestem pewna, przekonana, że to jest wspólnota, w której chcę być do końca życia. To nie jest żadna przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. I no i właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: Bóg jest? Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznałam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i On mi uświadomił to, żeby się zakochać w Nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko no muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

0: Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił z tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud. Miłość Jego już była, ale dalej było nieuleczone moje poczucie czystości. Z tym, co wcześniej mnie spotkało, cały czas czułam się brudna, jednakże moje ciało jest brudne i czułam się niegodna tego, żeby w ogóle wejść w związek z tak czystą osobą, jaką jest mój mąż. I Bóg to uzdrowił. To było niesamowite przeżycie, kiedy Pan dotykał po prostu każdej cząstki mojego ciała, nazywając ją czystą, cudowną, że On mnie kocha taką, jaką jestem, że Jego miłość jest większa niż mój grzech, że On mi przebacza przede wszystkim wszystko to, co ja zrobiłam, to, co się wydarzyło, a przede mną tylko już samo piękno i w Jego oczach zawsze będę piękna. Także On jest tą miłością, jest tym moim Ojcem, który przede wszystkim nosi mnie na rękach. Gdy staję na modlitwie codziennie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową. W tej chwili, myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Karbuł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszej słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chorebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim Stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie mu dzień dobry, jak rano wstaje, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od takich ludzi, którzy Boga zawsze mają i stawiają na pierwszym miejscu.
0: A kiedy ty postawiłeś go na pierwszym miejscu?
1: Ojej. Rzeczywiście, no jest to pytanie, takiego rachunku sumienia nie robiłem, ale niewątpliwie pomimo, iż wywodzę się z rodziny katolickiej, to przez długi okres mojego życia był on po prostu, no nie był na pierwszym miejscu. Budziłem się i żyłem swoim życiem, natomiast był on jak gdyby obowiązkiem, który został gdzieś tam przez rodzinne układy wcielony w moje życie i był jakimś elementem. Natomiast myślę, że jakieś doświadczenia życiowe nauczyły mnie pewnego myślenia i to był proces. To nie stało się od razu.
0: Ale jak się zaczęło?
1: Zaczęło się, myślę, może... Tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tamto życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to była moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej...
1: A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś standard, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem. No dużo osób było takich jak ja. Ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość, tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem. Na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy, cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: Mm-hmm. I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem, jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jak właściwie bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał mi się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to było, to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem tak niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? To się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć.
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca, kiedy zacząłem analizować swoje życie, kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie, rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no, cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że to jest, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas każdym swoim, swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdajesz sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy siebie... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei step by step na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, no, których tak nawet może nie pora mówić, ale no, parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, to mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim surowym, karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona, ale
0: tak.
1: Ja rozumiem, wyniesiona tak,
0: wyniesiona
1: na jeszcze
0: poniżej.
1: Wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesiona ponad na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: Z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg. Czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O, jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7 i po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest no tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz? Tak?
0: Też dużo. Właściwie... Myślę, że te 10 lat na pewno.
1: 11. I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta bila lata. Ona wchodzi w każdą stronę właściwie może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień, a z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: tyle. To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie jest pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: poddawać
0: czegoś.
1: Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że jest refleksja, że go skaleczyłem, że za tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, rzecz jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne. To jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry, ale jeśli uparcie podnosi nogę, to

0: te końcowe słowa, a miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju, znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który Chrystus, który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozoficzną filozofią patrzenia na życie.
1: I są też przedmiotem estetycznym niesamowicie piękne.
0: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim, i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony. No nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć. Że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment. I wiem, że będę lepiej wyglądał, niż gdybym tego nie miał. I powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei, żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no, może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka. Miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie, zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu, o tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami, ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej i wieczornej również, kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

Był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe.

0: mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie człowiek staje, kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. Ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie wszedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No ale odpowiedź za to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu je chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem i kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: Ja myślę, że można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który On nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w Nim jest odkupienie i przez Niego nie ma innej drogi, tylko przez Niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. Cały człowiek jest chemią. I to jest to, ta bliskość, takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Oczywiście ten grzech później gdzieś tam wyjawiłem na następnej spowiedzi, natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez Niego do tego, aby przyjąć sakrament, który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie Jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o Nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim On jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością... No, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
2: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, słyszę, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakieś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
3: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
0: Witam.
1: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
0: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
1: Czyli takim bardzo surowym.
0: Bardzo surowym.
1: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
0: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi. Po czym katastrofa.
4: W jakiejś słabości przyszedł do ciebie zły duch w postaci anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
0: Dał mi euforyczne odczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie. Na gruncie psychiki i mojej fizyczności i duszy dobijać się o mnie po prostu.
4: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
0: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc
4: te rzeczy działy się w sferze duchowej.
0: Musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne. One powodują destrukcję, nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju, intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie i jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres a Bogu dzięki nie nastąpił.
4: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
0: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No, pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam z tą osobą jakiś taki świadomy gdzieś, czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam po prostu, nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca. Że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tą osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska i nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam, nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież no, europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie no, znaczy konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publicznie, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia, nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówimy się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza i tak gdzieś, no już to, to też są bardzo, no nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie jakoś kształtując dziwnie, od młodości. No i jedną z tych
4: jakoś,
0: osób jest...
4: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
0: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie no nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie no gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, no to naprawdę choćby w samym warsztacie, no człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy no, pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm. I,
4: w szkole teatralnej.
0: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza warstwach. W każdym razie to ma... No,
4: na ile jest świadom tego co
0: nie,
4: robi.
0: Tak, tego, o tym nie mam pojęcia. A, w każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... No na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda. Ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
4: A on musiał dokonywać wyborów.
0: Musiał.
4: Był świadom tego.
0: Tak, tak. On, Bogna, skąd ty wiesz? Bo ja
4: życiowego...
0: mam podpisać cyrograf albo nie.
4: Tak,
0: określił.
4: Faustyczna sytuacja całkowicie.
0: Tak, całkowicie. Tak. Jak pomyślę o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
4: jaką podjął kolega decyzję?
0: Powiedział, że... Nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
4: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
0: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na tą wymarzoną na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale to już, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na już, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam. Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszem i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja już nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
4: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje, tak. Że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te dzieła stają się boskie, prawda?
0: Tak.
4: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
0: Nie inaczej. No ja wtedy, nie widząc w Luwrze niewolnika, niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, zostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Nikt nie miał, wszyscy mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć, musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

0: No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę, czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie małe owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie Akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia, no ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie. To nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa. I tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mi cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie, tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców, jesteś świetna, jesteś niesamowita, jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego i te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to no, ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku znowu. No ale w każdym razie, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei to sam następny, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. Na tamte warunki to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób. I nagle też jakby nóż w plecy dostałam. Okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę, jako kompletnie. Po czym wielka, wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni, ileś osób, które no po prostu doznałam takiego... Zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam, jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu 2 tygodni. Myślał, że aktorzy się na to nie zgodzą, oni się zgodzili. Ale już wieczorem się dowiedziałam od pani scenograf, która mi po prostu zadzwoniła, powiedziała: Bogna, teraz on mi powiedział, że on to zdejmie. On powiedział, że mi to zdejmie, jak chce cię uprzedzić, żeby jak pójdziesz do niego na rozmowę, żebyś nie była w szoku. Tak wyciągnęła do mnie rękę, że no dziwna osoba, bardzo też zupełnie chyba po innej stronie poglądów, no ale wtedy mnie ochroniła. Ja byłam na to przygotowana i postanowiłam, że muszę wyjechać. To się ucięło nagle. dostałam jakieś pieniądze minimalne, przyjechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu, że każdy jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził, bo ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć, o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne, i miało być na teatr, właśnie na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na jakby pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafią po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Widziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny. I znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

0: No jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja się zawsze przed tym jakoś intuicyjnie broniłam, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie to trzeba powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda żeby wywoływania duchów, nie? I raz... Ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, przytrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi, ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no, katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy. Nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tak, tak, prawda? Tak, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, ta pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od Ducha Światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny i zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. Ja pojechałam do Medjugorje i teraz, nie wiem dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa. Więc tak by tak o ziemi byłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce. Tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. No Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiłam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament. Aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czeka na mnie po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób. No to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło. No i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie. Teraz właśnie...
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że no, kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku, po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już... No też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no, okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć, takie były jakby tutaj na, z jakimiś urzędami, no jak ja po sobie sam myślałam, ja tak
1: i zrobiłaś.
0: I zrobiłam. Jak mam zrobić, to zrobię, jak nie, to nie. Tak sobie myślałam, nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, tylko nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat, to są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą, że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem i ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam, ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz, po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji i betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta beta to jest

0: pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle i zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć.
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie, to już są
1: realne.
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha, to już są narkozy i całościowe, to już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci, jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja potem. Już jest niby dobrze. To przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam dwa razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych dwóch lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze dwa razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, a ty już najświeższa.
1: Tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mnie cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy były takie momenty, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak.
1: Anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym,

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie, ufamy w Twoją opiekę nad nami, Panie, że Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię klęka, zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie, naszą pokorną, nasze pokorne dziękczynienie. Chcemy, Panie, żeby to wszystko, co będzie teraz mówione, było na Twoją chwałę. Boże Ojcze, przez swojego Ducha, Panie, napełnij nas swoją miłością. A Ty, Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
1: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowu czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt mnie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
0: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
1: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach. Pamiętam te kościoły.
0: To było miasteczko, wieś?
1: W Warszawie.
0: A jaka dzielnica?
1: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
0: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
1: Teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę. Natomiast kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
0: Potem, młodsza siostra, tak?
1: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite traumy, które zapadły mi głęboko w serce. I stwierdziłam, że jak Pan Bóg jest taki niedobry, no to ja się na Niego obrażam. Dopełniło to jeszcze faktu, że zapoznałam mężczyznę, który miał ślub kościelny, potem był po rozwodzie i też uważałam, że te drzwi są zamknięte dla mnie, kościoła, drzwi kościoła i Pan Bóg już jest mi nie mogę się do Niego zwracać.
0: Czy w dzieciństwie miałaś i w młodości takich ludzi, przez których widziałaś, że to, że są osobami wierzącymi, realnie wpływa na ich życie dobrze?
1: Chyba nie. Pamiętam, że raczej odwrotnie, że tak jakby to było jakieś, że Pan Bóg karze ludzi, że ludzie są biedni, że ludzie nie mają jakichś takich profitów. Myślałam tylko o sprawach materialnych, ponieważ w mojej rodzinie też było biednie. Mama nie pracowała zawodowo, poświęciła się naszemu wychowaniu. Dała nam godność, poczucie sprawiedliwości i szanowała naszą osobowość. Jednak chyba za bardzo nas wychowała w takiej uległości do starszych, co później bardzo było przykre i negatywnymi skutkami owocowało mojej pracy. Czułam się zawsze jakaś niedoceniana, nie czułam się jakaś równoprawna z innymi ludźmi i zawsze chciałam jakoś zasłużyć na tę miłość. I pamiętam, że właśnie ojciec mało się nami interesował i nie umiał brać tej miłości mamy i ja sobie powiedziałam, że żaden mężczyzna mnie w życiu nie skrzywdzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak skutkowało w moim życiu późniejszym na relacje z moim mężem. Czyli zablokowałam się na miłość męża, a przede wszystkim na miłość Pana Boga. I nie mogło być dobrze.
0: Czyli wchodzisz w życie dorosłe, kombinując po swojemu, kierując się takimi wartościami. No chyba właściwie wtedy w społeczeństwie większość osób w dużych miastach tak właśnie myślało, że najważniejsze jest jakąś stabilizację finansową uzyskać, prawda? A ty chwyciłaś w sumie Pana Boga za nogi, bo w tamtych czasach handel zagraniczny to trzeba było mieć jakieś poparcie, żeby wejść w tą... Nie wiem, w taką karierę, w ten typ kariery.
1: No, pracowałam na początku ze Związkiem Radzieckim, to już była taka, były osoby, które nie były selekcjonowane specjalnie. Nie były to kraje kapitalistyczne, jak to się mówiło.
0: A tam już trzeba było mieć pozwolenie służb specjalnych.
1: Dokładnie, żeby... tak, więc ja nie byłam poddana temu.
0: Czyli na bezpiecznym kierunku, tam gdzie nie można było uciec, jakoś tam nie uciekali ludzie w tamtą stronę.
1: Bardzo miło to wspominam. W ogóle ci ludzie byli w ogóle zastraszeni przez system, natomiast naprawdę dusze mieli bardzo fajne, takie słowiańskie i ja się tam naprawdę świetnie czułam z tymi ludźmi. Potem przeszłam na Jugosławię i rzeczywiście w stanie wojennym to bardzo pomogło, bo przywoziłam produkty, pomagałam całej rodzinie, łącznie z obuwiem i były to naprawdę dobre czasy. Też zwiedziłam tam, ten naród jest bardzo wierzący. Zwiedziłam wiele tych monasterów, wiele właśnie takich świętych miejsc. Dopiero teraz sobie tak uzmysławiam, że to też były jakieś znaki dla mnie, których ja nie potrafiłam odczytać.
0: I co w twoim małżeństwie się działo? Prowadzisz życie, jakby Pana Boga nie było, tak?
1: Tak. Ograniczało się to do chodzenia ze święconką i kupowania opłatka. No, choinka musiała być, prawda, prezenty i to w zasadzie było wszystko.
0: Czyli kulturowe chrześcijaństwo.
1: Tak. Urodził się syn i ochrzczony został.
0: Dlaczego?
1: No, coś mi tak chyba mówiło, że jednak tak należy. No i... I stwierdziłam, że nie mogę mu zamykać drogi, bo jeżeli będzie chciał, to musi mieć wszystkie narzędzia do tego, aby wybrać może Pana Boga, może tak myślałam. I ja mówię, mam zamkniętą drogę do Pana Boga, ale może on będzie chciał. I pamiętam, że też się zaczął buntować do bierzmowania, to już się z nim uczyłam. Poszłam do księdza, poprosiłam i ma ten sakrament bierzmowania, z czego byłam zadowolona. No i też się w tym momencie skończyło. Wierzę, że uda się jeszcze jakoś to naprawić. Bardzo teraz cierpię z tego powodu, że nie nauczyłam go chodzenia do kościoła, że nie wpoiłam mu tej wiary. Jest to mój duży grzech.
0: I kiedy... No, starasz się żyć pełnią życia. Mówisz o tym, że jednak to nie ma smaku, że to jednak nie zaspokaja cię. Twoje serce...
1: Tak, tu jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze częste wyjazdy nie sprzyjały temu dobremu życiu małżeńskiemu. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja nie mogę kochać męża. Jak on był daleko, ja daleko, to ja nawet... umiałam napisać list, wyrazić swoje uczucia, natomiast w takich osobistych kontaktach jakiś mur wyrastał i miałam kompletną blokadę. Nic nie umiałam powiedzieć, wyrazić, akceptować go. Teraz to już rozumiem, ale to było bardzo duże cierpienie. Pogłębiło się, jak u naszego syna wykryto postępującą chorobę kręgosłupa. I no znów Pan Bóg się obraził, znowuż mnie ukarał. Zaczęłam...
0: A co myślałeś, że cię karze wtedy? w tamtym czasie?
1: No, że może nie chodzę, że, a może za jakieś, że nie chodzę do kościoła, nie mam pojęcia. No, znowuż ty. Pewnie jestem jakaś tam, jakaś felerna, że nie mam tego szczęścia. I zaczęliśmy się obwiniać, właśnie te kłótnie się zaczęły narastać. Pojawił się alkohol. No i wtedy ja zaczęłam szukać czegoś nowego. Zaczęłam szukać i wtedy pojawiła się bioterapia w Polsce.
0: Lata 80., tak?
1: Tak, początek lat 80. Koleżanka zaczęła opowiadać, że jest jakiś taki fajny bioenergoterapeuta gdzieś na Śródmieściu, żebym ja poszła. No poszłam w jakimś takim pustym mieszkaniu, przyjął jakiś na mnie człowiek, położył mi ręce na plecach, poczułam jakieś ciepło, ale również poczułam alkohol. No i stwierdziłam, że to jakaś jest coś fałszywe, że to jakaś jest kompletna bzdura i dam sobie spokój, chociaż on namawiał jeszcze na wiele wizyt. Po roku znowuż ktoś mnie poprosił, żeby zawieźć go do bioenergoterapeuty gdzieś na Bemowie, jakiś jest wspaniały. No oczywiście ja bardzo chętnie pomagam, więc pojechałam. Czekając w tej kolejce, zaczęto mnie namawiać, żebym ja spróbowała. No więc dlaczego nie? Przecież mogę spróbować, czekam, no to dlaczego nie? No i wtedy ten pan powiedział, że ja mam wspaniałe właściwości, że ja mogę tak samo leczyć, że mogę pomagać ludziom, że przecież Pan Jezus też nakładał ręce, że leczył, no to przecież jeżeli ja mam taki dar, to trzeba to wykorzystać, bo to by było nawet grzechem, żebym ja nie wykorzystywała. Pomożesz swojemu synowi, będziesz mogła tutaj leczyć ludzi. No i jak ja usłyszałam, bo pomoc, no oczywiście, coś tam zakiełkowało.

0: przeszłam testy pozytywnie, no i zaczęłam uczęszczać na kurs. Na tym kursie parę razy mdlałam, nie wiedziałam, o co chodzi, no ale wytłumaczono mi, że jestem taka wrażliwa, że to dobrze, że ja wspaniale będę rozumiała ludzi. Uczono nas wielu rzeczy, nawet przekuwania ciała. Nie bardzo mi się to udawało, ale gdzieś tam po cichu udało mi się to i się nawet chwaliłam. No, ale ponieważ nie rozrobiłam tego na oczach komisji, to mi tego nie zaliczono.
1: Przekuwania ciała w jakim celu i czym?
0: No jakimiś igłami, żeby mówiono, że wtedy człowiek sam siebie zwycięży.
1: Własnego ciała przekuwania, tak?
0: Tak, tak, tak. No uczono kolorów, mówiono, że będę znała myśli ludzi, prawda, te wszystkie choroby. I
1: tak. Kolorów aury, tak?
0: Tak. No, ja potem ćwiczyłam w domu, w pociemku i tak dalej. Mąż się na mnie bardzo dziwnie patrzył. No, ale to zabroniono mówić, no bo okryte to tajemnicą. I wtedy, no, ponieważ byłam napompowana pychą, to bardzo mi to odpowiadało, że jestem inna, że potrafię już leczyć, że będą mi ludzie zazdrościć. To niestety mną też kierowały te takie ambicje niskie.
1: Czy działo się coś nadzwyczajnego w związku z twoją praktyką bioenergoterapeuty?
0: Nie przypominam sobie, bo jakoś tak nie wchodziłam bardzo głęboko. Zawsze robiłam krok do przodu, a później jakby mnie ten anioł stróż wstrzymywał i zawsze byłam jakaś tak jakby nie zapraszana do samego serca tej grupy. Zawsze jakoś mnie tak trzymano na dystans. Bardzo z tego powodu cierpiałam, bo chciałam być najlepsza. No ale potem były wspólne wyjazdy, spotkania i dopiero zaczęłam widzieć, że to, co głoszą ci ludzie, nie współgra z ich życiem osobistym, że to, co sobą reprezentują, absolutnie nie podoba mi się, tak to powiem. Ludzie byli po wielu rozwodach, było dużo alkoholu, jakieś były dziwne kontakty damsko-męskie. Ja też nie mogłam masować z jakimiś tam mistrzami, ponieważ musiałabym świadczyć inne usługi, nie tylko masażu. No i udało mi się jakoś wycofać z tego. Bardzo mi się nie podobały te spotkania. Czułam wewnętrznie, że coś złego się zaczyna dziać. No ale nie trwało to długo, ponieważ koleżanka z tego środowiska powiedziała, że gdzieś jest ta jakaś grupa, która robi fajne jedzonko, jakaś jest fajna muzyka. No i zaprowadziła mnie na to spotkanie gdzieś na Okęciu. Patrzę, willa zakratowana, ciemno. Uchyliły się drzwi, ktoś wyjrzał. Zdziwiło mnie to trochę, dlaczego to jest takie wszystko za jakieś, jakbym się jak złodziej skradała.
1: To jeszcze było przed 89 rokiem?
0: Chyba tak. Tak, tak, tak, tak. No i tam przyjęły, to była jakaś grupa pań z Malezji, jak się później okazało. Bardzo miło nas przyjęto, opowiadano, tam no, był Budda, stał na tym ołtarzu, ale oprócz tego Buddy widzę, stoi Pan Jezus, figura i Matki Boskiej stała. Ja wiem, no to nie jest tak źle. Zaczęły się jakieś wykłady. Ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, no ale chodziłam, bo to też było owiane tajemnicą. Te panie odwiedziły mnie w domu. Ja mieszkałam wtedy poza Warszawą. Ten dom mi się bardzo podobał. Pytały, kiedy urządzę jakiś dom modlitewny. Zaglądały mi po szafkach. I zdziwiłam się, o co chodzi, no ale przyjęłam, no bo przecież byłam w tej grupie.
1: Ale jakie rytuały były?
0: To chyba były takie buddyjskie, ale były po chińsku chyba były te mowy. Było dużo pokłonów, było dużo kadzideł, jakieś były mowy takie, których nie rozumiałam zupełnie, ale chodziłam.
1: I to były spotkania jak często?
0: Raz w tygodniu.
1: Ale czemu chodziłaś? Lepiej się potem czułaś? Czy czułaś się ważna, wybrana?
0: Tak, na zasadzie inności, że nie każdy może tego dostąpić. Niestety, znowuż moja pycha została tutaj pobudzona. I właśnie przyjechał taki starszy mistrz, który będzie wybierał do wjazdu do Australii. Tam był zjazd w New Age'u. No ja tak chciałam wyjechać i wybrano dwie osoby z Polski. Ja też byłam, no byłam w siódmym niebie. Ja, który nikt nie był w tej Australii, ja będę dopiero szpanować, ja będę tutaj opowiadała. Moja pycha sięgała Monteverestu.
1: A wtedy jak w domu relacje?
0: Były tragiczne. Było tragiczne. Mąż przestał się w ogóle do mnie odzywać. Żyliśmy absolutnie oddzielnie. Muszę powiedzieć, że żyłam z jakimś takim... jakimś welonem, jakąś taką zasłoną. Przychodziłam do domu z pracy, kładłam się, leżałam. W ogóle nie było jakichś żadnych relacji, nie było kontaktów. Mąż na mnie patrzył zdziwiony i nie wiedział, o co chodzi, a ja, chowając to wszystko w tajemnicy, uważałam, że on się mnie czepia. No i po prostu naprawdę było bardzo ciężko. Ja wyjechałam do tej Australii. Część kosztów pokryła ta grupa. Zawieziono nas do jakiejś willi. Chyba z 500 kilometrów około nie było nikogo. Umieszczono nas w takich pokojach piętrowe. Były łóżka ze 30 osób, były wykłady. Na szczęście psuło się to radio, gdzie były tłumaczenia. Nie mogłam tego złapać. Teraz już wiem, że też mnie anioł stróż bronił. I bardzo pilnowano, żeby nie było żadnych kontaktów między nami. Nie pozwalano nam dzwonić. Nie pozwalano właśnie, jak mówię, rozmawiać. Byłam bardzo zdziwiona, jak jeszcze mnie zapytano, czy mam konto, co robię, czy mam kartę kredytową. No zaprzeczyłam, jakoś tam takie resztki rozumu we mnie się odezwały i nic takiego nie ujawniłam. Były trochę problemy z powrotem, bo nie chciano nas odwieźć, mnie na lotnisko, więc usiadłyśmy w tym samochodzie i żądałyśmy, że się nie ruszymy. Udało się wyjechać i po powrocie stwierdziłam, że zobaczyłam list polecony, patrzę, a tu jest pozew o rozwód. Mąż złożył pozew o rozwód. Byłam w szoku. Jak to? Ja przecież tak się poświęcam dla rodziny. Ja pomagam, ja tutaj go ratuję w różnych opresjach, a on mi robi taką rzecz. Byłam zupełnie zagubiona. Po długich rozmowach powiedział, że wycofa ten rozwód, ten pozew, jeżeli ja zrezygnuję z tej grupy. No, zrezygnowałam z tej grupy, ale to nie było takie sercem, prawda, zrezygnowanie.
1: Ale dlaczego, skoro tam chcieli cię okraść, to...
0: To nie było to, prawda, to się nie stało fizycznie. To były pewne domniemania. Ja byłam pod presją, ja byłam po prostu jak zahipnotyzowana. To się później okazało, bo mąż zebrał bardzo wiele materiałów na temat sekt, na temat właśnie takich uzależnień. Nawet wtedy chyba... Pana nazwisko tutaj padło, że jest taki pan, który się tym zajmuje, że w kościołach są takie ośrodki. Ja tak słuchałam, zasypiałam momentalnie, on mnie budził, szarpał, po prostu chciał mnie przywrócić do żywych. Ja, wie co, on ode mnie chce, nie umiałam tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No i teraz wiem, że nie było Boga w tym wszystkim. Tego tematu nie poruszył, prawda, Pana Boga. Może bym jakoś ruszyła, a może bym miała jeszcze dalszą ścieżkę tego swojego błądzenia. Bo znowuż ja zwalałam te wszystkie wpadki małżonka z alkoholem, że to jest jego wina wszystko. Nie uważałam, że ja jestem tego powodem. On mnie naprawdę bardzo kochał, wszystko dla mnie robił i nie wiedział już w sumie, jak do mnie dotrzeć. To było jego straszliwe cierpienie. No i znowuż skończyłam kurs masażu, takiego klasycznego, no i znowuż się pojawiła jakaś osoba, która mnie znowuż wciągnęła w bioterapię. Wciągnęła mnie w bioterapię, znowuż były kursy, znowuż były spotkania i znowuż były namawiania. A rzuć tego męża, wyrzuć go z domu, będziesz miała wolność, będziesz miała, prawda, będziesz o sobie stanowiła. Było tam wiele kobiet osamotnionych, pokrzywdzonych, takich, które były bardzo cierpiące i ja nie pasowałam do tego tutaj, prawda, schematu. W zasadzie to było, tak się sączyło, ja coraz bardziej dojrzewałam do tego. Jak mąż zobaczył zdjęcie tego pana w jakimś czasopiśmie.
1: Mistrza bioenergoterapii.
0: Tak, powiedział, że no... Śmierć wygląda z jego oczu. Zobacz, jakie on ma złe oczy. No ja spojrzałam, no dobrych za dobrych nie miał. No ale mówię, przecież to taki mistrz, to przecież no trudno. Trzeba to też znieść. No i zaczęły się wyjazdy do Tybetu jako dalsze wtajemniczenie. Mąż kompletnie nie chciał słyszeć o tym, żebym ja pojechała. No ale i u nas między nami tak dojrzało już do tego, że po prostu postanowiliśmy się rozwieść. Było cierpienie niesamowite, zarówno z jego i z mojej strony. Nawet nie mogłam jego bliskości znieść, nie wiedziałam dlaczego. Po 33 latach rozwiedliśmy się.

0: I wtedy mogłam wyjechać. No przecież nareszcie wolność, mogłam wyjechać do Tybetu.
1: Czy możesz powiedzieć, że w wyniku bycia w tym środowisku, że to był powód rozbicia twojego małżeństwa?
0: W 95% tak. Tak, bo gdyby były inne, prawda, inne relacje, inne wzorce, to nie byłoby tak. Tam przeważnie byli ludzie samotni, którymi lepiej manipulować.
1: Pojechałaś do tego Tybetu?
0: Pojechałam do tego Tybetu, ale coś mi powiedziało. Założyłam na szyję różaniec, który kiedyś kupiłam, jak byłam po raz pierwszy w Ziemi Świętej. Od takiego mnicha koptyjskiego kupiłam przy grobie Pana Jezusa. Nie zdejmowałam te osoby, które były ze mną z grupy. Mówił, pokaż te korale. Ja mówię, nie, to są moje osobiste korale. Nie chciałam się przyznać, że mam różaniec na szyi.
1: Czyli co, ty wiedziałaś, że to są źli ludzie, którzy ci chcą krzywdę zrobić? Że to jest cała sytuacja, która ci robi krzywdę?
0: Podświadomie to czułam, a w sumie nie chciałam się przyznać do tego, bo no, po prostu wobec rodziny, wobec męża, nie chciałam przyznać mężowi racji. To był mój błąd, to była właśnie ta blokada.
1: Ale jednocześnie założyłaś coś, co miało cię chronić.
0: Tak, co miało mnie chronić.
1: Jak kiedyś rozmawialiśmy i mówiłaś jeszcze o tym wyjeździe do Australii, to mówiłaś, że ta aparatura, która miała służyć do tłumaczenia symultanicznego, że tam jakieś radio w końcu złapałaś w Australii, tak było?
0: Tak, tak. Zaczęłam kręcić, chociaż bardzo nas pilnowano, żeby nic nie robiono z tym. I złapałam serbską stację w Australii. Byłam szczęśliwa, ponieważ język ten znałam. Wcale się nie przyznałam do tego, że znam, że to, tego słucham.
1: Co to była za stacja?
0: Nie pamiętam. Wiem, że tylko było po serbsku, że to rozumiałam i byłam bardzo szczęśliwa.
1: Czyli pojechałaś do Australii, wykształcić się jeszcze bardziej na wiernego adepta sekty, a zamiast słuchać wykładów, które cię miały tam prowadzić, to słuchałaś jakiejś stacji serbskiej.
0: Tak. Tak, to była chyba ta ręka opatrzności, gdzie jeszcze gdzie mną kierowała i posłuchałam tego.
1: A w Tybecie nosiłaś na sobie różaniec.
0: Tak, tak, prawda. I muszę powiedzieć, że ten różaniec mi się kompletnie porwał. Ten Pan Jezus wziął na siebie to wszystko. Ten krzyżyk tam został w jakimś klasztorze. Ja mówię, Panie Jezu, może Ty tu jesteś potrzebny? Zgubiłam ten krzyżyk. Ten krzyżyk parę razy gubiłam i go zakładałam z powrotem. Miałam głęboko go na sobie, jednak zgubiłam go. Ja mówię, Panie Jezu, pewnie jesteś tutaj potrzebny. I potem...
1: Jakąś częścią siebie tam chciałaś być, a inną częścią tak, nie chciałaś być?
0: Tak, jakieś było rozdwojenie tej mojej jaźni. Kompletnie było to wszystko było chore po prostu. Nie wiedziałam, gdzie pomocy mogę pomocy otrzymać i tak się łapałam. Złapałam się jak tonący brzytwy z tego Pana Jezusa. Coś mi powiedziało, że właśnie tam jest ta droga. Jak przyjechałam, to ten różaniec, te resztki położyłam tam u Świętego Krzyża, po dzięce. Przyjechałam, mąż się w ogóle do mnie, znaczy mąż wpadł w nauk.
1: Mieszkaliście razem mimo rozwodu,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, już się... przeprowadziliśmy się, on mieszka poza Warszawą, ja w Warszawie, ale... Wcale się nie czułam wolna. Czułam potrzebę spotkania się z nimi. Pewnej nocy mi się przyśnił, że mnie woła, że potrzebuje pomocy. Ja tam pojechałam, dowiedziałam się adres, pojechałam. Otworzyłam swoim kluczem jego drzwi, które to było irracjonalne, absolutnie. Włączyła się rodzina i uzyskał pomoc.
1: Czy otworzyłaś...
0: Otworzyłam drzwi do wejścia na klatkę i potem udało mi się po prostu jego zmusić, żeby otworzył te drzwi.
1: Do mieszkania?
0: Do mieszkania, swojego. Tak, tak. Był w bardzo ciężkim stanie.
1: Ale nie miałaś klucza do jego do drzwi, jego klatki?
0: Nie.
1: Jakim kluczem otworzyłaś?
0: Otworzyłam swoim kluczem od swojej klatki. Tak to było właśnie.
1: I to wśród też... aniołów Wiślu Sarzy są. To nieźle.
0: Tak, tak to było. Ale co tu chciałam powiedzieć, że wrócę jeszcze do, jak ten rozwód uzyskałam. Pierwsze kroki skierowałam do kościoła na Chłodnej. Tam właśnie zdobyłam to, tę maturę z religii. Chciałam się szybko wyspowiadać. No niestety ksiądz miał pogrzeb. Mówię, no tak jak Pan Bóg czekał na mnie 33 lata, czy 35, to ja mogę poczekać.
1: A dlaczego chciałaś się wyspowiadać po rozwodzie?
0: No bo wtedy już uważałam, że mam drogę otwartą, że nie mam tego człowieka, który był po ślubie kościelnym, że już mogę.
1: Czyli że była przeszkoda tak, do momentu rozwodu.
0: Tak, tak. Wyjeżdżałam na wieś na ten drugi dzień i tam w jakimś kościółku takim wiejskim się wyspowiadałam. To było niesamowite. Było to chyba tylko takie powierzchowne, ale samo przystąpienie do tego konfesjonału. Myślałam, że stracę życie. Serce mi wyskakiwało z gardła, a jednocześnie byłam szczęśliwa, że ja to mogę zrobić. I ten ksiądz poradził, żebym pojechała do Jasną Górę. Ja sama czułam potrzebę. Pojechałam i tam na tym dziedzińcu było strasznie dużo ludzi, ale czekałam. Trafiłam na fantastycznego spowiednika, który mnie zrozumiał, który mnie pocieszył, który mnie umocnił w wierze, który mówi, dziecko, pokaż ty swoje oczy, czy ty nie kłamiesz? I się wychylił. Mówi, tak, mówisz prawdę. I ja byłam bardzo szczęśliwa i jak udzielał właśnie on też komunii, jakieś niesamowite światło zobaczyłam. Byłam tak szczęśliwa, jak nie wiem, nie pamiętam. Chyba to było moje pierwsze szczęście takie, że moja dusza się śmiała. Chciałam krzyczeć, płakać z radości, że ja dostąpiłam tego. A mszy jeszcze udzielał, mszy prowadził kardynał Wyszyński wtedy jeszcze. No ale to było krótko. Nie poszłam za tym właśnie, za tym wspaniałym uczuciem. I tutaj ten rozwód... I w momencie, jak brałam wtedy tę komunię po tych 35 latach, wie Panie Boże, jak ja bym chciała, żeby tu mąż był też. On przestał pić. Zaproponował za uratowanie jego życia, że pojedziemy razem na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
1: Tak to zebrał, że ty mu uratowałeś
0: tak,
1: życie.
0: Tak. Ja wiedziałam, że to jest palec Boży, że to mnie pokierowało. Z tym kluczem. To nie mogło być zbiegów okoliczności. Zgodziłam się. I tam rzeczywiście Pan Jezus nas dotknął. Razem klęczyliśmy na górze błogosławieństw. To było piękne uczucie, jak kapłan nas błogosławił. Był powtórny chrzest w Jordanie. Klęczyliśmy i kapłan nas tą wodą oblewał. Bardzo marzyłam, żeby wziąć ślub kościelnych. No niestety to na razie nie jest możliwe, ale wszystko w rękach Boga. Od tamtej pory mąż nie pije. Zbliżamy do siebie się coraz bardziej. I on po 40 latach przystąpił też do sakramentu pojednania.
1: Czyli jesteście w białym małżeństwie teraz, tak?
0: Mieszkamy oddzielnie, więc nie mogę tego tak powiedzieć, ale nasz kapłan udzielił nam rozgrzeszenia. To było niesamowite, jak ja przystępuję.
1: Czyli teraz jesteście bliżej siebie?
0: Tak.
1: Niż wtedy, kiedy mieszkaliście razem?
0: Absolutnie tak. Nigdy nie było takich relacji. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Zaczęłam go rozumieć. Pamiętam Wielki Piątek, jak on był jeszcze w stanach odmiennych świadomości. Ja klęczałam przed nim i mówiłam, przepraszałam go za wszystko. Przepraszałam go za te lata.
1: On był pijany.
0: Tak, tak. Potem mówił, że coś pamięta, jakieś tam okruchy świadomości były. Od tamtej pory nie piję, to już jest czwarty rok. Jeździmy razem na pielgrzymki, umacniamy się w wierze. Jest to naprawdę piękne. Wierzę, że tylko Pan Bóg może i dziękuję Panu Bogu, że po tylu latach mogę dostąpić takiego szczęścia.
1: Czy coś dzieje się... Co jest jeszcze echem tych zaangażowań w bioenergoterapię? Bo miałeś dużo szczęścia.
0: Niesamowicie.
1: Że to tak wszystko przeszło właściwie po powierzchni.
0: Po powierzchni, no skutkowało tym rozwodem, rozbiciem małżeństwa, tak?
1: Ale natomiast... czy nie dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy w twoich emocjach, w snach, koszmary? jakieś rzeczy takie, które się powinny dziać. No, powinny się dziać dziwne rzeczy w twoim domu.
0: W snach były momenty, było wiele takich powrotów, były różne bardzo dziwne sny związane właśnie z tymi grupami. Natomiast ja bardzo długo spałam z różańcem na szyi. Świeca zawsze była zapalona w pokoju. Modliłam się i naprawdę czułam tę ochronę i dziękowałam Panu Bogu, że naprawdę jestem w czepku urodzona, że to tak ze mną się nie działo, jak słuchałam audycji właśnie Radia Święty Józef, gdzie mi włosy dęba stawały i że są takie straszliwe historie. Naprawdę to jest szczęście od Boga, że tak się skończyło, jak się skończyło, przynajmniej na razie. Ja proszę Pana Boga, żeby już mnie nie wypuścił ze swoich rąk, bo chcę tylko być z Panem Bogiem.
1: Kogo w tym czasie od tej spowiedzi swojej i od wyprostowania dróg swoich, prawda? No bo teraz możesz korzystać z pełni sakramentów Kościoła, prawda? A kogo poznajesz? Kim jest Bóg, którego zaczynasz poznawać? Kto to jest?
0: Jest dla mnie Ojcem Sprawiedliwym, dość srogim, ale miłość Jego jest niewyczerpalna. Jest serce, Jego miłosierdzie, które nie ma granic. I w ludzkim rozumieniu jest to bardzo ciężkie do zrozumienia. Dlatego przynajmniej ja tak cierpiałam, bo nie po ludzku to jest niewiarygodne, że to można przebaczyć. Tak straszliwe grzechy, tak straszliwe rzeczy, które człowiek robi, a jednak Bóg to robi. I jak to się zrozumie, jak się zawierzy Panu Bogu, to jest się najszczęśliwszym na świecie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Chciałabym się pomodlić za ludzi błądzących, za ludzi, którzy nie chcą uwierzyć Panu Bogu, żeby zawierzyli, żeby otworzyli tę klamkę tych drzwi, która jest tylko po naszej stronie. Tak słyszałam, bo tam jest naprawdę szczęście za małżeństwo, które boi się mieć dziecko. Młodzi ludzie, których znam i proszę o wsparcie Ducha Świętego, żeby im pomógł podjąć taką decyzję.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Anna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, kochany Tato, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony w Twoim Synu, w Twoim Duchu, Panie, w tym, że przychodzisz do nas każdego dnia, że nami się opiekujesz, że przytulasz nas do swego serca, Panie, i napełniasz nasze serca miłością, nadzieją, wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas powodzaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomek. Witaj.
1: Witam.
0: Jak Pan Bóg przychodzi do dorosłego człowieka?
1: Nagle. Nagle. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Żyjemy we własnym świecie. A on nagle przychodzi i pokazuje, że ten świat to nie jest ten świat.
0: Co to znaczy, ten świat to nie jest ten świat?
1: Żyjemy w pewnym świecie we własnych, praktycznie, właściwie we własnych takich wyobrażeniach. A on w jakiś sposób daje do zrozumienia, że to nie jest to.
0: Mówisz o swoim doświadczeniu, tak?
1: Tak.
0: Ile lat przeżyłeś świadomie w takim świecie, który nie był prawdziwy?
1: Prawie całe życie. Dopiero od kilku lat moja świadomość, powiedzmy, wzrasta.
0: I jak to się stało nagle?
1: Nagle pamiętam taki moment, kiedy urodziły mi się bliźniaki. To jest nasze kolejne potomstwo po córce. Mieliśmy z nimi z jednym z nich duże problemy. Otarł się o śmierć prawie. I tak naprawdę poszedłem podziękować. Wszedłem do kościoła, żeby Panu Bogu podziękować za to, że już było lepiej.
0: Dlaczego Panu Bogu? A nie sobie, lekarzom?
1: Dlatego, że mój światopogląd przed tym był taki, że to Pan Bóg. Pan Bóg był na pierwszym miejscu, chociaż może nie zawsze, może nie tak wyraźnie.
0: Ale przed tym to znaczy kiedy?
1: Przed tym doświadczeniem.
0: Aha. I co się stało?
1: Wydaje mi się, że wtedy prawie się o niego otarłem, prawie go dotknąłem, albo on dotknął mnie raczej.
0: W czasie tej wizyty w kościele?
1: Tak.
0: Tak. Czyli co? Wcześniej był dla ciebie ważny, ale nie miałeś doświadczenia jego obecności bliskiej, a to się stało w kościele, kiedy po jakimś potężnym przeżyciu, również związanym z emocjami, poszedłeś mu podziękować i nagle co? Czy to dobrze odczytuję to, co mówisz?
1: Chyba tak. Znaczy, zawsze Pan Bóg był, może nie do końca na pierwszym miejscu, ale był ważną postacią, osobą w moim życiu. Nigdy daleko nie odszedłem ani od Boga, ani od Kościoła. Natomiast brakowało pewnej takiej fizycznej wręcz bliskości.

0: Z jakiego środowiska wyszedłeś? Co to było?
1: Duże miasto. Rodzice chciały mi podziękować. Rodzice przekazywali wiarę, natomiast w jakiś sposób było to taka wiara. No, chodziliśmy do kościoła, rodzice wymagali, żebyśmy chodzili do kościoła na religię. Także te podstawy, powiedzmy, przekazali, zdobyłem. Natomiast nie było to aż tak głębokie, jak mogło być, jak powinno być.
0: Wasi sąsiedzi, znajomi to byli ludzie wierzący, czy byliście dziwnymi na tle innych?
1: Nie, raczej podobnie. Podobnie wierzący, tak samo podobnie wierząca była rodzina. Mieliśmy w rodzinie siostrę zakonną, ale to nie przekładało się na jakąś większą wiadomość, świadomość, większą więź.
0: W klasie, w podstawówce rządziłeś, czy raczej byłeś spokojny?
1: Ja raczej byłem spokojny.
0: Ale na tyle spokojny, żeby ci dokuczali, czy jakoś się tam sytuowałeś w tym układzie?
1: Czy udawało mi się jakoś żyć.
0: Jak kiedyś widziałem film amerykański i tam się dzieciaki pytały, czy jesteś popularny, to w ogóle nie wiedziałem, o czym rozmowa, bo za moich czasów to w ogóle nie funkcjonowało. Czy w twoim, w czasie, kiedy ty byłeś w podstawówce, już było to ważne, czy jest się popularnym, czy jest się w centrum, czy...
1: Nie, jeszcze nie aż tak, natomiast ja zawsze, przynajmniej w podstawówce, w liceum dobrze się uczyłem i to mnie troszeczkę spychało na margines. Aczkolwiek z drugiej strony też poniekąd może można powiedzieć, że byłem popularny, bo tę wiedzę posiadałem i mogłem się nią dzielić.
0: Ale co, byłeś uważany za kujona?
1: Myślę, że tak.
0: Okulary nie?
1: Okulary od liceum. Ale tam już było troszeczkę inaczej.
0: Czy się zbuntowałeś w wieku na...

0: Chodzę do kościoła, chodzę do kościoła, nie mogę spokojnie przeżyć niedzieli bez pójścia do kościoła. I to jest tak, gdyby tego dnia najważniejsze. Natomiast on nie jest w centrum. Znaczy, mógłbym może nawet powiedzieć, że mój kontakt z Bogiem kończy się w kościele bardziej niż w całym życiu.
1: Aha. I jakie to wejście w dorosłość, w odpowiedzialność za siebie jest?
0: Trudne.
1: Na czym polegają trudności?
0: Trudność w podjęciu tej odpowiedzialności.
1: Miałeś kłopot z wybraniem studiów? Jak to było?
0: Nie, nie miałem kłopotu z wybraniem studiów, nie miałem kłopotu z wybraniem żony.
1: Dlaczego?
0: Byłem przekonany, że dobrze robię.

0: Ale skąd ta pewność? Zawsze łatwo masz podejmowanie decyzji?
1: Nie, nie zawsze. Natomiast tutaj byłem przekonany na 100%. Chociażby to, że w dniu ślubu, gdy nie lubiłem publicznych wystąpień, a dzień ślubu przeszedłem bardzo spokojnie i uważam, że dlatego, że wiedziałem, że ten wybór jest trafny.
0: Żona była wierząca?
1: Tak.
0: Czy to było istotne, że jest wierząca dla ciebie?
1: Myślę, że tak.
0: I mówisz o tym, że... No i jak się życie później układa? Wspólne, bo to nie zawsze jest łatwe.
1: No nie było łatwe. Nie było łatwe. Były momenty wzlotów, momenty upadków. Natomiast nigdy nie doszło do jakichś ciężkich sytuacji, bardzo ciężkich. Po prostu kończyło się co najwyżej na kłótniach i na tego typu poziomie.
0: I powiedz, jak człowiek w takiej relacji będący z Bogiem odbiera zagrożenie życia swojego dziecka? Jak to przeżywacie? No bo już po pierwszym porodzie miałeś doświadczenie bycia ojcem. Wiedzieliście, że są bliźniaki?
1: Tak, tak.
0: Wiedzieliście, że może być ciężko?
1: Bliźniaki zazwyczaj. Często lekarze mówią, że jest to w ogóle ciąża podwyższonego ryzyka, aczkolwiek no nie przypuszczaliśmy, że będzie to aż tak trudne. Natomiast jak to przyjąć? Nigdy nie miałem pretensji do Pana Boga, że mnie czymś doświadcza.
0: Dlaczego? To powszechne raczej zachowanie ludzkie.
1: Żeby mieć pretensje? Nie wiem. Nie wiem. Uznawałem Go za Pana mojego życia. Nie tylko mojego, całego świata. On nas stworzył, On wie. Jest takie powiedzenie może nie na miejscu, ale Pan Bóg starszy człowiek wie, co robi. I to tak jak gdyby wpływało. Oczywiście tych emocji nie zabierało. Nadal były to trudne czasy. Natomiast modliłem się. Modliłem się o dobre zakończenie, o zdrowie dla syna.
0: Ufałeś mu? Bogu?
1: Ufałem. Jakbym nie ufał, to by to się skończyło pretensjami do niego.

0: co się zdarzyło w tym kościele? Wchodzisz, klękasz.
1: A był pusty, bo to było bardzo późno. Pewnie dobrze, że był jeszcze otwarty. I tak zacząłem się modlić, zacząłem dziękować. No i właściwie zacząłem mu dziękować za to. I tak gdyby dotarło do mnie, że to jego... może nie jego decyzja, jego sprawa, ale to jego zasługa. I że on mi to dał.
0: Życie dziecka?
1: Tak.

0: To są takie stany, których trudno opisać, ale człowiek ma jakąś wewnętrzną pewność, że to jest prawda.
1: Tak.
0: O tym mówisz?
1: Tak, tak.
0: I co wtedy czułeś?
1: Radość. Radość, szczęście.
0: Ale z czego?
1: Myślę, że najpierw z tego, że to życie przestało być zagrożone. Czyli, że ten znak zapytania, to pytanie już nie powraca. Już jestem może nie pewien, ale już wiem, że jest prościej, że jest łatwiej. Że jesteśmy na dobrej drodze. No i potem dużą wdzięczność poczułem.
0: Czy możesz powiedzieć, że wtedy spotkałeś osobę? Czy wcześniej już miałeś takie doświadczenie?
1: Nie, wcześniej raczej nie. Natomiast ja jeszcze nie wiem, czy wtedy poznałem go tak osobiście.
0: Ale czym to się różniło od wszystkiego dotychczasowego w twoim życiu, w relacjach, czy też?
1: Myślę, że tym konkretnym przypadkiem, że to był przypadek z tego życia poza kościołem, z tego życia codziennego.
0: Rozumiem. Czyli jakby to był moment, w którym zrozumiałeś, że jego interesuje cała twoja egzystencja.
1: Tak, wtedy to zaczęło się składać, że Pan Bóg, Kościół i życie codzienne i ja, to jest tak naprawdę jedno.
0: No to jest niesamowite doświadczenie, jeśli nagle dociera do ciebie, że wszystko jest w rękach nieskończonej miłości i kogoś, kto jest wszechmocny. Czyli, że właściwie nic złego cię nie może spotkać.
1: No to dotarło do mnie trochę później.

0: pewien proces, który się wtedy zaczął. Na pewno takim momentem było, jak zrozumiałem, że słowa Pana Jezusa, że On chce, żebyśmy byli jak dzieci. Ja zobaczyłem Jego w tych dzieciach, w moich dzieciach. To było na pewno przełomowe. W związku z tym zacząłem też, może nie dostrzegać, ale starać się przynajmniej dostrzec Jego w ludziach. To właściwie poza modlitwą, którą prowadziłem, którą nadal staram się z Nim rozmawiać, to doświadczenie powodowało poczucie pewnego szacunku dla wszystkich ludzi. I na tym się najpierw skupiłem.
1: Czyli skoro Bóg, to i bliźni.
0: Tak, bo tak samo jak On stworzył mnie, stworzył moje dzieci, tak samo stworzył i innych.
1: I co dalej? Co w małżeństwie się zmienia w trakcie tego procesu? Czy modliliście się razem od początku małżeństwa?
0: Nie modliliśmy się. Nie modliliśmy się razem. Każdy z nas modlił się, przypuszczam, że codziennie, prawie codziennie. No ja z mojej strony mogę powiedzieć, że no, z modlitwą bywało różnie, aczkolwiek starałem się codziennie modlić. Po pewnym czasie zaczęliśmy się modlić wspólnie.
1: Jak to się stało? Bo to jest dość radykalna decyzja.
0: Tak, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne jest osobą, wbrew pozorom, z osobą, która jest bardzo bliską osobą, zacząć się wspólnie modlić. Ja zacząłem się modlić liturgią godzin.
1: Brewiarzem.
0: Dosyć nieregularnie, czy bardzo regularnie w momencie, kiedy nadszedł drugi kryzys. Może nie taki kryzys, ale syn zachorował w wieku lat niecałego roku na zapalenie płuc. I w szpitalu po prostu już wcześniej myślałem o tym, żeby modlić się nad brewiarzem. I w szpitalu zacząłem się modlić już tak bardzo regularnie, miałem wtedy trochę czasu też. I tak ta modlitwa moja trwała przez jakiś czas. I zaprosiłem do niej moją żonę.
1: Co ona na to?
0: Zgodziła się. Wcześniej już też zaczęliśmy trochę rozmawiać na temat wiary, religii, Boga. Co też te początki były trudne. Bo tak gdyby ten temat był taki niedotykany, nie był tematem tabu, aczkolwiek nie mówiło się o nim. Rozmawialiśmy o codziennych trudnościach, o problemach, o wychowaniu dzieci, o naszym nastawieniu do tego wychowania. Ale temat religii, Boga pozostawał nietknięty. Ponieważ pewnie było trudno było zacząć. Ale udało się.

0: Łatwo jest odmawiać razem brewiarz? Jakie były początki?
1: Na początku było łatwo. O tyle, że pierwszy entuzjazm to pomógł tak naprawdę. Pomógł. Staliśmy też w obliczu pewnego zagrożenia związanego właśnie ze zdrowiem znowu. I to na pewno pomogło. Modliliśmy się kilka miesięcy. Potem stopniowo zaczęło to znowu zanikać. Za to od pewnego czasu modliliśmy się już z córką. Z córką, która tak naprawdę nauczyła mnie się modlić publicznie, czy wspólnie, w wspólnocie.
0: Co to znaczy? Ile ma córka?
1: 5 lat.
0: I jak cię nauczyła?
1: Znaczy, ja ją próbowałem uczyć się modlić. No to wiadomo, że musiałem ją nauczyć tych modlitw, mam postawy, a także, żeby w niej zaszczepić tę modlitwę. Modliliśmy się właśnie z żoną i z córką razem. No i na szczęście tak nam zostało. Przyzwyczailiśmy się do tego i z córką nie mieliśmy problemu, żeby się modlić. Następnym krokiem było właśnie modlenie się wspólne.
0: A co to znaczy, że ona ciebie nauczyła modlić?
1: To znaczy, że pokazała mi tak jak gdyby, że można się razem modlić, że to nie jest tylko sprawa prywatna. No bo do tej pory to uważałem modlitwę za taką sprawę trochę indywidualną, że z jednej strony uczestniczyliśmy w Eucharystii, w liturgii, wtedy normalne było, że jest to publiczne. Natomiast ta modlitwa była taka indywidualna, samemu, po cichu. Pewnie najlepiej, żeby nikt mnie zbytnio nie widział wtedy. Natomiast ona pokazała, czy ta cała sytuacja pokazała, że można się modlić wspólnie.
0: No przecież brewiarz z żoną razem to już jest wspólna modlitwa.
1: Ale chyba z córką było wcześniej. Wcześniej zaczęliśmy z córką się modlić. Tak gdyby tym impulsem i tym śladem idąc, zaczęliśmy się modlić z żoną.

0: I ten kryzys drugi, jak wpłynął na ten rozwój tej modlitwy wspólnej, bo moje doświadczenie jest takie, że to jest bardzo trudne.
1: Jest trudne. Jest trudne, tak naprawdę trudno jest utrzymać ten rytm, ten entuzjazm. To nie tyle zaangażowanie, co po prostu tak jak gdyby zebranie się w sobie. Bo jeżeli zaczynamy, to już modlimy się. Natomiast ciężko jest w trudach dnia codziennego znaleźć tę chwilę. I ten impuls. Powiedzieć teraz, pomódlmy się.
0: Jakie jest najtrudniejsze doświadczenie tego czasu już takiej, no, kiedy Pan Bóg w tę waszą rodzinę wchodzi już tak coraz bardziej poważnie?
1: Wbrew być może moim oczekiwaniom, czy tak patrząc z boku, powinno się dziać coraz lepiej. Natomiast momentami wcale nie było lepiej, tylko wręcz gorzej, dużo gorzej. Zaczęliśmy mieć problemy z, może nie sami ze sobą, ale z komunikacją, z rozmową. Często nasze rozmowy przeradzały się w kłótnie. Nie dochodziło do jakichś awantur. Natomiast no to nie było takie życie, jakie chcielibyśmy prowadzić. Sami to zauważaliśmy. Natomiast tak jakby nie mogliśmy sobie z tym poradzić.
0: Mieliście taki dysonans poznawczy, że no my razem się modlimy, a tutaj jest gorzej?
1: Tak, tak, tak.
0: No i jakie odpowiedzi były na to? No bo to jest dziwne.
1: No właśnie było to dla nas dziwne i można powiedzieć, że z jednej strony nas to trochę dopingowało do dalszej modlitwy, ale z drugiej strony chyba jeszcze bardziej nam to przeszkadzało. Zwłaszcza, że głównie modliliśmy się wieczorem, więc po całym dniu, pamiętając tę historię dnia, niezbyt zawsze dobrą i miłą, było po prostu trudno powiedzieć.
0: Wyciągnąć rękę.
1: Wyciągnąć rękę, tak. Pomimo, że zawsze od początku, od 10 lat, jak jesteśmy małżeństwem, staraliśmy się kłaść pogodzeni.
0: No i co się okazuje? Skąd te trudności? Narastające.
1: Tak, teraz to odbieram. Wtedy nie wiedziałem dlaczego. Wtedy nie wiedziałem. Wtedy kładłem to na karb tego, że źle się modlimy. Czyli intencje są dobre, natomiast, że tak powiem, wykonanie pozostawia wiele do życzenia.
0: Jak dopracujemy szczegóły, to będzie dobrze.
1: Tak.
0: To typowo męskie podejście.
1: Natomiast rozmawiałem też podczas spowiedzi jednej z księdzem, który powiedział, że żeby tego tak nie oceniać, żeby w ogóle modlitwy nie oceniać. Modlitwa pomaga, pomaga w jakiś sposób, możemy tego nie widzieć, ale żeby najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to zacząć się oceniać, bo nie nam to zresztą.
0: Czyli dobra modlitwa to modlitwa skuteczna, a jak są trudności i modlitwa jest nieskuteczna w naszym rozumieniu, no to jest źle. I on mówi, nie podchodźcie do tego tak.

0: czy robiłeś jakieś rzeczy, które no, mogły wpłynąć na walkę duchową, czy też na to, że zacząłeś uczestniczyć w takiej walce?
1: Nie wiem.
0: Bo z tego, co wiem, to zajmujesz się, pomagasz ludziom, którzy tam jakieś rzeczy robią. No bardzo konkretnie uczestnicząc w walce duchowej.
1: Tak, chciałem i teraz od pewnego czasu pomagam w tworzeniu strony New Age Info, w której pomagamy ludziom uwikłanym w New Age, okultyzm, spirytyzm. Tak naprawdę w pewnym stopniu otworzyły nam się oczy, ponieważ w tej płyciźnie przed doświadczeniami po prostu nie widzieliśmy nic złego w pewnych zachowaniach, w pewnych rzeczach. Na przykład co złego może być w pójściu do bioenergoterapeuty po to, żeby się leczyć. Przecież oni pomagają ludziom. Dopiero później te nasze oczy się otworzyły. No i ja że nie postanowiłem, ale chciałem pomóc przy przebudowaniu tego serwisu. No i nie wiem, czy wtedy, czy to dokładnie wtedy było, ale sprawy zaczęły przybierać, wydaje się, coraz gorszy obrót.
0: To bardzo często jest zjawisko. I jaki to ma finał?
1: No, finał jest taki, że pewnej nocy żona mnie budzi w nocy i mówi, że miała sen, nie sen. Że ona do końca nie wie, co to jest, ale ona lewitowała nad łóżkiem. I że to na pewno nie był sen, że to było tak realne. Próbowała mnie obudzić, krzyczeć, ale nie mogła, miała spętany głos. A w końcu jak to ustąpiło, obudziła mnie. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co zrobić, więc sięgnęliśmy po Pismo Święte.
0: Ona była przerażona tym doświadczeniem, tak?
1: Strasznie. Bała się nie tylko zgasić światło, zamknąć oczy, odwrócić się. Była wstrząśnięta, to było widać.
0: Bo w tym wydarzeniu była bezradna po prostu, tak? O to chodzi, na tym polegało jej...
1: Znaczy myślę, że tak, była bezradna, została przez jakąś moc, na pewno nieboską, niedobrą, w jakiś sposób poruszona.
0: Ubezwłasnowolniona właściwie, tak?
1: Wręcz. I tak naprawdę nie wiedziała, co z tym zrobić.

0: Pismo Święte. Sięgnęliście po Pismo Święte.
1: Tak, tak wpadło mi do głowy. Myślę, że to palec Boży, żeby próbować jej pokazać moc Bożą i wzbudzić w niej jakąś ufność w tym, że Pan Bóg jest Panem wszystkich stworzeń ziemskich i niebieskich. Stąd zaczęliśmy od psalmu 23. I potem modliliśmy się razem. Ale ona nadal się bała. Nadal się bała, nie wiedzieliśmy, co zrobić. Bała się kolejnej nocy.
0: Ty wierzyłeś w to jej przerażenie? Że dorosły człowiek boi się snu, nie snu?
1: Tak, tak.
0: Dlaczego?
1: Zrozumiałem, że to zły duch ją nawiedza w taki sposób. Nie wiedziałem wtedy dlaczego, ale dla mnie to było... Ja tego nie widziałem, tego nie czułem, ale dla mnie było prawie tak realne jak dla niej. Ten jej przekaz... Nigdy nie miałem powodów, żeby jej nie ufać. Do tego ta jej kondycja fizyczna i przerażenie w oczach.
0: Czy wiedziałeś, że to jest poważna sprawa?
1: Tak.
0: Poprosiliście o pomoc.
1: Oczywiście.
0: Znaleźliście pomoc.
1: Znaleźliśmy pomoc. Następnego dnia poprosiliśmy ciebie o pomoc. Przy zbliżającym się wieczorze.
0: No, rozpoznaliśmy przyczyny zagrożenia i dowiedzieliśmy się, dlaczego zły duch miał możliwość ataku jakby od wnętrza osoby, czyli ten ślad bioenergoterapeutyczny. Okazało się, że ta wizyta u bioenergoterapeuty była w tym sensie skuteczna, że twoja żona miała fizyczne doznania.
1: Tak, bo notabene ja nie pamiętałem, czy to ona miała te doznania, czy ja, ale oczywiście była to ona, bo pamiętam, że któryś z nas po powrocie, po tym seansie u bioenergoterapeuty po prostu nie mogło dalej prowadzić samochodem. To był kawałek, trzeba było przejechać. Ona wtedy prowadziła i po prostu musieliśmy się zamienić, bo ona zaczęła się trząść. Dostała jakiś delikatny drgawek, gorąca, uczucia gorąca.
0: Czyli bioenergoterapeuta skutecznie wprowadził ją w swój świat duchowy, w rzeczywistość, w której on ma nieszczęście tkwić. No i pomodliliśmy się. I co się dalej działo? Pomodliliśmy się nad twoją żoną. Po prostu Kościół, tam gdzie dwóch czy trzech spotyka się w imię Jezusa.
1: Tak, wtedy to dopiero zrozumiałem. I tak naprawdę dopiero w tamtym doświadczeniu albo znowu poczułem obecność Jezusa.

0: Ja go tam prawie widziałem, prawie dotykałem, prawie się o mnie otarł, dotknął mnie.
1: Mówisz o?
0: O tej modlitwie. O tej modlitwie. Ja czułem, że on ma władzę nad złymi duchami i czułem, że on te złe duchy przepędza. Nie wiedziałem jeszcze, na ile jego planem jest wtedy przepędzenie ich tak szybko od razu przy tej modlitwie. Natomiast byłem przekonany, że on ma tę moc.
1: No i potem nastąpiła noc.
0: Tak, jeszcze zanim nastąpiła noc, jeszcze po tej modlitwie widziałem, że żona jest tak nie do końca pewna. Ona nie była jeszcze przekonana, że jest ten, który ma moc i siłę.
1: Że jakieś słowa wypowiadane przez ludzi mogą spowodować konkretne zdarzenie. Nie wiedziała.
0: Nie, myślę, że ona jeszcze nie była. Nie była na to przygotowana. Że to doświadczenie było tak realne i tak mocne, że modlitwa dwóch osób, gdzie już dwóch lub trzech, ale ciągle tylko dwóch osób, wystarczy.
1: Czyli bała się zasnąć?
0: Bała się zasnąć.
1: No i rano co ci opowiedziała? Czy też nie, chyba w nocy cię obudziła, tak?
0: Nie, to już chyba mnie nie budziła. Natomiast mówi, że obudziła się dokładnie o tej samej porze, znaczy mniej więcej o tej samej porze. Budziła się jeszcze potem kilka dni o tej porze, ale nie było żadnych rewelacji. Po pierwsze zaczęła odczuwać spokój, taki spokój wewnętrzny, płynący z wewnątrz.
1: Czyli pokój.
0: Pokój, tak, pokój. I następnego dnia powiedziała, że poczuła taką jakby barierę dookoła siebie. Poczuła, że ta rana, ta szczelina została zasklepiona. My wtedy modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg dał jej znak. I ja myślę, że to jest ten znak. Że ona to fizycznie poczuła, że teraz ta bariera dookoła niej istnieje i jest pełna.
1: Czyli, że to, co zdarzyło się nieszczęśliwego podczas wizyty u bioenergoterapeuty, to znaczy rozbicie jakiejś osłony, którą człowiek ma. Nie wiem, czy to jest dobra metafora jakby, ale w każdym razie zdarzyło się coś duchowego wtedy złego i teraz ona poczuła, że zdarzyło się coś duchowego dobrego.
0: Co to zamyka?
1: Co jakby zamyka tę sytuację, prawda?
0: Tak.
1: Ona to odebrała właśnie jako takiego... No, w psalmie jest wyraźnie w 51, że odbuduj mury Jeruzalem. Więc może te metafory nie są takie dalekie od rzeczywistości. I patrzysz na człowieka, który bardzo bliskiego ci, któremu się otwierają oczy.
0: Tak, zmieniła się z dnia na dzień, prawie z minuty na minutę, ale z dnia na dzień.